0: czwartek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 39 groszy, 98 6 zł 98 groszy, a diesla 6 zł 92 grosze. Konsensusu w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów nadal nie ma. Sejmowa komisja obradowała nad 4 projektami złożonymi w tej sprawie. Za priorytetowy uznała projekt rządowy, odrzuciła 14 z 15 poprawek zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie stwierdził jednak, że to oznacza kolejne weto w tej sprawie.
1: Nie chcę spekulować, na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość. Aczkolwiek ważna poprawka, ja też chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna poprawka. No jeszcze mamy drugie czytanie. Mamy jeszcze pracę Senatu, jest pewien czas do refleksji większości rządowej, większości koalicyjnej.
0: Komisja odrzuciła też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050. Jak mówi poseł ugrupowania Adam Gomoła, prezydent i rząd cały czas idą na zderzenie.
2: My nie mamy żadnego rynku w Polsce kryptowalut. Wszyscy pouciekali przez tą awanturę. To jest jedno wielkie pogorzelisko. Widać ewidentnie, że płyta się zacięła. I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony. I mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
0: Przypomnijmy, że prezydent zawetował już 2 rządowe ustawy regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Specjalizowali się w kradzieżach aut z prywatnych posesji. Stołeczni policjanci rozbili gang złodziei. Zatrzymano 4 osoby. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie działali sprawcy?
3: Najpierw obserwowali posesje, na których parkowały interesujące ich auta.
4: Do działania przystępowali pod osłoną nocy. Uszkadzali sterowniki bram wjazdowych i w ten sposób wchodzili na teren posesji czy osiedla i kradli wytypowane wcześniej samochody. Działali głównie na terenie Warszawy oraz ościennych powiatów.
3: Czyli m.in. w Legionowie czy Piasecznie, tłumaczy młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej. Złodzieje wpadli w Nowym Dworze Mazowieckim, próbując ukraść podstawione przez policję Volvo.
4: Skradzione samochody przeprowadzali do dziupli w miejscowości Krosnowieś, gdzie były demontowane na części.
3: Właścicielkę posesji, na której znajdowała się dziupla, również zatrzymano, została objęta policyjnym dozorem. Pozostałym członkom grupy śledczy zarzucili kradzieże z włamaniem oraz posiadanie broni i narkotyków.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Tym razem nie chodzi jednak o zmiany wytycznych czy wymagań, a o same zapisy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje. W studiu był nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, czy kursanci naprawdę odczują różnicę.
5: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie Infokar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu Infokar.
6: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
5: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
7: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około plus 140 aplikacja.
5: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie Infokierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub EID.
0: A jedyna opłata to koszt egzaminu. Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Statystyki są alarmujące. To jedna z głównych przyczyn zgonów i najczęstsza przyczyna trwałej niepełnosprawności u dorosłych. Na dużą część przypadków udaru mamy wpływ poprzez codzienne zachowania. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Najczęstsze przyczyny udaru mózgu to miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, stres, niska aktywność fizyczna, a także dieta.
9: Powinna być wprowadzana od dłuższego czasu, bo to nie jest tak, że nagle w ciągu tygodnia zmienimy swoje życie.
8: Przekonuje dietetyk Daria Szcześniak. Zdarza się, że udar można przejść nawet bez świadomości jego wystąpienia. Pan Adam dowiedział się o tym przypadkiem.
10: Wszedłem chodnikiem i zacząłem tracić równowagę. Potem przeszło i przy okazji się okazało.
5: Co lekarz powiedział?
10: Miał pan udar niestety. Nie? No mówię, no nic o tym nie wiedziałem.
8: Co roku w Polsce udaru mózgu doznaje około 90 tysięcy osób. Niemal 1/3 z nich ma mniej niż 50 lat.
0: W leczeniu kluczowy jest czas. Każdy zyskany kwadrans to większa szansa na samodzielność, mniejsze ryzyko zgonu i większa szansa na odzyskanie sprawności. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
11: Dzień dobry, doktor Maciej Szlinder jest naszym gościem, działacz partii Razem, a zarazem ekspert polskiej sieci ekonomii, która zdobyła sobie swego czasu duży rozgłos hasłem podstawowego dochodu. Każdy z nas by zarabiał bez zarabiania. No to jest Marks, przy tym to małe miki.
12: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No, czy Marks, znaczy Polska Sieć Ekonomii tutaj oczywiście ma różne poglądy na temat dochodu podstawowego. Ja też działam w Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego, która już zdecydowanie za dochodem podstawowym jest, więc właśnie za tym, żeby każdy obywatel, każda obywatelka co miesiąc miała pewne środki od państwa zupełnie bez żadnych warunków i zasad.
11: I rozumie pan, że człowiek, który na przykład jest drobnym polskim przedsiębiorcą, jak sobie pomyśli, że ma chodzić codziennie do pracy, jak w mojej rodzinie piekarz, prawda, wstaje o drugiej w nocy, a ktoś inny o drugiej w nocy przekłada się z boku na bok, bo dochód podstawowy na niego czeka.
12: No ale ten pierwszy też dostaje ten dochód podstawowy, a okazuje się, że i to z eksperymentów naszych wynika, że osoby otrzymujące dochód podstawowy wcale nie pracują mniej i nie przewracają się tylko z boku na bok, ale właśnie są bardziej aktywne ekonomicznie, dlatego że mają to podstawowe bezpieczeństwo ekonomiczne zapewnione i oni w związku z tym mogą wybierać pracę, która bardziej im odpowiada, więc chętniej pracują i tak naprawdę pracują więcej.
11: I zlikwidujecie 800+ przy tym?
12: Nie, no właśnie to jest element, który zostaje, bo wtedy po prostu dzieci już oczywiście nie dostają tego dochodu podstawowego, tylko takie częściowe dochód podstawowy dla dzieci i 800+ idealnie się w to wpisuje.
11: No i no musiał pan to pytanie dostać już 1800 razy, ale skąd na to środki?
12: No to jest oczywiście bardzo wiele źródeł, to zależy od kraju, o którym mówimy, no ale trzeba byłoby to zdecydowanie tutaj istotnie zmienić system podatkowy w Polsce, ale także no, mamy własną walutę, więc Polska jest krajem, który też może więcej emitować na przykład, jeżeli taka decyzja jest kraju, więc także jest tutaj szereg środków, z których można czerpać.
11: A nie jest tak, że ten bezwarunkowy dochód podstawowy oznacza 100% inflacji rocznie za 5 lat. No i te wszystkie inne przyjemności, które wiążą się z tym, że ludzie mają w ręku pieniądze i oczywiście chcą je wydać.
12: Tak, no dochód podstawowy wiąże się z tym, że mamy więcej popytów w gospodarce, więc to na niektóre towary i usługi będzie powodowało, że będą ich ceny rosły. Ale tylko część tak reaguje, część zwiększa produkcję. Także inflacja, owszem, odrobinę by wzrosła przy wprowadzeniu dochodu podstawowego, ale ten efekt z czasem by zanikał, więc nie ma się tutaj bać jakąś wielką hiperinflacją czy jakimś wielkim problemem.
11: I przychodzicie do PiS-u z tymi pomysłami? Co wtedy mówią koledzy z tej prawicowej lewicy?
12: Do PiS-u? Nie wiem, czy...
11: No jest. Do kogo? No do Tuska?
12: Ja próbuję rozmawiać, mówiąc zupełnie szczerze na ten temat z wszystkimi. Akurat część posłów PiS-u, o ile dobrze pamiętam, zgłaszała nawet interpelację w tej sprawie, pytając, czy jest to możliwe do sfinansowania. Także tam nie jest zupełne zamknięcie, szczególnie po historii 500 i 800+, i po tym, jak te same dokładnie argumenty były kierowane wobec tego świadczenia krytyczne i okazały się one nieprawdziwe i te same kierowane są wobec
11: tego podstawowego,
12: też będą
11: pije pan do tego, że gro polskich ekspertów przy prowadzeniu 500+ mówiło, że spowoduje to nieróbstwo i inflację.
12: Tak.
11: No i jak wiemy...
12: I kryzys gospodarczy.
11: No tak, ale czy z faktu, że człowiek mówi kilka razy, wilki są we wsi, bo jest po prostu żartownisiem, albo nie jest za mądry, albo mu się wilki mieszają z wiewiórkami, wynika bezpośrednio to, że na pewno nigdy wilki nie będą wie pan, w wiosce, bo w bajce jest tak, że one w końcu przychodzą.
12: Absolutnie.
11: To pan jest tym wilkiem.
12: Z samego tego faktu absolutnie to nie wynika, ale logika tych argumentów krytycznych była mniej więcej podobna. To znaczy założenie, że ludzie będą marnować pieniądze, bo są biedni, bo nie potrafią zarządzać pieniędzmi. A to nieprawda. Są biedni dlatego, że są w takiej sytuacji i często danie im pieniędzy powoduje, że właśnie potrafią tym zarządzać.
0: A cała rozmowa do wysłuchania na kanale VoxFM.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Jest szansa, że jeszcze przed wakacjami Zakopane w końcu po latach przygotowań przyjmie uchwałę reklamową, która ma zrobić porządek, głównie z wielkimi banerami zasłaniającymi góry. Zakończył się już etap wyłożenia projektu uchwał do publicznego wglądu. Teraz, po analizie uwag od mieszkańców, trafi pod obrady Rady Miasta, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
13: Mam nadzieję, że uda nam się na sesję w maju bądź w czerwcu już ten projekt gotowy przedstawić Radzie Miasta. Chcemy ten projekt przygotować w ten sposób, żeby pokazać też ludziom te dobre praktyki, żeby to nie było tak, że dajemy suche zapisy, które są dosyć faktycznie trudne i językiem prawnym sformułowane, bo takie muszą być, ale chcemy pokazać też, jak to ma wyglądać.
0: Nad podobnymi przepisami pracuje także gmina Poronin. Tak postęp pracy jest mniej zainteresowany, mniej zaawansowany, mówi wójt Anita Żegleń.
14: Po wakacjach będzie projekt uchwały wyłożony. My już od jakiegoś czasu pracowaliśmy z bardzo różnych względów, też takich formalnych. Trochę te prace się opóźniły, ale absolutnie jesteśmy zdecydowani, żeby na tym obszarze też te billboardy zniknęły, na obszarze Zakopianki, a później też docelowo nie reklamy, a szyldy.
0: Uchwały krajobrazowe mają w głównym założeniu zlikwidować reklamy, które dotychczas najmocniej przeszkadzały, zaśmiecały krajobraz i wprowadzały chaos. Nowe przepisy będą dotyczyć zarówno terenów publicznych, jak i prywatnych. A z gór przenosimy się nad morze, wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę już kolejny rok z rzędu przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymają zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. To była przygoda życia, mówią Ania i Kuba, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku.
15: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
16: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu. Często na koniec dnia mieliśmy też wspólne ognisko integracyjne, więc na pewno był to dobrze spędzony czas.
0: W ubiegłym roku uczestnicy zebrali na plażach prawie 2,5 tony śmieci. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Lalka. Bolesław Prus. Czyli tak naprawdę Aleksander Głowacki. Słuchając tego streszczenia poznasz niezbędne minimum wiedzy na temat lektury. Przybliżymy właściwe streszczenie utworu, a potem wszystko dokładnie podsumujemy. Część pierwsza. Jest matura, jest lalka. Nawet jeśli nie ma lalki, lalka jest. Nawet jeżeli temat to praca, pasja czy obowiązek na podstawie Ziemi, planety ludzi Antoine de Saint-Exupéry, czyli dotyczy innej książki, wiedz, że w większości prac pojawia się Rzecki. Lalkę znać warto. Niezbędne minimum. Lalka jest panoramiczną powieścią realistyczną. Dokładnie termin ten zostanie wyjaśniony w drugiej części streszczenia. Powieść z cechami charakterystycznymi dla pozytywizmu, w którym powstała. Akcja powieści toczy się między 1876 a 1879 rokiem. Ważne wydarzenia historyczne, które znalazły się w powieści, to powstanie listopadowe, w którym brał udział stryj Wokulskiego, powstanie styczniowe, w którym walczył sam Wokulski,

prostego, prozaicznego w obyciu Wokulskiego. Arystokracja, do której należała, według niej nadawała rzeczywistości aurę poetyckości, wyjątkowości i piękna. Uff, Izabela, współczesny pustak, próżny, egoistyczny, przekonany o swoim bogatym życiu wewnętrznym, o tym, że jest darem dla świata. Pozwalam ci się łaskawie podziwiać świecie. Z drugiej strony nie ma co winić młodej, pięknej kobiety za to, że zakochała się w dużo od niej starszym, jednak nachalnym ze swoją miłością i zaangażowaniem facecie. No wykorzystywała go, to prawda. Kiepskie to, ale że ją męczył swoim zachowaniem, swoim natrętnym okazywaniem miłości, swoją namolnością, to niestety też prawda. Tak czy inaczej, Wokulski postanowił zwiększyć swój majątek. Zabiera oszczędności i wyjeżdża na wojnę rosyjsko-turecką, która toczyła się też w Bułgarii. Stąd spotkać się możesz z określeniem wojna bułgarska. Każda wojna, jak wiadomo, niektórym przynosi zyski. Stanisław wzbogacił się na niej wielokrotnie. Jak? Na handlu. A jakim? W książce jednoznaczna jest sprzedaż towarów dla wojska i chodzi tu przede wszystkim o mąkę lub zboża. Natkniesz się jednak pewnie ze stwierdzeniem, że handlował bronią. W powieści tego nie ma, ale wśród czytelników w obiegu potocznym taki domysł jest popularny. Bo czy można się aż tak wzbogacić na mące? Uważaj jednak na tę sugestię, pisząc rozprawkę. Będzie to błąd rzeczowy. W utworze pada takie podejrzenie ze strony jednej z drugoplanowych postaci, niejakiego Szprota. Nie ma jednak nigdzie potwierdzonej tej tezy. Tak jak to i dzisiaj bywa, teorii na temat majątków różnych bogaczy zazwyczaj jest wiele, a Szprot nie pałał sympatią do Wokulskiego. W pierwszych dwóch rozdziałach jest też trochę o Rzeckim, o jego zainteresowaniach i sposobie życia. Nic ciekawego. Każdy dzień Rzeckiego wygląda podobnie, od pobudki zaczynając poprzez prowadzenie sklepu i wieczory w mieszkaniu. Skromny pokój przy sklepie, od 25 lat ten sam, tak samo urządzony, codzienne sprawy handlowe i oczekiwanie na powrót przyjaciela. Po dwóch rozdziałach następuje część powieści, która zatytułowana jest Pamiętnik starego subiekta. Ma wszystkie cechy tego gatunku. Pisany w pierwszej osobie pamiętnik to rozważania, wspomnienia i opis rzeczywistości. Kopalnia wiedzy dla czytającego. W tym rozdziale Rzecki opowiada o swoim dzieciństwie, o miłości do Napoleona, którą wpoił mu ojciec, o tym, jak trafił do sklepu Minclów. Po wtrąceniu, jakim jest pamiętnik subiekta, wracamy do następnego, czwartego rozdziału. Wraca z wojny. Bogatszy i wciąż zakochany w Izabeli Stanisław Wokulski. Opowiada Rzeckiemu swoje przeżycia. Niby słucha o tym, co w sklepie, ale tak naprawdę wypytuje tylko o Łęckich. W następnym rozdziale poznajemy bliżej sytuację Łęckich. Piękna Izabela mieszka z ojcem i kuzynką Florentyną w mieszkaniu w ich kamienicy, którą Łęcki też podnajmuje innym lokatorom. Mówi się, że będzie ona licytowana z powodu długów. Do tego wszystkiego nawet posag panny Izabeli się rozpłynął. Tatuś lubi żyć hulaszczo, nie oszczędzając na wydatkach. Rozdział szósty rozpoczyna się opisem, jak to rozmarzona Izabela siedzi w swoim pokoju i czyta książkę Emila Zoli. Zola był wówczas bardzo popularnym francuskim pisarzem. Izabela ma w księgozbiorze jeszcze Szekspira, Dantego, Krasińskiego i francuskie żurnale mody. W Izabeli Prus skupił wszystkie cechy, których nie lubił i które krytykował. Oderwanie od rzeczywistości, snobizm, pasożytowanie na innych, lekceważący stosunek do pracy. Izabela była nieprzydatna jako część organizmu, którym jest społeczeństwo. Panna jest zrozpaczona sytuacją finansową, w jakiej się znaleźli. Trudno być damą na takim poziomie, bez pieniędzy niestety. Ojciec, któremu Wokulski zaproponował prowadzenie wspólnych interesów, jest pełen entuzjazmu. Ona niechętnie mu przytakuje. Z różnych stron dochodzą do niej informacje o filantropii Wokulskiego, o pomocy ojcu, skupowaniu ich weksli za zawyżoną cenę oraz serwisu. Głupia nie jest. Może pusta, mało inteligentna, ale nie głupia. Zdaje sobie sprawę z zamiarów Wokulskiego. Chce ją facet w ten sposób do siebie przekonać i kupić. A Wokulski zakochany po uszy. Kupiec i naukowiec, a jednak romantyk. Próbuje jak może i korzysta z tego, co może.
nie jest podobny do posągowego Apolla, w którym kocha się platonicznie i idiotycznie dzieci na

Izabela więc sięga do swojego majątku. A ona widzi w tym tylko swoją degradację. Szlachcianka, którą interesuje się zwykły, pospolity kupiec. Postanawia jednak przyjrzeć się bliżej temu Wokulskiemu. Jedzie do jego sklepu, tam flirtuje bezczelnie z jednym z pracowników i obserwuje reakcję zakochanego Stanisława. Taki układ zdarzeń denerwuje Wokulskiego. Czuje niesmak i zażenowanie zachowaniem Łęckiej. Trochę to burzy idealny obraz dziewczyny. Jest też poirytowany przechwałkami swojego pracownika, jakie to wrażenie zrobił na Izabeli i jak bardzo mógłby się posunąć dalej. Wokulski wychodzi na spacer. Właśnie teraz Prus poprzez rozmyślenia Wokulskiego zapoznaje czytelnika z historią miłości Stanisława z celem wyjazdu na wojnę, czyli z tym, co już wiesz. Zobaczył, zakochał się, zarobił na wojnie pieniądze, żeby poczuć się wartościowszym. 3 razy Z. Tutaj też w duchu pozytywistycznym i realistycznym powieści Prus prowadzi Wokulskiego na Powiśle, gdzie bieda widoczna jest na każdym kroku. Ten zabieg pozwolił autorowi w rozmyślania Wokulskiego wpleść rozważania na temat sytuacji społeczeństwa polskiego. Na Powiślu spotyka swojego dawnego pracownika. Jest w trudnej sytuacji. Pomaga jemu i jego bratu. Zbliża się Wielkanoc. W Wielki Piątek Stanisław idzie do kościoła. Spotyka tam kwestującą przy grobie z innymi szlachciankami Izabelę. Oczywiście zostawia jej sporą kwotę. Usłyszał też, jak Izabela rozmawia po angielsku. Pewna, że ten prostak nie zna tego języka, naśmiewa się z niego. I Wokulski ma następne zadanie do wykonania. Postanawia nauczyć się angielskiego. W kościele Stanisław zauważa płaczącą młodą dziewczynę, rozdającą drobne ubogim ludziom. Okazuje się, że jest prostytutką. Pomaga jej. Kieruje ją do sióstr Magdalenek, każe nauczyć się szyć. Dobry chłop ten Wokulski. Wrażliwy, uczciwy, pomocny, jak zakochany to szaleńczo. Ale co poradzić na brak miłości ze strony Izabeli? Czy to jej wina, że go nie potrafi pokochać? Musisz samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, które jest częstym tematem rozprawek. Rozum czy serce? Wybrać to, co wygodne, rozumne i samo do ręki wchodzi, czy czekać na wielką, romantyczną miłość, najlepiej z pieniędzmi. Niedzielę świąteczną Wokulski spędza u hrabiny Karolowej, wśród dużego grona arystokracji. Poznaje tam prezesową Zasławską, która była wielką miłością jego stryja. Wokulski jest przychylnie przyjęty przez gości, tylko Izabela jest oburzona obecnością kupca wśród arystokracji. Rozdział 10 to następna część pamiętnika Rzeckiego. Jest w nim znowu sporo wspomnień, rozważań na temat życia i postępowania Stanisława, ale też wiadomość o nowym sklepie Wokulskiego. Pomimo tego, że niby interes się rozwija, Wokulski jest mało nim zainteresowany. Wszystko, co robi, dotyczy Izabeli. Wykupił nawet na licytacji kamienicę Łęckich za zawyżoną cenę. Podstawił kogoś, kto proponował wysoką sumę za kupno kamienicy, a Stanisław po nim zaproponował jeszcze wyższą. Osacza ją finansowo i zwykłymi codziennymi sytuacjami. Wie na przykład, kiedy bywa w parku na spacerach, więc też tam wtedy chodzi. W następnym rozdziale Wokulski poznaje kuzyna Izabeli Łęckiej, młodego Juliana Ochockiego. Ochocki to naukowiec, więc po drodze Wokulskiemu z nim. Stanisław zostaje również zaproszony na spotkanie z arystokracją w sprawie interesów. Przedstawia na nim propozycję handlową, która wszystkich zainteresowała i obecni tam zakładają spółkę handlową. Nie każdemu, jak widać, pochodzenie Wokulskiego przeszkadza. Tam, gdzie można zarobić, przymyka się na to oko. Pieniądz nie śmierdzi. Sukces zawodowy, o który Wokulski wcale nie zabiegał, nie rekompensuje mu braku szczęścia w miłości. Zakochany w tej Izabeli, a ona go wciąż ignoruje. Niby pracuje, ale bez zaangażowania. Spotyka się z ludźmi, z którymi znajomość zbliża go do Łęckiej, ale samej miłości z jej strony niestety to nie daje. Krótko mówiąc, żal i beznadzieja. Możesz zapamiętać, że Wokulskiemu przytrafia się pojedynek z baronem Krzeszowskim. Ten pierwszy kupił klacz od żony barona, wystawił ją w wyścigu, klacz wygrała, pieniądze na cele charytatywne dostała obecna na zawodach. Zgadnij kto? No tak, Izabela. I afera gotowa.
że niby Wokulski go oszukał, że za mało za klacz zapłacił, że się dorabia jego kosztem. Prawdziwa draka. Koniec końców pojedynek wygrał Wokulski. Izabeli zdarza się myśleć o Wokulskim z mniejszą niechęcią. Jednak jego status społeczny ciągle jej przeszkadza. Przecież arystokratka nie może zadawać się z kupcem. Niby ją ciekawi, trochę imponuje, ale to tyle, jeżeli chodzi o stosunek do Stanisława. Zaprasza go jednak na obiad. No i oszalał ze szczęścia Wokulski. Jak zaprasza, to na pewno coś lepszego go czeka z jej strony. W czasie obiadu wygłupia się, drwiąc z etykiety, próbując być zabawny, czym nawet trafia w poczucie humoru Izabeli. Po całkiem sympatycznie spędzonym dla obojga czasie dostaje od Łęckich zaproszenie na wyjazd do Paryża. A skąd pieniądze na to? Z kamienicy, czyli wyjazd w zasadzie sponsoruje Wokulski. Wcześniej Stanisław zaproponował dodatkowo Łęckiemu, że może zaopiekować się pieniędzmi, które dostali ze sprzedaży. Będzie nimi obracał, a oni dostaną z tego procent. No szaleje z miłości ten Wokulski. Pamiętasz, kupił od nich, o czym nie wiedzą, kamienicę za cenę, której nie jest warta, a potem jeszcze umówił się na dodatkowe pieniądze, które dla Izabeli i jej ojca będzie zarabiał. W szale szczęścia po powrocie od Łęckich pomaga jeszcze paru osobom. Krzeszowskim, prostytutce poznanej w kościele, a jednemu z pracowników zgubienie pieniędzy darował. I do tego wszystkiego organizuje głośną owację na koncercie skrzypka włoskiego, którym Izabela jest zafascynowana. Tyle, że nierzadko jak coś się z jednej strony poukłada, to z innej się zepsuje. Nagle pojawia się w Warszawie dawna miłość Izabeli, Kazimierz Starski. Spotykają się w trójkę u Łęckich. Izabela jest wrogo nastawiona do Wokulskiego. Dowiedziała się, że to on wykupił ich kamienicę. Flirtuje ze Starskim. Ignorując Wokulskiego, rozmawiają ze sobą po angielsku. Tylko tu niespodzianka. Wokulski już na tyle zna angielski, że rozumie ich naśmiewanie się z niego. Żegna się chłodno z Łęckimi i w nocy wyjeżdża sam do Paryża. Tom pierwszy kończy pamiętnik Rzeckiego. Jak zawsze dużo w nim rozważań o codzienności, o Wokulskim i trochę wspomnień. Znowu dostajemy dawkę informacji o poznaniu Stanisława, o jego udziale w powstaniu styczniowym i o ślubie z wdową Minclową. Po wyjeździe Stanisława do Paryża Rzecki zajmuje się kupioną przez niego kamienicą Łęckich. Poznaje jej mieszkańców i szczególnie zainteresowała go Helena Stawska. Uważaj na nazwisko, brzmi podobnie do nazwiska byłego Izabeli. On jest Starski, ona Stawska. Helena Stawska mieszka w kamienicy z matką i córeczką. Jej mąż, niesłusznie oskarżony o morderstwo, 4 lata wcześniej zniknął. No szkoda z tym mężem, bo sobie Rzecki upatrzył Helenę na żonę dla Wokulskiego. Ten jednak sam postanowił pomóc jej w szukaniu męża, a dodatkowo obniżył czynsz za mieszkanie. Koniec tomu pierwszego. Chwila przerwy i lecimy dalej. Tom drugi znajdziesz w kolejnym odcinku. Spodobało ci się to streszczenie? Jeśli masz ochotę, poleć je swoim znajomym ze szkoły. Pamiętaj też, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy Polacy boją się sztucznej inteligencji? Czy w ogóle jest się czego bać?
2: Nie jesteśmy mądrzejsi przez tą sztuczną inteligencję?
3: Ja uważam, że nie, że po prostu głupiejemy.
4: Telefony są złym światem, internet. Marzeństwa w telefonach się zrobią, by się nigdy nie znali. Świat upadł na psy.
5: No się słyszę o tym, że czasem ludzie zastępują ludzi takim AI-em, tak? Czy że mają dziewczyna czy chłopaka w czacie GPT, tak?
6: Jak ma pan sztuczną inteligencję i chce się pan w przyjaciółko ze sztucznej inteligencji umawiać, to życzę panu smacznego.
7: No to jak w Gwiezdnych Wojnach będzie, moim zdaniem.
1: Ale wie pan, ale żeby nie było tak jak w Terminatorze.
7: Coś takiego będzie. No.
8: Ja mam 83 lata i się nie boję. Uważam, że trzeba iść do przodu. Będzie super. Chciałabym żyć jeszcze ze 20 lat, żeby to wszystko zobaczyć.
1: O sztucznej inteligencji dziś, która nie tylko zabiera ludziom pracę, nie tylko pisze teksty, robi muzykę i filmy, które coraz trudniej odróżnić od tych stworzonych przez człowieka. O AI, z którą rozmawia się już właściwie jak z żywym człowiekiem. O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: A widzieliście już te chińskie roboty, co tańczyły i skakały z okazji Święta Wiosny, czyli chińskiego Nowego Roku? No, chyba już czas zacząć się trochę bać.
4: Tak zrobili taką komponację, że już są ludzie, te roboty, wyglądają jak ludzie, proszę pana. Zastępują na przykład lokali, kupują sobie do domu takiego robota.
2: I co z nim robią?
4: No co, no... Nie wiem, co mogą z nim zrobić. No na pewno nie robią sobie tam rzeczy. Ale no... Nie, no to nie, powiem panu, nie. Teraz świat zeszedł na takie coś, że jak ludzie wolą sobie porozmawiać ze sztuczną inteligencją, nie z normalnym człowiekiem.
9: Jak ludzie zakochują się w sztucznej inteligencji, no to zagrożenie takie, że przestaniemy tak naprawdę kochać.
4: Ludzie się nienawidzą między sobą, proszę pana. Telefony są złym światem, internet. Marzeństwa na przykład chodzą razem i w telefonach się z nimi, aby się nigdy nie znali. Świat upadł na psy. Powiem panu, kiedyś za komuny było lepiej. Ludzie byli drugiemu życzliwi. Na ulicach rozmawiali, mówili sobie dzień dobry. A tu w Warszawie, jak pan powie komuś dzień dobry, to na policję chcą dzwonić.
1: A masz tak, że rozmawiasz już z czatem tak sobie po prostu jak...
9: Nie, bez przesady, nie. Znaczy założyłem, że wiele ludzi zamyka się na rozmowy w realu, to już w ogóle ludzie nie umieją rozmawiać. Wolą z sztuczną inteligencją porozmawiać, bo ich zrozumie, na pewno ich nie zrani, nie?
1: U ciebie widzę jeszcze relacje z żywą osobą,
9: tak? Z żywą osobą, bo są żywe kwiaty, tak więc ja wolę te relacje tradycyjne, ale mam znajomych w korporacji, gdzie pracuję, co wiem, że ta sztuczna inteligencja u nich jest na zaawansowanym poziomie w każdej sferze życia. No, czy to w kwestiach jakichś emocjonalnych, miłosnych, czy doradztwa kulinarnego, jak się ubrać, tak dalej, czy porozmawianie z psychologiem, bo ich nie stać na psychoterapeutę, to rozmawiają z sztuczną inteligencją.
1: Czy się panowie nie boicie, że to
6: nie
1: kiedyś...
6: Nie boję się.
1: Wie pana teraz te wszystkie algorytmy w internecie...
6: No, jak ma pan sztuczną inteligencję i chce się pan w przyjaciółko ze sztucznej inteligencji umawiać, to życzę panu smacznego. Mnie sztuczna inteligencja nie interesuje.
1: Czyli tylko żywe
6: sztuczna
1: osoby.
6: Sztuczna inteligencja w medycynie jest pomocna, w wojsku, ale na pewno w relacjach damsko-męskich. Nie.
1: Takie głębokie, intymne relacje męsko- czy też damsko-robockie na razie dopiero kiełkują. To jest chyba jeszcze sfera marzeń co niektórych, ale te czaty oparte na sztucznej inteligencji na pewno robią już za przyjaciela, doradcę w sprawach sercowych, emocjonalnych, także za doradcę finansowego. Kolejna sprawa, że w mediach społecznościowych ludzi atakują te zrobione przez algorytmy filmy, no z prezydentem Nawrockim na przykład, który jakoby doradza inwestowanie pieniędzy. Potem się okazuje, że to nie był prezydent, ale jakiś algorytm, a pieniądze gdzieś znikają, nie wiadomo gdzie.
10: I w internecie widać głupoty, sztuczne jakieś filmiki, gdy tam lew nic nie robi, gdy go tam inny zwierz atakuje z boku, to jest, ewidentnie to są przez sztuczną inteligencję, czy jak Nawrocki namawia do zakładania tych kont na tych platformach, a wiadomo, że on tego nie robił sam, to się przyznaje. To jest ogłupianie ludzi po prostu. Bo ja nieraz wypełnię tam ten formularz, to nie dadzą spokoju. Nawet po roku, jak wypełniłem, to jeszcze wczoraj mi dziewczyna pamiętała i dzwoniła, żeby to konto założyć jednak.
2: Dał się pan trochę złapać na to, ale na szczęście nie zainwestował.
10: Nie zauważyłem, bo ja po prostu nie gram w nic. Ojciec mnie uczył, nie graj Wojtek, nie przegrasz portek. Ja polegam na uczciwej pracy swoich rąk, ja od nikogo nic nie chcę. Nie liczę na wygraną, dobra. Dlatego tego...
2: No to pan
10: nie...
2: się jeszcze obroni, a rzeczywiście nie każdy...
10: Chytrzy ludzie, którzy chcą się wzbogacić, to się mogą na to złapać.
2: Tak, no widzę, tu prezydent namawia, no to...
10: No więc właśnie. Taka pani 30 tysięcy na tej platformie pakowała i się mnie pytała, jak to stąd wycofać, bo niby widzi ten zysk, jak on rośnie, ale nie można tego wycofać.
2: No tak.
10: Po prostu tych pieniędzy.
2: Prezydent namówił, a to nie prezydent, tylko jakaś sztuczna inteligencja jakaś.
10: No więc właśnie. A to jest wykorzystywanie inteligencji do namawiania, jak to się mówi, na spydła, do lokowania pieniędzy, czyli do straty.
1: Parlament Europejski już 2 lata temu zatwierdził akt o sztucznej inteligencji, który zakazuje najbardziej niebezpiecznych zastosowań AI. No, wideo, głos czy zdjęcia, które stworzyła sztuczna inteligencja, muszą być wyraźnie oznaczone, żeby było wiadomo, że to, co widzimy na ekranach smartfonów czy na monitorach komputerów, to nie jest prawdziwy polityk czy dziennikarz, ale algorytm. Z badań Eurobarometru wynika, że aż 69% Polaków nie boi się AI, optymistycznie patrzy na sztuczną inteligencję, ale im młodsi Polacy, im oni mają więcej do czynienia z tym AI-em, tym mają większe zastrzeżenia. Bardziej boją się tych algorytmów. No to niech się teraz wypowie w tej sprawie młode pokolenie.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: Sztucznej inteligencji tak rozmawiamy. Czy Polacy się tego, wiesz, boją?
3: Niestety duża część się tego nie boi i wręcz za bardzo z tego korzysta, zamiast używać własnego mózgu. No nieraz widzę osobę, która każde jedno jakieś przemyślenie, pytanie, nawet banalnie proste, woli pisać w ChatGPT, żeby ChatGPT powiedział, co jest lepsze, zamiast użyć własnego mózgu i zdecydować.
2: Ale to co, czyli nie jesteśmy mądrzejsi przez tą sztuczną inteligencję?
3: Ja uważam, że nie, że po prostu głupiejemy. Zamiast myśleć samodzielnie, zdajemy się na to, co komputer tam nam wklei. Ona ma potencjał, algorytmy do wykrywania jakichś komórek nowotworowych, zanim człowiek jest w stanie je wykryć i to jest jak najbardziej dobry użytek z tego. Ale zastąpienie sobie właśnie drugiego człowieka takim robotem, to jest tragedia.
11: Ja jestem graficzką, więc nie jestem wielką fanką generalnie.
2: A, no bo tak, bo raczej już się wygryza z pracy, tak.
11: Nie tyle mnie wygryza, co wszystkie oferty pracy już proszą o wykorzystanie sztucznej inteligencji, a jednak wierzę w prawdziwą sztukę tworzoną przez człowieka. Uważam, że prawdziwej kreatywności i talentu to nie zastąpi. Po prostu to jest jednak kwestia praw autorskich.
5: Studiuję kierunek inżynieryjny. Nie będę ukrywał, no ale trochę przydatne jest to AI, no na studiach na przykład, gdzie jest dużo materiału.
11: Jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, to słyszałam już, że niektóre osoby traktują chatboty jako terapeutów. Zamiast pójść porozmawiać z żywym człowiekiem, próbują wylewać swoje żale właśnie na takich, do czatu GPT albo DeepSeeka. No, nie uważam tego za faktyczną pomoc i kontakt z osobą, która ma wykształcenie.
5: No się słyszę o tym, że na przykład czasem ludzie zastępują ludzi takim AI-em, tak? Czy że mają dziewczyna czy chłopaka w czacie GPT, tak? Całkiem po prostu szalone, jak po prostu ludzie odcinają się od ludzi.
12: Wie pan co, powiem szczerze, że ze sztuczną inteligencją to jest trochę tak jak z ogniem, że ono nam dużo dało, ale jeżeli przesadzimy, to może dojść do podpalenia wszystkiego. Te deepfake'i są w jakichś takich tematach, z tego co słyszałem, jakieś materiały dla dorosłych, słyszałem o jakichś tam torturach nawet, że ludzie się na przykład wyżywają, że na przykład wstawiają twarz jakiegoś swojego, przypuśćmy, wroga albo kogoś, kogo nie lubią i wrzucają to na jakiś film typu gore. I jakiś dają upust swoich emocji. Także no...
2: Aha, i to potem gdzieś krąży, tak? No i to też rzeczywiście takie creepy trochę.
12: Straszne, naprawdę. Okrutne.
1: To coraz bardziej przyspiesza. Prawo próbuje nadążyć, ale nie daje rady. No i tu znów wracamy do tych naładowanych sztuczną inteligencją chińskich robotów, które na razie tańczą, skaczą, ale co one za chwilę będą robić, to nie wiadomo.
0: Co ludzie powiedzą.
2: Widział pan te roboty, na przykład chińskie tańczące, za chwilę będą tu chodzić z tą sztuczną inteligencją w głowie.
7: No to jak Gwiezdny Wojna będzie, moim zdaniem.
2: Ale wie pan, ale żeby nie było tak jak w Terminatorze.
7: No coś takiego będzie, no. I sami roboty będą, a nie ludzie.
2: Aha, że gatunek ludzki się skończy, zacznie się gatunek robockie.
7: Tak, a czasami ludzie stworzą.
1: No, żeby nie było tak apokaliptycznie, że wszyscy zaraz zginiemy i że w ogóle niczego nie będzie, tylko jakiś Matrix albo nawet Terminator, to na koniec wypowie się ktoś, kto z ciekawością, no i taką nadzieją obserwuje ten nowy świat.
2: Czy Polacy się tego boją właśnie, wie pani, tych robotów, tej sztucznej inteligencji, co to będzie, bo to już coraz...
8: Proszę pana, ja mam 83 lata i się nie boję. Uważam, że trzeba iść do przodu.
2: Teraz już są takie roboty, które wyglądają jak człowiek, niemalże. Mają tę sztuczną inteligencję w sobie i wnuczek kupuje babci takiego robota i zamiast na niej przyjechać...
8: To jest całkiem fajne. Mnie by się na przykład przydał taki robot do sprzątania. I chętnie bym sobie kupiła taki robot. Nie musiałby mi wnuczek kupować, bo akurat nie mam. Ja zajmowałam się działalnością gospodarczą i jeździłam do Chin przez prawie 20 lat. No i jestem oczarowana Chinami, tym, że oni tak idą do przodu strasznie i z tą informatyką są na takim poziomie, jak pokazują nieraz te ich roboty, jak one tańczą, jak szaleją. No ale to jednak twarz, to jest jednak robota. No to tak zaprzyjaźnić się, to tak... Ale jeśli będzie miał taką urodę jak ładny młody chłopiec czy dziewczyna, to dlaczego nie? Ja uważam, że tylko podobno te roboty to mówią zawsze to, co człowiek chciałby, żeby mówili.
2: Właśnie.
8: A może to jest niekorzystne, jak się panu wydaje?
2: No właśnie, że to jest, no to jest właśnie stwarza takie niebezpieczeństwa, że człowiek zamiast tych relacji z innym człowiekiem, które są no skomplikowane...
8: Nie, relacje z innymi ludźmi powinny być. Moim zdaniem, mimo wszystko powinny być i wśród młodzieży też, bo ja jak patrzę, jak młodzi ludzie siedzą na pizzy czy gdzieś i każdy dłubie w telefonie, to jest bez sensu.
2: No właśnie, niektórzy już rezygnują, wie pani, nie mają dziewczyn, chłopaków, tylko już właśnie z czatem tam sobie także rozmawiają jak jest, z dziewczyną.
8: To jest, proszę pana, trudna sprawa, ale moje zdanie jest takie, że efekt z tego, że to na pewno jest korzyść. Świat idzie do przodu i nie możemy się cofać do tyłu. Będzie super. Chciałabym żyć jeszcze ze 20 lat, żeby to wszystko zobaczyć. Muszę panu powiedzieć, szkoda, że niedużo mi już zostało.
2: Zdrowia życzę i wielu, wielu lat.
8: Dziękuję.
1: Kończymy. Co ludzie powiedzą, z nadzieją, że jednak będzie dobrze. Się rozstajemy. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder. Vox FM.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. To już pewne. Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Maziar po pierwszym posiedzeniu swojego rządu zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem. Ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Wizyta węgierskiego premiera w przyszłym tygodniu, ale konkretna data jeszcze nie padła. Wiadomo, że z Polski Peter Maziar pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Ceny paliw w czwartek pójdą w górę. Benzyna 95 i 98 zdrożeje o 11 groszy, diesel o 8. Rząd podkreśla, że to i tak znacznie taniej niż bez programu CPN. Ten został właśnie po raz kolejny wydłużony, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: Program CPN został wydłużony do końca maja. Jak podkreśla minister energii Miłosz Motyka, dzięki tym rozwiązaniom Polacy płacą dużo mniej za paliwo.
2: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
1: Obecne rozwiązania prawne dają możliwość przedłużenia programu nawet do końca czerwca.
2: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby ten program przedłużyć do końca maja, a w czerwcu podjąć decyzję co na kolejne tygodnie i miesiące.
1: Na to, co dalej z rządowymi obniżkami, w tym w trakcie wakacji, wpływ będzie miała sytuacja na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach.
0: W czwartek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 39 groszy, 98 6 zł 98 groszy, a diesla 6 zł i 92 grosze. Konsensusu w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów nadal nie ma. Sejmowa komisja obradowała nad 4 projektami złożonymi w tej sprawie. Za priorytetowy uznała projekt rządowy, odrzuciła 14 z 15 poprawek zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie stwierdził jednak, że to oznacza kolejne weto w tej sprawie.
3: Nie chcę spekulować, na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość. Aczkolwiek ważna poprawka, ja też chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna poprawka. No jeszcze mamy drugie czytanie. Mamy jeszcze pracę Senatu, jest pewien czas do refleksji większości rządowej, większości koalicyjnej.
0: Komisja odrzuciła też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050. Jak mówi poseł ugrupowania Adam Gomoła, prezydent i rząd cały czas idą na zderzenie.
4: My nie mamy żadnego rynku w Polsce kryptowalut. Wszyscy pouciekali przez tą awanturę. To jest jedno wielkie pogorzelisko. Widać ewidentnie, że płyta się zacięła. I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony. I mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
0: Przypomnijmy, że prezydent zawetował już 2 rządowe ustawy regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Specjalizowali się w kradzieżach aut z prywatnych posesji. Stołeczni policjanci rozbili gang złodziei. Zatrzymano 4 osoby. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie działali sprawcy?
5: Najpierw obserwowali posesje, na których parkowały interesujące ich auta.
6: Do działania przystępowali pod osłoną nocy. Uszkadzali sterowniki bram wjazdowych i w ten sposób wchodzili na teren posesji czy osiedla i kradli wytypowane wcześniej samochody. Działali głównie na terenie Warszawy oraz ościennych powiatów.
5: Czyli m.in. w Legionowie czy Piasecznie, tłumaczy młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej. Złodzieje wpadli w Nowym Dworze Mazowieckim, próbując ukraść podstawione przez policję Volvo.
6: Skradzione samochody przeprowadzali do dziupli w miejscowości Krosnowieś, gdzie były demontowane na części.
5: Właścicielkę posesji, na której znajdowała się dziupla, również zatrzymano, została objęta policyjnym dozorem. Pozostałym członkom grupy śledczy zarzucili kradzieże z włamaniem oraz posiadanie broni i narkotyków.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Tym razem nie chodzi jednak o zmiany wytycznych czy wymagań, a o same zapisy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje. W studiu był nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, czy kursanci naprawdę odczują różnicę.
7: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie infokar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu InfoCar.
8: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
7: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
9: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około plus 140 aplikacja.
7: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie InfoKierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub E-ID.
0: A jedyna opłata to koszt egzaminu. Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Statystyki są alarmujące. To jedna z głównych przyczyn zgonów i najczęstsza przyczyna trwałej niepełnosprawności u dorosłych. Na dużą część przypadków udaru mamy wpływ poprzez codzienne zachowania. O szczegółach Dawid Olszewski.
10: Najczęstsze przyczyny udaru mózgu to miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, stres, niska aktywność fizyczna, a także dieta.
11: Powinna być wprowadzana od dłuższego czasu, bo to nie jest tak, że nagle w ciągu tygodnia zmienimy swoje życie.
10: Przekonuje dietetyk Daria Szcześniak. Zdarza się, że udar można przejść nawet bez świadomości jego wystąpienia. Pan Adam dowiedział się o tym przypadkiem.
12: Wszedłem chodnikiem i zacząłem tracić równowagę. Potem przeszło i przy okazji się okazało.
13: Co lekarz powiedział?
12: Miał pan udar niestety. Nie? No mówię, no nic o tym nie wiedziałem.
10: Co roku w Polsce udaru mózgu doznaje około 90 tysięcy osób. Niemal 1/3 z nich ma mniej niż 50 lat.
0: W leczeniu kluczowy jest czas. Każdy zyskany kwadrans to większa szansa na samodzielność, mniejsze ryzyko zgonu i większa szansa na odzyskanie sprawności. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
14: Dzień dobry. Doktor Maciej Szlinder jest naszym gościem, działacz partii Razem, a zarazem ekspert polskiej sieci ekonomii, która zdobyła sobie swego czasu duży rozgłos hasłem podstawowego dochodu. Każdy z nas by zarabiał bez zarabiania. No to jest Marks, przy tym to małe Miki.
15: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No, czy Marx? Znaczy, Polska Sieć Ekonomii tutaj oczywiście ma różne poglądy na temat dochodu podstawowego. Ja też działam w Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego, która już zdecydowanie za dochodem podstawowym jest, więc właśnie za tym, żeby każdy obywatel, każda obywatelka co miesiąc miała pewne środki od państwa zupełnie bez żadnych warunków i zasad.
14: I rozumie pan, że człowiek, który na przykład jest drobnym polskim przedsiębiorcą, jak sobie pomyśli, że ma chodzić codziennie do pracy, jak w mojej rodzinie piekarz, prawda, wstaje o drugiej w nocy, a ktoś inny o drugiej w nocy przekłada się z boku na bok, bo dochód podstawowy na niego czeka.
15: No ale ten pierwszy też dostanie ten dochód podstawowy, a okazuje się, że i to z eksperymentów naszych wynika, że osoby otrzymujące dochód podstawowy wcale nie pracują mniej i nie przewracają się tylko z boku na bok, ale właśnie są bardziej aktywne ekonomicznie, dlatego że mają to podstawowe bezpieczeństwo ekonomiczne zapewnione i oni w związku z tym mogą wybierać pracę, która bardziej im odpowiada, więc chętniej pracują i tak naprawdę pracują więcej.
14: I zlikwidujecie 800+ przy tym?
15: Nie, no właśnie to jest element, który zostaje, bo wtedy po prostu dzieci już oczywiście nie dostają tego dochodu podstawowego, tylko takie częściowe dochód podstawowy dla dzieci i 800+ idealnie się w to wpisuje.
14: No i musiał pan to pytanie dostać już 1800 razy, ale skąd na to środki?
15: No to jest oczywiście bardzo wiele źródeł, to zależy od kraju, o którym mówimy, no ale trzeba byłoby to zdecydowanie tutaj istotnie zmienić system podatkowy w Polsce, ale także no, mamy własną walutę, więc Polska jest krajem, który też może więcej emitować na przykład, jeżeli taka decyzja jest kraju, więc także jest tutaj szereg środków, z których można czerpać.
14: A nie jest tak, że ten bezwarunkowy dochód podstawowy oznacza 100% inflacji rocznie za 5 lat. No i te wszystkie inne przyjemności, które wiążą się z tym, że ludzie mają w ręku pieniądze i oczywiście chcą je wydać.
15: Tak, no dochód podstawowy wiąże się z tym, że mamy więcej popytu w gospodarce, więc to na niektóre towary i usługi będzie powodowało, że będą ich ceny rosły, ale tylko część tak reaguje, część zwiększa produkcję. Także inflacja, owszem, odrobinę by wzrosła przy wprowadzeniu dochodu podstawowego, ale ten efekt z czasem by zanikał, więc nie ma się tutaj bać jakąś wielką hiperinflacją czy jakimś wielkim problemem.
14: I przychodzicie do PiSu z tymi pomysłami? Co wtedy mówią koledzy z tej prawicowej lewicy?
15: Do PiSu? Nie wiem, czy...
14: No jest. Do kogo? No do Tuska?
15: Ja próbuję rozmawiać, bo zupełnie szczerze na ten temat z wszystkimi. Akurat część posłów PiSu, o ile dobrze pamiętam, zgłaszała nawet interpelację w tej sprawie, pytając, czy jest to możliwe do sfinansowania. Także tam nie jest zupełne zamknięcie, szczególnie po historii 500 i 800+, i po tym, jak te same dokładnie argumenty były kierowane wobec tego świadczenia, krytyczne, i okazały się one nieprawdziwe, i te same też będą nieprawdziwe.
14: Nie pan do tego, że gro polskich ekspertów przy prowadzeniu 500+ mówiło, że spowoduje to nieróbstwo i inflację.
15: Tak.
14: No i jak wiemy...
15: I kryzys gospodarczy.
14: No tak, ale czy z faktu, że człowiek mówi kilka razy, wilki są we wsi, bo jest po prostu żartownisiem, albo nie jest za mądry, albo mu się wilki mieszają z wiewiórkami, wynika bezpośrednio to, że na pewno nigdy wilki nie będą wie pan w wiosce, bo w bajce jest tak, że one w końcu przychodzą.
15: Absolutnie.
14: To pan jest tym wilkiem.
15: Z samego tego faktu absolutnie to nie wynika, ale logika tych argumentów krytycznych była mniej więcej podobna, to znaczy założenie, że ludzie będą marnować pieniądze, bo są biedni, bo nie potrafią zarządzać pieniędzmi, a to nieprawda. Są biedni dlatego, że są w takiej sytuacji i często danie im pieniędzy powoduje, że właśnie potrafią tym zarządzać.
0: A cała rozmowa do wysłuchania na kanale voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Jest szansa, że jeszcze przed wakacjami Zakopane w końcu po latach przygotowań przyjmie uchwałę reklamową, która ma zrobić porządek, głównie z wielkimi banerami zasłaniającymi góry. Zakończył się już etap wyłożenia projektu uchwał do publicznego wglądu. Teraz planów trafi pod obrady Rady Miasta, mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
13: Mam nadzieję, że uda nam się na sesję w maju bądź w czerwcu już ten projekt gotowy przedstawić Radzie Miasta. Chcemy ten projekt przygotować w ten sposób, żeby pokazać też ludziom te dobre praktyki, żeby to nie było tak, że dajemy suche zapisy, które są dosyć faktycznie trudne i językiem prawnym sformułowane, bo takie muszą być, ale chcemy pokazać też, jak to ma wyglądać.
0: Nad podobnymi przepisami pracuje także gmina Poronin. Tak postęp pracy jest mniej zainteresowany, mniej zaawansowany, mówi wójt Anita Żegleń.
16: Po wakacjach będzie projekt uchwały wyłożony. My już od jakiegoś czasu pracowaliśmy z bardzo różnych względów, też takich formalnych. Trochę te prace się opóźniły, ale absolutnie jesteśmy zdecydowani, żeby na tym obszarze też te billboardy zniknęły, na obszarze Zakopianki, a później też docelowo nie reklamy, a szyldy.
0: Uchwały krajobrazowe mają w głównym założeniu zlikwidować reklamy, które dotychczas najmocniej przeszkadzały, zaśmiecały krajobraz i wprowadzały chaos. Nowe przepisy będą dotyczyć zarówno terenów publicznych, jak i prywatnych. A z gór przenosimy się nad morze, wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę już kolejny rok z rzędu przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymają zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. To była przygoda życia, mówią Ania i Kuba, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku.
17: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
18: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach w morzu. Często na koniec dnia mieliśmy też wspólne ognisko integracyjne, więc na pewno był to dobrze spędzony czas.
0: W ubiegłym roku uczestnicy zebrali na plażach prawie 2,5 tony śmieci. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.

0: Perfect.
1: Dzień dobry, kochani. Witam was wszystkich w najnowszym odcinku audycji i podcastu Zwrot Akcji. Z tej strony Kasia Pilewska i Kasia Myszkorowska, moja dzisiejsza gościni. Cześć, Kasiu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kasia pojawiła się w studiu, żeby opowiedzieć nam o swojej drodze zawodowej, o tym, jak w wielkim skrócie połączyła pracę w warszawskim zoo z pisaniem książek. To jest taki krótki teaser, słuchajcie, tego się będziecie mogli spodziewać, a cała historia Kasi właśnie teraz, także robimy głośniej i słuchamy. Kasiu, dziękuję Ci, że przyszłaś, bardzo się cieszę, że jesteś. Powiedz mi, jesteś autorką książki czy pracownicą zoo? Jak byś się określiła?
2: Ja, Kasia, dziękuję za zaproszenie. Wiesz co, zawsze chciałam być pisarką. Od dziecka, od chyba 11 roku życia, kiedy nauczyłam się pisać na maszynie do pisania mojej babci.
1: Tak.
2: Więc coś tworzyłam. Tworzyłam wtedy, to była powieść à la romance. Jeszcze uczyłam się wtedy francuskiego, więc tytuł był L'avion pour Paris. Więc wydawało mi się, że jestem i elokwentna, i taka wyjątkowa.
1: Elegancka francuska.
2: Dokładnie.
1: Wiadomo, dama.
2: Dokładnie. Niestety powieść podarłam po roku, bo wtedy już stwierdziłam, że no nie ma to najmniejszego sensu. Teraz żałuję bardzo, bo chciałam do niej wrócić. Później pojawiały się coś na wzór Agaty Christie, więc te modele literackie mi się bardzo zmieniały. Natomiast skończyłam filologię czeską i wówczas te modele literackie, literatury czeskiej najmocniej we mnie grały. Nie był to czas, kiedy pisałam, kiedy tworzyłam, raczej zastanawiałam się nad tym, co robić w życiu dalej, no i oczywiście intensywne studia, łączenie tak naprawdę w pewnym momencie dwóch kierunków oraz pracy nauczycielki języka polskiego dla obcokrajowców, to się wszystko musiało jakoś zazębiać. Po studiach miałam firmę swoją własną, również w obszarze szkoleniowym. Były to szkolenia biznesowe, szkolenia językowe, szkolenia z komunikacji. Zatrudniałam swoich lektorów, swoich coachów. Wychodziliśmy z tymi ofertami do ludzi, więc to także był czas, kiedy nie pisałam.
1: Jasne.
2: Natomiast na takie prawdziwe pisanie chyba przeszedł czas, jak urodziłam swoją pierwszą córeczkę. Jeszcze wówczas nie pracowałam w ogrodzie zoologicznym, natomiast chodziłam z wózkiem, z maleństwem po dzielnicy, do której się dopiero wprowadziłam. Do targówek. Sprowadziłam się tam za mężem i za teściami.
1: I spacerując... Można powiedzieć, że za miłością.
2: Tak.
1: No, to tak. Bardziej romantycznie
2: i bardzo rodzinnie, bo kocham faktycznie wszystkich członków tej mojej pięknej rodziny. Chodziłam ulicami Targówka, podziwiałam, bądź po prostu poznawałam i wówczas

0: 16 lat temu. Najstarsza córka ma 16 lat. I powstało coś na styl reportażu fabularyzującego. Czyli mam tam elementy fikcji literackiej, jakaś fikcyjna historia tego chłopaka. Finał jest podobny do tego, co się wydarzyło w życiu, ale cały czas osadzony w targu, na targówku, ale jednocześnie jest mnóstwo takich komentarzy czy próba odwzorowania dzielnicy, która wtedy naprawdę istniała. Przeniesienia pewnych dialogów czy starszych osób, czy przeniesienia takiej obserwacji społecznej gdzieś w okolicach cmentarza Brudnowskiego, bazarku, czy w autobusie, ogólnie życie dzielnicy, łącznie z językiem, który starałam się przenieść, który był wtedy zasłyszany. No i tak to się tak naprawdę, bardzo się wkręciłam, a pamiętałam jeszcze z jeszcze wcześniejszej młodości Kieszonkowy Atlas Kobiet, Sylwii Hutnik, który no, za każdym razem jak przeczytam coś, co mnie mocno tak we mnie wejdzie, to później bardzo długo o tym myślę, zostaje ze mną na lata, na 16 potem.
1: Tak.
0: I może nie tyle, ile nawiązywałam, ile na pewno zainspirowałam się tym, że można o dzielnicy, tam akurat jest o Ochocie, Sylwia Hutnik umieściła to w tamtej części Warszawy, zresztą mojej rodzinnej tam się wychowałam i absolutnie rozumiem każdy kąt, o którym ona wspomniała, że można tak pisać, tak? Że pisanie to nie jest tylko harlekin, taki jak L'Avion Purpuri, ani ta moja próba bycia Agatą Christie. Że pisanie to też nie jest tylko Hrabal i Kundera, których ubóstwiam. Pisanie to też może być język, ucho dzielnicy, to może być miks tego, co się dzieje, tego, co jest w głowie, tego, co jest na ulicy. I ten styl tak naprawdę gra mi do dziś. A, nie powiedziałam, jaki tytuł był tej piosenki. Były to Ogródki podokienne.
1: Ogródki podokienne.
0: Ogródki podokienne, natomiast to nie zostało jeszcze wydane.
1: Okay,
0: nie
1: pokazywałam tego. Czyli to powstało tego. To 16 lat temu, tak?
0: Tak.
1: I leży.
0: I leży.
1: Wydawcy,
0: i leży, i
1: czeka, halo.
0: Czeka na swojego wydawcę. Ja to muszę oczywiście do tego wrócić, pewnie troszeczkę styl podreperować, aczkolwiek kiedyś
1: jasne.
0: Jakiś czas temu po to sięgnęłam, stwierdziłam, że to jest mocno dojrzałe. Kiedyś też recenzowałam to ze specjalistami, z literaturoznawcami. Był taki portal, albo jeszcze jest, nie patrzyłam, portal Ludzi Sztuki i tam pani Manuela Kalicka recenzowała różnorakie twory literackie i między innymi zrecenzowała to w sposób naprawdę bardzo pochlebny.
1: Bliski, rozumiem.
0: Wręcz nawet bardzo, bardzo, także faktycznie mnie to zainspirowało do tego, dlaczego nie pokazać się światu od tej strony. Do tej pory było to wszystko pisanie jednak do szuflady. W międzyczasie praca w zoo.
1: No właśnie, bo jesteś zastępcą dyrektora zoo, tak? Zgadza się, zastępczynią
0: nawet. Zastępczynią, tak,
1: ja również.
0: Także moje pracownice namawiam do tego, żeby używały jednak żeńskich
1: z podpisem
0: form.
1: Moim dziennikarką, Kasią Pilewską. Ale żeby zostawić może na chwilę trudne tematy, skąd ty się tam wzięłaś w tym zoo? Bo filologia czeska, marzenie o pisaniu, a jednocześnie praca w zoo. Myślałam, że w zoo pracują bardziej, nie wiem, biolodzy, jakieś takie osoby, które gdzieś tam z tymi zwierzętami pracują na co dzień, czy uczą się o nich na co dzień. Więc opowiedz mi, skąd ty się tam wzięłaś?
0: Przede wszystkim ja też tak myślałam, że tylko biolodzy, że tylko zootechnicy,
1: tak.
0: Że weterynarii i tak dalej. Zoo, warszawskie zoo uwielbiałam od dziecka, oczywiście z punktu widzenia odwiedzającego. I w momencie, kiedy już ta moja córeczka trochę podrosła, ja wiedziałam, że kariery bizneswoman raczej nie zrobię, nie jest to moja ścieżka. Pamiętając, że w szkole też uwielbiałam biologię i tak naprawdę literatura, biologia, w zamyśle może kiedyś medycyna, a tutaj w zamyśle dziennikarstwo, bądź właśnie literaturoznawstwo, zawsze między tymi dwoma obszarami się wahałam. Ale jestem też laureatką olimpiady z biologii na oczywiście pewnym etapie, nie,
1: a, czyli
0: nie
1: to finalistą. Wszystko było blisko ciebie.
0: Tak, dokładnie. Ta biologia zawsze, te zwierzęta zawsze były blisko, poza tym taka osobiste zainteresowanie, miłe zwierzęta zawsze były w domu, w rodzinie. Postanowiłam spróbować zaaplikować. Przeszukałam, weszłam na stronę BIP, ponieważ tak. Jest to instytucja publiczna, jednostka organizacyjna Miasta Stołecznego Warszawy, więc w takiej formie wtedy było to ogłoszenie publikowane. Teraz to troszeczkę zmieniliśmy. Normalnie jesteśmy wśród ludzi, jesteśmy też na pracuj.pl, tak? Przyszły nowe czasy. Wtedy trzeba było wejść na biuletyn informacji publicznej. Weszłam i była informacja o naborze na takie stanowisko. bardzo się spieszyłam. Ja miałam wtedy 29 lat. Mm. Było to dla mnie coś niesamowitego, żeby wskoczyć od razu na takie stanowisko w takiej instytucji.

0: telewizji, państwowej, publicznej i jeszcze z taką sławą dyrektorem Kruszewiczem, jako dyrektorem właśnie. Z ogromną nieśmiałością przeczytałam dalszą część tego ogłoszenia i okazało się, że nie poszukują ani lekarza weterynarii, ani biologa, ani nikogo po zootechnice, tylko poszukują menadżera z konkretnymi kompetencjami, z warsztatem, który, jak się okazało, miałam. Naprawdę nie mogłam uwierzyć, punkt po punkcie przeczytałam to ogłoszenie i pasowałam, łącznie z doświadczeniem, z papierami,
1: tak,
0: które trzeba było komisji przedstawić. Nie uwierzyłam, jak zadzwonili. Myślałam, że nie pójdę na to spotkanie, że no, chciałam zrezygnować z przedbiegu. Gdzieś tu się jednak objawia ta moja nieśmiałość, która się także później wiązała z literaturą, czy pewnie zaraz, do czego zaraz dojdziemy.
1: Tak, tak.
0: Ale poszłam. A później nie uwierzyłam, że miałam telefon zwrotny, że wygrałam.
1: Oh, wow.
0: Więc do tej pory nie wiem, jak to się stało. Mm-hmm. Ale rozmowa była przesympatyczna. W życiu nie miałam tak wspaniałej rozmowy kwalifikacyjnej. Obecnie sama też prowadzę rekrutację, bo akurat działem personalnym to ja w ZOO zarządzam tą polityką. My ją teraz reorganizujemy, zmieniamy i
1: tak,
0: jest coraz lepiej, od razu powiem. Ale to doświadczenie no na pewno dało mi i wiatr w żagle i poczułam, że jednak na tym rynku pracy, pomimo, że skończyłam filologię czeską, po której w większości były tylko oferty pracy na infolinii czeskiej,
1: tak,
0: nie pracowałam w takim charakterze. Absolutnie nie jest to dla mnie. Okazało się, że jednak można coś więcej, można zawalczyć o miejsce pracy w instytucji, no, która zawsze w człowieku gdzieś się działa.
1: Grała, bo rozumiem, ale miałaś w ogóle takie myśli, że może kiedyś będziesz pracowała właśnie w ZOO, czy bardziej, że przy zwierzętach?
0: Nie, przy zwierzętach wiedziałam, że nie, no bo do tego się nie nadawałam, uważam, że do tego potrzebni są specjaliści.
1: Jasne.
0: Natomiast praca w ZOO to nie są tylko zwierzęta, to jest całe zaplecze administracyjne, które trzeba się zająć, to są kadry, to jest marketing, to jest edukacja, to są rzeczy, które my musimy dopiero rozwijać, ponieważ wchodzą nowości, także dyktowane rynkiem, dyktowane miastem, tak, poleceniami, nowe role, które są nam narzucane i my to musimy ogarniać administracyjnie, więc to są te właśnie moje piony. Pan dyrektor zajmuje się weterynarią, zajmuje się hodowlą, zajmuje się kwestiami związanymi także ogólnie z naukami przyrodniczymi i takim zarządzaniem przyrodniczym. Ja mam jeszcze drugą koleżankę, drugą zastępczynię pana dyrektora do spraw inwestycyjnych.
1: Jasne.
0: Ona z kolei kieruje rzeczami związanymi z rozwojem infrastrukturalnym ogrodu i jestem ja jako zastępczyni kolejna już do tych, bym powiedziała, miękkich tematów, które tak naprawdę interesują mnie najbardziej. Jest to ten kontakt z ludźmi. No, a kontakt z ludźmi idzie także w parze z psychologią, którą już za rok kończę.
1: Czyli poszłaś jeszcze w międzyczasie na psychologię?
0: Poszłam na psychologię.
1: O, wow, na SWPS czy na...
0: Nie, jestem w tym momencie na Uniwersytecie Wizja. Jest to dawna Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.
1: Okej, no dobra, to poczekaj. Próbuję to sobie ułożyć w głowie. Jesteś sobie w ogrodzie, 29 lat, jesteś bardzo młoda, dostajesz pracę na wysokim stanowisku, umówmy się, no bo zastępczyni dyrektora
0: to 30, jest... jak dostałam.
1: 30, tak, dobrze, dobrze. Na przebiciu, rozumiem. Nadal młoda, ja skończyłam 30, więc to jest bardzo młody wiek. W takim razie.
0: Zaproszę się tego wieku.
1: I te marzenia o literaturze, one na chwilkę musiały trochę odejść? No bo podejrzewam, że wiesz, nowa praca, mega zaangażowanie, na pewno stres. I te marzenia o wydawaniu książek, o pisaniu, one cały czas się tliły? Czy ty je troszeczkę jakby ugasiłaś w tamtym okresie?
0: Tylko na chwileczkę.
1: Okay.
0: Po to, żeby osiąść, żeby poznać zaplecze, żeby poznać moje obowiązki, żeby wymyśleć koncepcję zmian, bo to też było jedno z moich zadań, żeby przeorganizować, żeby nowa osoba przyszła z zewnątrz z nowymi pomysłami, z innym doświadczeniem, z doświadczeniem może nie korporacyjnym, tak, ale po prostu rynku prywatnego i to, co można było, no chociażby dział marketingu powstał. ZOO nie miało w ogóle marketingu, pasowało wyłącznie na edukacji. Co nie zaspokajało wszystkich potrzeb,
1: oczywiście,
0: które się tam objawiły. Więc te rzeczy trzeba było wdrożyć. Natomiast wieczorami pisałam. Wieczorami pisałam, jak tylko uśpiłam dziecko, to jednak wracałam przed komputer, już wtedy już nie maszyna do pisania, tylko
1: tak.
0: I pisałam. I wtedy napisałam swoją pierwszą książkę, która jeszcze nie była wydana, ale możliwe, że za chwileczkę będzie.
1: Super.
0: Na oraz drugą książkę, która była wydana, ale pod pseudonimem. Ponieważ to był ten moment, kiedy ja się przestraszyłam troszeczkę, to o czym mówiłam, od pewnej nieśmiałości. Tak. Bo nagle stałam się tą urzędniczką, nagle zaczęłam mieć kontakty z wysokimi urzędnikami z miasta.
1: Tak.
0: I ja się troszeczkę przestraszyłam, jaki będzie odbiór mnie poprzez moją literaturę. Bo moja literatura nie jest taka prosta, taka popularna. To jest proza psychologiczna. Paranoiko mam dziewczynę schizofreniczkę. W pierwszej osobie pisana książka. Troszeczkę jak Sylwia Plath. Oczywiście, nie, broń Boże, nie porównuję się. Wskazuję tylko kierunek.
1: Jasne.
0: W Żonie Arona, czyli ta książka, o której teraz mówię.
1: To jest ta książka, która została wydana pod pseudonimem.
0: Pod pseudonimem, okay. Dokładnie. To jest dziewczyna w mocnym takim zaburzeniu związanym ze zdrością tak naprawdę, troszeczkę też z paranoją na punkcie innej pary. I to nie jest zazdrość o mężczyznę, to jest zazdrość o życie innej osoby, więc troszeczkę inny zakres tej zazdrości, która no niszczy także jej życie wewnętrzne, jej życie prywatne, jej małżeństwo, jej rodzinę. Ostatnia książka, czyli ta bezcenność, która już jest wydana pod moim nazwiskiem, do czego pewnie zaraz wejdziemy, jest o dziewczynie żyjącej na pograniczu alkoholizmu, dziewczynie złamanej przez bardzo trudny związek w relacji z starszym mężczyzną, z ojcem zresztą jej przyjaciółki, które zaczęły ją wykorzystywać jeszcze jak ona była nastolatką, więc mamy tam element traumy, także traumy poaborcyjnej. Więc się wiele dzieje. Więc pojawiają się książki psychologiczne, trudne tematy, czasem no niepopularne, niepokojące. I jest urzędniczka samorządowa, która musi trzymać fason, reprezentować urząd, być wiarygodna dla swoich przełożonych w mieście, dla swoich klientów zewnętrznych, reprezentować jednostkę. I ja się po prostu tego przestraszyłam. Wiedząc, że gabaryt mojej książki nie jest lekki, wybrałam pseudonim, zresztą nazwisko mojej babci, Greta Gettler. I wtedy w ogóle też nie angażowałam się w promocję.
1: Bo nie mogłaś.
0: Z wiadomych względów.
1: Jasne. Kasiu, a zanim przejdziemy dalej, powiedz mi jeszcze, skąd u ciebie to zainteresowanie psychologią? Bo już mi zdradziłaś, że studiujesz teraz psychologię, no ale jeżeli ją kończysz, to pewnie zaczęłaś jakieś 3-4 lata temu, a jednak te książki powstały dawniej. Więc, nie wiem, miałaś w rodzinie kogoś, kto się tym zajmował, albo jeżeli to są zbyt prywatne pytania, to oczywiście mnie zastopuj, ale ciekawa jestem, skąd akurat taka tematyka.
0: Psychologia zawsze mnie interesowała, to na bank. Pamiętam, że jak podchodziłam do matury i myślałam o studiach, bo jestem z tego rocznika, ty Kasiu jesteś młodsza, ale za mojego rocznika było tak, że trzeba było zdać maturę, to było raz, a później trzeba było zdać egzaminy na studia, to było dwa, ale jeszcze żeby podejść do egzaminów na studia, to trzeba byłoby mieć maturę z tych przedmiotów, które te studia tej matury wymagały. I psychologia wymagała, jeżeli dobrze pamiętam, matematyki. Już teraz wiem dlaczego, bo statystyka jest straszna.
1: Tak.
0: I bardzo taka, i uciążliwa jest jej dużo na tych studiach psychologicznych. A ja matury z matematyki nie miałam, ponieważ jestem ostatnim rocznikiem, który nie musiał tej matury mieć. Skończyłam liceum wybitnie humanistyczne, klasę wybitnie humanistyczną, autorskim programie humanistycznym. I wybrałam inne przedmioty humanistyczne bez matury z matematyki. W związku z czym nawet nie mogłam podejść wówczas do egzaminów na studia, na kierunek, bo interesował mnie tylko Uniwersytet Warszawski. Natomiast poszłam na dziennikarstwo, na których to studiach psychologia w zakresie psychologii społecznej jest w programie.
1: Tak.
0: Więc był to jeden z moich ulubionych przedmiotów. Zakochałam się w nim jeszcze bardziej. Ale to musiałam odłożyć. Tak jak mówiłam, miałam pracę, miałam dwa kierunki studiów.
1: Jasne.
0: Pojawiło się dziecko na 5 roku studiów, ślub, weszłam w tryb pracy zawodowej i tak dalej. Dopiero po tych latach, kiedy czuję, że moja literatura nie jest już ani romansem, ani kryminałem, niestety nie jest, bo kryminały się świetnie sprzedają i wszyscy chcą je wydawać, to mam, jest prozą psychologiczną. Dopiero wtedy mogłam sobie po pierwsze pozwolić na profesjonalne zagłębienie w ten temat, żeby i moi bohaterzy, moje bohaterki były wiarygodne, żebym ja w sposób wiarygodny prowadziła ich historię, a także żebym w sposób wiarygodny i na wyższym poziomie kompetencji rozmawiała z fachowcami, ponieważ w tym momencie, jak organizujemy z wydawnictwem spotkania autorskie, to my nie chcemy, żeby to były zwykłe spotkania autorskie. My celujemy, żeby to były spotkania w zakresie psychoedukacyjnym. Na każde jest zapraszany jakiś ekspert. Na poprzednim była to psychoterapeutka do spraw traumy. Na tym najbliższym, które będzie 15 maja w Ustce, będzie to psychoterapeutka lokalna do spraw uzależnień. Na kolejnym w Warszawie 11 czerwca będzie seksuolożka. I na każdym z tych spotkań poruszamy nieco inny, czy inaczej, każdy wątek łączy się tak naprawdę z każdym w książce. Natomiast ciężar kładziemy na jakimś konkretnym obszarze psychologicznym głównej bohaterki i odnosimy się do sytuacji, dysfunkcji społecznych współcześnie. Na tym mi bardzo zależy, żeby książka, moja literatura była tak współcześnie. Na tym mi bardzo zależy, żeby książka, moja literatura była także pretekstem do rozmowy o tym, co się dzieje. I to jako przyszła psycholożka i osoba, której naprawdę mocno zależy na psychoedukacji. Także nawet na przedmiocie psychologia w szkole, albo przynajmniej przemyceniu jej elementów. Tego zresztą dotyczy moja praca badawcza, na którą obecnie pracuję, żeby ta psychologia wybrzmiała. Ja robię to poprzez literaturę, spełniam się artystycznie, spełniam się osobiście, ale jednocześnie mam w tym wszystkim cel. A trzecia rzecz, dlaczego ta psychologia? Moja druga córeczka jest w spektrum, więc także, żeby ją zrozumieć, żeby lepiej z nią na co dzień żyć, żeby także edukować rodziny, w jaki sposób pomóc dzieciakowi i jak funkcjonować, no to ta studia i ta baza wiedzy, którą one dają, kontakt ze specjalistami jest po prostu bezcenny dla nas.
1: Jasne. Jakie to było uczucie, kiedy wydajesz książkę, która jest twoja, ale jest to inne nazwisko? To zobaczyłaś ją gdzieś na półce w sklepie, czy na stronie internetowej? Opowiesz mi o tym?
0: Zobaczyłam na półce, tak, rzeczywiście. No było to wyjątkowe. Ja się akurat z nazwiskiem Gettler niesamowicie identyfikowałam z uwagi na babcię.
1: Jasne.
0: To nie jest pseudonim o tak wymyślony.
1: Tak.
0: Tylko bardzo bliskie mi nazwisko. Natomiast miałam pewien niedosyć, także szkoda, że to jednak nie jestem ja gdzieś, czy ta decyzja była dobra, czy nie, na tamten moment nie wiem. Wiem, że musiałam do tego dojrzeć. Jesteśmy w podcaście o zmianie.
1: Tak.
0: To była moja, myślę, wewnętrzna zmiana, która nawet jest ważniejsza niż ta fizyczna, czyli przejście od bycia urzędniczką do pisarką.
1: Tak.
0: Po prostu ta wewnętrzna. To, co gdzieś się musiało we mnie zadziać, żebym się odważyła wyjść. Co więcej, na moim pierwszym spotkaniu autorskim były moje bezpośrednie przełożone z miasta stołecznego Warszawy.
1: Naprawdę?
0: Tak, i to było dla mnie zaskoczenie, to po pierwsze. Po drugie, uściskałam je, naprawdę, bo to też niesamowite emocje i też taka ulga. Nawet nie tylko to, że poczucie, że mój wybór prywatny, no bo przecież to jest moje prywatne życie, tak, mogę robić co chcę, że jest akceptowane.
1: Tak.
0: Bo to, na pewno to też gdzieś się pojawiło, ale to, że udało mi się. Udało mi się wyjść ze swojej strefy komfortu i mogę z dumną postawą spojrzeć w oczy także moim przełożonym powiedzieć tak, ja to, oprócz tego, że jestem tutaj zastępczynią dyrektora i na co dzień rozmawiamy, czy tam o sytuacjach kryzysowych, czy planujemy pewne koncepcje na rozwój naszego miasta, także piszę o trudnych tematach i jest w porządku, tak, i to też jest okej. Okay.
1: A wydarzyło się coś w ciągu tej książki pod pseudonimem, a książki tej, którą wydałaś już pod własnym nazwiskiem, coś takiego, o czym byś powiedziała, tak, to był ten moment, czy to był raczej proces, który w tobie dorastał?
0: Chyba, Kasiu, właśnie tylko ten czas. Potrzebowałam tego czasu, potrzebowałam też sama siebie utwierdzić, że na stanowisku, które obejmuję, jestem skuteczna, że x projektów dopięłam, że pewne rzeczy, pewne zmiany, które sobie założyliśmy z panem dyrektorem, udało nam się osiągnąć. Czyli wartość zawodowa jest może dla mnie takim głupim sformułowaniem, ale mimo wszystko użyję go, bo w tym momencie nie mam lepszego zastępnika, że udowodniłam swoją wartość zawodową, tak? I wiem, że nie spocznę na laurach, że jestem na tyle ambitną osobą i mam kolejne pomysły w głowie, że będę nad nimi pracować. przy jednoczesnym daniu sobie tej swobody do realizacji tego, co zawsze we mnie grało. Że nie będę tego uciszać, nie będę mówić, nie mam na to czasu, chcę mieć na to czas. I ten czas sobie po prostu musiałam też wywalczyć tym popołudniem. Pamiętam, jak wziąłam urlop, jak mój tata mówił, jak można wziąć 2 tygodnie urlopu przysługujących 26 dni na rok, żeby pisać książkę, tak? A nie wyjechać z dziećmi na wakacje. Tak, tak. Wzięłam urlop, żeby pisać książkę.
1: Pisałaś?
0: I to była ta książka, bezsenność.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: I było tak faktycznie, że siedziałaś od rana do wieczora i pisałaś?
0: Tak, odprowadziłam dziecko do przedszkola, siadałam, zamykałam się w domu i tylko picie kanapka i pisanie. Natomiast i tak największą część pisałam

0: po tym, jak dziecko już poszło spać, czyli tak naprawdę nocami. Mm. I to robi klimat, ponieważ ja mieszkam bardzo wysoko i mam widok z okna na miasto, na gasnące światła, na zapylające się światła, na ruch nocny, ruch, który budzi się do życia o 4 nad ranem, to były też niesamowite inspiracje. Mam widok z okna także na niektóre te miejsca, po których bohaterka bezsenności chadza.
1: Bo rozumiem, że bohaterka bezsenności również jest w Warszawie i również pojawia się tutaj, tak jak ta twoja pierwsza książka, jeszcze nie wydana.
0: Zgadza się, tak samo jak Ogródki podokienne. Bezsenność jest absolutnie warszawska. Bohaterka jest mocno osadzona w tej rzeczywistości, tylko mówimy o czasie, ja tę książkę pisałam 2 lata temu, a osadziłam ją w takim okresie postpandemicznym, bym powiedziała, więc jeżeli czytamy ją teraz, to już pewne rzeczy mogą faktycznie nie być aktualne, ale i tak współczesne. Bohaterka chadza do knajp, które ja lubię, tatuuje się w salonie tatuażu, w którym ja się tatuuję. Więc to jest faktycznie moje. Osadziłam ją w tym, co znam, tym, co widzę, tym, co słyszę, bo to lubię. Dobrze się w tym poruszam. Ale to nie jest tylko Warszawa, to jest także Ustka.
1: Okay.
0: Powstały w tym momencie już 2 mapy, które można sobie ściągnąć QR-kodem ze stron moich społecznościowych, moich profili społecznościowych czy wydawnictwa. Mm-hmm. Także na zakładkach są z kodem QR, który przenosi nas do tak zwanego spaceru bezsennej. Jeden spacer jest właśnie po Warszawie. Nie są to wszystkie miejsca, które moja bohaterka Melania odwiedziła, tylko pewien wybrany fragment. Także i z moimi troszeczkę ulubionymi pominami. I po Ustce jest to drugi spacer, drugi kod QR. One mają już troszeczkę inną aranżację graficzną, dostosowaną także do emocji, do czasu, bo akurat spacer bezsenny po Warszawie jest bardziej w ciągu nocy, a spacer po Ustce, no to jest jeden pełny dzień. I tam jest akurat cały, bo to się udało w tych paru punktach ująć. Całe miasteczko, które duże nie jest, ale wszystkie punkty Melanii, które ona odwiedziła, jednak zawrzeć. Więc także w taki sposób, powiedzmy, interaktywny, tak, można wejść w świat mojej bohaterki.
1: Te pomysły, o których mówisz, to są pomysły twojego wydawnictwa, czy ty jesteś tak kreatywna, mówiąc o tworzeniu, że właśnie wychodzisz jakby poza książkę?
0: Zarządzam marketingiem w ZOO. Więc...
1: Ale najtrudniej reklamuje się własne, moim zdaniem.
0: Pewnie tak, nie. Aczkolwiek to, że ten marketing jest mi bliski, no to tak sprawia, że gdzieś ta twórczość związana z tym, w jaki sposób promować, projektować, nie jest mi obca. Natomiast moja książka otrzymała patronaty 2 fundacji. Jedna to jest Fundacja imienia Pamięci Marka Chłaski, druga to jest Fundacja Art 44. Dostała w związku z tym także na start wsparcie finansowe, za które to wsparcie finansowe udało nam się zrealizować projekty także graficzne. Natomiast nie ukrywam, że sama koncepcja tego, w jaki sposób książka powinna mieć promocję, co powinno za nią iść, jest to dzieło moje oraz moich najbliższych współpracowników, żeby powstały, a realizacja została zlecona.
1: Ty wiedziałaś, co robić, tak sobie wyobrażam, że stawiasz tą ostatnią kropkę w tej książce i co dalej się dzieje? Piszesz, nie wiem, dajesz ją partnerowi, partnerce czy przyjaciółce, mówisz, czytaj, daj znać. Kto ocenia, czy to już i co dalej? Gdzie ona dalej wędruje?
0: Tylko ja oceniam, prawdę mówiąc. I w momencie, jak czuję, że jest okej, wtedy wysyłam.
1: Wysyłasz do wydawnictwa.
0: Tak.
1: Po wydawnictwach po prostu się wysyła.
0: Staram się nie wysyłać do wszystkich naraz, tylko jednak celuję, ale akurat w przypadku bezsenności jest to wydawnictwo zarejestrowane w Bielsku Białej. I nie ukrywam, że w momencie, kiedy zdecydowałam się, tak, to jest ten moment, chcę wydać bezsenność, zmarł mój tata, który akurat w Bielsku mieszkał. I tak pomyślałam, nigdy wcześniej nawet nie wiedziałam, nie orientowałam się, tak, nie zastanawiałam się, jakie wydawnictwa są w Bielsku, ale poszłam za tą energią. I oni się odezwali.
1: Naprawdę?
0: Oni się zgodzili, tak, oni się zgodzili prawie od razu, więc stwierdziłam, że nie będę szukać dalej, nie będę już szukać większego wydawnictwa, czy wydawnictwa, które ma większą renomę na rynku. Zostałam z nimi z tego tak naprawdę bardzo sentymentalnego powodu i naprawdę nie żałuję. Współpraca jest fajna.
1: Rozumiem, że teraz jesteście w trakcie promowania książki, w trakcie spotkań z psychologami, o których wspominałaś. Lubisz to? Jest to stresujące?
0: Wiesz, Kasia, dla mnie troszkę jest, bo ja jestem osobą mimo wszystko introwertyczną.
1: Jasne, a nie powiedziałam tego tobie, naprawdę jesteś introwertyka.
0: Tak,
1: chociaż to nocne pisanie po godzinach, to może tak.
0: To mnie zdradza.
1: Tak.
0: Jestem, wystąpienia publiczne, no nie. nie są moją ulubioną formą spędzania czasu, ale uwielbiam pisać i wiem, że bez tego, no niestety bez sprzedaży, bez poinformowania o tym, że takie dzieło istnieje, po pierwsze nie napiszę kolejnych książek, albo napiszę, ale nie wydam, po drugie nie dotrę z tym przekazem, który bym chciała, czyli o tej psychoedukacji, o tym, o czym już powiedziałam. Bardzo zależy mi, żeby część tematów, które nie są tak szeroko omawiane, chociażby ta schizofrenia, która się pojawia w Paranoiko, która mam nadzieję już niebawem też się pojawi w jakiejś formie, czy audiobooka na początku, zobaczymy, czy wejdziemy w Digitally First opcję, czy jednak zdecydujemy się na druk. No to są tematy troszeczkę wałtowane społecznie, nie są częste, mówiąc nawet o tym, jaka jest skala schizofrenii, że jest to około 5% społeczeństwa choruje, przynajmniej te, które, do którego jesteśmy w stanie dotrzeć i zdiagnozować. Dla mnie są to tematy szalenie ciekawe, ale psychoedukacja to nie tylko kwestia informowania i uczenia o tym, jakie występują choroby, ale także zapobiegania pewnym dysfunkcjom. O ile schizofrenii nie jesteśmy w stanie zapobiec, o tyle już alkoholizm, tak?
1: Uzależnienia, tak. Okay.
0: Budowanie poczucia własnej wartości. Stąd uważam, że tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat była ta edukacja na poziomie szkół, nauka stawiania granic swoich, moich, nauka rozmawiania o emocjach. Do tego też zainspirowała mnie historia mojej córki, tej starszej, 16-latki. Otóż ona ma taką grupę swoich znajomych, z którymi się raz na jakiś czas spotykało się bardzo często, prawda? Codziennie. Grają w siatkówkę gdzieś tam na naszych brudnowskich boiskach i parę razy w roku przyjeżdża do nich kolega, który na co dzień wychowuje się w innym kraju. Tutaj ma dziadków, ma część rodziny, więc tak, zjeżdża wakacje, święta, przedłużone weekendy i tak dalej. On normalnie mówi po polsku, ma polskich rodziców i on taką łatwością wszedł w nową grupę. Tak wspaniale się z nimi zaczął dogadywać. Przyjął, z tego co mi opowiada córka, pozycję jakby takiego troszeczkę naturalnego lidera. Coś się stało, wszyscy się zwracali do niego. Do tego doszło, że jak on wyjechał, coś się stało, to oni, gdyby on tu był, to by wiedział, co zrobić. I drążyłyśmy, skąd to może wynikać. I właśnie się okazało, że on w swoim kraju od szkoły podstawowej ma taki przedmiot jak psychologia. Oni się uczą rozumieć drugiego człowieka. I to jest niesamowite. I ja wiem, że świata nie zmienię i polskiego systemu edukacji nie zmienię, ale chcę wejść w taki projekt, który pewnie będzie trwał latami, bo do tego są potrzebne i badania podłużne i stworzenie pilotażowego programu, żeby w ramach chociażby godzin wychowawczych, tak, dać nauczycielom, wychowawcom, pedagogom czy psychologom szkolnym odpowiednie narzędzia, żeby wejść z pewnymi materiałami dostosowanymi do wieku. Wydaje mi się, że wtedy przynajmniej część problemów, które ma obecnie młodzież, które naprawdę, to też śledzę te statystyki i są one zatrważające, że moglibyśmy wyjść im naprzeciw. No gdzie, jeżeli nie w szkole, jeżeli dziecko nie ma w środowisku naturalnym, w środowisku rodzicielskim, domowym, czy odpowiednich odpowiedniego zaopiekowania, tak, powiedzmy szeroko, tak, to gdzie, jaka inna instytucja powinna mu to dać?
1: Kasiu, to znaczy, że twoje książki są skierowane jakkolwiek też do młodzieży, czy to jest raczej literatura dla dorosłych? Bo teraz mówisz o nich i zastanawiam się, jak to jest. Czy taka 16-latka na przykład przeczyta twoją książkę już świadomie?
0: Chyba wolałabym nie, bo to są jednak książki dla dorosłych. Znaczy, nie ma ostrych scen seksu, żeby nie było. Ale mimo wszystko wolę jeszcze, mojej córce poprosiłam, żeby jeszcze nie czytała.
1: Czyli to jest taka skierowana
0: na razie
1: do
0: jest to literatura absolutnie dla dorosłych.
1: Jasne.
0: Natomiast ja patrzę na psychologię całościowo, tak, widząc siebie kiedyś osadzoną, jeżeli w ogóle się na to zdecyduje w tym zawodzie, w tych realiach, czy w takim doradztwie psychologicznym, no to myślę mocno o młodych ludziach. Akurat w ogrodzie zoologicznym pełnię także funkcję koordynatorki do spraw standardów ochrony małoletnich.
1: Okay.
0: Sama przyjęłam na siebie tę funkcję. Oczywiście było polecenie miasta, że musimy taką funkcję przygotować. Zresztą jest na to odpowiednie prawodawstwo. Przeszkoliliśmy cały zespół i pomimo, że są to sprawy w ogóle psychologia dzieci, młodzieży, traumy dziecięce, te przedmioty na studiach no, są dla mnie najcięższe. I wiem, że z dziećmi nie chciałabym pracować. Znaczy, cieszę się, że otrzymuję narzędzia, bo mogę kiedyś komuś pomóc. Natomiast nie wiem, czy psychicznie wytrzymałabym te przypadki, rozumiem, które my też te case'y analizowaliśmy, jest to po prostu bardzo trudne. Ale nie ukrywam, że chciałabym czy swoją pracą, czy swoją, może kiedyś także swoim pisaniem, zrobić coś w tym kierunku, żeby było, no sama mam dziewczynki, sama, tak, dwie córeczki. Uwielbiam młodzież, uwielbiam też zetki. No. I lubię też z nimi pracować.
2: Tak.
0: Ja się bardzo cieszę, że także w ZOO mamy coraz więcej młodych osób, ich punkt widzenia, coś, w jaki sposób oni świat zmieniają. Mm. Jest dla mnie niesamowitą przygodą w ogóle intelektualną, rozmawianie z tymi ludźmi i poznawanie ich świata. I chciałabym, żeby ci młodzi ludzie rośli zdrowi, zdrowi psychicznie, pełni wiary we własne siły, uczciwi, fajni dla drugiego człowieka, respektujący granice jednych, drugich, no a dzieciaki absolutnie powinny być zaopiekowane, jeżeli nie przez rodzinę, to przez systemy, system państwa. No tak jest moje zdanie i gdzieś wiem, że czasem to wygląda jak od sasa do lasa, tutaj ZOO, tutaj literatura, ale według mnie to się gdzieś wszystko łączy. Łączy się to psychologią, łączy się tym kontaktem z drugim człowiekiem, bo tak jak mówiłyśmy, ZOO to nie tylko zwierzęta, to jest w tym momencie 200 pracowników. Każdy ze swoją historią, każdy ze swoimi potrzebami. To trzeba też gdzieś połączyć. A literatura dla dzieci, dla młodzieży może nie, ale dla dzieci, tak?
2: Tak.
0: Napisałam książkę dla dzieci i czekam, też wydawca zaaprobował, chce się nią zająć, obiecał wydanie, więc też na to czekam.
2: I ona też jest książką psychologiczną, oczywiście skierowaną do takiego...
0: Myślę, że jakieś elementy psychologii się tam znajdują, ale
2: wiadomo,
0: pod kątem rodzinnym jest to taka opowieść kilkurozdziałowa o wielodzietnej rodzinie i ich psie, tytuł Plujki.
2: Okay, ale jeszcze nie jest do znalezienia, rozumiem?
0: Jeszcze nie jest, ale mam nadzieję, że niebawem będę mogła ci się pochwalić. Już jest.
2: No, ale bezsenność jest. Bezsenność już możemy kupić.
0: Tak, bezsenność możemy kupić jak najbardziej. Żona Rona się wyprzedała, więc właściwie to czekam na drugi. Dziękuję bardzo. Czekam na drugie wydanie. No i do przodu.
2: Jak twoi bliscy na to wszystko, na twoje pisanie? Cię wspierają, mają, jakby kibicują, czy raczej mówią, Kaśka, weź ty się skup na jednym, bo dużo tego wszystkiego.
0: Nie, mam ogromne wsparcie, naprawdę ogromne wsparcie. Jeżeli tylko potrzebuję czasu na pisanie, dziadkowie zabierają dziecko na weekend, no, moja córka też chyba jest ze mnie dumna, mój mąż również, więc naprawdę mam wsparcie, absolutnie nie narzekam, mam też parę inspiracji, bo zawsze ktoś coś przyjdzie z jakimś pomysłem. Bezsenność jest, jak na książkę, bardzo muzyczna.
2: Właśnie, co to znaczy?
0: Aha.
2: Bo czytałam taki, chyba ty mi to napisałaś w ogóle. Co to znaczy muzyczna książka?
0: Jest tam dużo muzyki, dużo tekstów, dużo podkreślenia pewnymi tytułami muzyki, która właściwie łatwo dostępna, bo wszyscy ją gdzieś znamy, kojarzymy, podkreślenia danych momentów, ale mówiłam o inspiracji rodzinnej. Mój mąż uwielbia muzykę i słucha jej namiętnie, odkrywa nowe rzeczy. I kiedyś pisałam Bezsenność i nagle słyszę, puścił coś nowego, czego nie znam i to coś śpiewa, tak jak ja piszę. I to była Sierść Swiernalisa. Pierwszy raz to usłyszałam, pobiegłam do salonu, akurat on odtwarzał ten teledysk już któryś raz, bo też mu bardzo się to spodobało. No i tak to mocno we mnie zapadło, że wróciłam przed ten komputer i zmieniłam scenę w książce po to, żeby ta sierść tam zaistniała. Tekst od razu też sobie ściągnęłam, zacytowałam. Zainteresowałam Pawła Swiernalisa książką i tym motywem. Spotkaliśmy się, wymieniliśmy spostrzeżenia, pomysły i chyba zapoczątkowaliśmy nową współpracę, bo przy kolejnej książce, na którą gdzieś już koncept mi się rodzi, Paweł Swiernalis obiecał, że pomyśli o zrobieniu muzyki do książki, więc nie muzyka do filmu, tylko muzyka do książki się pojawi, a będzie to książka o męskiej depresji.
2: O męskiej depresji. Bo rozumiemy, że dotychczas bohaterki były kobietami, prawda?
0: Tak. Poza ogródkami podokiennymi, gdzie głównym bohaterem jest chłopak i tam jest narracja trzecioosobowa.
2: Okej, a tak to pisałaś z punktu widzenia tej osoby, czyli w pierwszej osobie, to się ładnie mówi, i były to kobiety. To skąd teraz pomysł na książkę z męskiej perspektywy?
0: No, inspiracje przychodzą zewsząd. Jako adeptka prawie, że psychologii, no to tych case'ów pojawia się bardzo dużo.
2: Tak.
0: W różnych obszarach, w różnej tematyce. Pracujemy z wieloma specjalistami. Naprawdę niektórzy wykładowcy czy ćwiczeniowcy potrafią w taki sposób temat zapodać, że ja później o nim myślę tygodniami. I no mam w sobie coś takiego, że muszę to przeżyć. przełożyć. Muszę to mięso jeszcze podziałać i żeby z tego wyszedł tekst, bo aż szkoda, żeby gdzieś to nie zaistniało, więc stąd jest ta inspiracja o męskiej depresji i mam nadzieję, że mi się to uda, bo to będzie dla mnie eksperyment. Tak jak mówię, pierwsze ogródki pod okienem, tam był chłopak, no ale to nie ten wymiar. Tutaj jednak muszę wejść w głowę faceta.
2: Myśleć jak facet.
0: Tak, znaczy pytanie, jak bardzo to myślenie jak facet
2: się różni od
0: myślenia jak kobiet, bo to różne są pomysły na interpretację tego i łącznie z badaniami różnic mózgu i tak dalej.
2: Tak.
0: Ale poruszając się po warstwie po prostu ludzkiej wrażliwości, odczuwania świata, jeżeli jesteś w dołku, jeżeli... No depresja jest podobna, tak. Tak. Każdy, kto był w depresji, czy odczuwał anhedonię, mówił o podobnych doznaniach. Więc wydaje mi się, że udźwignę ten temat. Trzymaj za mnie kciuki.
2: Będę.
0: Ale nie mogę się tego doczekać. Nie mogę się doczekać tekstu Swiernalisa do tej książki.
2: To już się proces się już zaczął? Ty już piszesz? Czy jeszcze jesteś na fazie myślenia, planowania?
0: Ja obiecałam mojemu rektorowi Uniwersytetu Wizja, który także był na moim pierwszym spotkaniu autorskim, więc ja mu to publicznie obiecałam przy tych 70 osobach, które były na sali, że ja najpierw napiszę pracę, a dopiero później książkę, więc ja się muszę tego trzymać.
2: Rozumiem, absolutnie. Obiecane rektorowi to... Okej, czyli praca i książka. Wtedy nie możemy...
0: Praca i książka, znaczy książka gdzieś tam w głowie się...
2: Cały czas.
0: Jakieś tam malutkie zapiski, ale...
2: Nie, panie rektorze, nic tutaj nie powstaje.
0: Nie, nic nie powstaje, panie rektorze. To mam obietnicę.
2: Kasiu, powiedz, czy ty po tym początku tego pisania, wiesz, pod pseudonimem, możesz teraz już tak powiedzieć o sobie z dumą, że jesteś pisarką?
0: Co więcej, powiem ci, ja się podpisuję już w niektórych mailach jako pisarka.
2: Ekstrem.
0: Powiem taką ciekawostkę.
2: Tak,
0: w moim gabinecie wisi obraz, który namalowała szympansica Lucy, ponieważ szympansica Lucy była wychowywana przez człowieka i bardzo długo naśladowała człowieka. Któregoś razu opiekunka zauważyła, że Lucy chciałaby malować tak jak ona. I dała jej płótno, dała jej farby i Lucy zaczęła malować. Część jej obrazów została sprzedana na aukcji.
2: Tak.
0: Ja też jeden zakupiłam. To jest mój prywatny obraz, on wisi właśnie w moim gabinecie. I jakiś czas temu Muzeum Narodowe zwróciło się do nas, będzie organizowało taką wystawę Bestiariusz i poprosiło mnie o wypożyczenie i poprosiło, jak podpisać posiadacza.
2: Posiadacze.
0: No i tak, poprosiłam, żeby to była jednak pisarka, bo kolekcja jest prywatna. Więc też moja prywatna działalność i odważyłam się tak pierwszy raz publicznie.
2: Super, to super, że też w takim miejscu i przy takiej akcji, bo to takie wszystko symboliczne bardzo,
0: tak,
2: nie?
0: Tak, tak, zwierzęta, sztuka, to jest wszystko.
2: Kasiu, zazwyczaj na koniec rozmowy, do którego się zbliżamy, ja staram się wyłuskać to, czego mogę życzyć mojej gościni lub gościowi, ale u ciebie mam problem trochę, bo tak opowiadasz, mam wrażenie, że duży porządek panuje w twojej głowie. Nie wiem, czy mogę to dookreślić, ale że ty sobie już na wiele rzeczy odpowiedziałaś i chyba wiesz, że możesz być z siebie dumna, nie?
0: Tak, i chcę tego też nauczyć moje córki, bo sama jako dziecko miałam z tym problem i myślę, że dopiero przed 40 nauczyłam się być z siebie naprawdę dumna. Jeszcze czasem są obszary, gdzie mi tego brakuje. Wiem, że są obszary, gdzie mi brakuje jeszcze kompetencji, które chcę koniecznie...
2: Nadrobić.
0: Tak, zdecydowanie podnieść, nadrobić, udoskonalić jakkolwiek, więc tego bym sobie życzyła, żeby miała i na to siły i chęci, i przede wszystkim pamięć i zwoje nerwowe, żeby mi dobrze pracowały. Czasem mam wrażenie, że coś w tym obszarze siada.
2: Inspiracji ci też życzę.
0: Dziękuję.
2: Wielu. Wiem, że przychodzą ze świata, ale tak. No i co? Drodzy słuchacze, Bezsenność, w tym momencie najnowsza książka jest do znalezienia. Ta wcześniejsza, o której mówiłaś.
0: Żona Arona.
2: Jest wykupiona, ale się pojawi, więc...
0: Z drugiej ręki.
2: Zależy, kiedy tego słuchacie. Powiedz mi i właściwie naszym słuchaczom, Gosiu, jak cię znaleźć? Jak znaleźć twoje social media? Jak znaleźć cię w świecie cyberprzestrzeni? I też o twoich spotkaniach, gdzie one są i kiedy.
0: Moje sociale są prowadzone pod moim imieniem i nazwiskiem, Katarzyna Myszkorowska. Gdzie mnie znaleźć? Na spotkaniach autorskich, na które serdecznie zapraszam. Najbliższe będzie 15 maja w Ustce. Tam poruszymy wątek alkoholizmu, życiu na granicy alkoholizmu, bo od razu mówię, że moja bohaterka, którą naprawdę bardzo lubię, ona wzbudza różne emocje u różnych osób, alkoholiczką do końca nie jest.
2: Okej.
0: Potrafi przestać, kiedy chce. Alkoholik chce, ale nie może. To jest ta zasadnicza różnica. W psychologii oznaczamy. Kolejne spotkanie będzie 11 czerwca w bibliotece na Pradze Północ. Tam będzie rozmowa z seksuolożką. 17 października znów wrócę do Ustki wraz z hotelem Grand Lubicz, który niesamowicie wspiera książkę.
2: Jasne.
0: Wspiera jej promocję, wspiera jej ideę. Więc tutaj duży ukłon dla właściciela, pana Łukasza Delubicz-Szeliskiego, który zgodził się, jak to czasie mówią, podporować temu całemu projektowi oraz dla pana burmistrza Łuski, który również objął patronatem, to wespół z nimi powstała i mapa, i cała linia promocji.
2: Jasne.
0: I kolejne spotkania są gdzieś zapowiadane, gdzieś tworzone, ale jeszcze nie ma konkretnych dat, więc myślę, że na socialach będzie można.
2: Czyli wynajdując się, nie wiem, na Instagramie, na Katarzyna Myszkorowska. Ty widzisz?
0: Tak.
2: Zaczęłyśmy od tego rozmowy. Będą tam opisane.
0: Tak, zdecydowanie. Katarzyna Myszkorowska na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie również można mnie znaleźć.
2: Kasiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wspaniałe jest to łączenie światów. Ja uwielbiam, jak ludzie o tym mówią, bo sama to robię. Więc jak słyszę właśnie, że nie, to nie jest tak, że będę zajmować się tylko jedną rzeczą, połączę różne rzeczy i dziękuję ci za to. Życzę ci mnóstwa inspiracji i czasu, bo myślę, że to jest też coś, czego może ci brakować. No co, słuchaczy, zachęcam. Ja przyznam się bez bicia, ja nie czytałam jeszcze bezsenności. Chciałam zobaczyć, jak bardzo będę chciała po rozmowie. I chcę, więc idę w to. No i co, napiszę do ciebie, jak już przeczytam. I dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję ci bardzo, jestem ciekawa twojej opinii.
2: Dzięki.
3: Zwrot akcji Vox FM.
2: Słuchacie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam. To już pewne. Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Maziar po pierwszym posiedzeniu swojego rządu zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem. Ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą.
4: Ahol a tervek szerint találkozom Lech Wałęsą.
2: Wizyta węgierskiego premiera w przyszłym tygodniu, ale konkretna data jeszcze nie padła. Wiadomo, że z Polski Peter Maziar pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Ceny paliw w czwartek pójdą w górę. Benzyna 95 i 98 zdrożeje o 11 groszy, diesel o 8. Rząd podkreśla, że to i tak znacznie taniej niż bez programu CPN. Ten został właśnie po raz kolejny wydłużony. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: Program CPN został wydłużony do końca maja. Jak podkreśla minister energii Miłosz Motyka, dzięki tym rozwiązaniom Polacy płacą dużo mniej za paliwo.
6: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
5: Obecne rozwiązania prawne dają możliwość przedłużania programu nawet do końca czerwca.
6: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby ten program przedłużyć do końca maja, a w czerwcu podjąć decyzję co na kolejne tygodnie i miesiące.
5: Na to, co dalej z rządowymi obniżkami, w tym w trakcie wakacji, wpływ będzie miała sytuacja na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach.
2: W czwartek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,39 zł, 98 6,98 zł, a diesla 6,92 zł. Konsensusu w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów nadal nie ma. Sejmowa komisja obradowała nad 4 projektami złożonymi w tej sprawie. Za priorytetowy uznała projekt rządowy, odrzuciła 14 z 15 poprawek zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie stwierdził jednak, że to oznacza kolejne weto w tej sprawie.
7: Nie chcę spekulować, na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość. Aczkolwiek ważna poprawka, ja też chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna poprawka. No jeszcze mamy drugie czytanie. Mamy jeszcze pracę Senatu, jest pewien czas do refleksji większości rządowej, większości koalicyjnej.
2: Komisja odrzuciła też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050. Jak mówi poseł ugrupowania Adam Gomoła, prezydent i rząd cały czas idą na zderzenie.
7: My nie mamy żadnego rynku w Polsce kryptowalut. Wszyscy pouciekali przez tą awanturę. To jest jedno wielkie pogorzelisko. Widać ewidentnie, że płyta się zacięła. I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony. I mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
2: Przypomnijmy, że prezydent zawetował już dwie rządowe ustawy regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Specjalizowali się w kradzieżach aut z prywatnych posesji. Stołeczni policjanci rozbili gang złodziei. Zatrzymano 4 osoby. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie działali sprawcy?
8: Najpierw obserwowali posesje, na których parkowały interesujące ich auta.
9: Do działania przystępowali pod osłoną nocy. Uszkadzali sterowniki bram wjazdowych i w ten sposób wchodzili na teren posesji czy osiedla i kradli wytypowane wcześniej samochody. Działali głównie na terenie Warszawy oraz ościennych powiatów.
8: Czyli m.in. w Legionowie czy Piasecznie, tłumaczy młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej. Złodzieje wpadli w Nowym Dworze Mazowieckim, próbując ukraść podstawione przez policję Volvo.
9: Skradzione samochody przeprowadzali do dziupli w miejscowości Krosnowieś, gdzie były demontowane na części.
8: Właścicielkę posesji, na której znajdowała się dziupla, również zatrzymano, została objęta policyjnym dozorem. Pozostałym członkom grupy śledczy zarzucili kradzieże z włamaniem oraz posiadanie broni i narkotyków.
2: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Tym razem nie chodzi jednak o zmiany wytycznych czy wymagań, a o same zapisy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje. W studiu był nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, czy kursanci naprawdę odczują różnicę.
10: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie Infokar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu Infokar.
11: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
10: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
12: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około plus 140 aplikacja.
10: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie Infokierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub EID.
2: A jedyna opłata to koszt egzaminu. Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Statystyki są alarmujące. To jedna z głównych przyczyn zgonów i najczęstsza przyczyna trwałej niepełnosprawności u dorosłych. Na dużą część przypadków udaru mamy wpływ poprzez codzienne zachowania. O szczegółach Dawid Olszewski.
13: Najczęstsze przyczyny udaru mózgu to miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, stres, niska aktywność fizyczna, a także dieta.
14: Powinna być wprowadzana od dłuższego czasu, bo to nie jest tak, że nagle w ciągu tygodnia zmienimy swoje życie.
13: Przekonuje dietetyk Daria Szcześniak. Zdarza się, że udar można przejść nawet bez świadomości jego wystąpienia. Pan Adam dowiedział się o tym przypadkiem.
15: Wszedłem chodnikiem i zacząłem tracić równowagę. Potem przeszło i przy okazji się okazało.
10: Co lekarz powiedział?
15: Miał pan udar niestety. Nie? No mówię, no nic o tym nie wiedziałem.
13: Co roku w Polsce udaru mózgu doznaje około 90 tysięcy osób. Niemal 1/3 z nich ma mniej niż 50 lat.
2: W leczeniu kluczowy jest czas. Każdy zyskany kwadrans to większa szansa na samodzielność, mniejsze ryzyko zgonu i większa szansa na odzyskanie sprawności. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
16: Dzień dobry, doktor Maciej Szlinder jest naszym gościem, działacz partii Razem, a zarazem ekspert polskiej sieci ekonomii, która zdobyła sobie swego czasu duży rozgłos hasłem podstawowego dochodu. Każdy z nas by zarabiał bez zarabiania. No to jest Marks przy tym, to małe miki.
17: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No, czy Marks, znaczy Polska Sieć Ekonomii tutaj oczywiście ma różne poglądy na temat dochodu podstawowego. Ja też działam w Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego, która już zdecydowanie za dochodem podstawowym jest, więc właśnie za tym, żeby każdy obywatel, każda obywatelka co miesiąc miała pewne środki od państwa zupełnie bez żadnych warunków i zasad.
16: I rozumie pan, że człowiek, który na przykład jest drobnym polskim przedsiębiorcą, jak sobie pomyśli, że ma chodzić codziennie do pracy, jak w mojej rodzinie piekarz, prawda, wstaje o drugiej w nocy, a ktoś inny o drugiej w nocy przekłada się z boku na bok, bo dochód podstawowy na niego czeka.
17: No ale ten pierwszy też dostanie ten dochód podstawowy, a okazuje się, że i to z eksperymentów naszych wynika, że osoby otrzymujące dochód podstawowy wcale nie pracują mniej i nie przewracają się tylko z boku na bok, ale właśnie są bardziej aktywne ekonomicznie, dlatego że mają to podstawowe bezpieczeństwo ekonomiczne zapewnione i oni w związku z tym mogą wybierać pracę, która bardziej im odpowiada, więc chętnie pracują i tak naprawdę pracują więcej.
16: I zlikwidujecie 800+ przy tym?
17: Nie, no właśnie to jest element, który zostaje, bo wtedy po prostu dzieci już oczywiście nie dostają tego dochodu podstawowego, tylko takie częściowe dochód podstawowy dla dzieci i 800 plus idealnie się w to wpisuje.
16: No i no musiał pan to pytanie dostać już 1800 razy, ale skąd na to środki?
17: No to jest oczywiście bardzo wiele źródeł, to zależy od kraju, o którym mówimy, no ale trzeba byłoby to zdecydowanie tutaj istotnie zmienić system podatkowy w Polsce, ale także no, mamy własną walutę, więc Polska jest krajem, który też może więcej emitować na przykład, jeżeli taka decyzja jest kraju, więc także jest tutaj szereg środków, z których można czerpać.
16: A nie jest tak, że ten bezwarunkowy dochód podstawowy oznacza 100% inflacji rocznie za 5 lat. No i te wszystkie inne przyjemności, które wiążą się z tym, że ludzie mają w ręku pieniądze i oczywiście chcą je wydać.
17: Tak, no dochód podstawowy wiąże się z tym, że mamy więcej popytu w gospodarce, więc to na niektóre towary i usługi będzie powodowało, że będą ich ceny rosły. Ale tylko część tak reaguje, część zwiększa produkcję. Także inflacja, owszem, odrobinę by wzrosła przy wprowadzeniu dochodu podstawowego, ale ten efekt z czasem by zanikał, więc nie ma się tutaj bać jakąś wielką hiperinflacją czy jakimś wielkim problemem.
16: I przychodzicie do PiS-u z tymi pomysłami? Co wtedy mówią koledzy z tej prawicowej lewicy?
17: Do PiS-u? Nie wiem, czy...
16: Do kogo? No do Tuska?
17: Ja próbuję rozmawiać, mówiąc zupełnie szczerze na ten temat z wszystkimi. Akurat część posłów PiS-u, o ile dobrze pamiętam, zgłaszała nawet interpelację w tej sprawie, pytając, czy jest to możliwe do sfinansowania. Także tam nie jest zupełne zamknięcie, szczególnie po historii 500 i 800 plus i po tym, jak te same dokładnie argumenty były kierowane wobec tego świadczenia krytyczne i okazały się one nieprawdziwe i te same kierowane są wobec
16: tego podstawowego, pije pan do tego, że gro polskich ekspertów przy prowadzeniu 500 plus mówiło, że spowoduje to nieróbstwo i inflację.
17: Tak.
16: No i jak wiemy...
17: I kryzys gospodarczy.
16: Tak. No tak, ale czy z faktu, że człowiek mówi kilka razy, wilki są we wsi, bo jest po prostu żartownisiem, albo nie jest za mądry, albo mu się wilki mieszają z wiewiórkami, wynika bezpośrednio to, że na pewno nigdy wilki nie będą wie pan, w wiosce, bo w bajce jest tak, że one w końcu przychodzą.
17: Absolutnie.
16: To pan jest tym wilkiem.
17: Z samego tego faktu absolutnie to nie wynika, ale logika tych argumentów krytycznych była mniej więcej podobna. To znaczy założenie, że ludzie będą marnować pieniądze, bo są biedni, bo nie potrafią zarządzać pieniędzmi. A to nieprawda. Są biedni dlatego, że są w takiej sytuacji i często danie im pieniędzy powoduje, że właśnie potrafią tym zarządzać.
2: A cała rozmowa do wysłuchania na kanale VoxFM.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Jest szansa, że jeszcze przed wakacjami Zakopane w końcu po latach przygotowań przyjmie uchwałę reklamową, która ma zrobić porządek, głównie z wielkimi banerami zasłaniającymi góry. Zakończył się już etap wyłożenia projektu uchwał do publicznego wglądu. Teraz, po analizie uwag od mieszkańców, trafi pod obrady Rady Miasta, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
18: Mam nadzieję, że uda nam się na sesję w maju bądź w czerwcu już ten projekt gotowy przedstawić Radzie Miasta. Chcemy ten projekt przygotować w ten sposób, żeby pokazać też ludziom te dobre praktyki, żeby to nie było tak, że dajemy suche zapisy, które są dosyć faktycznie trudne i językiem prawnym sformułowane, bo takie muszą być, ale chcemy pokazać też, jak to ma wyglądać.
2: Nad podobnymi przepisami pracuje także gmina Poronin. Tak postęp pracy jest mniej zainteresowany, mniej zaawansowany, mówi wójt Anita Żegleń.
19: Po wakacjach będzie projekt uchwały wyłożony. My już od jakiegoś czasu pracowaliśmy z bardzo różnych względów, też takich formalnych. Trochę te prace się opóźniły, ale absolutnie jesteśmy zdecydowani, żeby na tym obszarze też te billboardy zniknęły, na obszarze Zakopianki, a później też docelowo nie reklamy, a szyldy.
2: Uchwały krajobrazowe mają w głównym założeniu zlikwidować reklamy, które dotychczas najmocniej przeszkadzały, zaśmiecały krajobraz i wprowadzały chaos. Nowe przepisy będą dotyczyć zarówno terenów publicznych, jak i prywatnych. A z gór przenosimy się nad morze, wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę już kolejny rok z rzędu przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymają zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. To była przygoda życia, mówią Ania i Kuba, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku.
20: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
21: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu. Często na koniec dnia mieliśmy też wspólne ognisko integracyjne, więc na pewno był to dobrze spędzony czas.
2: W ubiegłym roku uczestnicy zebrali na plażach prawie 2,5 tony śmieci. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.

0: kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec, kłaniam się nisko.
2: Cześć, witam, dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
2: Kamil.
1: O kim będziemy mówić?
2: O mojej byłej, Patrycji.
1: Opowiadaj tą swoją historię.
2: Poznaliśmy się w pracy, zaczęliśmy się spotykać. Postanowiliśmy, że razem zamieszkamy.
1: Ładnie, szybko.
2: No i ja troszeczkę to jakby zawaliłem, bo nie podchodziłem do tego poważnie, do tego związku. No nie wiedziałem, że to będzie miało później taki efekt, jaki miało, czyli to rozstanie i tak dalej, bo tak naprawdę dopiero wszystko zrozumiałem po fakcie. Była po prostu dla mnie za dobre, dlatego. Ja po prostu nie doceniałem tego, tak?
1: Czyli co, pozwalała ci na wszystko?
2: Dokładnie. Ja też to trochę wykorzystywałem w jakiś sposób pewnie. Gdybym mógł cofnąć czas, no to wiadomo, że inaczej bym postąpił, tak? Byliśmy razem też na wakacjach, tam na tych wakacjach. No to ona też myślała, że na tych wakacjach będzie inaczej troszeczkę, no nie było. Na wakacjach byliśmy w trójkę niestety.
1: To czy z kim?
2: No tak akurat ja i taki mój znajomy.
1: Czyli zabrałeś kumpla na romantyczny wyjazd.
2: A. Mniej więcej. No i to był
1: masakra.
2: Błąd. Więcej czasu poświęcałem jemu niż...
1: Nie zasłużyłeś na Patrycję.
2: Tak.
1: Nie miałeś pojęcia o tym, że ta fajna dziewczyna, nawet będąc weganką, ja zaczęła jeść mięso, gotując dla ciebie. Zapominasz o tak ważnych rzeczach mówić, o które napisałeś. Po prostu nie doceniłeś tego i zmiażdżyłeś, zdeptałeś dziewczynę, no.
2: No niestety, tak to można nazwać.
1: Twoja rodzina ją poznała, polubiła, a ty to zignorowałeś.
2: Tak.
1: Co powiedziała odchodząc?
2: Chciała, żebyśmy zostali przyjaciółmi.
1: Tak. Dobra, ile trwał ten związek?
2: 1,5 roku.
1: Bez komentarza. Ale już wie, co robił. To co, kochasz czy rzucasz, biorąc pod uwagę wszystkie wcześniej przedstawione okoliczności? Patrycjo, jaka będzie twoja decyzja, gdy zadzwonię i zapytam? Trzymajcie kciuki, a ja dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Słucham?
2: Cześć dziewczyno. Paweł Pawelec z tej strony. Czy ja się do Patrycji dodzwoniłem? To była Patrycja?
1: Tak, to ona była, tylko chyba się trochę przestraszyła od tego.
3: Słucham.
2: Kontynuuję wprowadzanie w szok. Nazywam się Paweł Pawelec i proszę, nie rzucaj słuchawką, bo mi serce wtedy pęka, no.
3: Tak, jestem.
2: Pierwszy powód, dla którego cierpisz, to jest to, że masz dobre serce i jesteś dobra dla faceta, któremu oddajesz wszystko. Czytałem o tym nawet, że będąc weganką, by pokazać, jak bardzo jesteś gotowa do poświęceń, jesteś w stanie przełknąć mięso i gotować mu to mięso. Dziewczyno, opisuje mi tutaj ten wariat, jakim osłem był, będąc z tobą. To są opowieści o pięknych chwilach, kiedy byliście w Łebie i Wrocław, i jego rodzina, i mnie to załamał najbardziej, jak pojechaliście na wakacje, za granicę, z kolegą.
3: Tak.
2: Takie chwile niszczyć, nie? Wiesz, wiesz dlaczego, Patrycja? Ci powiem. Ty to wyczułaś, czy nie?
3: No nie, nie wiem.
2: Czy bał odpowiedzialności za bycie przy tak odpowiedzialnej już dziewczynie, która miała konkretne plany, on to widział. Ty walczyłaś o posiadanie już rodziny, zaczęłaś od faceta. Kto wie, co dalej? Używa mnie jako środka. Składa mnie w twoje ręce. Kobieto, on cię pragnie, on cię chce, on przeprasza.
3: No ja rozumiem, ale ja chyba podziękuję jednak.
2: Co ty? Nie gadaj. Nie mogę w to uwierzyć, że go już nie kochasz. W to nie chcę, nie wierzę w to już.
3: O matko.
2: Kochasz ty tego wariata, czy rzucasz tego wariata?
3: Nie sądzę, żeby się zmienił.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Nie, jednak podziękuję.
4: No nie!
2: Powiedziałeś mi prawdy, ukryłeś to.
1: To znaczy, to też tak nie było do końca, po prostu. No nic tam się jakiegoś poważnego nie wydarzyło, aczkolwiek no ja też nie...
3: Nie? No. Ja uważam właśnie, że się poważnego wydarzyło.
2: Słyszysz?
1: Zachowałem się nadal tak samo, tak?
3: No właśnie, ale to nie było pokazuje pod wpływem, tego, że dojrzejesz ale, kiedykolwiek.
1: Ale to było pod wpływem alkoholu w danej chwili, rozmawialiśmy.
2: Patrycja chce być poważnego, być może nudnego, złożonego faceta, bez wad, takich nie ma. Daj, Kamil, Patrycji poznać trochę mężczyzn, co? Ale Patrycja, znajdź diament, złotko w tym śmietniku.
3: Ja nie szukam.
2: Zwanym życiem.
3: Ale dziękuję.
1: Czy liczyłem nadal jakąś tam nadzieję miałem, no ale... Tylko
3: no, przecież
1: jestem zaskoczony, że tak szybko przeszło, no ale...
2: Po co tracić czas na kogoś, kto ciebie nie chce?
1: Dokładnie, zgadza się. Patrycja, wiesz, że będę na pewno tęsknił za tobą. No i mam nadzieję, że może kiedyś się jeszcze tam zobaczymy.
2: Szkoda, Patrycji. To jest fajny facet, no. Łobuziak, ale fajny. Życzę ci najlepszego. Porażka.
3: Dziękuję.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Zaskakująca decyzja Pentagonu odwołał przerzut amerykańskich żołnierzy do Polski. Służba więzienna nie wyklucza protestów w tle dodatek mieszkaniowy dla funkcjonariuszy. Nakręcili film o hejcie w internecie. Premiera dzieła uczniów z Kluk w Łódzkiem w najbliższych dniach.
1: Jest czwartek, 14 dzień maja, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pentagon odwołał przerzut 4000 żołnierzy do Polski. Decyzja zapadła nagle, podał portal Army Times. Do tych informacji odniósł się już minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że ta sprawa nie dotyczy Polski i wiąże się z wcześniej zaplanowanymi decyzjami. Mimo to te doniesienia według portalu były zaskoczeniem. Pentagon nie podał szczegółów. W ubiegłym tygodniu USA wycofały jedną brygadę wojsk z Rumunii. Jasne stanowisko prezydenta w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Nie wyobrażam sobie, by w jakikolwiek sposób mogła wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie, zapewniał Karol Nawrocki.
2: Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa, grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
0: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Prokuratura sprawdza, czy inne osoby pomagały posłowi PiS w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Protest w służbie więziennej niewykluczony. Na razie związkowcy stawiają na dialog. Chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy. Ten, choć miał być wypłacony do 10 maja, nie dotarł do wszystkich, którzy mieli go otrzymać.
3: Sprawa mieszkaniówki w służbie więziennej nie wygląda dobrze. Część funkcjonariuszy nie dostała pieniędzy w ogóle, część dostała tylko jakiś procent kwoty, którą powinni otrzymać. Jakby tego było mało, Ministerstwo Finansów domaga się od Ministerstwa Sprawiedliwości zmniejszenia dodatku dla funkcjonariuszy służby więziennej.
4: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas po raz kolejny jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
3: Mówi Bartosz Ochlak, rzecznik związkowców. Na razie od strony związkowej słyszę, że stawia na dialog, ale w przypadku dalszych zawirowań z wypłatami świadczenia rozważane są wszystkie scenariusze.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Tym razem nie chodzi jednak o zmianę wytycznych czy wymagań, a o same zapisy. A właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje. Tematem zajmuje się Jakub Krzyżak. Kubo, czy kursanci odczują różnicę?
5: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie Infokar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu. Temu Infokar.
6: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
7: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
8: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
5: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie Infokierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub e-ID.
0: A jedyna opłata to koszt egzaminu. Nastolatkowie wcielili się w rolę aktorów, scenarzystów i operatorów. Młodzież z Kluk pod Bełchatowem nakręciła film o hejcie w internecie. Powstał pod okiem twórcy filmowego.
9: Marcin Rąbej, jestem prowadzącym warsztaty filmowe. Naprawdę tutaj młodzież w Klukach spisuje się świetnie.
10: Scenariusz, trzeba długo nad nim myśleć.
11: Trzeba nagrać.
12: Teraz jak już ta kamera się włącza i po to zapominać już wszystko prawie, co masz robić, ale polecam bardzo.
11: Potem trzeba to jakoś zmontować, no i jest.
0: A premiera filmu w najbliższych dniach będzie można go zobaczyć w mediach społecznościowych miejscowej gminy.
13: Żeby z pogodą to było tak łatwo. Chcemy ciepło, jest ciepło. Niestety.
1: Będzie ciepło.
13: A kiedy?
1: W przyszłym tygodniu.
13: O, to
1: upały.
13: Super.
1: 33 stopnie, widziałem, mogą się pojawić w Polsce.
13: Oho, no ale to jeszcze musimy poczekać, bo na razie jest deszczowo i tak okolice 20 stopni dzisiaj. Nieco cieplej.
1: Myślę, że nawet 15, bardziej 19 maksymalnie dzisiaj w Białymstoku i Lublinie. 12 zaledwie maksymalnie w Szczecinie. No i uwaga, możliwe burze dzisiaj, zwłaszcza na północy, w centrum i na zachodzie kraju.
14: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
15: Mamy czwartek, to 14 dzień maja, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
16: skrajnie zaniedbała swoje 10-miesięczne dziecko. 34-latka z gminy Bogdaniec usłyszała zarzuty narażania na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Synek Karoliny G. miał pęknięte kości, potyliczną i ciemieniową oraz krwiaka, silną wszawicę i rozległe odparzenia skóry. Nie jeden raz spadł matce na podłogę.
17: Prokuratura rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim przedstawiła zarzuty 34-letniej kobiecie z gminy Bogdaniec. Zarzuty związane są z niedopełnieniem obowiązku związanym z opieką nad małoletnim. Z kobietą przeprowadzono czynności procesowe. Prokurator zastosował w niej dozór policji połączony z zakazem zbliżania się do jej wszystkich małoletnich dzieci, których jest trójka. Zaniedbania polegały na tym, że pani nie sprawowała należytej opieki, na skutek czego dziecko doznało obrażeń ciała. Między innymi upadło z łóżka na podłogę i w takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy, udać się do lekarza, czego natychmiast nie zrobiła. W związku z tym są te zarzuty. Matka przyznała się do popełnienia tego czynu, złożyła wyjaśnienia. Swoje zachowanie tłumaczyła częściowo uzależnieniem od środków, substancji niedozwolonych. Zadeklarowała podjęcie leczenia. Prokurator zakazał jej kontaktu z dziećmi, a dzieci są pod opieką właściwych organów.
16: Mówił Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Źródło zakażenia salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich nadal nieznane. Sanepid w Gorzowie bada próbki pokarmów i na razie wyniki są negatywne. Ustalenie przyczyny może okazać się niemożliwe. Chodzi o to, że do zakażenia bakterią doszło przed majówką. Po świątecznym weekendzie pojawiły się pierwsze chore dzieci. To różnica kilku dni, mówi Beata Dunal z sanepidu powiatowego w Gorzowie.
18: Na razie nic nie mamy. Nie wiemy, czy uda nam się cokolwiek ustalić, jakie jest źródło, jeżeli chodzi o żywność. Tutaj się obawiamy, że doszło do zakażenia jakimś tam produktem spożywczym przed majówką. Do nas dotarły informacje, czy lekarz zgłosił po majówce. No i tych produktów już fizycznie, nawet jak my pojechaliśmy na kontrolę, to już ich po prostu nie było. Pomimo, że pobraliśmy próby na badanie, no jadły jajka, jadły wędlinę, jadły inne produkty, które potencjalnie mogły być źródłem zakażenia, ale jak nie mamy badania 30% potwierdzenia, że to rzeczywiście było źródłem zakażenia, no to możemy tylko podejrzewać.
16: Jest też jedno nowe zakażenie salmonellą u przedszkolaka. W sumie zarażonych jest 16 osób, w tym dwójka nauczycieli. Ich stan jest dobry. W przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich przeszło dezynfekcję i nadal jest zamknięta. Aktywistka złoży zawiadomienie do prokuratury dotyczące radnego Gorzowa. W zbiórce publicznej udało się zebrać ponad 4000 zł na prawnika. Pismo ma być gotowe za 2 tygodnie. Chodzi o Ireneusza Macieja Zmorę, któremu Alina Czyżewska zarzuca, że czerpał korzyści z majątku miejskiego i że nie mieszka w Gorzowie.
19: Pan Zmora mieszka w Karminie. Jest to wiedza powszechna. I co mnie najbardziej tak jakby mobilizuje do działania, jest to, że wszyscy o tym wiedzą, a nikt z tym nie robi, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy bezsilni wobec władzy.
16: Sam radny twierdzi, że prawa nie złamał i nie zamierza się zrzekać mandatu.
20: Uważam, że prawo jest po mojej stronie, ale muszę swoją rację dowodzić przed sądami.
16: Czyżewska zachęca też mieszkańców do przesłuchania informacji na temat radnego Zmory. Do tej pory zrobiło to 15 osób.
15: Będzie cieplej i taniej. Ruszają remonty kolejnych 2 budynków w ramach dużego programu termomodernizacji w Gorzowie. Wykonawca może już działać w żłobku miejskim nr 2 przy ulicy Obotryckiej i w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Sikorskiego.
16: Potrzebujesz pomocy prawnika? Masz problemy finansowe, mieszkaniowe, a dokumenty prawne są zawiłe? Skorzystaj z darmowego wsparcia prawników w Gorzowie. Stowarzyszenie Civis Sum prowadzi punkty pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacji przez cały rok. Są one dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów, a potrzebują wsparcia. Specjaliści działają w Gorzowie przy Wawrzyniaka 4 oraz Teatralnej 26. Na wizytę trzeba się wcześniej umówić mailowo wss@umgorzów.pl lub telefonicznie. Szczegóły znajdziecie na stronie gorzowskiego magistratu.
15: 2200 miejsc w gorzowskich szkołach średnich czeka na uczniów. Jeszcze trwają egzaminy ósmoklasistów, ale rozpoczęła się już rekrutacja do liceów, 28 klas i szkół zawodowych, 33 klasy. Wśród nowości m.in. gospodarka nieruchomościami. Najpierw trzeba się zarejestrować elektronicznie, wybieramy 3 szkoły. Szczegóły znajdziecie na stronach miasta.
16: Różne style muzyczne i różne epoki. W deszcz nie szykuje się imprezowanie na święto pieczonego kurczaka. Na scenie będzie różnorodnie, i po polsku. Jako pierwszy wystąpi zespół Łydka Grubasa, potem zaśpiewa Urszula, a na koniec pojawi się gwiazda, raper OSTR. Mówi Aleksander Szperka, wicewójt Deszczna.
2: Będzie nieco bardziej uroczyście na początku niż w zeszłych latach. Także zaczniemy mszą, oczywiście będzie święto plonów. Później oczywiście startujemy z koncertami.
21: Line-up już zapięty?
2: No prawie, ale myślę, że tutaj już Ameryki nie odkryję w momencie, kiedy powiem, że zaczniemy występem Łydki Grubasa, następnie Urszula i OSTR, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, każdy znajdzie coś z różnego pokolenia, ale jednocześnie mam nadzieję, że myślę, dla mnie wszystkie te pozycje są atrakcyjne, także mam nadzieję, że i państwo dla siebie zdecydowanie
21: znajdziecie.
2: A jeszcze
21: jest jakiś ktoś dopinany, czy to jest wszystko?
2: Tu akurat na ten moment mamy te zespoły, dlatego, że gdybyśmy mieli, powiedzmy, jeszcze muzyka, który po prostu nie musi robić próby, niekiedy zdarzają się muzycy, że jest to tak naprawdę pendrive, chwila, moment i faktycznie wchodzimy na scenę, ale w tym przypadku tak nie jest, żaden z tych muzyków tak nie ma, z tych zespołów, także niestety ilość prób spowodowała, że mamy trzech wykonawców, ale oczywiście jeszcze mamy trochę czasu. Dział promocji jest dosyć kreatywny, wójt również jest otwarty na takie pomysły, także kto wie, co jeszcze się wydarzy. Ten moment 3 podmioty.
21: Poza koncertami coś jeszcze, jakieś atrakcje na Kurczaku?
2: Oczywiście, jak zwykle konkurs grillowania drobiu, oczywiście Wesołe Miasteczko, oczywiście atrakcje dla dzieci, wystawy, zawsze nasi strażacy również wystawiają sprzęt, a jest on naprawdę, jeśli chodzi o nasze pojazdy, o samochody, to jest co oglądać. I szereg atrakcji dla dzieci, także z pewnością będą jak zawsze dmuchańce, będzie szereg atrakcji. Oczywiście koła gospodyń wiejskich, to też jest trochę taki szlak kulinarny, bo tutaj mamy i stoiska, i oczywiście zewnętrzni wystawcy, ale też nasze koła gospodyń wiejskich. I mam nadzieję, że będzie smacznie i będzie na pewno będzie głośno i mam nadzieję, że państwo znajdziecie coś dla siebie podczas tej imprezy.
16: Podczas imprezy nie zabraknie innych atrakcji, będzie tradycyjnie grillowanie drobiu. Na najmłodszych czekać będą dmuchańce, Wesołe Miasteczko i inne ciekawe przedsięwzięcia. Swój sprzęt pokażą strażacy z Deszczna. Na to wszystko trzeba jednak trochę poczekać. W tym roku święto pieczonego kurczaka odbędzie się nie w ostatni weekend sierpnia, a 5 września wraz z powiatowym świętem planów. Szczegóły znajdziecie na stronie gminy Deszczno.
15: Koncerty, zabawy, stare samochody i bieg wokół jeziora. Kłodawa zaprasza na tradycyjną majówkę w najbliższą sobotę. Na Błoniach nad jeziorem mnóstwo atrakcji. W planach m.in. konkursy dla młodych wokalistów, gry, zabawy, występy lokalnych zespołów oraz gwiazdy. Między innymi legenda muzyki dyskotekowej lat 80., czyli wokalista Bad Boys Blue. To będzie show z niespodzianką, zapowiada Jarek Pikuła z Goku, organizator.
22: O godzinie 17.30 pierwszy z zespołów tych takich zaproszonych, czyli zespół News. To jest dla fanów muzyki bardziej tanecznej, rozrywkowej. Zespół pochodzi z Lublina. Bad Boys Blue, czyli coś dla fanów muzyki z lat 80. Myślę, że nie jednej osobie łezka wokół się zakręci. Zresztą jak mówimy o tym, że Luis Carlos Ferreira, ex Bad Boys Blue, bo taka jest pełna nazwa zespołu, się pojawi tutaj u nas w Kłodawie, to może te osoby, które faktycznie gdzieś tam pamiętają lata 80. czy początek lat 90. i największe hity zespołu, to nastawiają się na to wydarzenie. Carlos na co dzień mieszka w Londynie, koncertuje faktycznie dużo po Polsce, bo ma żonę Polkę, Marię. Bardzo jakby sprawnie mówi po polsku, więc nie będę może zdradzał wszystkich niespodzianek, bo w trakcie jego koncertu naprawdę są rzeczy, których byście się nie spodziewali, ale też bardzo kontaktowa osoba, taka przyjemna, robiąca dużo show, bo jednak niezależnie od gatunku muzycznego te zespoły czy wykonawcy, którzy tworzyli niegdyś, mają zupełnie inne podejście do muzyki niż to, co się odbywa dzisiaj, nie ujmując oczywiście młodym artystom, ale wygląda to troszeczkę inaczej, więc fajny, kolorowy show, bo i tak jak powiedziałem, taki muzyczny powrót do przeszłości. Kombi Łosowski, Sławomir Łosowski, to jest ta osoba, która jakby...
3: Założyciel, jeden z założycieli.
22: Tak, założyciel, lider i no jakby do dzisiaj też osoba, która ma prawo używać marki Kombi, to Łosowski jest dodane dla jakby rozróżnienia, pojawi się w godzinach takich już bardziej wieczornych, a to dlatego, że w trakcie koncertu będzie też taki show pirotechniczno-laserowy.
3: Impreza w sobotę od 12 do późnego wieczora, bo zabawę zakończy dyskoteka, zagrają Be White i Harris.
14: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
3: Wojtek Hańczuk, fantastyczni goście w naszym studiu, bo i okazja fantastyczna, ponieważ studenci szykują się do swojego święta, które tuż, tuż i przy okazji też no, chcieliby zaprosić gorzowian do wspólnego świętowania, co nas też bardzo cieszy. Przedstawcie
4: się. Nazywam się Paulina Kuchrowska, jestem przewodniczącą Rady Samorządu Studenckiego Akademii imienia Jakuba Sparadyrza.
6: Roman Gawronia, kanclerz Akademii, niestety już nie student.
3: Fantastyczna okazja, aby poświętować juwenalia. Bardzo się cieszymy, że są i że się dzieją i że chcecie też widzieć u siebie gorzowian.
4: Tegoroczne juwenalie, które odbędą się 14 i 15 maja, to wydarzenie w tym momencie jest skierowane stricte dla studentów naszej akademii ze względów logistycznych, dlatego że będzie się to dziać u nas na kampusie, a tam przestrzeń też jest ograniczona, nawiązując do poprzedniej kwestii. Chcę, aby ten czas integracji, odpoczynku i złapania chwili oddechu przed zbliżającą się sesją egzaminacyjną był dla nas radosny właśnie, żebyśmy się dogadywali, rozmawiali na różne tematy. I tak, 14 maja spotykamy się, tak jak już mówiłam, na kampusie, będzie tam oficjalne otwarcie juwenaliów, takie uroczyste. Będziemy mieli również jedną zmianę w tym roku, patrząc na ubiegły, czyli udało nam się zorganizować koncert na naszym kampusie i tutaj gwiazdą będzie pani Martyna Cyrko, tutaj też z Gorzowa, więc po inauguracji będzie koncert ze względu na właśnie logistyczne tutaj ograniczenia miejscowe. Liczba miejsc jakby jest ograniczona, tak, na wejście. Ale nie wykluczamy, że w przyszłości będziemy się jeszcze bardziej rozwijać, zrobimy coś jeszcze bardziej większego. Mamy również też zaplanowaną strefę chillu na kampusie, w której będzie możliwość zagrania w różne gry. Będzie również tutaj strefa z przekąskami, z fotobudką. Będzie kolorowo i wesoło. A 15 maja idziemy w miasto. Będziemy bawić się na lokalu Boulevard Sport Pub. Przewidujemy tam bardziej taneczną atmosferę.
3: Były plany, żebyście też coś zostawili po sobie w mieście. Chcieliście coś posadzić, coś... Nie udało się póki co.
6: Przypominam, panie redaktor.
4: Sadziliśmy, jak z tego co pamiętam, jak tutaj byli nasi studenci i zrobiliśmy akcję z Ineko, o ile dobrze pamiętam, kiedy byli tutaj ostatnio nasi studenci, to sadzili i przyszli mieszkańcy do nas na kampus, odbierali sadzonki, bo tam akcja tak była odnośnie tak euro śmieci.
3: Trzeba było przynieść odpady, żeby dostać drzewka, ale chcieliście jakiś skwer porządkować na terenie miasta.
6: Jesteśmy w trakcie uzgodnień, bo oprócz juwenaliów uczelnia w tym roku obchodzi dziesięciolecie bycia akademią, co oznacza, że te uroczystości będą rozciągnięte i przy rozdaniu dyplomów i we wrześniu, i październik, bo to jest największe święto na uczelni. I mamy zamiar również, żeby się pojawił skwer w Gorzowie, taki akademicki, a oprócz tego w tym kampusie naszym przygotować coś do posadzenia, ale więcej w momencie, kiedy ogłosimy daty konkretne, zaprosimy mieszkańców. Chcemy z mieszkańcami pokazywać, że Akademia potrafi świętować.
3: To chyba ważne, żebyśmy poczuli jako mieszkańcy, że uczelnia jest i że ona jest też dla nas i ma absolutnie duży wpływ na to, jak my żyjemy.
6: Poza sporem, dokładnie tak myśli pani rektor. Im więcej nas obecności w Gorzowie, tym dla Akademii lepiej, ale myślę, że dla Gorzowa też.
3: Zdecydowanie. Choć, jak wyszło z waszych badań ostatnio, nie najlepiej się młodym ludziom żyje w Gorzowie.
6: Okej, tylko to do tych badań ja bym też tak delikatnie podchodził. przypominam siebie, jak miałem 19 lat, studiować wszędzie, byleby poza Gorzowem, bo tu jest mama i tata. Szczecin, Wrocław, Poznań, to było takie marzenie 18-19-latka. A ważniejszy jest jeszcze inny aspekt, mianowicie, że na potrzebę opisania tego, jak jest z Gorzowem, Akademia od razu odpowiada. I to jest sygnał taki, że my tu potrafimy identyfikować problemy tego miasta.
3: Teraz próbujecie pomóc trochę w ogarnięciu
6: komunikacji. Tak, bo to też jedno, świetny pomysł pana prezydenta za darmo, no a teraz zweryfikujmy, na ile to się wstrzeliło, kwestia linii, gdzie, jak to funkcjonuje.
3: I tu absolutnie widać, jak to jest ważne, właśnie ta współpraca i to, że mamy uczelnię, która jest tu i ma takie możliwości, żeby

0: bo myślę, że jeżeli zjednoczymy się tutaj jako społeczność akademicka, będziemy mieć większe szanse, żeby wybrzmieć, tak? Żeby wszyscy nas widzieli, żebyśmy mogli działać, żebyśmy mogli później się cieszyć, kiedy nawet jeżeli my gdzieś tam prywatnie będziemy odnosić swoje sukcesy zawodowo, jak i naukowo, ale też właśnie tutaj jako akademia, bo jednak działamy wszyscy na rzecz akademii, tak, bo każda rzecz, gdzie się rozwijamy na tle akademii, wracając też trochę do poprzednich pytań, jest dla nas równie ważna, tak, dlatego, że to jest też nasz wspólny wewnętrzny sukces, bo my chcemy się dzielić takimi sukcesami, chcemy działać, chcemy robić coś, co będzie dla, myślę, i całego miasta, i tutaj dla nas satysfakcjonujące.
1: No, tylko trzymać kciuki i faktycznie trzymam za słowo, że przy okazji dziesięciolecia gdzieś tam i mieszkańcy
2: pewno
1: będą mogli się pojawić. A drzwi otwarte? Zadowoleni jesteście?
2: Bardzo.
1: Dużo takich bardzo ciekawych bardzo warsztatów
2: szkoły
1: proponowaliście
2: ta.
1: I się sporo działo.
2: Tak. Pokazaliśmy.
0: I połączyliśmy się wtedy właśnie dokładnie z różnymi wydziałami, ze wszystkimi.
2: Baza laboratoryjna pokazana, wielu młodych ludzi zdziwionych, że takie sprzęty, takie laboratoria są w Gorzowie. O to idzie. Otworzyć się na mieszkańców, otworzyć się na młodzież, żeby wiedzieli, a potem przyszli do nas studiować, na co serdecznie zapraszamy.
1: Faktycznie ta baza robi wrażenie i co niektóre badania, które prowadzicie, no, można otworzyć szeroko oczy i usta, bo, no bo dzieją się naprawdę rzeczy niesamowite.
2: Jeszcze w maju będziemy mieli takie mocne, duże uderzenie w nowym zakresie.
1: Zdradzimy.
2: Za chwilę.
1: No mamy już maj. 11.
2: Do 31. Proszę chwilę poczekać, ogłosimy, pokażemy.
1: No dobrze, będziemy czekać w takim razie. Studiuje się dobrze w Gorzowie?
0: Tak, studiowanie na naszej akademii to, jak widać teraz, nie tylko nauka i zdobywanie wiedzy, ale też poszerzanie swoich kontaktów tutaj w różnych branżach, bo właśnie tak jak rozmawialiśmy, nasi studenci pracują i studiują i łączą swoje obowiązki zawodowe. Są zadowoleni, że jest taka możliwość, że dają radę. Myślę, że właśnie pod względem tym, że jesteśmy mniejszym ośrodkiem na ten moment, jest to duży plus, bo tutaj mamy duży kontakt z kadrą dydaktyczną. Ja bym też to tak nazwała, że to jest fajnie pod takim względem, że tutaj jesteśmy człowiekiem, a nie tylko numerkiem. Że nasze problemy są na bieżąco reagowane, tak? Jeżeli występuje jakiś problem, mamy dobry kontakt z władzami, jak i z wykładowcami, z całą kadrą dydaktyczną. Jesteśmy zaopiekowani.
1: Koleżanki były tutaj przy okazji innej rozmowy i mówiły właśnie na przykład o tym, że jako mamy rozpoczęły studia i absolutnie jakby nie odczuły tego, że to może być problem, że ta wielkość uczelni sprawia tam nieanonimowość, że one po prostu miały łatwiej.
2: Myślę, że to jest formuła, nad którą bardzo mocno pieczę ma pani rektor. Dla niej to, że jest bezpośredni kontakt wykładowcy, pracownika dziekanatu, pani dziekan, pana prodziekana. Mówię o każdym z pięciu wydziałów. To jest coś bardzo ważnego. Na kolegiach rektorskich na ten temat jest ogromny nacisk kładziony. Tym bardziej zapraszamy na Akademię Jakuba z Paradyża, bo tu się dobrze będziecie czuli.
1: Po prostu chcecie być taką uczelnią.
2: Chcemy,
1: to jest
2: tak,
1: kwestia,
2: tak jest nasz profil.
1: To jest kwestia po prostu pomysłu na siebie,
2: a
1: nie tylko okoliczności.
2: To jest też kwestia otwarcia na osoby z niepełnosprawnościami, różne i te, które mają niepełnosprawności typu słuchu, typu wzroku, fizyczne różne ograniczenia. Fantastyczny opiekun, pani doktor Anna Dobrychłop, która zbudowała wokół siebie zespół ludzi, wolontariuszy, którzy są w bezpośredniej relacji z tego typu studentami, którzy absolutnie nie czują się w żaden sposób wykluczeni, a wręcz odwrotnie, od samego początku częścią wspólnoty.
0: Ja mogę dodać tylko od siebie, że sama jestem studentem z niepełnosprawnością i chciałabym powiedzieć, że widzę te działania, gdzie nie ma barier, gdzie mogłam tak naprawdę się rozwinąć. Jest to pierwsza placówka dydaktyczna, w której poczułam się zaakceptowana, gdzie z tą akceptacją ogólnie i w kierunkach akademickich, ale też na rynku pracy jest duży problem. To tutaj nie odczułam czegoś takiego.

0: żebym była gorsza, czy żeby mnie można było pomóc. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że...
1: Na pewno studia online dają możliwości, bo można uczestniczyć w wykładach, pewnie na które byśmy musieli gdzieś daleko jechać, albo byłoby trudno spotkać się, ale jednak kwintesencją studiowania jest ten bezpośredni kontakt, tak, relacja.
0: Dlatego
1: właśnie
0: stawiamy na integrację.
1: Dlatego to jest takie ważne i warto to odbudowywać, bo faktycznie, pewnie też to odczuliście, że absolutnie, pandemia absolutnie mocno ograniczyła
2: wszystko,
1: to wszystko.
2: Wywróciła. Teraz jak idę do pracy i widzę pełen plac przy ulicy Chopina, pełen samochodów, czyli są ludzie, serce rośnie.
1: Ludzie rozmawiających, tak, w przerwach, dokładnie, dyskutujących, jeszcze gdzieś tam kontynuujących czasami tematy z wykładów. To jest kwintesencja studiowania, tak, i warto o tym pamiętać. No to czekamy na to, co się wydarzy jeszcze w maju, bo mamy tutaj obietnicę kolejnego spotkania i studentom życzymy fantastycznej zabawy, po prostu pobądźcie ze sobą i tak jak zawsze deklaruję, tak podtrzymuję to, zawsze czekamy chętnie na was, bo także tutaj uważamy, że jakby uczelnia wyższa jest bardzo istotnym elementem dla Gorzowa, a my chcemy, żeby się Gorzów rozwijał, był coraz lepszym miastem do życia dla wszystkich.
3: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.

0: Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes.
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Reklama.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
2: Reklama.
7: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
8: Dramatyczna noc na Ukrainie. Rosja kontynuowała ostrzał, który zaczął się jeszcze wczoraj po południu. Po ataku w Kijowie władze informują o jednej ofierze i 16 rannych. Z kolei 6 osób zostało rannych w obwodzie kijowskim. Drony uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. Wczoraj w wyniku jednego z największych zmasowanych ataków dronów życie straciło 14 osób, ponad 80 zostało rannych. Głównym celem była infrastruktura cywilna i krytyczna na terenie całego kraju. W Pekinie rozpoczęło się spotkanie przywódców USA i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym państwie. Mamy fantastyczną relację, zawsze szybko rozwiązywaliśmy problemy i będziemy mieć fantastyczną przyszłość razem, powiedział Donald Trump na początku spotkania z Xi Jinpingiem. Zapowiedział, że będą rozmawiać na temat handlu i że relacja ta będzie całkowicie wzajemna. Prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał w rozmowie z TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zapewnił, że Polska ma umowę z USA, która pozwala wystąpić o ekstradycję na podstawie nieprawomocnego orzeczenia. Minister przekazał też, że wczoraj napisał kolejne pismo do strony węgierskiej z prośbą, aby wskazała, gdzie znajdują się Ziobro i Romanowski oraz na jakiej podstawie opuścili Węgry.
2: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
9: Dzień dobry wszystkim, oprócz Kajetana.
10: Dzień dobry, przywitamy.
11: Cześć.

0: Posłuchajcie, bo jest takie przeświadczenie, że Niemcy mają coś do Polaków.
1: A
2: kto ma takie przeświadczenie?
1: A nie odwrotnie?
2: No dobra.
0: Widziałem dwie strony.
2: No a o co chodzi?
3: Niemcy, bo coś do Polaków.
0: Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym wielkim świętowaniu Barcelony, o tym, jak Wojtula z Robertem zrobili imprezę na 750 tysięcy ludzi na dachu.
2: Tak, Super Express do tej pory o tym pisze.
0: No wiadomo, no bo dwa dni po tej imprezie odbył się mecz, czyli wczoraj się odbył mecz.
1: O, opowiadaj, bo ja przegapiłem.
0: No i ten niemiecki trener Barcelony, Hansi Flick, złośliwie wystawił Wojtulę w pierwszym składzie, który jest normalnie rezerwowy, przecież Szczęsny sobie siedzi na ławeczce.
1: A
0: Roberta
1: bolała
0: w ataku. I obaj przez 90 minut musieli biedacy biegać.
2: Ja myślę, że oni mogli poprosić, żeby było wiadomo, że ta forma jednak nadal jest.
0: Nie no, Wojtek to prosił po ostatnim meczu z Realem, prosił, żeby go jednak nie wystawiać.
2: Naprawdę?
1: Tak.
2: A dlaczego? Że lepiej mu się jednak siedzi na ławce,
0: nie,
2: tak?
0: On wiedział po prostu, jak będzie imprezował. No i
1: oni się bawią, to jest jasne. Polska, Słowianie.
0: Wielu zawodników w ogóle się nie pojawiło nawet na tym meczu. Nie było nawet na ławce rezerwowych, nie dotarli.
1: Naprawdę?
2: Tak. Naprawdę.
1: Co za mecz.
0: Pogrzeb Barcelony, widać było imprezę i przegrała 0-1 z przedostatnią drużyną ligi.
2: Taki typowy mecz w okręgówce, że po prostu oddają walkover, bo
1: drużyną ligi,
2: bo nie da rady. Ja jestem na pudelku. Pani Izabela Janachowska, ta, która kiedyś tańczyła w Tańcu z Gwiazdami, właśnie pisze pudelek. Czule wspomina ten program i cytat. Płakałam przed wyjściem na parkiet.
1: O masz, kto? Przepraszam jeszcze raz.
2: No, Izabela Janachowska, jedna z tancerek.
1: A, ja wiem, która dziewczyna.
2: Ale prawda, piękne wspomnienia, że przed wyjściem na parkiet musiała płakać. Nie, to tak jakby powiedzieć, czule wspominam szkołę. Płakałam przed matematyką.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: O nie!
2: Co?
3: O tak! Hej, dlaczego Julka powiedziała, że wita wszystkich oprócz Kajetana, cała droga do przedszkola to afera?
2: Kajtek, przepraszam, bo chodziło o tego pana, który jedzie na urlop.
3: Tak, Kajetan, to nie do ciebie.
2: Nie,
4: to ten pan, co sobie jedzie.
3: Ciebie też serdecznie witamy.
4: Na wolne.
2: Witamy też Andrzeja, który być może słucha i który napisał zgłoszenie. Chciałbym zgłosić córkę do pobudki.
4: O,
2: będzie
4: córka
2: spać jutro, bo ma wolne. Bardzo to jest niemiłe, panie Andrzeju. No ale dobrze, będziemy dzwonić.
4: Czyli śpi.
2: Dobra, no tak.
4: A jak śpi, to jest jak znalazł, dawaj.
3: Natalia zawodowo robi zdjęcia, więc dzwonimy do niej. Paweł ma ofertę.
4: Mam ofertę. Halo?
5: Halo?
4: Dzień dobry. Czy ja dodzwoniłem się do pani Natalii, jeśli dobrze spisałem telefon?
5: Tak.
4: Dzień dobry, pani Natalio, witam serdecznie. Paweł Czoch z tej strony. Czy pani zawodowo zajmuje się robieniem zdjęć?
5: Tak bardziej dorywczym chwilę
4: obecną. Okej, okay, ale jak to pani wychodzi, bo ktoś mi powiedział, że to pani to dobrze robi, no więc, a mam zlecenie dla pani.
5: Czy no, wie pan, ja jestem po kursie zawodowym, więc już jakiś...
4: A, to spokojnie.
5: To,
4: to może dlatego. Dobrze, pani Natalio, ponieważ ja jestem jakby producentem bielizny męskiej i ja bym potrzebował zrobić katalog męskich majtek, takich podkreślających świetną sylwetkę mężczyzny. Zresztą to jest moje hasło reklamowe. Majtki podkreślające świetną sylwetkę mężczyzny. Moimi dotychczasowymi klientami są stripteaserzy i panowie innej orientacji, kulturyści. No wszyscy ci, którzy pięknie wyglądają, mają pięknie zbudowane ciało, wie pani, o co chodzi. I ja do takich klientów chciałbym trafiać. To jest taka nisza. Czy pani by się podjęła?
5: Nie, nie zajmuję się reklamami.
4: Ale mi chodzi o zdjęcia. Do katalogu.
5: Tak, ale ja na taką skalę nie robię.
4: Na jaką skalę? To chodzi mi o jeden katalog oraz pięć zdjęć na to, żeby zaprezentować je na opakowaniach. Ja pani dobrze zapłacę.
5: No ja nie wchodzę w
4: to. To jakie zdjęcia pani robi?
5: Okolicznościowe.
4: To znaczy co? To znaczy czym się różni mężczyzna w slipach od kobiety w sukni ślubnej czy garniturze? No proszę pani, to...
5: No różni się, to bardziej techniczne zdjęcia są.
3: A może my byśmy zrobili po prostu taką imprezę i wtedy byśmy Natalię zatrudnili? Wszyscy w majtkach przyjdą twoich.
4: Tak?
2: No, no
4: dobra,
2: może być.
4: W porządku. No
3: pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM.
5: Dzień dobry.
4: A musisz rozwinąć branżę, dziewczyno, bo ci pieniądze uciekają, zobacz, no.
5: Nie, dopiero rok czasu zaczyna dobrze ruszyć.
4: To co ci szkodzi popatrzeć na męskie pośladki?
2: My dzwonimy na życzenie Andrzeja, żeby nie było, że to nasz pomysł.
4: Tak, to też.
5: Dobrze.
4: To jest Andrzej?
3: Tata.
4: A,
5: tato.
4: Jak on cię kocha, zobacz.
2: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie, tak żebyś się nie gniewała na tatę.
5: Dobrze, dziękuję bardzo.
4: To ja się ubieram.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Nie.
1: On coś je. No, i się
2: cały
1: chwali,
2: czas je.
1: Że je, je.
0: A co jadłeś na śniadanie? Bo ty zawsze masz jakieś takie fajne śniadanie.
1: Właśnie, bo ty jesz, ja nie
2: jem. Banana.
1: Banan dobry,
0: ale
1: super.
0: Jednego całego banana, myślałam, że powiesz na przykład 3/4.
2: Nawet nie całego.
1: Nie, nie, nie. Jak to nie całego? Wybieraj mały,
0: bez
1: jest
0: skórki?
1: Dwa.
2: Bez skórki, tak, tak.
3: Yeah, baby! Pierwsza
4: zmiana. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Reklama.
12: Obława wciąż trwa, to za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lublinie. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. To pierwsze takie spotkanie od niemal dekady. Na stacjach dziś drożej. Posłuchajcie, o ile więcej będzie trzeba zapłacić przy tankowaniu.
2: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kierwasz.
12: W akcji około 300 policjantów trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lublinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo po tych tragicznych wydarzeniach?
13: Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Jak udało nam się dowiedzieć, ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale były znane policji. Jedna z nieoficjalnych hipotez, które pojawiają się m.in. w lokalnych mediach, mówi też o możliwych porachunkach na tle narkotykowym. Prokuratura jednak tego nie potwierdza, śledczy nie zdradzają swoich ustaleń, zapewniają, że mimo obławy nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Ci jednak boją się o swoje bezpieczeństwo.
14: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
13: Obława trwa, sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek.
12: Michał Skolimowski, dziękujemy. To pierwsze takie wydarzenie od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu. Otwierając spotkanie w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, Xi mówił o tym, że świat jest na rozdrożu i przekonywał, że oba kraje powinny być partnerami, a nie rywalami. Nasze stabilne dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Trump nazwał Xi wielkim przywódcą, podkreślił ich fantastyczne relacje i zapewnił o dobrej wspólnej przyszłości. To zaszczyt być tu i zaszczyt być twoim przyjacielem. Relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek. Ale ten optymizm studzi chiński przywódca, który przyznał w rozmowie z Trumpem, kwestia Tajwanu może doprowadzić do konfliktu między Pekinem a Waszyngtonem. Wracamy do kraju. Ceny paliw w górę. Benzyna 95 i 98 zdrożeje dziś o 11 groszy, diesel o 8. Rząd podkreśla, że to i tak znacznie taniej niż bez programu CPN. Ten został właśnie po raz kolejny wydłużony. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: Program CPN został wydłużony do końca maja. Jak podkreśla minister energii Miłosz Motyka, dzięki tym rozwiązaniom Polacy płacą dużo mniej za paliwo.
15: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
5: Obecne rozwiązania prawne dają możliwość przedłużania programu nawet do końca czerwca.
15: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby ten program przedłużyć do końca maja, a w czerwcu podjąć decyzję co na kolejne tygodnie i miesiące.
5: Na to, co dalej z rządowymi obniżkami, w tym w trakcie wakacji, wpływ będzie miała sytuacja na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach.
12: Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,39 zł, 98 6,98, a diesla 6,92. Marek Sawicki, poseł PSL, będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Jan Wróbel porozmawia z nim m.in. o pomyśle ludowców na reformę ochrony zdrowia. Początek minuty po 8 w Vox FM na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTube. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę już kolejny rok z rzędu przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. To była przygoda życia, mówią Ania i Kuba, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku.
16: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
17: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu. Często na koniec dnia mieliśmy też wspólne ognisko integracyjne, więc na pewno był to dobrze spędzony czas.
12: W ubiegłym roku uczestnicy zebrali na plażach prawie 2,5 tony śmieci.
2: Pogoda wakacyjna, jak nad polskim morzem. Dużo deszczu, a do tego temperatury nie za wysokie, poniżej 20 stopni.
0: Czyli wakacyjnie w całej Polsce. No rzeczywiście popada dzisiaj i to dosyć intensywnie przejdzie ten deszcz przez całą Polskę. Jutro podobna pogoda,
1: tak?
0: No a ocieplenie to dopiero w przyszłym tygodniu.
2: I to takie duże upały pierwsze podobne.
1: Nareszcie powyżej 30?
2: Tak.
1: Niech żyje ja. Oho, kurwa.

0: Julia Hren,
1: Konrad Piwowarski,
2: Paweł Paweles, witam was bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: 5 minut po godzinie 7.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: J-Lo, ja tu sam, no i

0: godzinie 7. Ja po 6 mówiłam, że tak się bardzo zazieleniło od tego, że ostatnio jest deszczowo.
1: Roślinki wody dostały, tak?
0: Tak, i Konrad wtedy powiedział, żebyście pisali, jeżeli mam rację. I wiecie, jakie to jest miłe.
1: Że masz
0: rację. Jak sobie czytam, Julka, masz rację. Julka, dobrze mówisz, że rzeczywiście się zazieleniło. Seba napisał, zielsko w moim warzywniaku tak wystrzeliło po deszczu, że już wygląda jak puszcza tropikalna.
1: No, ja cię zapraszam do siebie, bo trzeba skosić trawę przez ciebie, twojej radości. Także zapraszam ewentualnie.
0: Nie wolno kosić trawy, bo jest susza.
2: A ja z kolei zapraszam do Radomia, bo tam też się zazieleniło. Władze miasta postanowiły posadzić drzewa.
0: O, brawo! To super!
1: No super, bo to produkuje tlen, ładnie wygląda i lepsze
0: niż beton.
1: Ale
0: jak tylko co posadzone, to one są jeszcze małe, to jeszcze nie robi takiego efektu.
2: Ale one raczej duże nie będą.
0: Nie będą? A czemu?
2: Wiesz co, bo posadzili je pod wiaduktem.
0: Co?
2: Pod wiaduktem.
1: Wiadukt
2: i posadzili drzewka. Co prawda oni podobno je sadzą dosyć często i zawsze usychają. Nie wiadomo dlaczego, bo w cieniu są.
1: I tam deszcz nie dociera, bo jak są pod wiaduktem, no to wiadomo.
0: Nie, ale nie? Super pomysł, ale co to za inżynier?
1: No, ale to nie.
0: To chyba człowiek nie słuchał na lekcjach biologii.
1: Ktoś za to pewnie jeszcze
2: dostał
1: nagrodę.
2: Chodziło o zagospodarowanie wolnej przestrzeni, która nie mogła być w całości przeznaczona na parking. No tak, bo ludzie by parkowali te samochody pod wiaduktem i by brzydko wyglądało.
1: No tak,
0: a tak są drzewa pod wiaduktem i też brzydko wygląda.
1: Trzeba je chronić.
0: Ale najgorsze jest
2: to będzie zmarnowanie pieniędzy, jeżeli one uschną.
1: No.
2: A uschną pewnie.
1: Na pewno.
2: I to będzie zmarnowanie pieniędzy, jeżeli urosną, bo trzeba będzie wiadukt rozebrać.

0: Nie wierzę, Paweł, no który to już raz?
1: Nieważne, ważne, że nie z mojej winy po raz kolejny.
2: Jeżeli chcielibyście znaleźć najszczęśliwego, no, najszczęśliwszego człowieka na świecie dzisiaj, to myślę, że jest to mechanik Pawelca.
0: Co się znowu stało?
1: Nie. No, chodzi o to, że moje auto oraz moja osoba jakoś przyciąga, magnesuje fanów naszej stacji. Jechał za mną pewien mężczyzna autem.

0: Paweł, jak już będziesz za kilka lat na emeryturze, wpadnij do radia powiedzieć, czy już odebrałeś auto, czy jeszcze behali krok.
1: Ja bym się obraziła za te za kilka lat.
2: Oczywiście, że tak, że nie. No gdzie ludzie? No przecież ja jeszcze nie dorosłem. Ile ja mam? No co ja mam? Z 6 lat?
1: Rysiek Piwek nie idzie na emeryturę, się nie wybiera. Pytanie?
3: Co robi sikający żołnierz w lesie?
1: 609-8698-69.
2: Pytanie, odpowiedź.
4: Od rana z Vox FM.
5: Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Reklama.
1: 7.31 na Vox FM Zegarze. To czas na wiadomości, na które zapraszam Marta Kiermasz.
12: Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Lokalne władze informują o ponad 30 poszkodowanych i jednej ofierze śmiertelnej. Zniszczona została infrastruktura cywilna, w tym blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Według mera ukraińskiej stolicy pod gruzami mogą być ludzie. Eksplozje było słychać też w Charkowie, Odessie i Sumach. Był to największy nocny atak. Rosja wystrzeliła 56 rakiet i 675 dronów. Ogólnie w ostatniej dobie rosyjskie wojska skierowały w stronę Ukrainy prawie 1500 bezzałogowców. Do tego tematu wrócimy o poranku w relacji naszego korespondenta. Polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem rosyjskiego IŁA-20. Wojsko podkreśla, że maszyna nie naruszyła naszej przestrzeni powietrznej. Każda prowokacja tego rodzaju spotka się z natychmiastową reakcją naszych pilotów, napisał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i przypomniał, że to kolejne agresywne działania Rosji i testowanie naszych systemów. Marek Sawicki, poseł PSL, będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Jan Wurbel porozmawia z nim m.in. o pomyśle ludowców na reformę ochrony zdrowia. Początek za pół godziny w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Wiadomości sportowe Vox FM.
12: Górnik Zabrze i Raków straciły szanse na Mistrzostwo Polski w zaległych meczach Ekstraklasy. Górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia, a z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Elina Svitolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała dwa kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę Mistrzostw Świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie. Wygrane gospodarzy w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. King Szczecin wygrał 80-78 z Zastalem Zielona Góra, a Śląsk Wrocław 87-84 pokonał Arkę Gdynia. Dziś spotkania w kolejnych dwóch parach.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Od rana z Vox FM. Dzień dobry, to przypomnijmy od Rysia pytanie.
3: Co robi sikający żołnierz w lesie?
1: 609-8698-69, SMS-em poproszę.

0: 20 minut do godziny 8, a my tu z pytaniem od Rysia.
1: Co robi sikający żołnierz w lesie?
0: Ach, podziwia ptaszka.
2: Minuje teren.
0: Prowadzi oszczał.
2: Oszczał bardzo.
3: Olewa służbę.
2: Oszczał bardzo.
0: Minuje teren, znaczy teren, uczy mrówki pływać.
3: Ale najbardziej nam się podoba odpowiedź Piotra. Piotr zgarnął za to gadżety Radio Vox FM, możemy wam zdradzić.
2: Od razu.
3: Leje po bombach. Ale to błędna odpowiedź. Chociaż prawidłowo.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi sikający żołnierz w lesie? Zlewa się z otoczeniem. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Julia, Konrad,
1: Paweł.
0: Tak, my mamy tak na imię, a jak wy macie na imię, to za chwilę będziemy zgadywać. 609-869-869. Właśnie teraz możecie dzwonić, my zadamy wam pytanie jakieś, nie wiemy jeszcze z jakiej kategorii, a wy będziecie musieli odpowiedzieć, my za pomocą tego pytania zgadniemy, jak macie na imię, bo przecież
2: będziecie
0: wszystko...
2: musieli odpowiedzieć, my za pomocą tego pytania.
3: Jula, czy się słyszymy?
1: Jula, wygrałeś!
4: Halo?
1: No.
0: Halo, halo, cześć. Kiedy ostatnio byłeś na urlopie?
4: O, rok temu.
0: O, rok temu.
3: To człowiek.
0: Mhm. Człowiek pracowity.
3: Andrzej.
4: Blisko. Też na A.
1: Adam.
4: Jeszcze raz.
1: O, jest.
0: Arkadiusz.
4: Brawo.
1: Jest chociaż jedna wygrana.
3: Dobry początek.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
3: 609-869-869, dzwońcie do nas. Halo, halo. Tutaj nie, to może tutaj. Słyszymy się.
5: Cześć, witam.
3: No powiedz, skąd też jesteś?
5: Międzyrzec Podlaski.
3: Międzyrzec Podlaski.
1: Znam to miejsce, no. To lubelskie. Międzyrzec Podlaski.
0: Myślę, że Darosław.
3: Co? Naszego Darosław.
1: Czyli Darek, tak?
3: Darek? Nie.
0: Nie.
3: Dobra,
0: nie.
3: Piotrek.
5: Też nie.
1: Czekaj, teraz ja myślę. No. Teraz tak.
3: Już. Dobra.
1: Jarosław.
0: Strzel Grzegorza.
1: Jarek.
5: Nie.
1: Nie.
0: Aj, nie udało się. No nic, kolejna osoba.
1: Ale jak ma na imię?
3: Jak masz na imię?
5: Krzysztof.
0: Aj, nie byliśmy nawet blisko.
3: Pozdrawiamy Krzysztof wszystkich Krzysztofów. Halo, halo, czy się słyszymy?
6: Halo.
0: Halo, cześć. Ile to jest 6 razy 7?
1: O, masz.
3: No wiesz co.
6: Halo.
0: Czyli sprytna
1: brawo,
0: osoba.
1: Brawo. Zuzanna.
6: No, halo.
1: No, halo.
3: Bożena?
6: No, jestem.
0: Ile to jest 6 razy 7?
1: Włączyła się nagle. Czy nas słychać?
6: Halo.
0: O, mądra dziewczyna.
1: No widzisz, kombinuję.
0: Myślę, że Ania.
1: Nie.
6: Nie.
1: Nie. Zuzanna, powtórzę.
6: Nie, też. To moja córka.
3: Bożena.
6: Nie.
0: A jak masz na imię?
6: Miałam nie mówić.
1: No teraz już musisz, bo 3 razy było.
6: Danusia.
0: Aj, Danka. Udało się. No,
1: co ma
0: nie.
1: Janka?
3: Dobra, to może tutaj jeszcze uda tym razem zgadnąć. Halo, halo, czy się słyszymy?
7: Halo, cześć, tak.
3: Czy miałeś matematykę na maturze?
7: Miałem.
3: Jak poszło?
7: No, na czwóreczkę.
0: O, to dobrze, czyli młody człowiek. Ja myślę, że jesteś Łukasz.
7: Ja jestem Jacek.
0: No i nie wiem.
7: I nie taki młody, bo mam 40 lat.
1: To jest bardzo młody. Jak masz na imię? I pierwszy raz u nas.
0: No i już Pawelcowi humor zepsułeś. Yeah.

0: Dobra, słuchajcie, musimy się zająć poważną sprawą po godzinie 8.
1: Jaka jest poważna sprawa?
0: Od tygodnia myślę nad tym, a wiem, że nasi słuchacze są najmądrzejsi. Mógłbym tego wyszukać w internecie, ale słuchacze będą wiedzieli lepiej.
2: Jakiego rodzaju temat?
0: Czy chomiki mają zakwasy?
2: Zakwasy chomiki?
0: No tak, no bo one biegają cały czas po tym kółku. Chomik w klatce.
2: Naprawdę się to zainteresowało?
0: Zacząłem się zastanawiać, czy one mają zakwasy.
2: Czyli, one mają zapasy, to wiem.
1: Moi drodzy, chomikują. Zostańcie z nami po godzinie 8, bo jak wiecie,
0: i
1: będziemy dotykać problemów bardzo trudnych. 609-86-9869.
2: Nie chomikujcie tego w sobie.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły, w tym regulamin promocji, w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Reklama.
9: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę, rośnie liczba rannych, od tego zaczynamy. Zakończyło się spotkanie przywódców Chin i USA, rozmowy trwały ponad 2 godziny. A za chwilę też Jan Wróbel i jego gość, czas na poranną rozmowę w OXFM.
10: Jest godzina 8, to pora na wiadomości w OXFM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
9: Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Jest jedna ofiara śmiertelna i ponad 30 poszkodowanych. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. W ciągu doby rosyjskie wojska skierowały w stronę Ukrainy prawie 1,5 tysiąca bezzałogowców. Ze szczegółami nasz korespondent Ołych Biłecki.
11: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. W porannych godzinach doszło do uderzenia w blok mieszkalny na lewym brzegu miasta. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Po ataku w kilku dzielnicach nie ma wody. Niektóre ulice są nieprzejezdne po spadnięciu odłamków. Alarm zabrzmiał 10 minut przed pierwszą nocy i do tego momentu jeszcze nie został odwołany. Na celowniku Rosjan tej nocy oprócz Kijowa okazała się centralna i wschodnia Ukraina. Kijów, Ołych Biłecki.
9: Zakończyło się spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem w Pekinie. Rozmowa w Wielkiej Hali Ludowej trwała ponad 2 godziny. Było to pierwsze spotkanie przywódców obu krajów w ramach obecnej wizyty Trumpa w Chinach. Wśród tematów były m.in. trwające konflikty na świecie, a także kwestia Tajwanu. Jak zaznaczył chiński przywódca, może ona poróżnić Pekin z Waszyngtonem. A z nami już Jan Wróbel i jego gość. Czas na poranną rozmowę w OXFM. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marek Sawicki, poseł PSL, ambasador reformy służby zdrowia. Zapytałem sztuczną inteligencję o to i wie pan, co odpowiedziała? PSL intensywnie promuje swój program ochrony zdrowia. Co wie sztuczna inteligencja, czego ja nie wiem, bo ja nie widzę tej intensywności.
13: No więc pewnie sztuczna inteligencja zauważyła, że po pierwsze odbyło się już pierwsze wysłuchanie w Komisji Trójstronnej w siedzibie Dialog. Ono było bardzo interesujące, prawie 3 godziny dyskusji na temat tego projektu. Była też debata organizowana przez Dziennik Gazetę Prawną. Dzisiaj jest nawet już na stronach, że tak powiem, wersji papierowej. Więc ta debata już się odbyła. Też byłem na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pacjentów. Ono się odbywało w Czytelniku, więc kilka tych debat było. Mamy porozumienie strategiczne, programowe z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Oni są współautorami tego projektu, więc oni też na swój sposób ten projekt promują. W związku z tym być może dlatego sztuczna inteligencja to zauważyła.
12: No to chwała jej, bo Ministerstwo Zdrowia na przykład nie zająkuje się nawet o tym, żeby pracowało nad waszym projektem.
13: A ministerstwo pierwsze było zaproszone do konsultacji tego projektu i pani minister Sobierajska-Grenda z panem ministrem Berkiem byli na spotkaniu u marszałka Piotra Zgorzelskiego, gdzie razem z wiceministrem Kosem i szefem Federacji Przedsiębiorców, ale także panem Łukaszem Kozłowskim, ekspertem piszącym ten projekt, żeśmy rozmawiali. Rozmowa też była prawie dwugodzinna. Na początku bardzo, tak abym powiedział, nerwowa, no bo gdzie tu ktoś z zewnątrz próbuje coś ministerstwu zaproponować, ale potem w miarę wyjaśnień coraz więcej, że tak powiem, sympatii, przychylności, łącznie z tym, że no ciekawy projekt, no ale wiecie, my nie możemy tego wziąć jako rządowy, ale będziemy wspierać. Więc,
12: to po cichu wspierają,
13: więc
12: ale
13: czekamy. Nie, to jest, panie redaktorze, to co jest jakby najistotniejsze, to co znów sobie kuku zrobił Sejm, że tak powiem, rękami marszałka Hołowni, bo myśmy sobie wprowadzili dla projektów poselskich, żeby tak z poselskimi nie gonić, coś, co jest przypisane dla projektów rządowych. Rządowe projekty muszą mieć oceny skutków regulacji, a my domniemane skutki regulacji, czyli tak zwane DSR-y. No i teraz do naszego projektu pani marszałek Wielichowska wysłała zapytanie do posła wnioskodawcy, czy są gotowe rozporządzenia wykonawcze do projektu. Domniemane skutki regulacji to nie są pełne, gotowe rozporządzenia. To jest ocena, ile to może kosztować budżet, jakie przyniesie to efekty finansowe.
12: Ale dokonaliście takiej oceny?
13: Oczywiście, że tak. Dokonaliśmy takiej oceny, tylko że nie napisaliśmy rozporządzeń i zwracałem uwagę wczoraj także marszałkowi Zgorzelskiemu, żeby w ramach prezydium Sejmu porozmawiali, jak rozumie się domniemane skutki regulacji w odróżnieniu od OSR-u.
12: Wie pan, że jestem daleki od tego, żeby kiedykolwiek być złośliwy w rozmowach z politykiem, więc i teraz to nie będzie złośliwa uwaga, lecz następująca. Im więcej długich spotkań polityków, tym służba zdrowia będzie lepiej działała. To chyba jest dla każdego oczywiste. Niech pan mi odpowie już w internetowej kontynuacji naszej rozmowy porannej Radia Vox FM. Serdecznie zapraszamy.
9: A możecie śledzić ją na voxfm.pl i na kanale Superlink na YouTubie.
8: Ale nie tak zimno. Bardzo fajnie. Ciepło. 18-19 stopni.
10: Tak sobie to tłumacz.
8: No tak będzie. Przez
14: I
8: przez
14: do tego opady deszczu w całej Polsce dzisiaj mogą wiatr. Się pojawić. Super! Ale jeżeli ktoś czeka na dobre informacje, chociaż deszcz jest dobrą informacją, to ocieplenie przyjdzie w przyszłym tygodniu i w przyszłym tygodniu będziemy mieli okazję, żeby narzekać na upały.
10: Oj, będziemy narzekać na upały. Powyżej 30 stopni podobno mają być temperatury.
8: Nie wspomnę. Słowem nawet nie będę narzekał.
14: Nie wierzę.

0: Julia Hren,
1: Konrad Piwowarski,
2: Paweł Pawelec w oczekiwaniu na 30.
0: Czy chomiki mają zakwasy 609-86-9869?
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. What kind of-

0: chomiku. Chomik, chomik, ej, ej, to taki fotografik, ej, ej. Chomik, chomik, ej, ej, dostał na prezent słoik, ej, ej. Chomik, chomik, ej, ej, energiczny jak batonik,
1: hej, ej, ej.
0: Chomik, chomik, ej, ej, zawala jak Sonic.
2: No
0: ej,
2: właśnie, ej. Jak zawala jak ten Sonic, ten chomik.
3: A, tak szybko,
2: i zawala pytanie, jak Sonic. Czy on ma zakwasy w związku z tym?
1: Żebyście widzieli, jaki Konrad jest podekscytowany, że w końcu ta zagadka zostanie rozwiązana na naszej tydzień. Antenie.
2: No bo my ludzie jesteśmy trochę jak te chomiki.
3: Kończu, ty masz w listopadzie urodziny.
2: Nie chcę chomika na urodziny.
3: Kończę taki prezent. Z kołowrotkiem bym ci kupił od
2: nie,
3: razu.
2: Ale od tygodnia zastanawiam się na tym. On na tym kołowrotku tak biegnie, biegnie, tak. Biegnie, biegnie, ale biegnie,
3: on,
2: biegnie,
3: on musi,
2: biegnie.
3: On ćwiczy. On musi, rozwalić.
1: No właśnie, chomiki mają swoje kołowrotki, ludzie mają te bieżnie, co kupują sam i tam wywieszają na nich.
3: Ale on tam sam wchodzi, człowiek nie chce wchodzić.
2: No tak, ale wiesz, jak człowiek wejdzie na taką bieżnię i pobiega, to zakwasy później są.
3: Tak, ale wie, że robi sobie dobrze, znaczy dla organizmu, a chomik nie wie, a coś go ciągnie do kołowrotka.
1: Kaśka bardzo mądrze napisała, chomiki nie mają zakwasów, bo nawet jeśli by je miały, to zaraz je rozchodzą, bo znowu wracają na ten kołowrotek.
3: No, to prawda. Rzeczywiście.
2: Marcin z kolei napisał, że chomiki nie mają zakwasów, bo nie piją mleka, a zakwasy to kwas mlekowy. No ale zaraz, no chomiki to ssaki, więc jak są małe chomiki, to one mleko od matki przecież pobierają.
1: No tak? Ale no, jeżeli tak. Są chomiki samotne...
2: No nie, ale jakoś się musiał kiedyś urodzić i ktoś, no tak. Jakieś karmiody musiały być.
3: Był kiedyś przez chwilę w planach, nie?
1: Dobra, Jarek napisał, mój chyba nie ma, bo co noc napierdziela w tym kołowrotku.
4: Pierwsza
3: ma
4: zmiana.
3: Problemy gastryczne jeszcze w dodatku.
2: 6986969. Bardzo poważne tematy tutaj, jak słyszycie, czy, rozwiązujemy.
1: Czy chomiki mogą mieć zakwasy? 6986969.
3: Mogą, to jest wolny chomik.
2: Jeżeli
3: mieć,
2: macie jeszcze jakieś inne palące kwestie do rozwiązania, to też możemy pomóc tutaj razem sobie wspólnie.

0: historię wypisujecie o chomikach. Jezus Maria.
1: Dawaj.
0: Moja koleżanka miała koleżankę ze studiów i ona miała chomika, który nie miał kołowrotka w swojej klatce.
2: O rany, to tragedia, jest to męczarnia.
0: No i żeby zapewnić mu ruch,
2: to co robiła?
0: Wsadziła go do mikrofalówki.
2: Mikro.
0: Bo tam się talerz kręci.
2: A, no tak.
1: I rozumiem, jak się to skończyło.
2: Ale zapomniała wyłączyć piekarnik, tak?
0: Dobra, takich rzeczy.
1: Jeżeli chodzi o historię uśmiercania chomików,
0: nie, to też masz jakąś?
1: No, mam.
0: Nie, naprawdę?
2: Daj coś.
1: Ale ja boję się opowiedzieć trochę.
2: A to twoja?
1: Znaczy tak, bohaterką tej historii jest moja mama. Ona bardzo się martwiła o chomika, że on siedzi w domu i tak się dusi, że się nie przewiedza.

0: Czemu?
1: Bo nie jest wolny. Tylko wolne chomiki mają zakwas.
2: Jest też teoria, że on nie ma zakwasów, tylko przed kwasem.
0: Co?
1: Muszę o tym, muszę rozkminić to sobie, pomyśleć poza anteną.

0: stop, ja już nie chcę słuchać waszych historii o chomikach. One są naprawdę straszne.
1: Nie no, niektóre chomiki nie miały łatwego życia. To trzeba przyznać.
0: Jest też propozycja od Jacka z Poddębic. Miałem i to nie jednego chomika, ale tak sobie myślę, że taki chomik by naładował dużo samochodów elektrycznych tak przez noc, zamiast szukać ładowarek.
2: No to prawda. No,
1: aż tak?
2: Dać mu trochę większe kółko, wpuścić całą rodzinę.
1: Super, to najlepiej do sypialni czyjś go włożyć, bo on w ogóle nie hałasuje.
0: Ale niech zapracuje na to jedzenie swoje.
2: Ja miałem takiego chomika, nazywała się Tosia, bo to się okazała dziewczynka. I ona jak była głodna, to wisiała na zębach przednich.
0: Dobra, Paweł, nieważne. Jak rozpoznałeś, że to dziewczynka?
3: Pierwsza z niepiepiana. Od rana z Vox FM.
2: Małe mi urodziła, ale nie mi w sumie. Reklama.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
13: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańczy.

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Reklama.
2: Minęła 8.30. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Radia Vox FM.
3: To już pewne. Węgierski premier w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. Peter Madziar zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa.
4: Z Krakowa
3: pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Wizyta węgierskiego premiera w przyszłym tygodniu, ale konkretna data jeszcze nie padła. Uwaga na burze w centralnej i północnej części kraju. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 7 województw. Trzeba będzie uważać na silne porywy wiatru. Miejscami może też spaść grad. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godziny 19. Protesty wywołane przerwami w dostawach prądu po odcięciu Kuby od surowców energetycznych przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa wybuchły w Hawanie. Podał Reuters. Według agencji były to największe protesty w tym mieście od początku kryzysu energetycznego w styczniu. I na koniec jeszcze sport. Elina Świtolina będzie dziś rywalką Igi Świątek w półfinale tenisowego turnieju w Rzymie. Polka rozegrała do tej pory z Ukrainką 6 spotkań. 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Kolejny ich pojedynek dziś około 21.
5: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Vox FM.
2: To jak z tymi chomikami? Nie. Ja też miałem chomika, ty miałeś chomika. Wszyscy mieli chomika.
7: Wszyscy mają na pewno jakąś przygodę z chomikiem. 17 do 9.

0: Elo, Piotrek z tej strony. Kądziu, my nie jesteśmy jak chomiki. My jesteśmy lemingi. Lemingi.
1: A, to jest odmiana takiego chomika.
2: Właśnie musiałam się dowiedzieć, czym są lemingi, bo to podobno w latach 90., tak?
3: Tak, była taka gra komputerowa, że one szły wszystkie jeden za drugim w przepaść.
1: Wyglądają jak chomiki.
3: I tak ludzie codziennie do pracy idą jeden za drugim i wpadają w przepaść.
1: No,
3: w
1: przepaść.
2: Ale to rzeczywiście to jest prawdziwe zwierzę, lemming.
3: No
2: gryzoń
3: tak.
2: Taki. A, myślałam, tak. Że to jakaś taka postać.
1: I to jest dosłownie gryzoń, bo to jest jedyny taki malutki chomik, tak, który
2: my jesteśmy
1: zaatakować.
2: Jak lemingi, jak do tej pracy, codziennie, jak się nie chce, chce się, idziemy. Jak
1: ja z wielką radością jadę, może wstaję się gorzej.
3: Ale słuchajcie, teraz Państwowa Inspekcja Pracy zrobi tak, żebyście z radością jechali do pracy, jeżeli nie jedziecie.
1: Bardzo mnie to cieszy, dawaj.
3: Chcą włączyć stres do BHP. Przewlekły stres, wypalenie zawodowe czy przemęczenie mogą już wkrótce zostać formalnie uznane za zagrożenia w środowisku pracy i szef będzie musiał przeciwdziałać.
1: To jest problem, bo ja się nie stresuję.
2: Ale poczekaj, szef będzie musiał przeciwdziałać stresowi? Mm-hmm. Czy on sam siebie zwolni?
1: Jako główny czynnik.
2: Pierwsza zmiana.

0: Dobra, słuchajcie, jest sprawa.
1: Tak?
2: No bo coś wymyśliłeś.
0: Polska jest, stała się bardzo modna ostatnio.
2: No wszyscy chcą do nas przyjechać.
0: I przyjeżdżają. Aktualnie jesteśmy bardzo modni wśród aktorów. Aktualnie w Polsce przebywa George Clooney.
2: Teraz?
0: W Poznaniu,
2: naprawdę?
0: Tak, razem z żoną Amal, przez M, Paweł, nie N. Tak, razem są na jakiejś konferencji.
2: George Clooney.
0: Do tego film kręcą Superman, czy, albo Wiedźmin, czyli Henry Cavill.
1: Okay, halo, w Polsce?
0: W Łodzi. Tak, wiem, ostatnio w okolicach Łodzi Fabrycznej sobie jogging uprawiał.
2: Proszę bardzo, jakie dobiłe,
0: Keanu Reeves jest w Polsce również w związku z tym
2: Keanu
0: filmem, też w Łodzi.
2: Kurczę,
0: i wielu jeszcze innych, tam jest bardzo dużo znanych ludzi.
2: Polska, taki Nowy Jork.
1: Ja też jestem w Polsce, jak
0: tak.
1: coś. Ale jak wy też jesteście w Polsce, to piszcie.
0: Ja sobie tak pomyślałem, żeby to trzeba było jakoś wykorzystać.
2: No i co
0: żeby
2: zrobimy?
0: Nagrali jakąś reklamę Polski, to jedno. A poza tym ja myślę też o nas, o programie, o słuchaczach Radia Vox FM.
2: Oj,
0: wypadałoby
2: boję.
0: Ich zaprosić.
1: No to zaprośmy. Hello.
0: O, dobra, dobra, to ja będę, czekaj, to ja będę po polsku, a wy po angielsku tłumaczcie.
2: Dobra. To może lepiej ty, Jula, co?
0: Tak, tak.
1: Dawaj, Paweł, damy radę. Czekaj.
0: Zapraszamy serdecznie.
2: Invite, to jest zaproszenie.
1: Tak, invite you.
2: O.
0: Panie George'u.
1: Mr. George.
0: Pani Amal.
1: Mr. Anal.
2: Amal.
0: Jezus.
2: Miss chyba.
1: Miss, masz rację.
2: No, gdzie mister? Chociaż mister w sumie bardziej, Amal.
0: Teraz nikt nie przyjdzie.
1: No, George, come radio.
2: Radio Vox FM. You love it.

0: Jak tam jest jakiś odzew? Ktoś odpisał na nasze zaproszenie?
1: Nie, nikt.
2: A, bali się, tak, że zrobiła, że nie wiadomo, do czego zapraszałaś.
3: Ktoś nas słucha.
0: 5 minut do godziny 9 na pewno ktoś nas słucha, bo na pewno czekacie.
2: No czekają.
3: Kochaj, albo rzucaj przed nami po 9.
2: Dziewczyna mnie zostawiła w sumie bez powodu, ale tak, kurczę, strasznie, bo z dnia na dzień.
0: Na pewno bez powodu, 100% wierzę w to, że bez powodu.
2: Oj, Pawele, spróbowałem wszystkiego. Bardzo mi na niej zależy. No, jest światłą, wspaniałą kobietą. Chcę ją przeprosić za wszystko, jest mi wstyd.
0: Ale za co, skoro nie było żadnego powodu?
2: Za głupie swoje zachowanie.
3: A to akurat mądre jest. O.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Szczegóły po 9.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Autopromocja. Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
13: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
3: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
8: Ministerstwo Obrony dementuje medialne doniesienie to w sprawie przerzutu amerykańskich żołnierzy. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Rząd przyjął ważne przepisy. Rośnie zainteresowanie turystów Warszawą. Polska stolica kusi miłośników krótkich wypadów.
4: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
8: Polski resort obrony dementuje doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA. Nie dotyczą one naszego kraju. To po tym, jak w zagranicznych mediach pojawiły się informacje o rzekomym wstrzymaniu relokacji ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Ministerstwo podkreśla, że chodzi o zmiany związane z obecnością wojsk USA w Niemczech, a nie na terytorium naszego kraju. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski.
19: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że Polska stale zabiega o zwiększanie obecności wojsk amerykańskich i wzmacnianie wschodniej flanki NATO. MON uspokaja, że część żołnierzy objętych rotacją jest już w Polsce, a sprzęt nadal transportowany jest zgodnie z planem.
8: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Uwaga, kierowcy, są duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Ruch odbywa się tylko jednym pasem w kierunku Katowic. W miejscowości Szczepocice Rządowe zdarzyły się dwie ciężarówki.
20: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 57-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Mercedes z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego marki Mercedes, którym kierował 60-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
8: Mówił Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkanaście. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Projekt Lex Charlatan przyjęty przez rząd. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycznymi praktykami i osobami oferującymi niesprawdzone metody leczenia.
21: Nam nie zależy na tym, żeby walczyć z osądami, z opiniami. Nam zależy na tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta. Żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
8: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Projekt wzmacnia kompetencje rzecznika praw pacjenta, który będzie mógł wydawać publiczne ostrzeżenie oraz decyzje tymczasowe nakazujące zaprzestanie działań zagrażających zdrowiu lub życiu pacjentów jeszcze przed zakończeniem postępowania. Nie ma znaczenia, jak ktoś nazywa swoje usługi, a nie czy pobiera za nie wynagrodzenie, mówi rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
22: To, jak to będzie nazwane i określone przez daną osobę, nie będzie to miało żadnego konkretnego znaczenia. Będą się liczyły fakty i czynności, które ta osoba będzie wykonywała. Przepis mówi o korzyści majątkowej bądź osobistej.
8: Za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe, nawet do 1 000 000 zł. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
23: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
8: Zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni. Warszawa coraz częściej przyciąga turystów na krótkie wyjazdy typu City Break. Rosnące zainteresowanie widać także w statystykach noclegów i odwiedzin. Mazowsze zanotowało w ubiegłym roku ponad 12% wzrost ruchu turystycznego. Coraz więcej osób przyjeżdża do Warszawy nie tylko na weekend, ale też na wydarzenia kulturalne i koncerty.
24: Numerem 1 są Łazienki Królewskie, numer 2 oczywiście Pałac w Wilanowie, no i numer 3 oczywiście Stadion Narodowy.
8: Mówi Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Popularnością cieszą się także Zamek Królewski i Muzeum Narodowe.
25: Będzie dzisiaj deszczowo. Tak, jeżeli szukacie tutaj odpowiedzi na pytanie, to będzie padało w całej Polsce.
26: I bardzo dobrze, bo będą dzięki temu rosnąć roślinki,
25: oczywiście,
26: a my możemy
25: tak
26: w tym czasie iść do muzeum.
25: Albo do pracy.
26: Albo do muzeum.
25: Nie wiem.
26: No bo było przed chwilą Muzeum Narodowym, Zamku Królewskim. To jest idealny moment,
25: pracy,
26: żeby zwiedzać.
25: Pracy w sumie też jak w muzeum. Trzeba wszystko zwiedzić, także dzisiaj daję wam taki pomysł, zamiast pracować.
26: To ja też daję pomysł. Mm-hmm. Takie kapcie jak w muzeum sobie kupcie i po pracy w ten sposób latajcie.
27: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
26: Trochę mało o pogodzie powiedzieliśmy.
25: Trochę zapomnieliśmy. Do 18 stopni dzisiaj, ale tak w całej Polsce około 15. Julia Hren.
26: Konrad Piwowarski, za chwilę Kochaj albo Rzucaj.

0: Napisał do nas Igor. Hej, pierwsza zmiana, serdeczna prośba, możecie mi wysłać SMS-a, kiedy się zacznie kochaj albo rzucaj. Igor, no niestety za dużo SMS-ów wysyłaliście my i zablokowali nam ten dostęp. Także jeżeli ktoś zna Igora jakiegoś...
1: Dobra, ale tak. Ja już mam napisany, tak? Więc ja wyślę Igorowi.
0: Dobra,
1: tego
0: to
1: SMS-a.
0: Wyślij tego SMS-a, a my
1: właśnie
0: będziemy powoli
1: zaczyna
0: zaczynać.
1: Się kochaj,
0: to jeszcze chwilę
1: albo
0: poczekaj,
1: rzucaj.
0: Paweł, jeszcze nie mów.
2: Dobra,
0: jeszcze nie.
1: Żeby Igor
0: przeżył
1: zdążył.
0: Tę kanapkę jeszcze, którą sobie jadłeś przed chwilą, tak? Ja przypomnę w międzyczasie, że voxfm.pl, tam można zgłaszać się do kochaj albo rzucaj. I wysłałaś do Igora?
1: Tak,
0: no
1: wysłałam,
0: dobra,
1: poszło.
0: To Paweł, zaczynaj, opowiadaj, kto dzisiaj w kochaj albo rzucaj.
2: Dziewczyna zostawiła Olafa.
1: No, dlaczego?
2: No właśnie, bez powodu.
1: Co, Olaf?
2: Z dnia na dzień, tak napisał przynajmniej.
1: Ojeju, no bez powodu.
2: Nie układało się, nagle moja maleńka, tak pisze, zwątpiła we mnie, zostawiła mnie z dnia na dzień, próbowałem absolutnie wszystkiego.
1: Najgorsze, że bez powodu. No i jak tutaj się poprawić, skoro powodu
2: znaczy,
1: nie ma?
2: Powody wycisnę, od razu mówię, będę przepytywał. Chciałby ją przeprosić za wszystko na antenie i nawet jeśli to się nie uda, to chciałby mieć taką szansę, ponieważ nie ma jej.
1: Dzwoń do Olafa, dowiedz się, co to za brak powodu.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Pawelec wita Olafa. Cześć, Olaf.
4: Cześć, Paweł.
2: Opowiadaj, o kim mowa?
4: Mowa o mojej wybrance serca z drugiej strony. Nazywa się Aleksandra. Poznałem ją za granicą w Rotterdamie.
2: W pracy?
4: Tak, minęliśmy się gdzieś w pracy, spojrzałem na nią. Od razu wiedziałem, coś poczułem, że to będzie ta kobieta. Niestety nie mieliśmy kontaktu przez około rok i po roku się z powrotem spotkaliśmy i jakoś tak wyszło, że zostaliśmy przy sobie.
2: I co, za daleko miałeś przez rok, żeby podejść, zaczepić?
4: Nie, to tak nie wyglądało. Też tam miała sprawy skomplikowane i bolałem.
2: Aha, nie było czystej sytuacji strzeleckiej, rozumiem.
4: Tak, a nie podejmowałem się też, bo miała swoje życie.
2: Wyczekałeś. Jak to ci szło na początku?
4: Na początku szło całkiem fajnie, przyjemnie. Spędzaliśmy razem dużo czasu. Wychodziliśmy, spacerowaliśmy. Gadaliśmy, śmialiśmy się, jedliśmy razem, gotowaliśmy. No bo to było naprawdę miło.
2: W jakim wieku jesteście?
4: Ja mam 29, Olsia ma 34 w tym roku dokładnie. Za
2: jest miesiąc. Starsza od ciebie, bardziej doświadczona. Czy ma już dzieci?
4: Nie ma.
2: Czyli tu masz wolną kartkę do zapisania i robotę do wykonania. Dlaczego ja ci jestem potrzebny?
4: Próbuję, ciągle walczę. Staram się po prostu i szukam jakiejś oryginalnej alternatywy po prostu. Coś niezwykłego, coś takiego naprawdę, co to może chociaż nie tyle, co ją przekona, co może gdzieś tam ją zaskoczy pozytywnie.
2: Chłopie, o czym ty mówisz? Najpierw powiedz, co się wydarzyło.
4: Dzisiaj jestem zakręcony, zamieszany strasznie z tym wszystkim. No próbuję wszystkiego, no myślę, że...
2: Ale zaraz, dlaczego próbujesz wszystkiego? Przecież nikt nie wie, co się wydarzyło. Zapomniałeś o tym, że cię zostawiła z dnia na dzień?
4: No nie zapomniałem.
2: No to ci przypominam. Jeszcze dzień wcześniej się z nią kochałeś, tuliłeś, a potem wieczorem ci powiedziała, że dziękuję za wszystko, to koniec.
4: No, niestety.
2: Dlaczego to zrobiła?
4: Nie poddajemy się. Myślę, że zrobiła to dlatego, że nie była pewna po prostu przyszłości i gdzieś po prostu te sytuacje, w której się znaleźliśmy w tamtym momencie, gdzieś tam po prostu może nie złamały, ale gdzieś tam ją przytłoczyły.
2: Na co naciskałeś, czego ona nie chciała?
4: Mieliśmy taką sytuację, że tu mieliśmy przeprowadzkę, gdzieś tam u znajomych coś, święta akurat. No gdzieś nie pozbierała może myśli po prostu.
2: To mi nic nie mówi. Olaf, błądzisz jak gory w mgle i nie dajesz mi żadnej informacji.
4: Byłem dla niej momentami niemiły. Potrafiłem po prostu podnieść głos gdzieś tam.
2: Dlaczego?
4: Krzyknąć. Brak zaangażowania.
2: A widzisz, no i tu idziemy w dobrym kierunku. Czyli ty jesteś tym zakochanym, pędzącym z pomysłami, z planami do przodu, a ona jako doświadczona, po rozwalonym wcześniejszym związku, przygląda się i myśli sobie, w co ja się pakuję. Zaczyna mi to przypominać coś, z czego uciekam.
4: Dokładnie, tak to wygląda.
2: Czyli co, rozmawiałeś na temat planów dotyczących założenia rodziny, posiadania wspólnego domu. Słuchaj, niby wszystko normalne, tylko wtedy ten, kto planuje i jest mocno zakochany i zakręcony na punkcie drugiej osoby, nie widzi, że realizuje swoje plany, nie patrząc, jakie są tej drugiej osoby plany. Fajna relacja, bardzo ładnie się układająca, a ty chcesz wszystko zepsuć od razu małżeństwem, rodziną. Tak przypuszczam.
4: No, głupota z mojej strony. No. Na to wychodzi.
2: A to ona musi zatęsknić za stabilizacją tej sytuacji. Ona musi być taka fajna, ta relacja, że ona by chciała cię na stałe mieć dla siebie.
4: Wiem, chciałbym być dla niej takim facetem, dałbym
2: no
4: wszystko.
2: No tak, tylko ona to widzi, jak bardzo ty chcesz, dużo pewnie o tym mówisz, mocno naciskasz i wtedy nie jesteś.
4: No właśnie.
2: Uciekła ci.
4: No uciekła. I wie chyba co robi, to jest najgorsze. Albo nie wie co robi i nie jest przekonana.
2: Boi się tych zobowiązań, bo ty chcesz już czegoś na poważnie, a ona by po prostu jeszcze za rączkę pochodziła, no. Poklepała po gołej dupinie bez zobowiązań.
4: Może być. Tak naprawdę nie wiemy, co tam w tej głowie kobietom siedzi. Można się domyślać i przypuszczać.
2: Doświadczony facet, no ty masz mało lat, 29, a ona jest starsza, 34, powinien wiedzieć, jak ma to rozgrywać, no. To wszystko musi się odbywać tak bardzo
4: chyba
2: fajnie.
4: Mnie to
2: tak
4: przerosło po prostu, wiesz?
2: Ona musi chcieć cię zatrzymać, mieć dla siebie. Dzwonimy do Olki, wstrzymujemy konie, mówimy jej, że dalej się spotykamy na luźnej stopie. Cieszymy się każdym dniem razem. Tyle. Bez planów. Wyprowadziła się. Niech zrobi, co chce. Może wrócić, może z wolnej stopy występować. Daj jej taką możliwość. Dobra, Olka, kochamy się w Olafie. Trzymajcie kciuki za chłopaka, ja dzwonię do niej.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Ja się martwię, bo Igor nic nie odpisał, czy dołączył, czy nie. Nie wiem, czy słucha.
2: Słucha, nie ma czasu.
0: 609-869-869. Jak uważacie, czy Olaf i Ola zejdą się? Czy uda się uratować ich
5: związek? Taki problem o-o.

0: chyba powiedział, że nie omija żadnego odcinka, tak.
1: Bardzo się cieszę.
0: 23 minuty po godzinie 9:00 kochaj albo rzucaj w toku. Sprawa w toku. Sprawa, tak. Sprawa Olafa i Oli.
1: Bardzo ładny SMS. Jak tu Pawelec ma pomóc, jak następny pacjent nie mówi, o co tak naprawdę chodzi? No tak, bo to ja wysunąłam teorię, a on je bardzo chętnie przyjmuje, nie mówiąc samemu, co się stało.
0: No spokój, nic się nie stało. Ona go rzuciła, nie wiadomo dlaczego.
2: To jaka jest twoja teoria? Dlaczego ona go rzuciła?
1: Znaczy, moim zdaniem to jest tak, że za bardzo chciał już z nią wiązać się, pokazując jej, jak ją bardzo kocha. I dziewczyna jest trochę przerażona, bo tak fajnie było, mogli sobie być chłopcem i dziewczyną dla siebie, a on tak naprawdę już próbuje włożyć jej obrączkę na rękę,
2: tutaj
1: zamieszkać
2: z nią
1: razem. Słusznie
2: zauważył, wystraszyła się chłopa i uciekła.
1: Tak.
0: Bardzo możliwe, ale Paweł, ty przywrócisz ten związek na dobre tory, wierzymy w ciebie.
1: No, czy będę wyjaśniał, że chłopak został polany kubłem zimnej wody i teraz dokładnie wie, że nie szarżujemy, tylko czekamy, aż kobieta zatęskni za mężczyzną i zacznie pytać, ty, a długo masz tak zamiar ze mną chodzić?
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo?
1: O, do Oli. Być może obudziłem.
4: No, kto mówi?
1: Paweł Pawelec, prezenter Radia Vox FM. W ramach pewnej niespodzianki przygotowanej przez kogoś, kogo dobrze znasz. Ola, jak myślisz, kto? Kto mógł być tak kochany?
4: Nie mam zielonego pojęcia, kto mógł być tak kochany.
1: To ten...
4: Nie mam pojęcia, kto mógł to być.
1: Kurczę, blady, to znaczy, że wielu mężczyzn kręci wokół ciebie. Olka, wiesz, co to jest kochaj albo rzucaj na antenie Radia Vox FM?
4: Nie wiem.
1: I bardzo dobrze, czyli znacie. Powiedział, nie, ona raczej nie zna tego programu. Ona nie ma pojęcia, to będzie wielka niespodzianka dla niej. To teraz.
4: No już jest.
1: Olka, teraz tłumaczę, bo daję ci wolność, słyszysz? Ale dobrze rozumianą wolność. Do tej pory byłaś troszkę za bardzo naciskana. Po pewnym, chyba nieudanym związku, ktoś naprawdę z wielkim wyczuciem przyglądał się tobie przez rok, kiedy walczyłaś, by porządkować swoje sprawy. Czekał na swój moment. Zrobił to pięknie. A potem z dnia na dzień zabierał tę część twojego życia, która była wyłącznie twoja. Był niecierpliwy, przesadzał, zarzucał ci kajdany na ręce bezpieczeństwa, przeholowywał. Nie rozumiał, co to jest odetchnąć po poprzednim związku, zatęsknić do bycia czyjąś dziewczyną, a gdzie mowa o poważnych planach, które chodziły po głowie. Przyznasz, Olka, że jak ktoś mówi, że marzy o tym, żeby mieć Porsche 911, to nie należy mu go kupować, bo ma niższe marzenia? Ja tak uważam. Wtedy musisz mieć kolejne.
4: Jak ktoś, jak ktoś marzy
1: o, tak, jak ktoś marzy o domu z kominkiem, to nie może być taka sytuacja, że któregoś dnia zakrywa ci oczy, wprowadza cię i ten dom już masz. Nie wzięłaś w ogóle udziału w tej grze. Nie wybrałaś ani okien, ani gdzie ma być kuchnia, ani jak ma być wyglądać twoja garderoba. To nie tak się robi. Długa rozmowa, zanim do ciebie zadzwoniłem, z niejakim Olafem, którego znasz bardzo dobrze. I on już wie.
4: Ja bardzo dobrze.
1: I on już wie, że bezpieczna odległość, ale magnes serc powinien wystarczyć do momentu, w którym to Olka powie, ty, a czemu ty w ogóle nie mówisz nic o przyszłości? Zrozumiał. Zostawiłaś, przemyślał, napisał, pogadaliśmy. Dzwonimy do ciebie, żebyś nie rzucała tego, bo masz młodziaka, ale inteligentnego, no.
4: No, inteligentnego.
1: Jest mi trochę wstyd. Nie dając sobie rady z rzeczami, o których ja marzyłem, a wychodzi na to, że nie były to najważniejsze marzenia dla niej, krzyczałem, naciskałem. Kurde, zachowywałem się tak, jakby była moja. Przecież no nie jest moja, no. To ja jestem jej. Ładne, ładne, nie?
4: No, bardzo ładne.
1: Dobrze wróży. Chciałem ci ten bufor bezpieczeństwa pomiędzy nim a tobą zaproponować i żebyś powróciła do relacji, która ci bardzo pasowała na twoich warunkach. Co ty na to? Bo dobry jestem w tym, przyznaj.
4: Nie jest. No dobry, ale wie pan co, ja też nie mogę teraz za bardzo rozmawiać, bo Paweł, ja nie mogę też teraz za bardzo rozmawiać, bo mam spotkanie w firmie i tak naprawdę to
1: odebrałaś
4: mnie tym telefonem.
1: Tak,
4: no,
1: będę wiedzieć się, o co chodzi.
4: Chwilę przed wejściem do biura.
1: No dobra, ale to mogę mu obiecać, że się z nim zobaczysz, pogadać, mogę sobie strzelić sukces.
4: Możesz mu obiecać, że się z nim spotkam i z nim pogadam.
1: Olaf Kolana, przepraszamy za egoizm w relacji kobieta-mężczyzna.
5: Przepraszam cię, kochanie, za wszystko. Przepraszam cię bardzo, padam na kolana, ale no...
4: Ty jesteś na linii też?
1: No, no tak.
4: Dobra,

0: powinność?
1: Grzecznie czekał, jaką podejmiesz decyzję. I chcąc ci podziękować, czekał. Bardzo fajnie. Ucz mało lata, jak powinien być mężczyzną, jak kobieta powinna wyjść za facetem, jak powinna być niepewna tego, jak powinien znikać. Powinien nie za każdym razem odpisywać na SMS-y, ale wysyłać buziaczka, żebyś była spokojna, ale nic nie wiedziała. Ucz go, jak być mężczyzną z dojrzałą kobietą. Dobra?
0: Dobra.
1: Trzymaj się, pa, niech to się układa.
0: Miłego dnia.
1: Cześć.
0: Żegnam, pa.
2: Miłego dnia, pa.
1: Mówiąc kolokwialnie, nie spieprz tego.
2: No, dzięki, Paweł, zrobiłeś świetną robotę. Usłyszeć jej uśmiech, to był naprawdę zaszczyt.
1: Niech żyje miłość!
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Brawo, brawo, sukces. Brawo!
5: Już się bałem o ciebie, bo w tym tygodniu to pierwszy, kochaj.
4: Ojej, nie wypominaj.
1: Nie wyliczaj, no bo to są trudne sprawy.
4: voxfm.pl, tam się do Pawelca zgłaszacie z jakimkolwiek problemem miłosnym, a kochaj albo rzucaj jutro.

0: Przepraszam, przepraszam, ktoś tu się chyba pomylił, bo holidays to jeszcze troszeczkę.
1: Ale czwartek to już bliżej piątku, a piątek to już takie mikro holidays.
0: Tak?
1: Można to jakoś tam naciągnąć.
0: Że to nie, to się nazywa weekend.
1: Tak.
0: Ale też na niego z niecierpliwością czekamy. No właśnie, dobre informacje, od tego zacznijmy. Czwartek w kalendarzu.
1: Dzień dobry. Już jutro piątek.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
3: To już w najbliższą sobotę, 16 maja. Głodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski. Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na Was na Kłodawskich Błoniach.
7: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Miłośników przetworów, a pszczelarzy w szczególności, zapraszamy do hurtowni Boma w Gorzowie przy ulicy 8 Maja 8 oraz naszych sklepów vis-a-vis katedry i przy łaźni. Mamy słoiki różnej wielkości, idealne na miód i inne przetwory. Zawsze najlepsze ceny. Hurtownia Boma.
10: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram ogrodowy i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodowo mi Kłodawa.
2: Reklama.
15: Studenci gorzowskiej AJP świętują. Zabawa rozkręci Martyna Cyrko. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Dzisiaj i w piątek. Juvenalia. Pierwszy dzień to spotkanie na kampusie przy Chopina. Niestety z powodu braku miejsca, żacy będą bawić się we własnym gronie. Pojawi się Martyna Cyrko, gorzowska wokalistka. Będzie także specjalna strefa wypoczynku. Chcemy wyluzować przed sesją i integrować się, mówi Polina Kukurowska, przewodnicząca samorządu studenckiego.
16: W różne gry będzie również strefa z przekąskami, z fotobudką.
15: W piątek zaplanowana jest zabawa taneczna w pubie na bulwarze. W tym roku Akademia imienia Jakuba z Paradyża zorganizuje także imprezę z okazji 10-lecia istnienia. Na nią mają być zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Zwiedzanie i piaskogród na Noc Muzeów w Santoku. W sobotę będzie sporo atrakcji. Muzealnicy zapraszają całe rodziny od godziny 16. Na początek zwiedzanie wystawy Dary Puszczy Noteckiej, potem wycieczka po prawobrzeżnym Santoku. Mówi Małgorzata Pytak, kierownik muzeum.
17: Tym razem będzie troszkę inaczej. Nasza pani przewodnik zabierze na taką półtoragodzinną wycieczkę po miejscowości i myślę, że zaciekawi wieloma niespodziankami, które tam się znajdują.
15: O godzinie 20 opowieści o gospodarce leśnej. Z kolei w Piaskogrodzie będą zabawy i łamigłówki dla najmłodszych. Cały wieczór kursować będzie prom na teren grodziska. Będzie także coś słodkiego. Zadba o to koło gospodyń wiejskich. Muzeum Grodu Santok można zwiedzać w sobotę do godziny 23. Wstęp jest bezpłatny.
0: Konia z rzędem, jak mawiali kiedyś temu, kto przewidzi dziś, co wydarzy się za oknami w Gorzowie. W prognozach absolutny roller coaster. W jednych dużo słońca i temperatura grubo powyżej 10 stopni, w innych burze i solidne opady deszczu. Co się wydarzy? No, zobaczymy. Pozostaje tylko obserwować uważnie to, co się dzieje za oknami.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów z znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
11: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
1: Reklama. Vox FM.
12: Vox FM Gorzów.
13: Ruch pociągów wstrzymany to na trasie Chełm-Lublin Główny. Doszło tam do śmiertelnego wypadku. Koszmarna noc za Kijowem. Rosjanie znów zaatakowali. Są ofiary i ranni. W wiadomościach burza po sejmowej dyskusji w tle religii w szkołach.
14: 10 na zegarach. Czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy.
13: Na początek śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym to w powiecie chełmskim na Lubelszczyźnie. Ruch pociągów relacji Chełm-Lublin Główny jest wstrzymany. Nad ranem w miejscowości Krasno osobówka wjechała pod pociąg. Przejazd był strzeżony sygnalizacją świetlną.
15: W momencie zdarzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
13: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Mieszkańcy Kijowa dochodzą do siebie po nocnym ostrzale. Liczba ofiar wzrosła do 2, ponad 30 zostało rannych. To najnowsze dane ukraińskiej policji i służb ratowniczych. Łącznie 5 dzielnic stolicy zostało zaatakowanych w nocy, a uderzenia odnotowano w 20 lokalizacjach. Najtrudniejsza sytuacja jest w dzielnicy Darnycja. Tam trwa akcja ratownicza na gruzach zniszczonego bloku. Ratownicy mówią, że mogą znajdować się tam ludzie. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat byłem w salonie i uderzyłem. Od razu upadłem, posypało się na mnie szkło, wszystko płonęło, ludzie krzyczeli. W czym byłem, w tym wybiegłem. Policja odwiozła mnie do szpitala, tam mi pomogli. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Mówił mieszkaniec Serhii. Ostatnia doba była jedną z najtrudniejszych dla Ukrainy. Zaatakowany został każdy obwód, a łącznie z Rosji wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Niezgodność z konstytucją i przerwane posiedzenie. Burzliwie zakończyła się sejmowa dyskusja nad obywatelskim projektem tak dla etyki i religii w szkole. Zdaniem posła Adriana Witczaka z Koalicji Obywatelskiej potrzeba dokładnej analizy projektu.
16: Dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, projekt, który został przedstawiony, jest niezgodny z konstytucją według Biura Analiz Sejmowych i aby mieć pewność, że procedujemy nad dobrze przygotowanym projektem, musimy mieć taką opinię.
13: To ewidentna ucieczka od tematu i strach przed obywatelami, komentuje Michał Woś z PiS.
17: Pod tym względem mamy do czynienia po prostu z paskudną ustawką, można powiedzieć, że plują na twarz tym obywatelom, tym ludziom, którzy w to się zaangażowali, ale przede wszystkim szkoda dzieci, bo tu jest wielka troska o taki dobrostan, przecież o takie podejście, przecież wiemy, jaki jest kryzys psychiczny. Tutaj to zachowanie koalicji jest po prostu skandaliczne.
13: Przypomnijmy, obywatelski projekt podpisało ponad 500 000 rodziców. Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje urazu mózgu. Statystyki są alarmujące. To jedna z głównych przyczyn zgonów i najczęstsza przyczyna trwałej niepełnosprawności u dorosłych. Na dużą część przypadków udaru mamy wpływ poprzez codzienne zachowania. O szczegółach Dawid Olszewski.
18: Najczęstsze przyczyny udaru mózgu to miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, stres, niska aktywność fizyczna, a także dieta.
19: Powinna być wprowadzana od dłuższego czasu, bo to nie jest tak, że nagle w ciągu tygodnia zmienimy swoje życie.
18: Dietetyk Daria Szcześniak. Zdarza się, że udar można przejść nawet bez świadomości jego wystąpienia. Pan Adam dowiedział się o tym przypadkiem.
20: Wszedłem chodnikiem i zacząłem tracić równowagę. Potem przeszło i przy okazji się okazało.
21: Co lekarz powiedział?
20: Miał pan udar niestety. Nie? No mówię, no nic o tym nie wiedziałem.
18: Co roku w Polsce udaru mózgu doznaje około 90 000 osób. Niemal 1/3 z nich ma mniej niż 50 lat.
13: W leczeniu kluczowy jest czas. Każdy zyskany kwadrans to większa szansa na samodzielność, mniejsze ryzyko zgonu i większa szansa na odzyskanie sprawności. Angielski poszedł jak spłatka, ale język polski i matematyka sprawiły więcej problemów. Ósmoklasiści mają już za sobą 3-dniowy egzaminacyjny maraton.
22: Myślałem, że będzie to gorzej, ale no jednak dobrze mi poszło. No i co, ogólnie myślę, że spoko.
23: Nie no, egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejsze angielskie zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
24: No ogólnie to matematyka i polski no ciężkie były. No angielski tutaj widzę, że zluzowali trochę.
25: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
26: Egzaminy wydawały się ciężkie. Niż były?
13: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. A wyniki egzaminów 3 lipca.
27: Pogoda to taka na 4 z plusem, bym powiedziała dzisiaj. Tak od 12 stopni w Szczecinie, no tak do maksymalnie 20 w Rzeszowie dzisiaj. Aha. Może popadać w całym kraju i zagrzmi, to akurat na północ.
14: Deszczowo będzie w najbliższym czasie, no cały czas. Piątek też deszczowy, sobota, niedziela, poniedziałek. We wtorek dopiero zachód Polski, bez opadów deszczu, na wschodzie cały czas będzie padało. No i środa to już takie naprawdę odetchnięcie z ulgą. Słońce.
27: Jak to w pogodzie, pamiętajcie, wszystko stopnie. Może się zmienić, więc ja bym się nie przyzwyczajała.
14: Do tego deszczu?
27: No, do deszczu. No,
14: ale może niektórym pasuje.
27: Może niektórym pasuje, tak to może niech Martę. Pada więcej.
14: Marta podniosła
27: no, deszcz, obręcze. Tak, niech pada. Wiecie, jak sucho jest? To
14: no
27: prawda.
14: Jest, tak, to prawda. No.
27: No, z deszczem tak, ale niech będzie cieplej trochę.
14: Słyszałaś nasze żarty? Jak sucho jest?
27: To dopiero początek, bo do 14 jesteśmy razem.
13: Przed serwisem słyszałam.
14: Dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
27: I Arek Sikora.
28: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
27: No tak, bo Arek rzucił we mnie gazetę, dodając, zobacz, to cios w polskie media.
14: tak było śmiesznie. Tak było.

0: To jest właśnie Kizo.
1: O portomencie.
0: Kizo Disney.
1: Lubimy ten Disney.
0: A, właśnie.
1: No, 18 po 10.
2: A tak się okazuje, że Kizo jest tutaj razem z nami na łączu telefonicznym. Siema Kizo, siemanko. Słuchaj Kizo, takie pytanie na początek. Wszyscy czekamy na wakacje. Powiedz, czy ty również nie możesz się doczekać?
3: Czekam na ten moment cierpliwie.
0: Aha.
4: Kizo, dawno nic nie wydałeś z Bledką. O co chodzi? Kumplujecie się jeszcze?
3: Ona mi ufa, daj mi rękę.
2: To dobrze. Słuchaj Kizo, taka sytuacja. Kolejny rok, kiedy na Eurowizję pojechał ktoś inny, a nie ty. Co ty na to?
3: Nie mam zamiaru się smucić.
2: No to dobrze.
4: A powiedz jeszcze, czy wpadniesz do nas jeszcze?
2: Czy wpadniesz do nas jeszcze właśnie, Kizo, bo fajnie się z tobą gada.
3: Nie mogę nic ci obiecać.
4: Kurczę.
2: Ale Michael Patrick Kelly wpadnie.
4: O, no i zagramy. 19 po 10.

0: Topki miły pan Defis za wszystko za nic. Miejsce piąte ostatniego notowania bez listy. Głosujcie na voxfm.pl, bo jutro najnowsze notowanie.
1: Zakładka bez lista, polecamy. Mhm.
0: A my teraz, słuchaj, mamy zadanie. No naprawdę, 609-86-9869. Andrzej napisał.
1: Co tam Andrzej?
0: Napisał tak: możecie przez jakieś 15 minut puścić jakieś badziewie, bo synka nie mogę ubrać, bo co piosenka chce tańczyć.
1: Kurczę.
0: My rodzice musimy trzymać się razem, coś tu znaleźliśmy. Może to pomoże. Co prawda 15 minut to by było za długo,
1: ale chwilę możemy.
0: Ale chociaż przez momencik, przez sekundkę.
1: Niech Andrzej, ten anielski, badziewny głos.
0: Łap syna, ubieraj, a tutaj proszę bardzo. Proszę bardzo. Robim co możemy, a może niewiele? A tu. No, a możesz pomóc mu.
1: Nóżka, czekaj. Rączka, jeszcze spodnie wkładamy. Ja tu dziecko już oczami wyobraźni ubieram.
0: Już oczami wybierasz, tak? Andrzej. No dobra, bo
1: daj wiesz. Daj znać, jak się uda.
0: Jak
1: obstawiam, że się udało.
0: Jeszcze chwilę, co? Wystarczy. Andrzej, powodzenia.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.

0: A kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
2: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
3: Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Reklama.
7: Konrad Paradowski. Tego na stadionie Edwarda Jancarza dawno nie było. Na derbach ma być komplet publiczności. Piątkowy mecz Gazet Stali Gorzów ze Stelmet Falubasem Zielona Góra zaczyna się o godzinie 20.30. Bramy stadionu otwarte zostaną już o 18.15. Kto chce uniknąć kolejek, warto przyjść wcześniej. Organizatorzy przypominają, że spotkanie ma status podwyższonego ryzyka, mówi Małgorzata Kozicka, dyrektor marketingu Stali Gorzów.
8: Zabrać ze sobą dowody i wszelkie dokumenty, które pomogą potwierdzić tożsamość przy wejściu. Jeżeli chodzi o dokumenty, to są to zarówno dowody tradycyjne, jak i aplikacja mObywatel.
7: Mecz na żywo obejrzy też 1000 kibiców zielonogórskiej drużyny, mówi Michał Wasilewski, dyrektor administracyjny Stali Gorzów.
9: Sektorówki dużej Falubas nie będzie mógł wnieść, taka jest decyzja policji. Natomiast no, mniejsze flagi na pewno będą mieli ze sobą. Zależy nam na tym, żeby najdruga strona sportowo kibicowała swojej drużynie.
7: Stali Falubas spotkają się po raz 107. Warta Gorzów nie zagrała, ale i tak się utrzymała. 13 maja podopieczni Grzegorza Bajko powinni według terminarza rozegrać wyjazdowy mecz ze Stalą Jasień. Ekipa z południa województwa lubuskiego przed rundą wiosenną wycofała się jednak z rozgrywek i na konto warciarzy wpadły łatwe 3 punkty. Przewaga nad strefą spadkową jest na tyle duża, że bordowo-granatowi są już pewni utrzymania w trzeciej lidze w tym sezonie. Na boisko wybiegną w piątek, podejmą o godzinie 17 rezerwy Zagłębia Lubin. Więcej na voxfm.pl.
10: No jedne już wiemy, na pewno parasole będą potrzebne, już popadało i będzie jeszcze padać. Akurat ten fragment prognoz pogody się sprawdził. Czy sprawdzą się także inne? Przypomnijmy, może być także burza, ale jest także szansa, że przez chmury będzie przebijać się słońce. Dziś ma być w okolicach 12-14 stopni.
11: Vox FM.
12: Vox FM Gorzów.
11: Vox FM Gorzów.

0: FM.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
13: Ola Gorzów. Już w najbliższą sobotę, 16 maja, Latino Party w Viva Club. Na żywo El Yankee i El Fresco, uczestnicy programu Must Be The Music. Gorące rytmy reggaetonu, salsy i bachaty. Muzyka na żywo i DJ do rana. Rezerwacje 69 69 96 999.
2: Reklama.
14: Vox FM Gorzów.
15: Zmasowany atak runął blok mieszkalny. Na początek najnowsze doniesienia z Kijowa po rosyjskim ostrzale. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku. Doszło tam do awarii sterowania ruchem. Bełchatów szuka komiksowych talentów i o tym powiemy na koniec.
16: Na zegarach 11 to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy.
15: Na początek Kijów. Po rosyjskim ostrzale rakietowym zawalił się tam blok mieszkalny. Zginęły 3 osoby, 40 zostało rannych. Władze stolicy informują, że na miasto spadło blisko 1000 pocisków. Informacje zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co mówią twoi rozmówcy z Kijowa?
17: Kilkanaście minut temu rozmawiałem z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która podkreśla, że ukraińskie władze ostrzegają, że mają informacje o kolejnych atakach szykowanych przez Rosjan.
18: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
17: W Kijowie trwa nadal akcja ratunkowa w dzielnicy Darnica, gdzie po uderzeniu pocisku zawalił się wielopiętrowy blok mieszkalny. Spod gruzów służby uratowały już 27 osób, jednak jak informował mer Kijowa Witalij Kliczko, pod ruinami nadal znajdują się ludzie.
15: Władze ukraińskie podały, że głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Atakowane były m.in. obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które sąsiadują z Polską. Jedna osoba nie żyje, to po tragicznym wypadku na Krajowej 12 doszło do niego w Jankowicach na trasie Lublin-Chełm. Zginął młody kierowca.
19: Kierujący samochodem marki BMW 19-latek w nieprawidłowy sposób rozpoczął manewr wyprzedzania, stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zdarzenia z Oplem.
15: Mówiła Angelika Głąb-Kunysz z policji. W Chełmie dwie osoby z Opla trafiły do szpitala. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku to po awarii urządzeń sterowania ruchem na posterunku Wrocław-Grabiszczyn. Pociągi kursujące w okolicy Wrocławia notują znaczne opóźnienia.
20: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
15: Informuje Andrzej Padniewski z kolei dolnośląskich. Utrudnienia na trasach w regionie mogą potrwać do godziny 14. Miały chronić przed rozpędzoną ciężarówką i atakiem terrorystycznym, a przewracają się przy lekkim otarciu. Zamontowane na Piotrkowskiej w Łodzi słupki okazały się niemal atrapą, a kosztowały budżet miasta 6 milionów złotych. Czy na deptaku z takim systemem będzie bezpieczniej? O to mieszkańców pytał Grzegorz Mnich.
0: Jak wyglądała cała sytuacja?
21: Zupełnie przypadkowo byłem na miejscu. Jeden samochód, który skręcał, chciał przejechać bokiem, tak jakby nie zauważył tego słupka, o niego się otarł i to spowodowało jego przewrócenie.
22: Czy te słupki są w stanie nas ochronić?
23: No jeżeli to jest tak słabe, no to nie mamy o czym rozmawiać.
24: Zamysł był dobry, no ale jak zwykle wykonanie nie za bardzo.
22: Te słupki mocowane są śrubką do kostki brukowej. One w ogóle nie są wpuszczane w ziemię.
25: Jestem bardzo zaskoczona tym pomysłem.
22: Lekko potrącony i się przewrócił, tutaj widzimy. A miał zabezpieczyć przed wjazdem rozpędzonej ciężarówki.
25: Zabawne.
15: Radni będą domagać się wyjaśnień od wykonawcy. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
26: To ma być autorski pomysł. Oni sami mają tego bohatera, superbohatera zaprojektować.
27: Tak, to jest ta wartość dodana. Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
26: Jak to zrobić? Czym się kierować?
27: Pierwsza rzecz, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co dla mnie znaczy bohaterstwo.
15: Z jedną z organizatorek konkursu, Alicją Galewską, rozmawiał Rafał Różycki. Pracę należy dostarczyć do wakacji. W jury zasiądzie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył serię dla wydawnictw Marvel oraz DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki i X-Mena. I tym tematem kończymy wiadomości o 11, a w południe przywita się z Wami już Dawid Osysko.
16: Czeka nas upalne lato, jak czytam.
28: No, kiedy?
16: No w lato.
28: A,
16: w lato,
28: okay.
16: Będzie upalne lato. 30 stopni, do 35 nawet. Mm-hmm. Jeżeli deszcz, to taki ciepły, gorący, letni. Mm-hmm. No właśnie.
28: Fajnie,
16: tak,
28: fajnie.
16: Także to jest
28: to tak
16: perspektywa.
28: Tak,
16: to
28: żeby jest... nie patrzeć na to, co się teraz dzieje za oknem. Chociaż słuchajcie, absolutnie mogę powiedzieć, że nie jest jeszcze aż tak źle. Dzisiaj nawet 20 stopni wskażą termometry w Rzeszowie i to będzie najcieplejsze miasto dzisiaj. Najchłodniej 12 stopni w Koszalinie.
16: Biomet, z nim się dzisiaj nie zaprzyjaźnimy.
28: Nie?
16: Nie, dzisiaj z Biometem nie gadajmy lepiej. Dziś on jest taki, wiesz.
28: Biomet, piłeczka po twojej stronie, próbuj.
16: No, ale nie
28: może
16: dzisiaj.
28: Jutro,
16: nie, no,
28: może jutro.
16: Może jutro. Czekamy, aż przyjdziesz lepszy. Chociaż niektórzy mówią, że jak nie akceptujemy go, jak jest najgorszy, to nie zasługujemy na niego, jak jest najlepszy. tak mówią.
29: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
28: Dobra, Biomet, bierzemy cię każdego.
16: Dzień dobry.

0: Don't be shy, to Tiesto i Karol G w Vox FM, tak o, wam gramy?
1: O tym, że absolutnie nie ma co być nieśmiałym.
0: Nie ma co być nieśmiałym, tym bardziej, że bardzo ważne pytanie padło na 609-86-9869. Brzmi ono następująco.
2: Dzień dobry, czemu nie odbierata?
1: Czemu nie odbierata?
0: Czemu nie odbierata?
1: Świetne pytanie.
0: Zmieńmy to. Słuchajcie, właśnie, że odbierata i w tym momencie otwieramy linię 609-86-9869. Można dzwonić z czymkolwiek.
1: Jeżeli chcecie się dodzwonić właśnie do studia Vox FM, śmiało.
0: Cokolwiek tam macie do powiedzenia, nie wiem, może chcecie się czymś pochwalić, coś na przykład, nie wiem, poszło nie tak, a może wręcz przeciwnie, po prostu chcecie pozdrowić teściową, teścia, żonę, babcię, brata, kogokolwiek.
1: 609-86-9869.
0: Halo, dzień dobry. Halo. Halo, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry.
0: O, i się nie słyszymy
1: nie
0: jednak.
1: Nie słyszymy.
0: 609-86-9869. Halo, halo, dzień dobry.
3: Cześć Paweł, z tej strony.
0: Cześć Paweł, co tam słychać u ciebie, powiedz.
3: No i no, chciałem pozdrowić kolegów z pracy. Chciałem pozdrowić Daniela, Jarka.
0: Daniel, Jarek?
1: O.
0: No.
3: Tak. No i szefa, bo może podwyżki będą w końcu.
1: To jest dobra ekipa.
0: Tego życzymy, pozdrawiamy, więc i trzymamy kciuki
1: za te podwyżki.
0: Za powodzenie. Halo, dzień dobry.
4: Halo. Witam serdecznie.
0: Dzień dobry, cześć. Kto po drugiej stronie?
4: Paweł.
0: Paweł, co powiesz nam ciekawego?
4: Powiem ciekawego to, że chłopaki, żeńcie się, żebyście nie mieli lepiej ode mnie.
0: Ale to już po, czy przygotowania trwają, powiedz?
4: Nie no, już po, dlatego mówię z doświadczenia, że warto. Od razu są emocje.
0: Jak żonka ma na imię, powiedz?
4: Katarzyna,
0: bierz Kaśkę, słuchaj, jeszcze ze dwie osoby do pomocy i jedziecie razem do Energyland i poczwórne zaproszenie do ciebie, do was. Może być?
4: No, super, dziękuję.
0: Na pocieszenie, wszystkiego dobrego.
4: Dzięki.
0: Niech nam żyje para młoda!
1: 100 lat!
0: I tak wam robimy. Dzień dobry w Vox FM.
1: 19 po 11, Britney Spears nam teraz zagra.

0: Czekaj, zanim puścimy podkład, to ja tutaj muszę... Kojarzysz to? Patrz, kojarzysz to?
1: Jakbym gdzieś już to słyszała.
0: Kojarzysz to?
1: Kurczę, chyba to jest... słyszałam to nawet ostatnio.
0: Alicia nasza, Alicia! Alicia!
1: Niektórzy mówią, że to jest nasza polska Beyoncé.
0: Przypominamy, Alicja Szemplińska, nasza reprezentantka na tegorocznej Eurowizji, dostała się do finału. Ten w sobotę, dzisiaj kolejny półfinał, no już bez Alicji, no bo wiadomo, to się na dwa rozdzieliło i tak dalej, ale...
1: dalej zachwyty, ludzie się dalej rozpływają nad jej występem, zresztą my również.
0: Dokładnie.
1: Na przykład Kasia Cerekwicka, która swego czasu też brała udział w preselekcjach do Eurowizji z swoją piosenką Na kolana. Pamiętamy. No to też na przykład powiedziała, że ona nie pamięta, żeby była tak dumna z tego, jaką jakość wokalną pokazaliśmy światu.
0: No to jest petarda, to jest kawał głosiwa. Mało
1: Justyna
0: tego.
1: Justyna Steczkowska też się zachwyca.
0: Dokładnie. Specjaliści mówią też zgodnie, że mamy większe szanse na wygraną w Eurowizji niż na Mundialu. I że tak powiem, trudno się nie zgodzić.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95-755-9292.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
3: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
4: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: To już w najbliższą sobotę, 16 maja. Głodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski. Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na was na Kłodawskich Błoniach.
12: Zapraszam serdecznie. Anna Mołotciak, wójt gminy Kłodawa.
13: Reklama.
14: Konrad Baranowski. Ponad 200 kg narkotyków wartych fortunę znaleźli mundurowi w dwóch laboratoriach w Jeżykach pod Gorzowem i w powiecie sulęcińskim. Zarzuty usłyszały trzy osoby. CBŚP na początku kwietnia zlikwidowało dwa miejsca produkujące klofedron. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby. Później ujęli też trzecią powiązaną z nielegalną działalnością. Czarnorynkową wartość narkotyków wyceniono na około 3,5 miliona złotych, mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.
15: Na miejscu prowadzonych czynności ujawniono 50 kg już gotowego do sprzedaży klofedronu, a także ponad 150 kg innych substancji odurzających i psychotropowych, które obecnie będą poddawane szczegółowym analizom w laboratorium kryminalistycznym policji.
14: Za wytwarzanie znacznych ilości narkotyków grozi do 20 lat więzienia. Oskarżeni na proces czekają w areszcie. Mariusz Biniewski, dyrektorem w Warszawie, do niedawna jeszcze lubuski kurator oświaty, stanął na czele Ośrodka Rozwoju Edukacji. Potwierdziły się wcześniejsze medialne doniesienia. Instytucja odpowiada za podnoszenie jakości edukacji poprzez szkolenia dla nauczycieli, opracowywanie podstaw programowych, tworzenie materiałów dydaktycznych, doradztwo zawodowe oraz wspieranie kształcenia specjalnego. Przypomnijmy, były kurator wcześniej był też między innymi dyrektorem pierwszego ELO w Gorzowie. Obowiązki Biniewskiego w Kuratorium Oświaty w Gorzowie przejęła Marzena Pulik-Sowińska. Funkcję będzie sprawować do czasu powołania nowego lubuskiego kuratora oświaty.
16: W marcu jak w garcu mawiają, kwiecień poprzeplata, ale maj? A tutaj dziś absolutnie za oknami prawdziwy roller coaster pogodowy. Mieliśmy i trochę deszczu, i trochę słońca i ciekawe, co nas jeszcze dziś czeka. W prognozach można znaleźć absolutnie wszystko. No może oprócz gradu i małego tornado. Pozostaje patrzeć, co dzieje się za oknami.
17: Vox FM. Gorzów.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: A, co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: Faktycznie, że się nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie, masakra.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Miłośników przetworów, a pszczelarzy w szczególności, zapraszamy do hurtowni Boma w Gorzowie przy ulicy 8 Maja 8 oraz naszych sklepów vis-a-vis katedry i przy łaźni. Mamy słoiki różnej wielkości, idealne na miód i inne przetwory. Zawsze najlepsze ceny. Hurtownia Boma.
4: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
5: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
6: Reklama.
7: Vox FM.
6: Vox FM.
7: Gorzów.
8: Amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, ich liczba nie zmniejszy się, zapewnia minister obrony. W Krakowie rusza proces Smoka, pod tym pseudonimem ukrywał się przestępca narkotykowy. Policjant zostawił broń w toalecie na stacji paliw. Służby wyjaśniają incydent w Zielonej Górze.
9: Na zegarze 12:00, w studiu witamy Dawida Osysko.
8: Dzień dobry.
9: Czas na wiadomości Vox FM.
8: Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmniejszy się, zapewnia szef MON. To odpowiedź na informacje mediów za oceanem. Portal Army Times i Wall Street Journal podały, że amerykańska armia wstrzymała planowany przerzut do Polski, zmniejszyła liczbę żołnierzy w naszym kraju do poziomów sprzed wojny na Ukrainie. Te doniesienia zdementował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, o czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
10: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Polski atasze wojskowy rozmawiał też w Pentagonie. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
11: Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
10: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym szef MON rozmawiał w ostatnich godzinach zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
8: Prosto z Sejmu mówił Michał Rawa. Dziękuję za relację. Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie rusza proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. A sam oskarżony wpadł przez aplikację. Więcej o tym Oleg Gruszkowski.
12: Oprócz polskich służb w akcji zaangażowane było również amerykańskie FBI. To ze sprawą operacji Trojan Shield. FBI wprowadziło w obiekt na czarnym rynku specjalne telefony z aplikacją ADOM, która miała umożliwiać w pełni bezpieczną i zaszyfrowaną komunikację między przestępcami. Przestępcy wprost pisali o swoich transakcjach, nawet wysyłali zdjęcia, a w rzeczywistości wszystkie wiadomości trafiały na serwery FBI. Michał J. trafił w ręce polskiej policji po tym, jak złapano jednego z jego kierowców, który korzystał właśnie z tej aplikacji. Smok został zatrzymany w Alicante w grudniu 2024 roku. Dzisiaj rozpocznie się jego proces.
8: Według danych FBI aplikacja Anom zebrała blisko 12 tysięcy wiadomości wysłanych przez 300 przestępców w 100 różnych krajach. Policjant zostawił broń w toalecie, znalazła go przypadkowa osoba. Do tego zdarzenia doszło na jednej z zielonogórskich stacji paliw.
13: Bardzo szybko zorientował się, że ją pozostawił i wrócił do budynku. Jednak w tym czasie osoba postronna, która weszła do toalety i zauważyła broń, powiadomiła służby. Broń wraz z kompletem amunicji trafiła z powrotem do policjanta. Obecnie wyjaśniamy wszystkie okoliczności tego incydentu.
8: Mówiła Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji. Za takie zaniedbanie mogą grozić poważne konsekwencje służby, w tym nawet wydalenie ze służby. Szukają następców Spidermana, Supermana i Batmana. W Bełchatowie ruszył konkurs Zaprojektuj własnego bohatera komiksu. Skierowany jest do dzieci i młodzieży.
14: Może się okazać, że będzie to ciekawy pomysł na kolejny komiks. I tego się trzymajmy, tej nadziei. Ja zawsze uważałam, że to, co genialne jest w naszym umyśle, trzeba to tylko wydobyć.
8: Mówi Alicja Galewska z fundacji Art for Us. Organizatorzy czekają na pracę do końca czerwca. Oceni je legenda światowego komiksu Mike Perkins, który na co dzień współpracuje z Marvelem.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Wiadomości sportowe Vox FM.
8: O 20.30 Iga Świątek rozpocznie bój o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Jej rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina, która wyeliminowała Jelenę Rybakinę. Polka rozegrała do tej pory z Ukrainką 6 spotkań, 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Drugą finalistkę turnieju wyłoni pojedynek pomiędzy Coco Gauff i Soraną Krysteą. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę Mistrzostw Świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe faworyzowaną Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie. A wieczorem kolejne ćwierćfinały Orlen Basket Ligi. Do gry wejdą drużyny z Warszawy. Dziki na wyjeździe zmierzą się z Treflem Sopot. Z kolei Legia podejmie MKS Dąbrowę Górniczą. Inter z Pucharem Włoch w finale rozegranym w Rzymie. Zespół z Mediolanu z Piotrem Zielińskim w składzie pokonał Lazio 2-0.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Jakie macie oczekiwania od pogody, drodzy Państwo? Dajcie mi problem, ja Wam dam rozwiązanie.
16: 30 stopni, dużo słońca.
9: Czyli chciałbyś generalnie, żeby było ciepło?
16: Temperatura wody w Bałtyku 25.
9: Może nie, ale 20 już dzisiaj znajdziesz w Rzeszowie, drogi Panie.
16: W Rzeszowie 20, tak. Super!
9: Dla tych,
16: Rzeszów,
9: którzy wolą chłodniejsze klimaty, Dawid, podejrzewam, że może Ty?
8: Może nad morze.
9: Może nad morze, no, właśnie. Tam 12, 13, do 15 maksymalnie w Gdańsku.
16: Opady,
9: tam też popada.
16: Deszczu, burze, tak. Też w centralnej Polsce.
9: Może ktoś ma ochotę,
16: Polsce,
9: to serdecznie zapraszamy tam ten kierunek.
16: No, dokładnie.
9: Tak.
16: A jak ktoś szuka korzystnego biometu, to nie dzisiaj.
9: To nie.
16: To nie. To
9: poszukamy razem następnym razem.
16: To ustawcie sobie budzik na jutro i wtedy sprawdzimy znowu.
9: Tak.
16: Tak, takie są plany.
9: Ale to jutro, to jutro, a teraz mamy 5 minut po godzinie 12.
16: Mhm. I się przywitamy. Klaudia Wasiluk, dzień dobry.
9: I Arek Sikora, dzień dobry.
16: I Dawid Osysko wraca o 13.
8: Będę. Zapraszam na wiadomości.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
16: Przepraszam, coś pani chce jeszcze powiedzieć? Mogę
9: pan,
16: grać, czy nie?
9: Pan jak ma? Pan ochotę coś tutaj powiedzieć?
16: Ja bym apyty puścił, bo to jest chodź, fajna piosenka.
9: Apycy nawet, ja mówię.
16: Apycy czasami. Mówisz? A apyty jest napisane.
9: Dobra, chodź, zagramy.
16: Apycy, apycy. Bez kitu apycy. O, ale zrobili.
9: Dobra, słuchamy. Ha.

0: Mike Candice to ten DJ z taką uśmiechniętą buźką na głowie i nie uśmiechałby się tak, gdyby wiedział o tym, o czym my wiemy. Słuchajcie, są tragiczne informacje, musimy pożegnać się z Pipą.
1: Z Pipunią. Naprawdę pomyślałam, że coś się stało, a to są naprawdę dobre informacje moim zdaniem.
0: Z Pipunią się żegnamy.
1: Żegnasz się może i z gęsią Pipką, która gęś tak się
0: pipka,
1: nazywa,
0: tak.
1: Gęś Pipa i to wszystko gęsie Pipki, dlatego to jest taka, wiecie, nazwa. I chodzi o tę gęś, która to na tych wszystkich i krupówkach i generalnie wszystkich straganach podbijała. Biła rekordy popularności, podbijała serca wszystkich turystów. Gęś Pipa ustępuje miejsca, słuchajcie, pluszowemu oscypkowi.
0: Pluszowy oscypek wkracza na rejony, to ma być hit.
1: Tak.
0: Maskotkowy tego sezonu.
1: Tak jest.
0: To ma być hit. A pamiętasz, był taki też hit? Pieróg był.
1: Pieróg.
0: Olimpijski pieroguszek.
1: Tak,
0: ten. No
1: polska
0: właśnie.
1: Maskotka pieroguszka z Katowic, która była hitem zimowych igrzysk olimpijskich.
0: Ale to świetnie, zobaczycie, jak taką kulinarią polską, nie? Najpierw był prawdziwy polski pieróg, teraz mamy prawdziwego polskiego oscypka. Co następne?
1: Kolejny w kolejce będzie prawdziwy polski kebab.
0: Kebab!
1: To jak co, ale to jest naprawdę bardzo polskie danie.
0: Mieszane.
1: Mieszane.

0: No to światła czy święta?
1: Światła. Okay. W internecie tak napisali, a ja wierzę we wszystko, co piszą w internecie.
0: O, to.
1: No wiesz, brawo, wiesz, co teraz napisali?
0: Co napisali?
1: Napisali, że Lewandowscy wyprowadzają się do Arabii Saudyjskiej.
0: Nie.
1: No?
0: Którzy Lewandowscy?
1: No, Robert z Anią.
0: Naprawdę?
1: No tak, w internecie napisali. Okazuje się, że Robert otrzymał kuszącą propozycję za 90 milionów euro rocznie. Aha. Od jednego z klubów właśnie z Arabii Saudyjskiej. Tam poszedł Cristiano Ronaldo, chciałbym przypomnieć. I oni ściągają te takie znane nazwiska, żeby każdy oglądał piłkę nożną arabską, a nikt tego i tak nie ogląda.
0: Uh-huh.
1: Ale tam są pieniądze.
0: Uh-huh.
1: No. Także.
0: No dobrze, no.
1: No tak,
0: chętnie
1: tak,
0: o tym posłucham jeszcze.
1: No to Arabia Saudyjska, ropa, wiadomo, paliwo. No a Robert Lewandowski, no jak patrzysz na niego, biega po tym boisku, paliwa mu nie brakuje.
0: Tak.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: A kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
2: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
3: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.
11: Konrad Baranowski, gra terenowa, bajki retro i inne opowieści przygotował gorzowski spichlerz na tegoroczną noc muzeów. W sobotę od godziny 17 muzealnicy czekać będą na zwiedzających. Na wejściu rozdawane będą karty do gry Nocny Tropiciel Muzealny. Na terenie spichlerza ukryte będą przedmioty, które należy odnaleźć, mówi Hanna Kotas z Gorzowskiego Muzeum.
12: Pan Wojciech Plus zaprezentuje swoje prace. Będzie ich ponad 70, z czego zdecydowana większość to prace, które zostały stworzone w tym roku. Pan Wojciech jako barwny artysta, barwny plastyk na pewno z chęcią opowie o swojej pracy, o swojej twórczości, przybliży swoje dalsze plany.
11: O godzinie 19 i 21 będzie pokaz bajek retro. Użyte będzie rzutniki klisze. Z kolei o godzinie 20 i 22 dowiedzieć się będzie można, co żołnierze nosili na głowach. Spichlerz czynny będzie do 23.30. Jest oficjalne potwierdzenie, jest też termin. Tour de Pologne oficjalnie po 24 latach wraca do Gorzowa. 5 sierpnia w naszym mieście będzie miał miejsce start trzeciego etapu wyścigu. Najlepsi kolarze świata przejadą przez Strzelce Krajeńskie z Świebodzin i Sulechów. Meta w Zielonej Górze. Odcinek będzie liczył niecałe 200 km. Cały kolarski tour wystartuje 3 sierpnia w nadmorskiej Gdyni. Finisz 9 sierpnia. Finałowa czasówka planowana jest w Wieliczce w niedzielę 9 sierpnia. Impreza odbędzie się pod hasłem Północ Południe. Po więcej zapraszam na voxfm.pl.
13: Pogodowy miszmasz w Gorzowie. Dzisiaj przeplata się słońce, chmury i opady deszczu. No i tak będzie w sumie do końca dnia. Max to 15 stopni, ale póki co 11. Ciśnienie nie za wysoko, 999 hektopaskali, ale jakość powietrza bardzo dobra.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: I to razem!
13: Przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie!
11: Spróbować czekolady.
13: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
16: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: ZUS, podatki, czynsz, konto.
21: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
20: Ty nie?
21: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
20: Płacą ci? Dużo?
21: 4000 się uzbierało.
20: No żartujesz.
22: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Reklama.
2: Vox FM.
23: Vox FM.
1: Gorzów.
24: Gorzów.
25: Obława od kilkudziesięciu godzin. Poszukiwany jest sprawca strzelaniny w Lubinie. Tragiczny wypadek w Konkoluce na Podkarpaciu. Nie żyje mężczyzna przysypany przez ziemię. Tradycji po juwenaliach stało się zadość. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował studentom jajecznicę.
26: 13 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy.
25: Napastnik wciąż na wolności, zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu Przylesie zabił dwie osoby, jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
0: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność. Uciekinier najprawdopodobniej ma przy sobie broń, dlatego wszelkie podejrzane sytuacje należy zgłaszać pod numer 112, nie podejmując interwencji na własną rękę.
25: Relacjonował Miłosz Stępień. Tragedia pod Rzeszowem. Nie żyje 32-latek przysypany ziemią podczas prac na posesji w miejscowości Konkolówka.
3: Po przebyciu strzelaków na miejsce zdarzenia jeszcze był kontakt z mężczyzną. Po około godzinie czasu został wydobyty, nieprzytomny, przekazany pogotowiu ratunkowemu. Po resuscytacji krążeniowo-oddechowej lekarz stwierdził zgon.
25: Relacjonuje Jan Czerwonka z Rzeszowskiej Straży Pożarnej. Do akcji ściągnięto 4 zastępy ratowników i śmigłowiec LPR-u. Jutro ceny na stacjach paliw bez większych zmian. Tyle samo co dziś zapłacimy za 95, 6 zł i 39 groszy i za 98, 6,98. Tańszy będzie olej napędowy. Maksymalną cenę tego paliwa ustalono na 6,85, czyli o 7 groszy mniej niż dzisiaj. Pracownicy niemal jednogłośnie powiedzieli nie. Zakończyło się dwudniowe referendum szpitalu nr 2 w Mysłowicach. Dotyczyło planowanego połączenia z placówką medyczną w Jaworznie.
4: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Solidarności. Przeciwko likwidacji mieliśmy 171 głosów, czyli 91% oddanych. Głosowało 187 pracowników. Zdecydowana większość pracowników jest przeciwko.
6: Nowak Szczepan, jestem przewodniczącym Związku Zawodowych Solidarność. To nam pokazało teraz tą świadomość pracowników, że wiedzą, z czym to się wiąże. Tak jak sama nazwa mówi. Konsolidacja, czyli duży wchłania małego. Nie będą nam tutaj mydlić oczu, że zostawią nam oddziały, zostawią nam ludzi, bo czegoś takiego nie będzie. Po prostu znikniemy.
25: Inicjatywa związkowców ma związek z narastającymi obawami w mysłowickim szpitalu. Pracownicy boją się nie tylko o swoje zatrudnienie i przyszłe warunki pracy, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo medyczne mieszkańców. Klasyczna albo z szynką i szczypiorkiem. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę. Było to śniadanie z okazji juwenaliów. Jak smakowało studentom i pracownikom uczelni?
12: Bardzo dobra.
23: Lepszej nie jadłam.
24: Najlepsze od rektora?
23: Dokładnie.
27: Ja nawet jeszcze nie próbowałem.
28: Pierwszy kęs, uwaga, leci, pyszniutkie, rozpływa się w ustach. Na sam początek dnia idealne. Od rektora to nie byle co.
29: Jak się pan czuje w tej roli?
30: Bardzo dobrze. Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej spędzamy razem czas na śniadaniu, po imprezach studenckich, na delikatnej jajecznicy.
29: Czy dla każdego starczy?
30: Zawsze.
25: Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni i studentami rozmawiał Dawid Olszewski. Jajecznice przygotowano z ponad 1300 jaj.
26: No to za moich czasów studenckich jajecznica po studencku inaczej wyglądała. Znasz to?
25: No jak?
26: Ugrzecznie to jak najbardziej się da chyba, że jajecznica po studencku. Podchodzisz do lodówki, otwierasz lodówkę, drapiesz się, zamykasz lodówkę. Uśmiechamy się do was. Znałeś to?
25: Nie znałem, nie. Pierwszy słyszałem. No, myślałem, że otwierasz lodówkę i bierzesz co popadnie, tak? No to też po studencku.
26: No to też po studencku. Pozdrawiamy wszystkich studentów. Trzymajcie się na tych studiach. A nie, czekaj. Nie, jeszcze są studia. Jeszcze tak. Termometry dzisiaj 17-18 stopni, 20 w najcieplejszych miejscach w kraju. Dużo deszczu, burze w centralnej części kraju. I taka sytuacja na mapach pogodowych utrzymuje się aż do środy przyszłego tygodnia. Od środy do 25 stopni nawet. Idzie ocieplenie.
25: To dobrze.
31: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
26: Dawid Osysko też idzie, ale wróci o 14.
25: Będę punktualnie, zapraszam na wiadomości.
26: Do 14 też zapraszam ja, Arek Sikora, dzień dobry. Aleksandra Stan na dobry początek tej godziny. Solaris, Selenium, Enrique Iglesias na muzycznym horyzoncie. No tak, no bo to tu Vox FM. Tu gramy w rytmie hitów. Dzień dobry raz jeszcze w ten czwartek.

Enrique Iglesias, Speedway i I'm Chino, Tom Obien w Vox FM, to za nami. A dzisiaj mamy czwartek, 14 maja. Słuchajcie, ja dopiero zerknąłem w kalendarz świąt nietypowych. Dzisiaj mamy, okazuje się, Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty. Ha! Wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrówka przede wszystkim. Nie tylko wam, całemu, niech cały naród będzie zdrowy. No, to wtedy będziecie mieć mało pracy. No w tym przypadku to obopólna korzyść. Wszyscy skorzystają. Tak całkiem na serio, wielki szacunek. Wszystkiego dobrego wam. Sandra tymczasem, Marnik na horyzoncie, Enjoy też się pojawi, Venga Boys w najbliższym czasie też zagramy w Vox FM. 18,5 minuty po 13. No właśnie jest czwartek. To oznacza, że jutro piątek. Świetne, same świetne informacje.

0: Artemas, I like the way you kiss me w Vox FM. To taki kolejny dowód, że gramy w rytmie hitów oczywiście. Na pół godziny przed 14. Słuchajcie, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, to już wiemy. A dzisiaj w Super Expressie możemy przeczytać, po co tam pojechał. Jak sam były minister sprawiedliwości mówi, pojechałem oddziaływać na amerykańską Polonię. Całe szczęście, no bo ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak do tej pory bez tego oddziaływania ta nasza amerykańska Polonia dawała sobie radę.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
11: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tani.

0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
0: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: Wojtek Hańczuk. Sztuczna inteligencja ma pomóc w utrzymaniu porządku na Gorzowskim Bulwarze w ramach modernizacji nadbrzeża. Na dominancie zostanie zamontowana nowoczesna obrotowa kamera. System oparty na sztucznej inteligencji będzie rozpoznawał zagrożenia i informował o nich odpowiednie służby. Do tematu będziemy wracać. Duża część Gorzowa? Bez ciepłej wody. Zimna kąpiel czeka mieszkańców kilkudziesięciu ulic dziś i jutro, bo PGE musi przebudować magistralę ciepłowniczą. Kłopoty m.in. w budynkach przy ulicach Walczaka, Armii Krajowej, Słonecznej, Mościckiego czy Kochanowskiego. Szczegóły na stronach PGE. Spora dawka adrenaliny dla kierowców. W sobotę drugi rajd samochodów terenowych Lubuski Armagedon. Impreza od godziny 8 na byłej żwirowni między Kłodawą a Wojcieszycami. Tam trzeba się zameldować.
11: Zasadniczo opieramy się na żwirowniach. Mamy też jeden odcinek taki, gdzie jest troszkę bagna. Przejazdy będą sąsiadowały z takim jeziorem, stawem. Mamy możliwość regulowania poziomu wody, bo jest tam śluza, także to wtedy sobie wyregulujemy, albo to zalejemy, a pozostawimy tak jak jest.
10: Mówił Damian Ochej, współorganizator. A w sierpniu w Gorzowie pojawi się barwny kolarski peleton. To już oficjalnie jeden z etapów Tour de Pologne na trasie Gorzów-Zielona Góra. Kłodowska majówka w sobotę na Błoniach nad jeziorem. Stare samochody, bieg wokół jeziora, zabawy dla najmłodszych i oczywiście mnóstwo atrakcji na scenie. Między innymi kombi i Bad Boys Blue.
12: Bardzo kontaktowa osoba, taka przyjemna, robiąca dużo show.
10: Mówił Jarosław Pikuła z Gminnego Ośrodka Kultury. Organizator.
13: Kierowcy, ostrożnie i rozważnie na drogach w Gorzowie, w okolicy, bo te warunki pogodowe jednak dzisiaj nie sprzyjają. Co rusz opady deszczu, nawierzchnie mokre, śliskie, więc lepiej ściągać nogę z gazu. Rano doszło do wypadku przy Myśliborskiej. Bus zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Trzeba zachować czujność i rozwagę.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. 3,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ola Gorzów. Już w najbliższą sobotę, 16 maja, Latino Party w Viva Club. Na żywo El Yankee i El Fresco, uczestnicy programu Must Be The Music. Gorące rytmy reggaetonu, salsy i bachaty. Muzyka na żywo i DJ do rana. Rezerwacje 69 69 96 999.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie. Ci robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Vox FM Gorzów.
17: Pierwsza w Polsce transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego zarejestrowana, potwierdził to prezydent Warszawy. Uderzył w pieszego na drodze krajowej nr 11. Poszukiwany jest sprawca śmiertelnego wypadku w wielkopolskich Obornikach. Energii mogliby im pozazdrościć najmłodsi. We Wrocławiu trwa święto tańca senioralnego.
18: A na zegarach godzina 14 to czas na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Dawid Osysko.
17: Po wyroku sądu ruch urzędników i deklarację. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
19: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
17: Rafał Trzaskowski zaznaczył, że ratuszowi zależy, żeby stolica była postrzegana jako miasto otwarte i tolerancyjne.
19: Jako polityk od zawsze mówiłem o tym, że zadaniem polityków jest zapewnienie wszystkim obywatelom i obywatelkom przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa i poczucia godności, że Warszawa to miasto otwarte i tolerancyjne i tutaj w ten sposób działamy bardzo konsekwentnie od wielu, wielu lat.
17: Przypomnijmy, drogę do tego tworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten orzekł w marcu w sprawie transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków, zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Sąd nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego dokonanie wpisu. Trwają poszukiwania sprawcy śmiertelnego wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu Krajowej 11. Kierowca uciekł.
20: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Aktualnie trwają działania zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia.
17: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Wiadomo, że do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyzna znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca zdarzenia. Śledczy od nocy analizują nagrania z miejskich i prywatnych kamer monitoringu. Ustalają także właścicieli pojazdów, które jechały drogą w czasie, gdy doszło do wypadku. To bardzo zła wiadomość dla górników i całej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tak związki górnicze komentują rezygnację Andrzeja Karbownika z Rady Nadzorczej Spółki. Powodem tej sytuacji jest różnica zdań w sprawie restrukturyzacji, a spółka jest w fatalnej kondycji finansowej. I choć ta decyzja nas nie zaskoczyła, to może wpływać negatywnie na każdego górnika kopalń należących do JSW, mówi nam Karol Granatyr, szef sierpnia 80 w kopalni Borna Zofiówka.
21: Nie jest dobra dla stabilności, bo JSW potrzebuje dzisiaj przede wszystkim przewidywalności, płynnego zarządzania i odpowiedzialności. Każda publiczna różnica w zdaniach na poziomie Rady Nadzorczej, Zarządu, Rządu zwiększa tylko niepewność wśród załogi, inwestorów i naszych partnerów biznesowych.
17: W JSW ruszyła restrukturyzacja w związku z ryzykiem utraty płynności. Po referendum w lutym spółka po ugodzie z górnikami zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące ograniczenia kosztów pracy. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć im nastolatkowie. We Wrocławiu rozpoczęło się pierwsze święto tańca senioralnego. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się 16 zespołów z całej Polski. Dla wielu z nich wyjście na parkiet to znacznie więcej niż walka o puchar.
22: Jesteśmy z zespołu Kapitango.
23: No staramy się jak najlepiej zaprezentować. Nagrody i inne rzeczy są nieistotne. Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
24: Ciężko było?
22: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla siebie, dla zabawy.
24: To luz bluz z Wrocławia. No pan dzisiaj nie tańczy, pan jest trenerem. Stresuje się pan? Są emocje?
25: Oczywiście troszeczkę są emocje, tak żeby panie jak najlepiej wypadły, ale przede wszystkim ma być to przyjemność i radość dla nich.
17: Na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień.
26: Vox FM Koszów.
27: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na czwartkowe popołudnie razem z nami, które to rozpocznie formacja Mirami. Za chwilę Roni Ferrari i Lou Bega. Vox.

Lou Bega i Mambo Number 5. 14 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Coś dużego mamy. Duża informacja, jest już oficjalne potwierdzenie, jest też termin. Tour de Pologne oficjalnie po 24 latach wraca do Gorzowa. 5 sierpnia w naszym mieście będzie miał miejsce start trzeciego etapu wyścigu. Najlepsi kolarze świata przejadą przez Strzelce Krajeńskie, Świebodzin i Sulechów. Meta w Zielonej Górze. Odcinek będzie liczył niecałe 200 km. Cały kolarski tour wystartuje 3 sierpnia w nadmorskiej miejscowości w Gdyni. Finisz 9 sierpnia. Finałowa czasówka planowana jest w Wieliczce na niedzielę 9 sierpnia. Impreza odbędzie się w dniach 3-9 sierpnia właśnie pod hasłem Północ, Południe. Witamy z powrotem, tęskniliśmy. To jest dzień z Vox FM.

0: Damian Force i Jordan Grace, I Feel Love. 25 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Tablet, rower, a może kasa. Czas na komunię i prezenty. W maju część rodzin czekają spore wydatki. Alba, fotograf, przyjęcie i tak dalej. Z kolei goście zastanawiają się nad podarkami. Z najnowszych danych wynika, że prawie 31% Polaków uważa kopertę z gotówką za najbardziej odpowiedni prezent komunijny. No i podobnie myślą nasi mieszkańcy. Posłuchajcie.
1: Ważniejsze

0: Gordo i Rainer Sonnefeld, Loco Loco, 25 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w Rytmie Hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości lokalne, a po wiadomościach duet Calvin, nomen omen Harris i Disciples, będą też chłopaki z Loki.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: To już w najbliższą sobotę, 16 maja. Głodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski. Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na Was na Kłodawskich Błoniach.
7: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.
8: Miłośników przetworów, a pszczelarzy w szczególności, zapraszamy do hurtowni Boma w Gorzowie przy ulicy 8 Maja 8 oraz naszych sklepów vis-a-vis katedry i przy łaźni. Mamy słoiki różnej wielkości, idealne na miód i inne przetwory. Zawsze najlepsze ceny. Hurtownia Boma.
9: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
1: Reklama.
10: Wojtek Hańczuk. 6 osób oskarżonych, chodzi o nieprawidłowości podczas przebudowy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie. Według śledczych brali oni pieniądze za roboty, których nie wykonali. Chodzi o ponad 3 miliony złotych. Śledztwo trwało 5 lat. To osoby odpowiedzialne za nadzór i kierowanie robotami. Nie przyznały się do zarzucanych im czynów, mówi Bartosz Kulej z lubuskiej policji.
11: Poświadczyły nieprawdę w dokumentacji, w wyniku czego podczas robót nie wykonano istotnych prac. W związku z takim działaniem remontowany budynek nie spełniał niezbędnych wymogów przeciwpożarowych.
10: Nie wykonano wewnętrznej obudowy kanałów wentylacyjnych z wymaganych materiałów ogniochronnych. Wadliwie wykonano także szachty wentylacyjne, pozostawiając liczne nieszczelności. W konsekwencji w przypadku pożaru system oddymiania nie mógłby pracować poprawnie. Oskarżonym zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe. Grozi nawet do 8 lat więzienia. A mali gorzowiacy przeleją krew. Zespół organizuje akcję krwiodawstwa z okazji 45-lecia istnienia. Zbiórka w sobotę od godziny 9 do 13 przed siedzibą MDK-u przy ulicy Śląskiej. Tam na chętnych będzie czekał krwiobus. Mówi Maria Szupiluk, dyrektor artystyczna Małych Gorzowiaków.
12: Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby oddać krew. To jest hasło krew, która łączy pokolenia. Taka jubileuszowa akcja krwiodawstwa. Będzie tam odpowiedni autobus, będą ludzie do tego przygotowani, żeby tą krew zebrać. Zobaczymy, ile nam się zebraczy. 45 litrów, nie wiem, bo to jest dużo.
10: Dodajmy, że akcja to pomysł młodzieży tańczącej w zespole.
13: Raz się przyjaśnia i wychodzi słońce, a raz pojawiają się chmury i pada deszcz. No niestety, taki pogodowy przeplataniec mamy dzisiaj w Gorzowie. No i on też wpływa oczywiście na jazdę, jeśli chodzi o kierowców. Do tego czasem mocniej powieje, więc warunki nie są najlepsze. A godziny szczytu już się rozpoczynają i nie jest lekko.

Loka, Adi Fox, Sobota i Fabisz lubiła tańczyć. 14 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w Rytmie Hitów. Brali pieniądze za roboty, których nie wykonali. Chodzi o ponad 3 miliony złotych. Pięcioletnie śledztwo zakończyło się aktem oskarżenia przeciwko 6 osobom, a w tle nasz urząd ten największy, najwyższy. Szczegóły na voxfm.pl w zakładce lokalne. Tam piszemy szeroko o tej sprawie. W wolnej chwili koniecznie wpadajcie. Zapraszamy. Ingrid, Eben i Basic Element. To do posłuchania. We'll be right back.

0: Stu Brothers on the Fourth Floor, Dreams. 2,5 minuty przed 15:00 słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości z kraju i ze świata i wracamy z Cibulem, Never Go Away. Tarzan Boy też się pojawi.
1: Vox FM. Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Polskiej Hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Metal Bauch Rostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauch Rostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
5: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu. Reklama.
6: Vox FM Gorzów.
7: Duże straty m.in. w Kijowie. Na Ukrainę w ciągu doby spadło 1500 dronów. Za chwilę kolejna odsłona sporu w PiS-ie, w tle Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Z Zakopanego można przywieźć nową pamiątkę. Na straganach królują pluszowe oscypki.
8: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 15, na które zaprasza właśnie teraz Dawid Osysko.
7: Ponad 1500 dronów i pocisków spadło na Ukrainę w ciągu doby, podaje prezydent Zełenski. Kijów informuje, że głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Zaatakowano stolicę oraz m.in. obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które sąsiadują z Polską.
9: Około godziny pierwszej w nocy rozpoczął się alarm, a po trzeciej w nocy zaczęły spadać i rakiety, i drony na Kijów, i to na różne dzielnice Kijowa, na obydwa brzegi. Pracowała obrona przeciwlotnicza.
7: Relacjonuje Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej, która przebywa w Kijowie. Według najnowszych informacji od służb 7 osób zginęło, a ponad 40 z rannych. Najbardziej w ukraińskiej stolicy ucierpiała dzielnica Darnica, w której pocisk m.in. zburzył blok mieszkalny.
9: Cały czas trwają poszukiwania osób, które są uwięzione pod gruzami. Także płonęła stacja benzynowa. Zostały zaatakowane budynki biurowe.
7: Władze Ukrainy ostrzegają, że mają informacje o kolejnych atakach rakietowych, które Rosjanie chcą przeprowadzić w najbliższym czasie. Nie dam się wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla były premier Mateusz Morawiecki. To wypowiedź po doniesieniach medialnych o awanturze na wczorajszym posiedzeniu klubu PiS. Do kłótni miało dojść między Morawieckim i Przemysławem Czarnkiem oraz ich stronnikami w partii. To kolejna odsłona wewnętrznego sporu po tym, jak były premier założył i formalnie zarejestrował swoje stowarzyszenie.
10: Na pewno nie zrezygnuję z tego stowarzyszenia, na pewno będę wspierał Prawo i Sprawiedliwość i na pewno nie dam się wypchnąć różnym złym duchom i nie tylko duchom, jak to się tam mówiło, inni szatani tam są czynni, ale nie dam się wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Choć politycy PiS oficjalnie zapewniają, że posiedzenie klubu doprowadziło do złagodzenia napięcia w partii, to pytano o Stowarzyszenie Morawieckiego, Mariusz Błaszczak odpowiada.
11: Stowarzyszenia, te, które rozbijają jedność, no, powinny być odrzucone, bo zasadniczą wartością jest jedność.
7: Mówi szef sejmowego klubu PiS. Do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego miało dołączyć kilkudziesięciu polityków PiS. Przed sezonem wakacyjnym wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia wywołana hantawirusem. Eksperci zalecają, by w krajach rozwijających się zachować jednak szczególną ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie. Nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmut, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
12: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
7: A więcej na ten temat znajdziecie na portalu poradnikzdrowie.pl. W reportażu Statek Widmo na Atlantyku przeczytacie o tym, jak luksusowy rejs marzeń stał się pierwszym w historii potwierdzonym ogniskiem hantawirusa Andes, przenoszonego między ludźmi i co to oznacza dla Polski. Chiny zrobią, co mogą, by otworzyć blokowaną przez Iran cieśninę Ormus, powiedział w Pekinie amerykański minister finansów. Scott Bessent towarzyszy prezydentowi Trumpowi w podróży po Chinach. Trump i przywódca Chin Xi Jinping zgodzili się wcześniej, że Ormus musi zostać otwarty. Były gęś Pipa, potem kapibara, Stidża, teraz pluszowy oscypek. To on króluje na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?
13: Oscypek z kapeluszem i muszerkami.
14: Widziałam na straganie.
13: Podoba się to?
14: Nie.
13: Nie. Ale regionalne trochę.
14: No tak, nie, no regionalne, zawsze
13: tak.
15: Trochę bardziej związane z Zakopanem na pewno.
13: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze, nie? Kapelusz góralski jako tako.
16: Pamiątka z Zakopanego? Standardowo magnes na lodówkę. To takie polskie. No wiadomo, oscypki się weźmie dla rodziny.
7: Pluszowy oscypek to wydatek co najmniej 30 zł.
6: 101
5: i 7
6: Vox FM Gorzów.
17: 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów Seabull, Tarzan Boy, a także duet. Skądinąd sympatyczny Andy Dusty Harris z Okaria. Tak zagramy.

0: Andy Dusty Harris, Zokaria, kwadrans po 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy na gorzowskie drogi i sprawdzamy, jak dzisiaj ruch uliczny, ruch drogowy, biorąc pod uwagę całościową sytuację, no jest dzisiaj dużo bardziej tłoczna niż wczoraj o tej samej porze, ale po kolei zaczynamy od Zawarcia. Tutaj tradycyjnie najwięcej dzieje się na Fabrycznej i Przemysłowej. Fabryczna dzisiaj prawdopodobnie się zakorkuje błyskawicznie. Rondo Grobla, czyli ta ulica Grobla dojazdowa do Ronda Świętego Jerzego, korkuje się bardzo daleko przed rondem, a to właśnie zwiastuje jeszcze większe korki. Most Lubuski od strony Zawarcia w kierunku Ronda Santockiego to jest 10 minut co najmniej do czasu przejazdu, zanim się tam dotoczycie powolutku do Ronda Santockiego. W ścisłym centrum Gorzowa najwięcej dzieje się przy Katedrze, dodajemy do tego Spichrzową i Nadbrzeżną oraz odnóża Ronda Kosynierów Gdyńskich. Rondo Zgody dzisiaj również bardzo tłoczno przy łaźni. Chwilkę na światłach poczekacie na 100%. Słowiańska, Roosevelta, Andrzejewskiego. Na Andrzejewskiego nieźle. Roosevelta najbardziej dzisiaj oblegana. Za to z naszych informacji wynika, że Rondo Ofiar Katynia od strony Walczaka w kierunku centrum jest przejezdne, ale już jak będziecie jechać w kierunku Różenek, to tutaj mogą być problemy, na przykład przed Rondem Gdańskim. Rondo Górczyńskie dzisiaj też całkiem tak średnio bym powiedział. Wylotówki z Gorzowa musimy sprawdzić jeszcze. Te na całe szczęście nieźle. Hasła dnia. Jeśli idzie o hasło dnia, to ktoś coś tam ćwierkał o Wojcieszycach.
1: To jest dziś z Vox FM.

Bajera i ta szalona dziewczyna. 26 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy do prognozy pogody tym razem, bo mamy co opowiadać. 12 aktualnie na plusie w Gorzowie. Jeszcze troszeczkę

0: The Shorts i Common Sava, 23 minuty przed 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 hitów. Ale człowiek słucha takiej piosenki i sobie mówi, ale bym poszedł na wesele. Najpierw do posłuchania zapraszamy informacji lokalnych, które u nas po krótkiej przerwie. A my wracamy z DJ-em Zbirem.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
1: Reklama.
10: Wojtek Hańczuk. Był sukces, będzie kontynuacja. Gorzowski magistrat ogłasza drugą edycję programu Remont za mieszkanie, dotyczącą lokali powyżej 80 metrów kwadratowych. Od 20 maja mieszkańcy będą mogli zapoznać się z ofertą kolejnych 11 dużych mieszkań komunalnych. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej miasta w zakładce mieszkania oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Lokalowych przy ulicy Teatralnej 26. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
11: Młode rodziny są zainteresowane właśnie większymi mieszkaniami. To pokazuje, że szukają one nie mieszkań tymczasowych, ale miejsca do życia na dłużej, takiego, w którym będą mogły budować swoją przyszłość, rozwijać rodzinę.
10: Mieszkania będzie można oglądać od 15 do 19 czerwca po wcześniejszym umówieniu wizyty. Natomiast od 15 do 24 czerwca gorzowianie będą mogli składać wnioski. Ramię w ramię niemieccy i polscy policjanci będą razem prowadzić patrole. Międzynarodowe składy mundurowych mają dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Frankfurtu nad Odrą i Słubic. Pomocy dwujęzycznych patroli ma być bardzo przydatna, szczególnie w nagłych sytuacjach, gdy osoby poszkodowane potrzebują szybkiej pomocy. Będzie ładniej i bezpieczniej w gorzowskich przejściach podziemnych. Pojawią się m.in. antypoślizgowe płyty gresowe. Naprawione zostaną także uszkodzone kafle. Prace w przejściach pod ulicą Piłsudskiego i Górczyńską. Zapraszamy Was do Zielonej Góry. Tam Ogólnopolski Festiwal Podróżniczy Zielone Globy 2026. 16 maja w Palmiarni i w okolicach wystawy pojazdów turystycznych, piknik rodzinny, strefa smaków.
12: W najbliższych godzinach w Gorzowie raczej mają być przejaśnienia i słońce, ale parasol warto mieć pod ręką, bo jednak może co nieco pokropić. Te deszcze jeszcze przez jakiś czas z nami się będą łączyć, ale kilkanaście stopni w plusie. No, tylko czasem mocniej powieje wiatr. Odpowiedni ubiór, no i w drogę.
1: Vox FM.
13: Vox FM.
1: Gorzów.
13: Gorzów.

I teraz wy. 13 minut przed godziną 16 słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. PGE przebudowuje magistralę ciepławniczą, zatem zimna kąpiel czeka dziś mieszkańców kilkudziesięciu ulic w Gorzowie, bez ciepłej wody m.in. przy Wyczółkowskiego, Mościckiego, Reja czy Kochanowskiego. Szczegóły na stronach PGE. Mario Biskin, Mauro Picotto i Brave do posłuchania teraz.

0: If Gone, 3,5 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami o 16.00. Wiadomości z kraju i ze świata i wracamy do grania w rytmie hitów. Calvi Remy.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8.30 na zegarach.
3: 5 po 7.
2: 6.30.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
5: Jest super.
2: Wow.
3: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
6: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
16: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.
6: Vox FM.
1: Vox FM.
6: Gorzów.
20: Trwając od 30 godzin obława bez efektu, sprawca strzelanin w Lubinie nadal nieuchwytny. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, policja wyjaśnia przyczyny wypadku w Chabielicach Włódzkiem. Impreza za miesiąc, ale można się już zapisywać w Czechowicach w czerwcu. Rywalizacja o tytuł Super Dzieciaka.
2: Słuchamy z przyjemnością, zatem wiadomości Vox FM przynosi do studia już teraz Dawid Osysko. Czas na najświeższe wydanie.
20: Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny, jutro sekcja zwłok. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Na osiedlu przy lesie w nocy z wtorku na środę zginęły dwie osoby, jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
21: Tak, dzień dobry.
20: Michale, powiedz, jakie są najnowsze ustalenia służb?
21: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
20: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Poważny wypadek w województwie łódzkim. W Chabielicach, niedaleko Bełchatowa, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna.
22: Pasażerka Volkswagena, 68-latka, została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego z obrażeniami ciała.
20: Mówi rzeczniczka policji w Bełchatowie Marta Bajor. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu i przyczyn zdarzenia. Aresztowany 8 maja w Gdańsku 23-latek ze Szwecji to członek gangu z Göteborga. Brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny w 2023 roku, informują szwedzkie media. Szwed wraz z trzema kompanami wieku od 17 do 19 lat dokonali w Gdańsku rozboju na obywatelu Norwegii. Mężczyźni zabrali mu telefon i kartę płatniczą. Zmusili go także do wypłat i transakcji płatniczych. Sędzia sportowy będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny. To za sprawą zmian w przepisach. Zgodnie z nowelizacją za naruszenie nietykalności sędziego będzie groziło do 15 lat więzienia. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
4: Sędziowie zyskają też narzędzie, by chronić swoje dobre imię, na przykład przed komentarzami w internecie. Oznacza to, że w przypadku, kiedy sędzia poczuje się pokrzywdzony, w danej sprawie będzie go jako funkcjonariusza publicznego reprezentowało państwo. Zmiany pozytywnie ocenia Michał Listkiewicz, były prezes PZPN i sędzia międzynarodowy.
5: Nie mam nic przeciwko temu, żeby kibice gwizdali, buczeli, jak im się nie podoba decyzja sędziego, no bo taka jest specyfika sportu. To nie jest sala teatralna czy koncertowa, ale nie może to się przeradzać w agresję fizyczną, w obrażanie.
4: Zmiany wejdą w życie 22 maja.
20: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Będą walczyć o tytuł Super Dzieciaka. W Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się impreza promująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Zawodnicy odwiedzą różne strefy, m.in. badmintona, zdrowych smaków czy kreatywną, w których będą ładować baterie, mówi Elżbieta Zaremska, organizatorka imprezy.
13: Będzie strefa kickboxingu, w strefie go-jumpu będą akrobacje, będzie też skatepark.
20: A to wszystko od 14 czerwca o 15 w parku Lasek w Czechowicach-Dziedzicach. Obowiązują zapisy.
17: Vox FM Gorzów.
0: 3 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami, którą to rozpocznie duet Calvi i Remy Explosion. A co tam? Prawie piątek. Za chwilę Polo Vibes po polsku.

0: 13 po 16 słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Szykują się piłkarskie emocje. Gorzowska Warta podejmie rezerwy ekstraklasowego Zagłębia Lubin. W piątek mecz na stadionie przy ulicy Olimpijskiej. Wsparcie kibiców mile widziane, a wręcz potrzebne. To już 32. kolejka trzeciej lubuskiej piłkarskiej ligi. Rywal jest wyżej w tabeli, zajmuje czwarte miejsce. Na koncie ma 54 punkty, 16 zwycięstw, 6 remisów i 9 porażek. Z kolei Warta jest na 9. miejscu, 46 punktów, 13 wygranych, 7 remisów, 11 przegranych. Czy pomoże atut swojego boiska? To okaże się w jutrzejsze popołudnie, pojedynek o 17 na stadionie przy ulicy Olimpijskiej. Wyniki, analizy, komentarze, ludzie, pieniądze w naszych serwisach lokalnych od poniedziałku do piątku, 20 minut przed pełną godziną, zawsze na 101 i 7. Dziękuję.
1: To jest dzień z Vox FM. Vox FM. Vox FM. I've been watching you, you've been hurting too. You give all

0: 23 minuty po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Będzie bezpieczniej i bardziej estetycznie. Dwa przejścia podziemne w Gorzowie zostaną odświeżone, a uszkodzenia naprawione. Po przetargu i podpisaniu umowy fachowcy mogą działać. Chodzi o schody w podziemiach przy ulicy Piłsudskiego i Górczyńskiej. Prace już trwają. Znikną m.in. popękane i uszkodzone kafelki. Ubytki zostaną uzupełnione, a nawierzchnia wyrównana. W obu przejściach układane są antypoślizgowe płyty gresowe, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych. Jakież to było zdziwienie, kiedy oddawali te miejsca po raz pierwszy, prawda? Ktoś pamięta? Aj, piękne czasy były. I komu to przeszkadzało?
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Topki, miły pan i Defist za wszystko i za nic. 25 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami przerwa, a po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. A wracamy z Holy Moly, będzie też Magic System.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Miłośników przetworów, a pszczelarzy w szczególności, zapraszamy do hurtowni Boma w Gorzowie przy ulicy 8 Maja 8 oraz naszych sklepów vis-a-vis katedry i przy łaźni. Mamy słoiki różnej wielkości, idealne na miód i inne przetwory. Zawsze najlepsze ceny. Hurtownia Boma.
11: To już w najbliższą sobotę, 16 maja. Głodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski. Zespół News i Carlos ex Bad Boys Blue. Czekamy na was na Kłodawskich Błoniach.
12: Zapraszam serdecznie. Anna Mołotciak, wójt gminy Kłodawa.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Ola Gorzów. Już w najbliższą sobotę, 16 maja, Latino Party w Viva Club. Na żywo El Yankee i El Fresco, uczestnicy programu Must Be The Music. Gorące rytmy reggaetonu, salsy i bachaty. Muzyka na żywo i DJ do rana. Rezerwacje 69 69 96 999.
19: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
1: Reklama.
20: Na żużlowych derbach na kibiców czekają emocje, nie tylko sportowe. Karolina Łopacińska-Wałciechowska, oto szczegóły. W piątek w trakcie spotkania Stali z Falubazem odbędą się konkursy z nagrodami. To zapewni sponsor tytularny gorzowskiego klubu żużlowego. Mówi Małgorzata Kozicka, dyrektor marketingu Stali Gorzów.
21: Te samochody są do wygrania, do wypożyczenia na dowolny weekend, jeżeli chodzi o markę samochodu, czy to ma być samochód elektryczny, spalinowy, czy jakikolwiek inny. Może być jeszcze hybrydowy oczywiście. To decyduje o tym ta osoba, która zdobędzie nagrody.
20: Zasady konkursu tuż przed meczem oraz w jego trakcie warto śledzić social media gorzowskiego klubu. Mecz GZ Stali ze Stelmetem Falubas Zielona Góra w piątek o 20.30. Bramy stadionu otwarte zostaną o 18.15. Organizatorzy spodziewają się kompletu publiczności. Szykują się piłkarskie emocje. Gorzowska Warta podejmie rezerwy ekstraklasowego Zagłębia Lubin. W piątek mecz na Stadionie Przeolimpijskiej. Wsparcie kibiców potrzebne. To już 32. kolejka trzeciej lubuskiej piłkarskiej ligi. Rywal jest wyżej w tabeli, zajmuje czwarte miejsce. Na koncie ma 54 punkty, 16 zwycięstw, 6 remisów i 9 porażek. Z kolei Warta jest na 9. miejscu. 46 punktów, 13 wygranych, 7 remisów i 11 przegranych meczów. Czy pomoże atut swojego boiska? Okaże się w piątkowe popołudnie. Pojedynek o godzinie 17 na Stadionie Przeolimpijskiej. Trzymamy kciuki. Aktualnie w Gorzowie na termometrach 13 stopni. Wiatr, chmury, słońce, przelotne opady, ale mimo tego jakość powietrza jest bardzo dobra. Kolejne opady prognozowane są na piątkowe południe, a więc parasole przydadzą się, możliwe są też burze. Odrobiny mokro w sobotę, a w niedzielę zdecydowanie przeważać będzie słońce i wiosna.

Magic System i Ahmed Shoki, Magic in the Air. 13 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Ruszyła budowa wartowni. Wszyscy, którzy lubią imprezy, czekają, a pierwsza z nich 19 czerwca. Tuż, tuż. Opus Life is Life. Z Colim i Komodo do posłuchania do 17.

0: Komodo, Died in Your Arms, 4 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Usłyszymy się jutro po godzinie 14. Dobrego popołudnia, do usłyszenia.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundarek!
3: Kto?
4: Fundarek! Fundarek!
5: Ból plec. Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach, płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba!
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
12: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
15: Vox FM Gorzów.
16: Palu zorganizowanego na terenie dziedzińca. Szczegóły zna nasz reporter, od jego relacji zaczniemy. W wiadomościach polityka, czyli Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptoaktywów. A na koniec jeszcze Sopot, który poszukuje ratowników wodnych. Zapraszam.
17: Jest 17, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
16: Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała o tym ministra kultury Marta Cienkowska. To pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale. Powiedz, jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
17: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia między innymi trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
16: A teraz Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptoaktywów. Złożono 4 projekty, ale Sejmowa Komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Debacie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Rawa, który jest w Sejmie.
18: To w wielu momentach nie była debata o regulacjach rynku kryptoaktywów, tylko polityczne zderzenie polityków PiSu i Koalicji Obywatelskiej z aferą zonda krypto w tle. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmok stwierdził, że przez ustawę rządową żadna firma z branży nie będzie chciała prowadzić w Polsce działalności.
19: To jest postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na okładanie opozycji pana prezydenta.
20: I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce. Czy pan ma jakąś odrobinę elementarnego honoru?
18: Odpowiadał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują w piątek.
16: Ustawa później trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie 7 województwach.
21: Aktualnie obowiązują ostrzeżenia na burze dla Polski centralnej i północnej. Opady deszczu około 10 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę.
16: Mówi rzeczniczka MGW Agnieszka Prasek i dodaje, że jutro i w weekend czeka nas dynamiczna pogoda.
21: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
16: Opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. Brakuje rąk do pracy na plażach Sopotu. WOPR nadal prowadzi nabór ratowników. Obecna obsada to około 3/4 zapotrzebowania, co oznacza, że wciąż potrzeba kilkunastu osób. Ratownikiem może zostać osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy. Co jeszcze jest ważne?
22: Osoba, która chce zostać ratownikiem wodnym, musi się wykazywać dużą empatią do innych osób, tak również posiadać duże zdolności kondycyjne, przede wszystkim być odporna na stres.
16: Mówi Tomasz Ostrowski z sopockiego WOPR-u. Dla osób spoza Trójmiasta, które zdecydują się na podjęcie pracy, zapewniony jest nocleg. Sezon ratowniczy rozpoczyna się w połowie czerwca. Do niedawna żyły w bardzo trudnych warunkach, teraz będą mieć bezpieczne miejsce do życia. Na koniec jeszcze Zielona Góra. Grupa mieszkańców stworzyła sierociniec w Ugandzie.
23: Dokładnie chcemy ogrodzić tę działkę, bo nie jest mała. Chcemy zrobić bramę, chcemy dokupić jeszcze kawałeczek ziemi, żeby mogły uprawiać kukurydzę, tam różne rzeczy. Zagrodę dla zwierząt też chcemy stworzyć, tak aby dzieciaki mogły być samowystarczalne, żeby mogły mieć kury, króliki, kozy, trochę warzyw, owoców z tej działki.
16: Tłumaczy Piotr Pieniążek, zaangażowany w tę akcję. Dorzucić swoją cegiełkę można podczas Uganda Part 2. Koncert charytatywny w Zielonej Górze już jutro o 18.30 w Kawonie.
17: O, i tak do śmiechu nam nie jest, jeżeli chodzi o pogodę, prawda?
16: Bo
17: umówmy się. Trzy
16: nie. Stopni w nocy, no właśnie, dzisiaj.
17: Przepraszam.
16: No trzy na zachodzie kraju, naprawdę. Ale słuchaj, w nocy będzie zimno, to fakt, ale już jutro na przykład na zachodzie i tak trochę w centrum 20 stopni na plusie.
17: Ale burza i deszcz.
16: Ale to szybko minie.
17: Kto ci tak powiedział?
16: Synoptyk?
17: Jak ma na imię? Daj mi namiary na niego. Bo ja mu coś nie wierzę.
16: Synoptyk Grzesiek.
17: Dobra,
16: Grzechu.
17: Grzechu. Coś tu ewidentnie kombinujesz chyba, kolego.
15: Pełnej z Vox FM.
17: 5 minut po 17. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

0: Ja też w to nie wierzę, bo to mamy już, uwaga, czwartek. A jak to czwartek, to umówmy się. Jutro już tylko pojawić się w pracy i można cieszyć się weekendem, odpoczynkiem, pod warunkiem, że no ten weekend będzie dla was wolny. Tego wam też wszystkim rzecz jasna życzę. Patrzę na zegar, 12 minut po godzinie 17 na zegarach właśnie w tym momencie mamy, więc zakładam, że część z was wraca z pracy, chociaż wiem, że to są też takie osoby, które jeszcze w tej pracy są. Nieważne co robicie, nieważne gdzie jesteście, Vox FM cały czas jest z wami. A propos, za kilka chwil będzie szansa, żeby troszeczkę pogłówkować, bo pojawi się ciocia Madzia ze swoją zagadką.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Główkujemy? Wszyscy razem? No to proszę bardzo, oto dzisiejsza zagadka.
2: Dzień dobry kochani, z tej strony ciocia Madzia. Czas na nową zagadkę. Uwaga! Co zawsze jest stare, a zawsze jest nowe?
1: Co zawsze jest stare, a zawsze jest nowe? To dzisiejsza zagadka cioci Madzi. Proszę bardzo.
0: Zagadka cioci Madzi.
1: I w tym momencie można pisać odpowiedzi, można też nagrywać swoje głosówki. Śmiało, ja czekam na wasze wiadomości. Może ktoś już zna poprawną odpowiedź na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. A żeby było przyjemniej i żeby generalnie przyjemniej się myślało, to teraz Baim i Biała Armia w Vox FM. 18 minut po 17 na zegarach.

0: 28 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Katarzyna Pilewska już w studiu. Kasiu, jest zagadka. Może ty będziesz
1: bardzo
0: znała odpowiedź
1: posłucham
0: na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo.
2: Co zawsze jest stare, a zawsze jest nowe?
0: Coś ci przychodzi do głowy?
1: Wiesz co? Auto?
0: Okej.
1: Okay. Przynajmniej moje.
0: Wiadomości. Za kilka chwil wiadomości, a jeżeli ktoś zna odpowiedź, poprawną odpowiedź na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, to śmiało można pisać. Czekamy na wasze wiadomości i głosówki.
3: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert, taniej
3: masz. Reklama.
0: Jest godzina 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
1: Straciła ponad 100 tysięcy złotych w oszustwie na marynarza. Seniorka z powiatu nowodworskiego przez kilka miesięcy utrzymywała kontakt z mężczyzną w internecie. Oszust, podający się za włoskiego marynarza, wykorzystał jej zaufanie i pod pretekstem awarii statku wyłudził od niej pieniądze. 72-latka straciła 140 tysięcy złotych. Drożej na Izbie Wytrzeźwień. Warszawscy radni przyjęli uchwałę zwiększającą opłatę za pobyt w stołecznym ośrodku dla osób nietrzeźwych. Trafiające na Korską zapłacą po podwyżce 469 zł za noc. Za wzrostem opłaty głosowało 46 radnych, jeden był przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Symulacje rozpraw sądowych, okazja do rozmowy z prawnikami i wykłady. Takie są plany na Światowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. 22 maja w krakowskich sądach okręgowym i apelacyjnym mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak działają te instytucje od środka.
7: Od 8.30 do 14.00 jesteśmy nastawieni głównie na dzieci szkolne i młodzież szkolną, zwłaszcza ze szkół średnich. Przygotowujemy dla nich symulacje mediacji, przygotowujemy dla nich symulacje rozpraw, przygotowujemy dla nich lekcje sądowe.
1: Zapowiada Zbigniew Zgudy z Sądu Okręgowego w Krakowie. Pełny harmonogram wydarzeń jest dostępny na stronie Sądu Okręgowego w Krakowie.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Wiadomości sportowe Vox FM.
1: Na początek Rzym i półfinał turnieju WTA. Rywalką Igi Świątek będzie Elina Świtolina. Do tej pory Polka rozegrała z Ukrainką 6 spotkań. 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Dziś kolejny pojedynek. Początek meczu około 21.00. To może być mecz sezonu. Siatkarze PGE Projektu Warszawa zameldowali się we Włoszech. W sobotnim półfinale Final Four Ligi Mistrzów stołeczna drużyna zmierzy się z obrońcami tytułu Sir Siekoma Monini Perugia.
9: Nigdy nie byłem w samym turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Cieszę się, że mogę przeżyć to razem z naszą drużyną.
1: Mówi Michał Kozłowski, rozgrywający Projektu Warszawa. Warszawiacy 2 razy mierzyli się już z Perugią i 2 razy przegrywali. Pierwszy gwizdek w sobotę o 17.00.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: God

0: Zagadka cioci Madzi.
1: A dzisiaj brzmi ona tak.
2: Co zawsze jest stare, a zawsze jest nowe?
1: I naprawdę mnóstwo odpowiedzi tutaj wysyłacie pod 6098698669. Oto jedna z propozycji. Proszę bardzo, słuchamy. Co to takiego?
3: Karol, meble po renowacji.
1: Meble po renowacji, zapisuję.
4: Cześć, ciocia Madzia, tutaj Dominik z Gdańska. Właściwie to z Gdyni, można powiedzieć. Chodzi o wiadomości. No bo one już się wydarzyły, ale docierają zaraz jako newsy, jak coś nowego. Także myślę, postawię na wiadomości. Pozdrawiam.
1: Wiadomości, dobra.
5: Cześć, tu Karol. Według mnie chodzi o rok. Mamy stary rok i oczywiście za nim przychodzi nowy rok.
1: Czy to jest rok? No nie wiem.
6: Joanna z tej strony. Co zawsze jest stare, a co nowe? No oczywiście historia. Pozdrawiam.
1: Czy to jest historia? Sprawdzamy. Czy chodzi o historię? Proszę bardzo, ciocia Madzia.
2: Poprawna odpowiedź to historia.
1: Historia, czyli jednak, proszę bardzo. No i gratulacje dla wszystkich tych, którzy odpowiedzieli poprawnie. Trzeba było trochę dzisiaj pogłówkować, ale muszę przyznać, poszło wam naprawdę, naprawdę nieźle.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
7: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95 755 9292.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Ola Gorzów. Już w najbliższą sobotę, 16 maja, Latino Party w Viva Club. Na żywo El Yankee i El Fresco, uczestnicy programu Must Be The Music. Gorące rytmy reggaetonu, salsy i bachaty. Muzyka na żywo i DJ do rana. Rezerwacje 69 69 96 999.
0: Reklama. Vox FM.
13: Gorzów.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już trwa Allegro.

0: codziennie po 18.
1: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
3: Prestiżowy punkt sprzedaży Brook Bed Design, Ogrodowo Mikłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko co w ofercie Brook Bed w Ogrodowo Mikłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: Vox FM.
11: Gorzów.
12: Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwa. Na początek Ukraina. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. To po nocnym rosyjskim ataku. Za chwilę też wracamy do pożaru Puszczy Solskiej. Sprawdzamy największe straty. A na koniec jeszcze kangurowanie. Dlaczego jest tak istotne? Posłuchajcie.
13: 18 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane ukraińskich władz mówią już o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. W wyniku największego ataku na ukraińską stolicę zniszczony został m.in. blok mieszkalny. Zniszczenia są też w 20 innych lokalizacjach. Pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Akcja trwa, a pomagają w niej także lokalni mieszkańcy.
14: Ona tak krzyczała.
12: To był krzyk ostatniej nadziei. Ona błagała o ratunek. Zaczęliśmy ją odkopywać. U mnie zaczęła się histeria, panika, ale ja dalej pomagałem. Odkopaliśmy ją do pasa, dalej nie daliśmy rady, ponieważ była ona przyciśnięta betonową płytą. Relacjonuje 18-letni Iwan, który pomagał ratownikom wydostać spod gruzów kobietę. Jutro w Kijowie ogłoszono Dzień Żałoby. Jak poinformował Wołodymyr Zełański, łącznie podczas masowych ataków w ciągu ostatnich 2 dni Rosjanie użyli ponad 1500 dronów i 56 rakiet różnego typu. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest o molestowanie uczennic poniżej 15 roku życia oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata więzienia. Apelacje złożyli prokurator i obrońca.
15: Sąd pierwszej instancji zmienił kwalifikację prawną czynów zarzucanych Ryszardowi D. i uznał go za winnego seksualnego wykorzystania 3 małoletnich dziewczynek. Uniewinnił go natomiast od zarzutów dotyczących 2 innych nieustalonych pokrzywdzonych. Został wtedy nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Dzisiejsza rozprawa, podobnie jak w pierwszej instancji, odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Ryszard D. został doprowadzony z aresztu, gdzie przebywa od zatrzymania w 2024 roku.
12: O czym z Rzeszowa mówiła Julia Ranosz. 1157 hektarów to dokładna powierzchnia Puszczy Solskiej, która spłonęła w ostatnim gigantycznym pożarze. Jak mówi Adam Kraczek z Nadleśnictwa Józefów, największe straty w drzewostanie leśnicy odnotowali 2 dnia pożaru.
16: Tutaj w tym obszarze, który obejmuje około 400 hektarów, prawdopodobnie będzie konieczne całkowite uprzątnięcie tego drzewostanu w jak najszybszym terminie, po to, aby jeszcze nie nastąpiło techniczne uszkodzenie tego surowca przez szkodniki wtórne, które spodziewamy się, że bardzo w krótkim okresie czasu zaczną to drewno atakować.
12: Leśnicy nadal patronują teren, sprawdzając, czy nigdzie nie dojdzie do kolejnego pożaru. Nadal nie są oszacowane straty w zwierzynie leśnej. Ma to zbadać specjalna powołana komisja. Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. Jutro Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie. W Bydgoszczy personel uświadamia rodziców, jak ważny jest ten kontakt.
9: To jest istotne, żebyśmy tych rodziców zachęcali do tego kangurowania, bo jeżeli my im tego nie powiemy, to oni nie zawsze o tym wiedzą. Wiemy, jak to jest istotne, żeby zarówno matka, jak i ojciec te dzieci kangurowały i ojców też do tego zachęcamy. Konieczny jest kontakt skóra do skóry. Okrywamy to dziecko, zakładamy czapeczkę, no i patrzymy na zadowolone twarze.
12: Podkreśla profesor Iwona Sadowska-Krawczenko, pediatra ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2. Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
13: Katarzyna, czy obudził się w tobie instynkt macierzyński na przykład w tym momencie?
10: Ja bym mogła tak na chwilkę pokangurować, to bym chciała.
13: Ale tylko na chwilkę.
10: Znaczy potem mogę oddać mamie. W sensie nie mojej, tylko tamtej mamy. Tej mamie, która, wiesz, tylko pomóc po prostu, rozumiesz?
13: Nie, no okej, okej, okay. Dobra. W Tarnowie 18 stopni, moi drodzy, to tak zmieniając szybko temat.
10: Ekstra.
13: Tam jest najcieplej. Mhm. Najchłodniej jest gdzie?
10: Najchłodniej jest w Świnoujściu, 8 stopni.
13: Czyli rozbieżność temperatur dosyć spora.
10: No jest bardzo duża i będzie się ona pogłębiać, bo na przykład w nocy w niektórych miejscach tylko 3, a w innych nawet 9.
13: I teraz wszyscy się zastanawiają, kiedy? Kiedy w końcu przyjdzie słońce? Kiedy będzie dobrze?
10: Wiesz co, no to ja
13: przyszły tydzień? Jest na to szansa?
10: Jest szansa na niedzielę już nawet, powiedzmy.
13: Fajnie.
10: Jesteś z tym okej?
13: Ja? Tak.
10: Ale będą letnie burze, to też fajnie.
13: No jak ktoś lubi, to pewnie. 4 minuty po 18, Michał Trawka, dzień dobry.

0: Iwan i Delfin.
1: Jej czarne oczy. Iwan i Delfin, bo oni podobno zawsze razem grali. 12 minut po 18 na zegarach. Coś dla was mam. Coś, czym chcę się podzielić. Co to takiego? Już mówię. Wejściówki do Energylandii. I to 4, czyli nie byle co. Co zrobić, żeby one trafiły do was? Napisać, dlaczego to właśnie do was powinny trafić. Tylko i aż tyle. Tylko tyle i aż tyle. No niedużo, prawda? 609-869-869. Pod ten numer można się zgłaszać. Śmiało, ja czekam. Będę dzwonił i komuś te wejściówki po prostu dam. Ot tak.
2: Na pełnej z Vox FM.
3: Vox FM.

podobno to bardzo dobre połączenie, chociaż ja się na tym nie znam. Czyli szybkie super samochody i super gwiazdy. To się dobrze podobno sprawdza. Christian Marki o tym zresztą śpiewa. Patrzę na zegar, 22 minuty po godzinie 18. I tak sobie myślę, że to jest naprawdę dobry dzień. Dobry dzień z dwóch względów. Po pierwsze, pogoda dzisiaj w Polsce nie najgorsza, chociaż ja wiem, że zaraz ktoś się znajdzie, kto napisze, że mogłoby być lepiej, ale umówmy się, no nie ma co narzekać. Pamiętajcie, że mogłoby być też gorzej, na przykład mógłby padać deszcz, mogłyby być burze i generalnie byśmy siedzieli wszyscy w domu, nie wychodzili, bo jakbyśmy wyszli, to byśmy się rozpuścili niczym cukier. Ale nie jest źle. A druga rzecz to jest taka, że jest czwartek. Jak jest czwartek, to już człowiek tak, wiecie, napawa optymizmem. Bo to jutro piątek, kogo tam interesuje w piątek praca, prawda? Byleby tylko przyjść, pokazać się, napić się kawy i wrócić do domu. No właśnie, i tego wam też wszystkim życzę w dniu jutrzejszym. Disco Boys i Rider, Wabank, to już teraz, swoją drogą, to propozycja do best listy. A best lista właśnie jutro, po 17:00.

0: Gordon i Loco Loco, czyli utwór dla tych podwójnie, pozytywnie zakręconych. Wiem, że takie osoby nas słuchają, bardzo to nas cieszy. Fajnie, że jesteście z nami. Generalnie fajnie, że jesteście z Vox FM. 30 minut dzieli nas od godziny 19. 19 to oczywiście czas najświeższych wiadomości, ale ja też chcę przypomnieć, że mam dla was 4 wejściówki do Energylandii i one mogą być wasze. Wystarczy tylko napisać na 6098 69 869. Dlaczego to właśnie wy powinniście je dostać?
1: Reklama. To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Miłośników przetworów, a pszczelarzy w szczególności, zapraszamy do hurtowni Boma w Gorzowie przy ulicy 8 Maja 8 oraz naszych sklepów vis-a-vis katedry i przy łaźni. Mamy słoiki różnej wielkości, idealne na miód i inne przetwory. Zawsze najlepsze ceny. Hurtownia Boma.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
6: Ale tak po kosztach.
7: Masz to w Brico.
8: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: To już w najbliższą sobotę, 16 maja. Głodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski. Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue.

0: Czekamy na Was na Kłodawskich Płoniach.
1: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Reklam.

0: Autopromocja. Śpisz?
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: Faktycznie, że się nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
3: Ludzkie pojęcie,
0: pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
10: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
12: Ola Gorzów. Już w najbliższą sobotę, 16 maja, Latino Party w Viva Club. Na żywo El Yankee i El Fresco, uczestnicy programu Must Be The Music. Gorące rytmy reggaetonu, salsy i bachaty. Muzyka na żywo i DJ do rana. Rezerwacje 69 69 96 999.
0: Reklama.
2: Vox FM Gorzów.
13: Deklaracja Rafała Trzaskowskiego w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. To na początek. Za chwilę też szczeciński wątek sprawy Funduszu Sprawiedliwości, a na koniec bezpłatne konsultacje psychologiczne dla studentów. Posłuchajcie.
14: 19 na zegarach. To czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
13: Na początek jednak ważna informacja dla kierowców. Krajowa 15 w Wierzchosławicach, niedaleko Inowrocławia, zablokowana. Na odcinku pomiędzy Inowrocławiem a Toruniem zdarzyły się dwie osobówki. Dwie osoby zostały poszkodowane, utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Wnioski w tej sprawie będą szybko rozpatrywane, a transkrypcje wydawane. Zadeklarował dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chodzi o uznawanie przez polskie urzędy małżeństwa osób tej samej płci zawieranych za granicą. Warszawa dokonała dziś pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun.
15: Prezydent stolicy zapowiedział, że wszystkie wnioski, które do stołecznych urzędów stanu cywilnego trafiły w tej sprawie wcześniej, zostaną odwieszone i rozpatrzone.
16: Dzisiaj w świetle tej linii orzeczniczej nie ma żadnego powodu, żeby tych wniosków nie odwiesić,
15: mówił Rafał Trzaskowski w nawiązaniu do niedawnego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ratusz zapewnia, że oznacza to także zmianę w sprawie wniosków, które wcześniej zostały odrzucone.
16: Jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, bo wtedy obowiązywało inne prawo, to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek i wtedy ta transkrypcja będzie przez Urząd Stanu Cywilnego wykonana.
15: Tłumaczył prezydent stolicy. Na dniach rząd zamierza zatwierdzić też nowy wzór aktu stanu cywilnego, który będzie uwzględniał małżeństwo osób tej samej płci. Warszawa, Mateusz Chłystun.
13: A teraz smutna informacja ze świata polityki i filmu. W wieku 80 lat zmarł Krzysztof Piesiewicz, senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Kondolencje rodzinie złożyła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Tak zwany szczeciński wątek sprawy Funduszu Sprawiedliwości trafi na wokandę. 22 czerwca rozpocznie się proces posła PiS Dariusza Mateckiego i 7 innych osób. Taką decyzję podjął dziś Sąd Okręgowy w Szczecinie. Sprawa dotyczy nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Szczegóły Krzysztof Baziuniak.
17: Śledczy zarzucają oskarżonym wyłudzanie środków publicznych i pranie pieniędzy. Sprawa dotyczy 3 konkursów, które według śledczych miały być od początku ustawione, a zwycięstwo i wielomilionowe dotacje miały trafić do 2 organizacji: Stowarzyszenia Fidei Defensor oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Materiał dowodowy ma być obszerny, a sam akt oskarżenia liczy ponad 200 stron.
13: Dodajmy, że na Dariuszu Mateckim ciążą już zarzuty w innej sprawie. Chodzi o fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Pracownicy niemal jednogłośnie powiedzieli nie. Zakończyło się 2-dniowe referendum w szpitalu numer 2 w Mysłowicach. Dotyczyło planowanej konsolidacji z placówką medyczną w Jaworznie.
18: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Solidarności. Przeciwko likwidacji mieliśmy 171 głosów, czyli 91% oddanych. Głosowało 187 pracowników. Wiemy doskonale, że wyniki tego referendum nie są wiążące, ale chcemy, żeby pan prezydent o tym wiedział, że zdecydowana większość pracowników jest przeciwko.
19: Nowak Szczepan, jestem przewodniczącym Związku Zawodowych Solidarność. Pokazało teraz tą świadomość pracowników, że wiedzą, z czym to się wiąże. Tak jak sama nazwa mówi, konsolidacja, czyli duży wchłania małego. Nie będą nam tutaj mydlić oczu, że zostawią nam oddziały, zostawią nam ludzi, bo czegoś takiego nie będzie. Po prostu znikniemy.
13: Inicjatywa związkowców to pokłosie narastających obaw w mysłowickim szpitalu. Pracownicy boją się nie tylko o swoje zatrudnienie i przyszłe warunki pracy, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo medyczne mieszkańców.
20: Wiadomości Vox FM. O tym mówi świat.
13: Bezpłatne konsultacje, a w razie potrzeby również terapia. W regionie łódzkim rusza właśnie pilotażowy program wsparcia psychologicznego dla studentów.
21: Czy to ma być krótkoterminowe rozwiązanie, które pomaga przejść przez sytuację, która jest doraźna na tu i teraz? Czy też wymaga to kilku, czy nawet kilkunastu spotkań? Jeśli wymaga, to tak, to będziemy starali się dopasować do tego, żeby pomoc, po którą przychodzi student, odpowiedziała na jego potrzeby.
13: Tłumaczy koordynatorka Magdalena Jóźwiak. Program finansowany jest przez Urząd Marszałkowski. Z badań wynika, że nawet 65% studentów ma zaburzenia lękowe, a co piąty cierpi na depresję.
22: Sprawdzamy, co w pogodzie. Sprawdzamy. W tym momencie najcieplej jest...
13: Teraz Polu, 18 stopni, to jest na wschodzie kraju. Najchłodniej jest natomiast w Kołobrzegu, tam jedynie 8. Sprawdźmy sobie noc. 6 stopni na północy, 8 w centrum, 7 na południu. Dość chłodno i wszędzie deszczowo, także uważajcie na siebie, zwłaszcza na drogach. Jutro będzie cieplej, bo nawet 21 stopni, ale uwaga, w całej Polsce zapowiadane są burze.
22: Ty lubisz często tak przejmować inicjatywę, powiedz?
13: Tak. A w jakich sprawach?
22: A to już nie wnikam, to już tam wiesz, to różnie się ludzie bawią.
13: Lubię mówić.
22: Dlatego pracujesz w radiu.
13: Dlatego pracuję
22: Dlatego
13: w radiu.
22: Dlatego pracujesz w radiu.
13: Dokładnie.
22: O to
13: Ty
22: chodzi.
13: Chyba nie za bardzo, co?
22: Czasami coś tam powiem. Na przykład, że 5 minut po 19 na zegarach.

0: Andy Dust, DJ Harris i Zokaria, czyli numer 3 naszej bestlisty. Można wchodzić, można głosować. Najświeższe notowanie już jutro po godzinie 17. A ja czytam, że jest ciekawe ogłoszenie o pracę. Uwaga, oglądaj mundial i na tym zarabiaj. Ja wiem, że to brzmi jak oferta z kategorii niemożliwe, no ale jednak tak jest. I czytam, że jedna z zagranicznych telewizji szuka kogoś na stanowisko obserwatora Mistrzostw Świata. Wymagania? Obejrzeć wszystkie 104 mecze tegorocznego mundialu. To chyba nic trudnego, prawda? No, jest to trudne do zrobienia, wystarczy ewentualnie załatwić sobie drugi bądź trzeci telewizor i problem rozwiązany. Ze szwagrem można to zrobić, na przykład dogadać się i się podzielić. Właśnie czym? Kasą. I to nie byle jaką, bo przechodzimy do najważniejszego, czyli do wynagrodzenia i można zarobić 50 tysięcy dolarów. 50 tysięcy dolarów za oglądanie meczów. Za 50 baniek, znaczy nie baniek, tysięcy, trochę przesadziłem. No ale też, umówmy się, za 50 tysięcy dolarów, tak sobie myślę, to ja mogę nawet powtórki obejrzeć.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Dodatkowo rzecz jasna, dodatkowo, nie licząc już tych pierwszych 104 meczy. Myślę, że już przy 200 miałbym naprawdę serdecznie dość na bardzo, bardzo długi czas piłki nożnej. A może nie?

0: Dwa, trzy, cztery. Cztery? Na pewno cztery? Nie, no cztery. No liczę już któryś raz. Cztery, ewidentnie cztery. Cztery wejściówki do Energylandii mam dla was. One mogą być wasze. Naprawdę. Tutaj nie ma żadnej ściemy. Wystarczy tylko napisać na 609-869-869, dlaczego to właśnie do ciebie powinny trafić. Tylko tyle i aż tyle. Umówmy się. To całe nic. 609-869-869. Czekam na wasze wiadomości. A w tej godzinie, jeszcze w tej godzinie, do kogoś z was zadzwonię. I te wejściówki po prostu dam.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Alan Walker w Vox FM w rytmie hitów. 29 minut dzieli nas od godziny 20, a ze mną Ania. Cześć, Aniu.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Powiedz mi na początek, jak ci mija ten tydzień? Cały tydzień, nie tylko czwartek, ale cały tydzień. Jaki on dla ciebie jest?
1: Bardzo dobry. Ogólnie kocham, jak jest ciepło, jak wychodzi słońce za chmur, tak więc, nie wiem, cieszę się tym, że zmienia się pogoda na plus i jestem pełna energii.
0: No
1: jest
0: i fajnie.
1: Fajnie.
0: Dobrze, fajnie, to mnie cieszy. A powiedz, co napisałaś do nas w sprawie Energyland? Dlaczego te wejściówki powinny trafić do ciebie?
1: Za cierpliwość, naprawdę odnośnie tak, za cierpliwość, za odpowiedzi i na 1000 pytań mojego męża, który otwiera lodówkę, nosa mało nie rozbije o keczup i się pyta, ej, nie widziałaś keczupu? Albo wyprawia dziecko do przedszkola w piżamach, myśląc, że to jest fajny dresik.
0: Okay.
1: Albo młodszej córce zakłada rajstopy starszej córce, młodszej córki, odbieram dziecko z przedszkola i dziecko wygląda jak taki, wiecie, splątany konik, nie? Bo nie może chodzić, tak więc za cierpliwość, na 100% za cierpliwość.
0: A jak mąż ma na imię?
1: Robert.
0: Pozdrawiamy cię, Robercie, bardzo serdecznie. Czyli ja rozumiem, Aniu, że ty jesteś taką swego rodzaju superbohaterką swojego domu.
1: Można powiedzieć, że alfą i betą tego domu nawet.
0: Alfą i betą, ja bym powiedział nawet
1: tak,
0: alfą,
1: nawet
0: betą
1: omegą.
0: I omegą.
1: Tak.
0: Wszystko w jednym. Słuchaj, ja nie miałbym teraz serca, bo uważam, że superbohaterów trzeba nagradzać, więc powiem ci jedno. Wejściówki do Energylandii, 4 wejściówki wędrują do ciebie.
1: Rewelacja, dzięki, naprawdę wielkie dzięki, wszystkiego dobrego dla was, dużo słońca w waszym życiu.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy cię serdecznie.
2: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto.

0: Teraz płyn do fukania Lenor różne rodzaje 675 ml i 798 ml 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
6: Reklama. Vox FM.
7: Vox FM.
6: Gorzów.
7: Gorzów.

0: FM. Reklama.
1: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
5: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
9: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
0: Reklama.
10: Vox FM.
11: Vox FM.
10: Gorzów.
12: Szef MON dementuje doniesienia o redukcji amerykańskich wojsk w Polsce. Liczba żołnierzy się nie zmniejszy, obiecuje wicepremier Kosiniak-Kamysz i od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach też akt oskarżenia dla osób, które znęcały się nad osobą bezdomną. Do szokujących scen doszło w Elblągu, a na koniec jeszcze sport. Jeszcze dzisiaj Iga Świątek zawalczy w półfinale turnieju w Rzymie.
13: 20 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: Na początek jednak Sejm. Komisja Finansów Publicznych odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów. Nad projektem będzie jutro głosował Sejm. Poprawki zgłosili posłowie Konfederacji Polski 2050 oraz szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Wczoraj komisja przyjęła jedynie jedną poprawkę Kancelarii Karola Nawrockiego. Zakłada ona, że KNF we współpracy z ministrem finansów będzie corocznie publikować raport dotyczący funkcjonowania rynku kryptoaktywów. To trzecia próba uchwalenia przepisów. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Doniesienie o redukcji wojsk USA w Polsce nieprawdziwe, zapewnia szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział na doniesienia amerykańskich mediów. Portal Army Times oraz Wall Street Journal podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut wojsk do Polski. Nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, podkreśla wicepremier Kosiniak-Kamysz.
14: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce. Reorganizację, którą prowadzi administracja amerykańska. Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie.
12: Szef MON w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym amerykańskich sił w Europie, a także z prezydentem Nawrockim. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki podkreśla, że sam Donald Trump zapewnia, że Amerykanie nie zmniejszą liczby wojsk w Polsce.
15: Przypominam rozmowę prezydentów Nawrockiego i Trumpa w Waszyngtonie 3 września i tam padło takie jasne zapewnienie o obecności, przynajmniej w dotychczasowym kształcie czy ilości żołnierzy US Army na terytorium Polski.
12: Do reorganizacji wojsk USA w Europie ma dojść po tym, jak prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. odpowiedzą za znęcanie się nad bezdomnym. Do sądu w Elblągu trafił akt oskarżenia w sprawie trzech mężczyzn i kobiety, którzy w brutalny sposób zmuszali 23-latka, by kradł dla nich w sklepach samoobsługowych.
0: Ci sprawcy mieli zastraszać 23-latka między innymi paralizatorem, maczetą, pałką teleskopową.
12: Mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu. Wpadli w grudniu ubiegłego roku. Ich zatrzymanie to w dużej mierze zasługa jednej z elbląskich policjantek.
0: O tej całej sytuacji dowiedziała się policjantka, która wcześniej miała kontakt z tym pokrzywdzonym mężczyzną. Jej determinacja, szybkość działania i ocena sytuacji spowodowała, iż dwóch z tych mężczyzn podejrzewanych o te czyny zostało zatrzymanych przez policjantów kryminalnych.
12: Sprawcy zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Grozi im do 10 lat za kratami. Czarna Hańcza, jezioro Wigry, skażone. Chodzi o najpopularniejsze jezioro i rzekę na Suwalszczyźnie. Nieczystości zauważono w miejscowości Sobolewo. Sprawę zanieczyszczenia Czarnej Hańczy i jeziora Wigry bada teraz policja. A przed nami nocne zwiedzanie muzeów. W całej Polsce już w sobotę swoje drzwi otworzą muzea i galerie sztuki po to, żeby zaprosić odwiedzających w nietypowych godzinach. Do akcji włącza się także Muzeum Ziemi Sądeckiej. Tu co roku Noc Muzeów przyciąga tłumy.
11: Noc Muzeów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Właśnie to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ muzeum jest otwarte na co dzień. Jest jakaś taka siła i magiczna atmosfera tego wieczoru, że ludzie chętnie przychodzą. Do tego są dodatkowe warsztaty, więc można zrobić coś kreatywnego.
12: Mówi Anna Florek z Muzeum. Noc Muzeów w Muzeum Ziemi Sądeckiej potrwa w sobotę od 18 do 22.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Wiadomości sportowe Vox FM.
12: W ciągu najbliższych 2 godzin Iga Świątek rozpocznie rywalizację w półfinale turnieju tenisowego WTA w Rzymie. Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Na polską zawodniczkę w finale czeka już Amerykanka Coco Gauff, która pokonała Rumunkę Zoranę Kirstea 6-4, 6-3. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Złoty medal w Monachium zdobył Szymon Piątkowski. To reprezentant AZS Uniwersytetu Warmińskiego-Mazurskiego w Olsztynie. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki, prezentując znakomitą formę. W wielkim finale pewnie pokonał reprezentanta Hiszpanii i stanął na najwyższym stopniu podium.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: Może o pogodzie na weekend. Co ty na to, Kasiu?
12: Zróbmy tak.
13: Dobrze.
12: Czyli...
13: Od jutra już zaczynamy.
12: Ach, od jutra. Dobrze. Tak. No to jutro co? Jutro będziemy mierzyć się z burzami. Burze będą na północy, w centrum i na południu kraju.
13: Dobra, to ja powiem tak. Będą wszędzie burze jutro i będzie deszcz. I okolice 20 stopni. Sobota.
12: Sobota będzie... Słuchajcie,
13: deszcz i 15-17 stopni.
12: Tak, ale za to nie będzie tylu burz, tylko na południu kraju.
13: I niedziela?
12: Niedziela deszcz i 16 stopni.
13: No masz. To już myślałem, że dla odmiany powiesz coś innego, że nie, niedziela będzie ładna, będzie słoneczna.
12: Deszczowa, 20 maja, 21 stopni.
13: 20?
12: Maja.
13: 20?
12: Czyli za 6 dni, no to ile to?
13: No to trochę, no.
12: Poczekajmy. Poczekajmy,
13: a no, bądź
12: cierpliwy.
13: To jest bardzo duży problem, bycie cierpliwym. No właśnie.
12: Dobra. Wiem, ale wiesz, susza to też jest duży problem, więc niech pada.
13: Dobrze. Pozdrawiamy wszystkich rolników. Trzymamy za nich kciuki. 6 minut po 20.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj...
1: Propozycja do bestlisty. Piękni i młodzi, nie daj się prosić. W Vox FM kwadrans po 20 na zegarach. A ja czytam, że uwaga, w Japonii uważa się, że grupa krwi określa naszą osobowość. I oni to traktują jak takie nasze horoskopy. I tak na przykład grupa 0 to ludzie spokojni i ambitni. Grupa A to osoby perfekcyjne, melancholijne, natomiast grupa B to osoby otwarte i kreatywne, a grupa AB to osoby towarzyskie, ale tajemnicze, proszę bardzo. Nie wiem, którą macie grupę, no ale jak już wiecie, zapewne ze swoich badań, to możecie stwierdzić, czy faktycznie to się pokrywa z waszymi cechami. Ja nie powiem, którą mam grupę, ale też nie mogę powiedzieć, że te japońskie horoskopy na podstawie krwi się sprawdzają.

utwór, przy którym można przynajmniej spróbować się odprężyć. Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love, Vox FM w rytmie hitów. Swoją drogą numer 11 naszej bestlisty, bestlista jutro po godzinie 17, więc jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, by wchodzić, by głosować, by wspierać swoich faworytów. A już za chwilę Drenchill. Wcześniej jednak klasik.

0: utwór na pobudzenie, bo być może ktoś w tym momencie tego faktycznie potrzebuje. Neptunik i Elizabeth Keep On Running w Vox FM w rytmie hitów, a ja czytam, że jest kolejna opcja, żeby się przenieść, zamieszkać w słonecznej Hiszpanii, bo tam jest taka mała wioseczka, która szuka nowych mieszkańców, oferuje i pracę, i dom za darmo. I co ciekawe, już tam 40 osób zamieszkało, ale to wciąż za mało. No trzeba zrobić tak, żeby faktycznie tam mieszkało ich znacznie, znacznie więcej, żeby gospodarka hiszpańska się rozwijała, wiadomo. No i żeby zaludnienie było też większe. I uwaga, czytam, że wybrana rodzina dostanie odnowiony dom bez czynszu, to ważne, a głowa rodziny pracy jako murarz przy remontach budynków należących do gminy. Ale nowy mieszkaniec miałby też zajmować się lokalnym barem, panowie, który pełni funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców. Ten murarz tak średnio, ale praca w barze, no można się nad tym faktycznie zastanowić.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama.

kwadrans do godziny 21. Wiadomość na 6098698 od Roberta, że ten jeszcze w pracy, ale przy naszej muzyce jak nas słucha, to aż chce się pracować i siły wracają. Słuchaj, to trzymamy za ciebie mocno kciuki i mam nadzieję, że tej pracy zostało już naprawdę, naprawdę niewiele.

Ależ to jest tercet, żeby nie powiedzieć trójkąt. Lumix, Gabry Ponte i Kashmir. Vox FM w rytmie hitów za kilka chwil 21. To rzecz jasna czas najświeższych informacji, tych płynących z kraju i tych ze świata. To też moment, gdzie ja się z wami muszę pożegnać, podziękować za dziś. Miłego, spokojnego weekendu już teraz wam życzę. Michał Trawka.

0: Zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Reklama.
7: Warszawski ratusz mówi o sprawnym działaniu, a polityce o skutkach wyroku sądu. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też zatrzymanie poszukiwanego adwokata, a na koniec jeszcze poszukiwania nowego superbohatera. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, przekazał dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zaznaczył, że odbyło się to zgodnie z zapewnieniami, bez zwłoki, natychmiast. Prezydent zadeklarował też, że tego typu wnioski będą w Warszawie bardzo szybko rozpatrywane i transkrypcje będą wydawane. Jest też głos wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. To wypełnienie woli sądu, a nie decyzja polityczna, powiedział. Przypomnijmy, w związku z decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego minister cyfryzacji podpisał rozporządzenie, które zmienia wzory aktów małżeństwa w Polsce. Lider ludowców ocenia, że wyroki są takie, a nie inne, ale rozwiązania ustawowe muszą być przyjęte w Sejmie.
8: Ono jest rozporządzeniem wynikającym z decyzji sądu. To nie jest decyzja polityczna, tylko to jest wypełnienie woli sądu. To nie jest rozwiązanie, które rozwiązuje wszystkie problemy i pytania.
7: Przypomnijmy, że Naczelny Sąd Administracyjny w marcu nakazał uznanie małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Wcześniej w tej sprawie orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Adwokat poszukiwany listem gończym wpadł w Szczecinie. Szymon L., który nie stawił się do odbycia kary za oszustwa, został zatrzymany przez łowców głów. W chwili zatrzymania był zaskoczony, mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
9: Mężczyzna próbował wielokrotnie zmylić policjantów. W przestrzeni social mediów m.in. pojawiały się zdjęcia zagranicznych lokalizacji, w których poszukiwany miał prowadzić aktywności sportowe.
7: Adwokat najbliższe 4 lata spędzi za kratami. Międzynarodowa mafia lekowa rozbita przy udziale funkcjonariuszy z poznańskiej skarbówki. Wielkopolscy mundurowi wspólnie z europejskimi służbami zlikwidowali sieć nielegalnych fabryk i magazynów, z których fałszywe medykamenty trafiały do całej Unii Europejskiej.
10: W ramach całej realizacji przeszukano 73 miejsca na terenie Polski oraz blisko 80 na terenie Europy. Zlikwidowano nielegalne miejsca produkcji fałszywych produktów leczniczych wraz z linią produkcyjną służącą do ich wytwarzania.
7: Mówi Małgorzata Spychowa-Szuszczyńska z Wielkopolskiej Skarbówki. Działalność grupy wygenerowała 240 milionów euro strat. Sprawa ma charakter rozwojowy. Wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie 7 województwach.
11: Aktualnie obowiązują ostrzeżenia na burze dla Polski centralnej i północnej. Opady deszczu około 10 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę.
7: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek i dodaje, że jutro i w weekend czeka nas dynamiczna pogoda.
11: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
7: Opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. Szukają następców Spidermana, Supermana i Batmana. W Bełchatowie ruszył konkurs zaprojektuj własnego bohatera komiksu. Skierowany jest do dzieci i do młodzieży.
12: Może się okazać, że będzie to ciekawy pomysł na kolejny komiks. I tego się trzymajmy, tej nadziei. Ja zawsze uważałam, że to, co genialne jest w naszym umyśle, trzeba to tylko wydobyć.
7: Mówi Alicja Galewska z fundacji Art for Us. Organizatorzy czekają na pracę do końca czerwca. Oceni je niemal kto, bo legenda światowego komiksu Mike Perkins, który na co dzień współpracuje z Marvelem. O pogodzie trochę już mówiliśmy podczas wiadomości. Sprawdźmy, co dzieje się teraz. 8 stopni w Koszalinie, tam jest najchłodniej dzisiaj w tym momencie. I 15 w Tarnowie, tam najcieplej. Noc będzie dość chłodna, 8-7 stopni. I deszcz w każdym z województw. Ten deszcz utrzyma się z nami aż do jutra, właściwie aż do końca tygodnia. Jutro trochę cieplej, 20 stopni na zachodzie, na wschodzie kraju i słońce.
13: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
14: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasz program publicystyczny w radiu Vox FM Gorzów. Dziś sprawy miejskie, a w dużej części dotyczące samych radnych Gorzowa. Zapraszam.
13: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
14: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczę pana Tomasza Rafalskiego, radnego Gorzowa, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
15: Witam serdecznie.
14: Porozmawiamy sobie o sprawach miejskich i podmiejskich, bo jak się okazuje, to co się dzieje zaraz za granicami miasta, może być także bardzo interesujące, a tak już przechodząc do konkretów, chodzi oczywiście o sprawę, gdzie gorzowscy radni mieszkają, no bo powinni mieszkać na terenie Gorzowa, tak przynajmniej mówią przepisy, kodeks wyborczy. A chyba bywa z tym różnie, tak przynajmniej można wywnioskować po tym, co się działo na ostatniej sesji. Jest pan zaskoczony, czy był pan na grillu u jednego i drugiego radnego i dobrze pan wiedział, gdzie kto mieszka?
15: Czy jestem zaskoczony, że to wypłynęło? Trochę tak, trochę dobrze, że to się stało. Jestem świeżo po, że tak powiem, wywiadzie, którego słuchałem na audycji na antenie innego radia z prezydentem Wójcickim, który z kolei uważa, że to nic takiego mieszkać poza Gorzowem i być radnym miasta Gorzowa. Może dlatego, że jest prezydentem Gorzowa i nie mieszka pod Gorzowa, ale przynajmniej ale akurat jest w tym wszystkim uczciwy i tego nie ukrywa.
14: Prezydent nie ma takiego wymogu, nie ma. Natomiast radny ma.
15: Nie ma, zgadza się, mówimy tu o kwestiach prawnych, ale ja myślę, że bardzo istotne w tym wszystkim, w tym temacie, o którym mówimy, są takie kwestie jakiejś takiej uczciwości wobec, także no chyba trzeba powiedzieć, no wyborców, bo często dotykamy jednak spraw tutaj w mieście, spraw politycznych, które są nie tylko naszymi tutaj lokalnymi, ale dotyczą także okolicznych gmin. Chcąc, nie chcąc, te gminy jakby żyją dookoła nas i uczestniczą w tym, co się dzieje, czy tam, jeżeli mówimy o poszerzeniu granic miasta, czy mówimy o sieci wodociągowo-kanalizacyjne, powstaje pewnego rodzaju konflikt interesów i jest to moralnie, że tak powiem, wątpliwe. Oczywiście do udowodnienia, bo nie Rada Miasta jest od tego, żeby śledzić radnych, też tak uważam.
14: Ale to właśnie Rada Miasta może decydować, czy wygasić mandat, czy nie.
15: Tak,
14: takie
15: ale
14: są przepisy.
15: Zgadza się, ale nie na podstawie tego, to co napiszę, tylko na podstawie twardych jakichś dokumentów, faktów i tak dalej. No, no, Gorzów jest miastem na tyle małym, że pewne sprawy są tajemnicą Poliszynela, ale to nie znaczy, że na podstawie tego, co wszyscy wiedzą, czy możemy dokonywać bardzo poważnych decyzji, takich, jakich dokonuje sąd. I myślę, że to by było ewentualnie najlepsze, że tak powiem, docelowe miejsce, gdzie te rzeczy się zadecydują, jeżeli faktycznie one w tym kierunku pójdą, no i ale jednak jest to wyraźny sygnał dla, no właśnie mówię, no dla wyborców, żeby oni wzięli sobie pod rozwagę, jakich radnych chcą mieć, czy chcą mieć radnych związanych z tym miastem, którzy w tym miastem żyją, oddychają od rana do wieczora, czy takich, którzy dojeżdżają, czy takich, którzy gdzieś tam jednak oczywiście i zajmują się miastem, ale ten ciężar życiowy jest też w innym miejscu, jakby dzielą to, tak? No ale no zobaczymy, no jakby tak akurat złożyło się, że to dotyczy głównie radnych Koalicji Obywatelskiej.
14: Właśnie. To może dla...
15: Co można nawet ten, na taki skrót Koalicja Obywatelska rozwinąć w Gorzowie jako koalicja ościenna, czy okoliczna.
14: No więc... już widzę, że to przynajmniej jest paliwo tutaj dla pana formacji na pewno, paliwo ale, polityczne.
15: Ale panie redaktorze, można podszczypywać, ale to też jest w jakimś sensie, to wyszło przecież od ludzi, to nie jest nasza inicjatywa, to jest akurat społeczna. To trudno, żebyśmy nie zauważyli tego albo w ogóle w żaden sposób nie skomentowali. Też jesteśmy do tego zobowiązani i musimy to robić.
14: Dobra, to żeby właśnie tak... naszym słuchaczom, bo być może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi, trochę przedstawili harmonogram wydarzeń. Zaczęło się od wpisu Aliny Czyżewskiej, no znanej skądinąd aktywistki z Gorzowa, która akurat w Gorzowie nie mieszka, no ale aktywiści nie muszą mieszkać w Gorzowie, żeby się sprawami Gorzowa zajmować. I ona uderzyła w jednego radnego, Ireneusza Macieja Zmorę, przewodniczącego klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Ona mu zarzuciła to, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli że nie mieszka w Gorzowie. I druga sprawa to jest, mówiąc prosto, zarabianie na majątku miasta. Chodzi tam o umowy, które radny jako prezes jednej z gorzowskich telewizji podpisywał ze spółką miejską, ze Słowianką. Jako radny nie powinien tego robić. Powinien się albo zrzec mandatu, albo zrzec prezesowania, czy też w ogóle no nie powinien być właścicielem tak telewizji, żeby nie było. Na ostatniej sesji, o której już wspomniałem, z kolei no, były kolega z pana klubu, Sebastian Pieńkowski, obecnie niezrzeszony, zadał pytania odnośnie pięcioro radnych, oprócz Ireneusza Macieja Zmorę, pytał, gdzie mieszkają Robert Surowiec, Jerzy Sobolewski, Halina Kunicka i Aleksandra Sibińska-Szadna. Chciał, żeby o tym porozmawiać. Większość rady się na to nie zgodziła. No i co dalej? Bo mamy za niedługo kolejną sesję i czy na tej sesji będzie jakaś dyskusja? Powinna być dyskusja? Powinno być wyjaśniane.
15: Tak, na pewno jest ta kwestia działania na majątku, prowadzenia działalności gospodarczej na majątku miasta jest na pewno rzeczą taką jakąś, tak można by powiedzieć, zdecydowanie bardziej bliską tym, czym się zajmuje Rada i tą taką namacalną.
14: No tak,
15: to są konkretne fakty, to są konkretne dokumenty, to nie są jakby pogłoski czy domysły. Tylko to są konkretne fakty i wrócę dzisiaj do dzisiejszej rozmowy też prezydenta Wójcickiego, który powiedział, że dla niego sprawa jest jednoznaczna. Te dokumenty są dosyć jednoznaczne i w zasadzie czeka, można powiedzieć, na to, aż mandat zostanie wygaszony przez wojewodę. My, można powiedzieć, również no, z tego, co na tą chwilę widzimy z tych dokumentów, trudno jest uważać jakby inaczej. Ale czekamy na ekspertyzę, o której mówił tutaj radny, że ma ekspertyzy, które, że tak powiem, wykazują, że można w taki sposób prowadzić działalność. Nie zobaczyliśmy tylko o nich. Usłyszeliśmy. Dobrze by było, gdyby one wypłynęły na światło dzienne, bo byłoby łatwiej wtedy odnieść się do tego tematu i dobrze by było, i to jest dla mnie zaskoczenie, że do tej pory, a trochę już czasu minęło, nie zobaczyliśmy eksperty z Urzędu Miasta Gorzowa. Przecież to jest radny Miasta Gorzowa, więc czekamy. Ja już też apelowałem raz, drugi. Tych ekspertyz nie ma. Przewodniczący powołał się na to, że my dostaliśmy dokumenty bardzo późno, bo on czekał na ekspertyzę i w końcu nam dał te dokumenty na godzinę przed sesją. To już jest zupełnie inna para kaloszy i do tego na pewno jeszcze wrócimy, bo tak się nie powinno w żaden sposób dziać.
14: Dobrze, tylko
15: no, ale rozumiem, że jeżeli dostaliśmy te dokumenty...
14: Żebyśmy ustalili, jakie dokumenty, skąd?
15: Dokumenty mówią o ekspertyzie prawnej. Ale... Gdzie jest ekspertyza prawna Miasta Gorzowa?
14: Miasta, aha.
15: Tak, o to pytam, bo w końcu dostaliśmy te dokumenty pani Aliny Czyżewskiej, a ekspertyzy nie dostaliśmy. która niby rzekomo, która niby była podstawą do tego, żebyśmy my dostali te dokumenty. Więc czekamy, aż zostanie to ujawnione. Myślę, że najlepiej, żeby publicznie zostało ujawnione, a nie na jakichś tajnych posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
14: Dobrze, tylko
15: Rady Miasta,
14: żebym dobrze zrozumiał. Ta ekspertyza jest, tylko przewodniczący jej radnym nie przekazał?
15: No, nie mamy tej ekspertyzy, nie wiemy tak.
14: Aha.
15: No jeżeli...
14: czyli dokumenty...
15: Przewodniczący się powołał na to, że nie było ekspertyzy. Dlatego nie dostaliśmy dokumentów. Dobra. Jeżeli dostaliśmy dokumenty, a wciąż nie widzimy ekspertyzy, to może ona nie ma zostać ujawniona.
14: Ale te dokumenty, o których pan mówił, że godzinę przed dostaliście, to były...
15: To było pismo od Aliny Czerzewskiej.
14: Dobrze, bo to żebyśmy tutaj mieli jasność.
15: Tak, dlatego też, no widzi pan, panie redaktorze, no to jest trudna sytuacja, w której przetrzymuje się specjalnie. Widocznie coś jest na rzeczy, skoro w taki sposób się postępuje z poważnymi pismami, które mają trafiać do Rady Miasta, że radni dostają je tydzień później po wpłynięciu i do tego, żeby nie mieli czasu na to, żeby je przeanalizować, sprawdzić z uprawników, porozmawiać na ten temat. Nie mieliśmy na to czasu. De facto nie mieliśmy na to czasu i opieraliśmy się tylko na tym, co się pojawiało w mediach, nie wiedząc nawet, że to pismo wpłynęło. No to przecież jest absurdalne. Przecież to nie jest sytuacja, w której normalnie radni mogą funkcjonować i pracować. To nie pierwszy raz jest taka sytuacja, że pisma, które trafiają do Urzędu Miasta, są gdzieś wstrzymywane, nie pokazywane radnym, nie są dawane do wglądu, więc i tak było także w tym przypadku. Więc proszę mi powiedzieć, no chyba coś jest na rzeczy, jeżeli takie pisma są ukrywane.
14: Dobrze, to kolejne pytanie o to, co może się wydarzyć. No bo jak pan powiedział, prezydent stwierdził, że czeka na wygaszenie mandatu przez wojewodę, ale przecież mandat może wygasić Rada Miasta. Pytałem przewodniczącego Roberta Surowca zaraz po ostatniej sesji, jak może wyglądać, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. On powiedział, że są trzy scenariusze. Jeden jest taki, że grupa radnych, klub radnych przedłoży taki właśnie projekt uchwały o wygaszeniu mandatu. Tam ustawą to jest minimum 7 dni, tak? Przed sesją trzeba taki projekt złożyć, żeby on wszedł do porządku obrad.
15: Tak.
14: No to jest jedna. Druga, że projekt o niewygaszeniu. No i trzecia, że rada uzna, że nic nie będzie z tym robiła. Czy klub Prawa i Sprawiedliwości ma już taki projekt uchwały, czy zamierza ją złożyć?
15: Panie redaktorze, tych dróg do wygaszenia mandatu jest bardzo wiele.
14: Ale zaczyna się w Radzie Miasta.
15: Nie, niekoniecznie. To zależy. Droga zaczyna się tam, gdzie zostanie złożone odpowiednie zawiadomienie. Jeżeli zostanie złożone do wojewody, to wojewoda się tą sprawą zajmuje.
14: Wojewoda się zajmuje sprawą, jeżeli Rada Miasta się tym nie zajmie.
15: Ale już ma być złożone zawiadomienie do wojewody, z tego co wiem. A i tak ścieżka do tego, żeby zostało to ostatecznie, taki mandat został ostatecznie wygaszony, jedzie przez sąd. Ponieważ, nie wiem, no tutaj osoba, że tak powiem, zainteresowana może się odwołać także do sądu. Zresztą
14: no
15: to też,
14: i to mówi to też Maciej Zmora,
15: radny
14: że...
15: też powiedział, że będzie walczył do końca, że ma swoje ekspertyzy. Żałujemy, że nie możemy ich zobaczyć. Bardzo byśmy chcieli i je również skonfrontować z tymi ekspertyzami z Urzędu Miasta, które nie wierzę, że stwierdzą, że taką działalność można prowadzić, bo byłby to, jak, że tak powiem, precedens na skalę, że tak powiem, ogólnopolską, ponieważ to no, trudno sobie wyobrazić, że jednak można w jakichś przypadkach prowadzić tą działalność gospodarczą. No nic, zobaczymy. Dzisiaj mamy klub, będziemy rozmawiać także na ten temat. Uchwały takiej na ten moment nie mamy i czekamy na ekspertyzę z Urzędu Miasta. Jak wygląda to zdaniem prawników, ekspertów zajmujących się sprawami samorządowymi?
14: Czyli na razie nie macie państwo takiego pomysłu, żeby taki projekt uchwały składać?
15: Nie powiedziałem, że nie mamy pomysłu. Powiedziałem, że nie mamy na tą chwilę uchwały. A mamy jeszcze czas. Dlatego też było to wszystko przeciągnięte. Mówię o tym piśmie, żeby po prostu zostawić tego czasu jak najmniej. Jak najmniej czasu na analizy, jak najmniej czasu na sprawdzenie, na konsultacje, no to można powiedzieć, że gorzowska wersja doktryny Neumana.
14: No dobrze, panie radny, proszę o jasną, klarowną odpowiedź. Będzie taki projekt uchwały składany przez Prawo i Sprawiedliwość, czy nie będzie?
15: Nie mogę panu teraz powiedzieć, bo dzisiaj mamy klub, więc ja sam takiego projektu nie mogę złożyć. Tak jak pan powiedział, jest kilka opcji. Oczywiście może być to projekt uchwały podpisany przez 7 radnych, tak? Musimy zebrać wtedy 7 podpisów, taki projekt złożyć, lub też żądać od pana prezydenta, pana przewodniczącego zwołania sesji. 5 radnych wtedy wystarczy, że podpisze to, żeby rozpatrywać uchwałę, tak? Mhm.
14: Ale klub też może złożyć jako klub?
15: Klub nie.
14: Nie?
15: Nie. Może to zrobić, to są podpisy 5 lub 7 radnych, czyli nie jako klub.
14: Myślę, że 3
15: była. Ja nie twierdzę, że, jest to niemożliwe, no ale chcielibyśmy dysponować także większą ilością danych.
14: Okay.
15: To, co w tej chwili mamy, tak, jest to podstawa do tego, żeby taką uchwałę złożyć.
14: I dotyczyłaby ona tylko Ireneusza Macieja Zmory, tak?
15: Dotyczyłaby tej kwestii, tak, działania na majątku miasta.
14: A co z tą drugą kwestią? Bo tutaj już mamy, jak mówiłem, na ostatniej sesji było wywołanych do tablicy 5 radnych.
15: No ale wywołanych, no, bądźmy uczciwi, cokolwiek ja sobie o tym wszystkim nie pomyślę, posługujemy się jakoś prawem. No nie jednak opowieściami czy plotkami, czy faktycznie nawet jakąś taką wiedzą zakulisową. No to są fakty. Na tej sesji my nie posiadamy żadnych dokumentów, które by wskazywały na to, że ktoś gdzieś tam mieszka. Więc no, trudno, żebyśmy się tym na sesji zajmowali. No, powiem szczerze, osobiście wydaje mi się to niemożliwe. No, jeżeli takie dokumenty się będą pojawiać, jeżeli takie sprawy będą się rozwijać, no to może w przyszłości tak będzie. No ale w tej chwili nie ma żadnej podstawy do tego, takiej dokumentacyjnej, no, która jest potrzebna do tego. No, nie możemy się posługiwać, że tak powiem, no, pogłoskami, tak jak już mówiłem, czy nawet naszą osobistą wiedzą, która gdzieś tam jest i musimy to udowodnić. Musimy to udowodnić. To nie jest udowodnienie. Ta pierwsza rzecz faktycznie posiada dokumentację, ta pierwsza rzecz jest czytelna, a ta druga nie.
14: Okej, okay, no dobra, to zobaczymy, co będzie się działo na najbliższej sesji, jeżeli chodzi o to, ale mam pytanie o inną sprawę, no bo to będzie absolutorium dla prezydenta, tak?
15: Tak.
14: Klub radnych zagłosuje za udzieleniem absolutorium? Czy zaraz pan, wie pan, że jeszcze jesteśmy przed klubem i nie mogę powiedzieć?
15: Jeszcze jest dużo czasu, bo to są jednak bardzo obszerne materiały, które wymagają dokładnej analizy, no mówię tu o setkach stron. Jesteśmy po rozmowach także z wiceprezydentem Szymankiewiczem na temat pewnych spraw dotyczących, że tak powiem, planu zagospodarowania przestrzennego i rozmawiamy także o tym budżecie. Obserwujemy uważnie od roku tą politykę, w jednych miejscach się nam nie podoba, w innych jest okej, więc...
14: No dobra, to co się podoba, co się nie podoba?
15: No nie podoba się zdecydowanie to, ale nie wiem, czy to jest też tak do końca wina samego prezydenta Wójcickiego, to jemu udzielają absolutorium. To, że jest bardzo niski poziom pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych, tak? Czyli te inwestycje, no nie powstaje nic nowego. W zasadzie jesteśmy w stanie kontynuacji, większość tematów w Gorzowie to jest stan kontynuacji tego, co było już zaplanowane kilka lat temu, tak? Mówimy o największej tu inwestycji, o obwodnicy północnej, powiedzmy tak zwanej obwodnicy północnej, tak? Więc stan tej inwestycyjny w mieście, ten rozwojowy, to jakby trochę jakby wyhamował i to nie trochę, bo chciałem powiedzieć trochę wyhamował, tylko mocno wyhamował. Dostajemy coraz niższe środki zewnętrzne, także z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie jesteśmy pomijani. I tutaj jest, to akurat jest przytek także nie tylko do Koalicji Obywatelskiej, która współrządzi miasto, ale do prezydenta Wójcickiego. Nie widzimy tej zadziorności w walce o miasto, w walce o fundusze. Urząd Marszałkowski traktuje nas per noga i my tylko się na to patrzymy, kiwamy głową i okej, no obcięto nam dotacje dla uczelni, okej, trudno, obcięto nam dotacje dla harmonii, trudno i tak się zachowuje miasto. To nie jest coś, z czym ja chcę się zgodzić, tak? Tak samo kwestia schodów donikąd. No obiecano 25 milionów, później dobra 20, ale w zasadzie 10 to się jakoś dogadamy i tak dalej. I jest okej. widzę, że nie ma tematu. To trudno mówić, że
14: prezydent jest,
15: że zarządzanie tym...
14: Przekonuje, że jednak te 20 ostatecznie będzie za jakieś
15: to
14: parę miesięcy.
15: Zaledwie 5 mniej niż to obiecane, ale ostatecznie na razie mamy tylko 10 i proszę uwierzyć, że dopóki coś nie zostanie podpisane, nie zostanie na papierze zaplanowane w budżecie, to tego nie ma w rzeczywistości. To jest tylko w sferze marketingu politycznego i obietnic, więc no jest sporo kwestii, że tak powiem, wątpliwych, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o sprawach prorozwojowych. To nam się zdecydowanie nie podoba, ale gdzieś to nie jest też tak, że wszystko krytykujemy w czambu. Gorzów powoli pięknieje, są ciekawe pomysły, one są powoli realizowane. Miasto jest zadbane i muszę powiedzieć, w wielu miejscach jednak czyste, to są rzeczy, które organizacyjnie, jeżeli chodzi o miasto, ja widzę osobiście na plus, ale ta stagnacja jednak przykrywa jednak to wszystko, że ja bym wolał, żeby Gorzów nie był takim spokojniutkim miasteczkiem, które tak powolutku sobie żyje, ale był dynamicznym ośrodkiem miejskim, który się rozwija, tak? Nie widzę żadnych takich inicjatyw, które by miały sprawić, że Gorzów poszerzy granice miasta. Jest to niezwykle istotna sprawa i z punktu takiej małej geopolityki Gorzowa bardzo kluczowa.
14: No wie pan, no była inicjatywa,
15: ale może się okazać,
14: szybko spaliła na panewce.
15: Tak, no bo... zostało to spalone w sposób spektakularny i na pewno ciężko będzie do tego wrócić, ale będzie trzeba i jest to, że tak powiem, punkt, bardzo istotny punkt w rozwoju nie tylko Gorzowa, ale także tak naprawdę tych gmin, bo silny Gorzów oznacza też silne okolice Gorzowa i tak naprawdę to wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Ktoś to musi zrozumieć prędzej czy później, że tu nie powstanie potężna uczelnia w mieście, które ma 80 tysięcy mieszkańców, tak? A idziemy w tym kierunku. Tu dzieciaki, ludzi, którzy mieszkają w gminach, nie zostaną w tym mieście, jeżeli to będzie miasto, w którym tylko część ludzi z okolicznych gmin pracuje i bywa w filharmonii czy teatrze, tak? No, to nie jest ścieżka rozwojowa dobra dla miasta, które ma ambicje. Wydaje mi się, że jesteśmy miastem, które powinno mieć ambicje, tak? Bardzo dobrą informacją w tym roku było to, że powstanie tutaj fabryka zbrojeniowa, ale to nie współgra jakby z tą polityką prowadzoną przez miasto, bo kompletnie nie współgra, czyli my dostajemy taki naprawdę solidny kop rozwojowy, ale równocześnie jesteśmy miastem, który bardzo szybko się wyludnia, nic z tym nie robi, ma obcinane fundusze, nie walczy o pieniądze w Warszawie, bo to nie walczy, no to widzisz, czarno na białym widać, że my nic nie dostajemy. Teraz budowanych jest w województwie lubuskim przyszedł program Ministerstwa Sportu, gdzie na remonty i na budowy boisk piłkarskich są pieniądze i dostało 5 gmin, między innymi też Zielona Góra, Drezdenko, jeśli się nie mylę, Witnica i tak dalej. A my mamy na tapecie budowę stadionu przy ulicy Olimpijskiej i nie dostaliśmy nic. No to jaka jest skuteczność, że tak powiem, koalicji Jacka Wójcickiego z Koalicją Obywatelską? No żadna. My świeżo mamy teraz debatę od roku, kłócimy się o to, jaki ma być ten stadion, za ile, jak ma wyglądać trybuna, tutaj plany i coś. Jest program i gdzie są pieniądze? No nie mamy. Nie jesteśmy w stanie, nie ma żadnej siły politycznej Gorzowa. No dlatego mówię, cieszę się z takich sytuacji jak ta z fabryką zbrojeniową, ale to jest za mało. To za tym muszą pójść konkretne decyzje, konkretny lobbying także w Warszawie. I no taka no niebojaźliwa polityka rozwoju miasta, a taka jest. Mhm.
14: Kiedy państwo będziecie wiedzieli, jak zagłosować? Po klubie, czy jeszcze później?
15: Nie wiem, bo to jest tak, że no to klub to jest to swoistego rodzaju no burza mózgu, tak? No co prawda nie mamy jakiegoś wielkiego klubu, ale mamy tam ekspertów, powiedzmy tak, dobrze od różnych dziedzin, no bo i Krzysztof Kielec świetnie się zna na gospodarce, infrastrukturze, Romek Sądej był kuratorem oświaty, oświata to jego, to absolutnie od A do Z wie wszystko, więc to wszystko musimy sobie przeanalizować. No każdy dostaje część jakby tego budżetu do analizy. Wstaje rozmowa i z tego ważymy. Plusy, minusy, co tutaj jest za, co jest, kto jest za, przeciw i podejmiemy tą decyzję, to trudno mi powiedzieć kiedy. No nie powiem, że dzisiaj po klubie o godzinie 18:30 będziemy wiedzieć. No nie mogę tego powiedzieć.
14: Okej. Przejdźmy do dwóch jeszcze spraw, trochę lżejszych. Urodziny miasta w Parku Górczyńskim. Jak się panu podoba ten pomysł? Bo to dosyć zaskakujące miejsce, jak na taką imprezę. Zazwyczaj to było gdzieś tutaj w centrum zawsze.
15: No to ciekawe jest, ciekawe. Faktycznie muszę powiedzieć, że otwieranie gdzieś tam takich nowych centrów miast, w cudzysłowie, powiedzmy, że to takie miejsce, nowe miejsce, można powiedzieć, tam rozrywkowo rozwija miasto w tych kwestiach, tak? No bo to jest faktycznie nowatorskie. I generalnie zobaczymy, jak to się sprawdzi, bo malkontenci zawsze się znajdą, ale uważam, że to akurat jest takie miejsce dosyć specyficzne, bardzo lubiane przez okolicznych mieszkańców. W przyszłości to będzie przecież piękny park, w przyszłości mówię, ponieważ te drzewa nie są jeszcze takie...
14: Ma być jeszcze ten park wodny.
15: Okazało, ma być park wodny, więc jest to jakieś położenie takie nacisku na to, że hej, w Gorzowie mamy także inne miejsca, ja się z tym zgadzam. Mam jeszcze wiele jakby niezagospodarowanych takich, czy nieodkrytych fajnych miejsc. Proszę zobaczyć, jak się zmieniła jakby geografia rozrywki w Gorzowie od czasu, kiedy powstała arena. No to jest zupełnie nowe miejsce. No kiedyś tam był basen, teraz jest i basen, i arena, i Park Słowiański. Zdecydowanie się zmieniło. Tam jest dużo, dużo więcej ludzi niż było kiedyś. Dużo częściej tam przyjeżdża, dużo częściej tam ludzie przyjeżdżają, więc uważam, że to dobry pomysł.
14: Przyszło mi na myśl, jak pan wspomniał o tej arenie, a jak pan ocenia to, jak działa nowy MCEK, nowy w sensie nowej siedziby.
15: Jeszcze MCEK przecież niedawno

0: tylko na wystarczy na opłaty i pensje.
1: Przepraszam, ale przyszło mi do głowy, że może w Gorzowie hasło mogłoby zostać zmienione z Gorzów. Stąd jestem, na Gorzów jakoś damy radę, ale tak i tak w wielu kwestiach niestety jest. Powiem tak, sam MCEK, sama ta sala widowiskowa i to, co MCEK zrobił od strony estetycznej, tutaj od strony łaźni mówimy i od tego skweru z fontanną, która mam nadzieję też zostanie wkrótce doprowadzona do porządku, no i jest bardzo dobre, tak? Jest to, można powiedzieć, nowe otwarcie centrum miasta, nowe otwarcie nowych możliwości, ale to jest tylko otwarcie.
0: No,
1: to jest tylko otwarcie nowych możliwości, bo na tą chwilę oczywiście trzeba powiedzieć, że spodziewałem się także, że tam się będzie działo więcej, że to będzie trochę inaczej żyło, ale jest to świeże. Myślę, że można dać jeszcze trochę czasu, ale nie wyobrażam sobie, że jednak będzie to funkcjonować tak biernie, bo to można powiedzieć, że ja też to oceniam, że to wyobrażałem sobie, że to będzie miejsce, gdzie tam jednak będzie tętnić życiem, że tam się będzie sporo działo, będzie sporo
0: szczególnie
1: organizowane.
0: Tak może było oczekiwać na samym początku, żeby mieszkańcy się przyzwyczaili do nowej lokalizacji.
1: A tak jakby rozkręca się to powoli. Ja mam nadzieję i jestem przekonany, że to jednak będzie tak, jak ja mówię, ale no na tą chwilę te oczekiwania moje również, muszę powiedzieć, zostały nieco zawiedzione.
0: Dobra, to ostatnia kwestia. O młodzieży było ostatnio dużo. Ma być młodzieżowy budżet obywatelski. Pana zdaniem inicjatywa potrzebna czy niepotrzebna? No bo dodam tylko, że młodzi ludzie w obecnym budżecie także mogą uczestniczyć. Nie ma nic, nie stoi nic naprzeciwko, więc czy taki nowy byt jest potrzebny?
1: No mogą uczestniczyć, ale jest to taki ukłon w kierunku młodych, że ich też, że tak powiem, miasto czy radni traktują jako taki byt ważny. Tak powiem, ważne. No, wy macie swoje pomysły, chcecie coś realizować, chcecie budować miasto, macie inną wyobraźnię, macie inne czucie przyszłości, więc może zróbcie coś sami, tak? W takim kontekście. To jest, uważam, że dobry pomysł, że mimo iż czasami osobom starszym czy w średnim wieku wydają się pomysły młodzieży absurdalne, okazuje się, że to jest później tak na dobrą sprawę przyszłość, że to jest norma. Więc no zobaczymy, jak to będzie funkcjonować, bo jest to coś nowego. Wiemy, że sam budżet obywatelski też zmienił trochę formę i też na początku mi się nieco bardziej podobał, teraz wygląda trochę inaczej, bo ludzie się trochę przyzwyczaili, zaczęło się tam trochę kombinatorstwa przy tych, więc no zobaczymy. To jest ta rzecz, którą trzeba rozwijać, że tak powiem, młodzież trzeba inwestować, tym bardziej w Gorzowie, w którym, z którego ta młodzież często też ucieka, a uważam, że jednym z podstawowych właśnie tematów mieliśmy, no jak ich zatrzymać, jak to zrobić. Ja wiem, że to nie, że ten budżet to nie jest rzecz, dla której młodzi gorzowianie zostaną tu, nigdzie nie wyjadą, ale jest jednym z wielu elementów, wielu klocków, które musimy układać.
0: Dobra. Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Tomasza Rafalskiego, radnego Gorzowa.
1: Dziękuję serdecznie. Miłego dnia.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, to nasza rozmowa, a dzisiaj w studiu goszczę panią Marię Szupiluk, radną Gorzowa, no i także dyrektora artystycznego zespołu Mali Gorzowiacy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
0: Rozmawiajmy sobie o przyjemnym chyba jubileuszu, 45 lat zespołu tańca ludowego Mali Gorzowiacy. Kiedy to zleciało?
3: No właśnie tego się nie wie. Jak robi się coś z pasją całe życie, to ten czas ucieka. Nawet go ciągle brakuje. Dlatego 45 lat uciekło szybko. Ja zaczęłam pracować z zespołem Mali Gorzowiacy chyba 44 rok był działalności, bo wcześniej, 2 lata wcześniej mąż zaczął pracować. Nie my zakładaliśmy zespół, tylko pani Izabela Rożnowska, która miała wizję założenia zespołu dziecięcego na wzór zespołu studenckiego, który funkcjonował w Gorzowie. Założyła go w Młodzieżowym Domu Kultury, czyli w placówce oświatowej, taka, w której do dzisiejszego dnia jest, a ponieważ sama miała problemy zdrowotne i była na rocznym urlopie, a potem bardzo szybko wyjechała, chyba w drugim czy trzecim roku, i mąż zaczął

0: pracować tam i tak wciągnął mnie, ja po studiach byłam chwilę w pracowni tanecznej na AWF-ie jako pracownik naukowo-badawczy, ale zdecydowanie jestem praktykiem, więc przeniosłam się bardzo szybko tam do tego. I potem to już tak poleciało, że nie wiadomo kiedy. Z jednej grupy, potem były dwie, a im więcej się robi, to tego czasu jest coraz mniej, w związku z tym on coraz szybciej idzie, pozornie, prawda? I został 45 lat za nami, a to jest taki ładny wiek tak naprawdę. Jeszcze taka odskocznia do tego, że może być dalej, jeszcze nie półwiecze, a już takie małe podsumowanie, można powiedzieć, że coś w tym czasie zrobiliśmy fajnego.
1: To zaraz jeszcze porozmawiajmy, jak będziecie Państwo świętować te 45 lat.
0: Tak, rozpoczynaliśmy 29 kwietnia odliczanie 45 dni do głównego koncertu jubileuszowego 12 czerwca, który odbędzie się w Arenie, który przygotowujemy specjalnie na tą uroczystość. To jest duży koncert, chcemy pokazać duże formy taneczne, ponieważ nigdy nie mamy takiej możliwości, żeby skorzystać z wielkich scen, a repertuar zespołu w tej chwili, gdybyśmy chcieli zatańczyć wszystko tak naprawdę, to są 3 godziny samego tańca. To jest bardzo dużo, w związku z tym trzeba połączyć niektóre formy, żeby jednak pokazać wszystkich małych artystów i dużych artystów i tych dorosłych i żeby to było ciekawe widowisko, satysfakcjonujące artystów, ale przede wszystkim społeczeństwo, czyli odbiorców. Wiadomo, że większość z tych odbiorców to są ludzie, z którzy są związani, czyli rodzice, dziadkowie i tak dalej. I fantastycznie, że jest, ale przychodzi też mnóstwo ludzi, którzy lubi tą formę ruchu. Dlatego 12 czerwca zapraszam Państwa już na duży koncert do Areny o 18:00, to jest piątek. Bilety są już na kubilecik.pl, także można śmiało już sobie zakupić ten bilet. No i oczywiście robimy różnego rodzaju eventy w mieście, bo nie tylko sam koncert, tym samym koncertem żyjemy. 16 maja, co jest ważne i to chyba muszę powiedzieć. Jubileusz budujemy jako społeczność naszego, naszego zespołu, czyli budujemy my jako profesjonalni artyści czy profesjonalni nauczyciele, budują rodzice, którzy są w stowarzyszeniu, a przede wszystkim w zarządzie i buduje to też młodzież i dzieci. I to, że razem wspólnie budujemy, daje nam taką formę, którą możemy pokazać szeroko, którą możemy się szeroko podzielić. Między innymi młodzież wymyśliła sobie, że chciałaby w tym roku oddać krew, tak jak oddawaliśmy chyba 10 lat temu. I 16 maja od 9 do godziny 13 w Młodzieżowym Dom Kultury, to jest na Śląskiej 20. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby oddać krew. To jest hasło krew, która łączy pokolenia. Taka jubileuszowa akcja krwiodawstwa. Będzie tam odpowiedni autobus, będą ludzie do tego przygotowani, żeby tą krew zebrać. Zobaczymy, ile nam się zebra, czy 45 litrów, nie wiem, bo to jest dużo, ale jest to niewątpliwie taki impuls ze strony młodzieży, że chcieliby się podzielić sobą. Drugim impulsem ze strony młodzieży to jest bieg w Parku Górczyńskim, na który zapraszamy tydzień później. To jest bieg pomarzenia, czyli mali gorzowiacy dla muralu. Młodzież nasza chce pomóc w realizacji naszego muralu, który za chwilę o tym powiem, i postanowiła zorganizować bieg. Jest to bieg, który będzie w Parku Górczyńskim o godzinie 24 maja. Zapraszamy, będzie można kupić cegiełkę wtedy na realizację naszego muralu i będziemy wtedy wszyscy razem. Ja też będę oczywiście biegać, bo jestem osobą biegającą. Będą biegały dzieci, będą biegały młodzież, będą biegać dorośli, wszyscy, którzy kochają biegi i tak naprawdę chcą się dołączyć do naszego muralu. 30 maja w okolicach Starego Rynku lub na Starym Rynku otworzymy wystawę Mali Gorzowiacy w pisaniu w miasto. To jest wystawa fotograficzna. Dla mnie w tym roku ważne w jubileuszu jest, żeby pokazać ludzi, którzy tworzą ten zespół. W związku z tym i miasto. W związku z tym ta wystawa będzie poświęcona obecnym tancerzom i tancerkom i artystom, którzy w tym zespole są i miejscom naszego miasta. Bo idziemy w różne miasta, w różne części miasta, robimy tam zdjęcia, żeby pokazać. Myślę, że to są jestem pewna, że to będzie fajna wystawa, bo już jesteśmy po realizacji większości tych zdjęć. I zapraszamy 30 maja o 17 na Stary Rynek. Będziemy tam też zespołem, będziemy ubrani kolorowo, otworzymy tą wystawę, pośpiewamy trochę, zatańczymy dla Państwa, będziemy chwilę z Wami. A już 7 czerwca to jest niedziela. o godzinie 11:00. Mam nadzieję, że będzie wielkie otwarcie muralu, poświęconego zespołowi Mali Gorzowiacy, nie konkretnemu jubileuszowi, ale w związku z jubileuszem zostaje on wydany. Także dzięki naszemu miastu, bo wystąpiliśmy o środki finansowe m.in. do naszego miasta, które częściowo współfinansuje, większość finansuje stowarzyszenie i mamy szczerą nadzieję, że to powstanie, bo jesteśmy już po właściwie wszystkich zezwoleniach. Dzisiaj nawet miałam spotkanie z panem profesorem Tomaszem Kalitko, który jest twórcą tego muralu, i z panią Martą Bejnarowicz, która ostatecznie wyraża zgodę na realizację tego muralu. Jesteśmy na dobrej drodze. Myślę, że za tydzień powinniśmy dopiąć już artystyczną tą część tego muralu, a powinny już w przyszłym tygodniu powinny stać już rusztowania i ta ściana już będzie tutaj przygotowywana pod realizację. Także 7 czerwca o 11:00
1: To jeszcze proszę powiedzieć, gdzie ta ściana?
0: A właśnie, ściana jest na ulicy Walczaka 2. To jest taka bardzo widoczna ściana. Przy rondzie, jak jest Białokościółek, tam są dwie ściany. Jedna ściana już jest namalowana, tam jest brama do wejścia do miasta, a druga jest na kamienicy tej XIX-wiecznej i to jest taka duża przy zejściu do podziemia, do schodów. Tam jest taka wielka ściana i tam właśnie na tej ścianie będziemy mieli swój mural i zapraszamy 7 czerwca na otwarcie. Będzie krótki event, ponieważ to jest niedziela, więc będziemy się wbijać między msze o godzinie 11:00, dlatego stąd jest ta godzina. I mamy potem krótki czas już do tego, żeby 12 czerwca spotkać się z Państwem na arenie, żeby się zobaczyli Państwo, jaki majątek mamy w Gorzowie w postaci artystów, młodych ludzi, jak potrafią być zaangażowani w to, co robią. Bo dla mnie to jest, uważam, że to jest największa nasz zysk taki, to kim jesteśmy, co robimy i potrafimy w sobie to otworzyć i pokazać innym, że to, co robimy, jest ważne, że jesteśmy wartościowi i że potrafimy osiągnąć przez to sukcesy, bo dla nas najważniejszym zadaniem w całej działalności Małogorzowiaków jest to, że wyprowadzamy ludzi na młodych ludzi, przygotowujemy ich do samodzielnego życia. Życia, które wymaga od nas, ma bardzo wysoką poprzeczkę do tego, żeby ich przygotować do odpowiedzialności, do pewności siebie, do osiągania sukcesów, do tego, żeby się nie bali być sobą. I dla nas to jest najważniejsze, a taniec ludowy jest tylko narzędziem do tego, żeby to osiągnąć.
1: Dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o jubileusz, a teraz porozmawiamy sobie o sprawach miejskich. W końcu, jak mówiłem, jest pani radną Gorzowa, więc może właśnie jeszcze nawiązując do młodych ludzi, bo to jest taka inicjatywa, żeby budżet obywatelski, czy też część budżetu obywatelskiego zarezerwować właśnie stricte na pomysły młodych ludzi. Jak się pani to podoba? Bo ja od razu powiem swoje zdanie, że do tej pory młodzi ludzie mogli korzystać z tego budżetu obywatelskiego, no bo regulamin na to zezwala. No to czy korzystali, czy nie, to jest inna kwestia. Czy takie tworzenie specjalnie dla nich jest dobrym pomysłem, czy może niekoniecznie?
0: To, co pan powiedział, ja jestem tego samego zdania. Możliwość korzystania z budżetu miasta była zawsze w postaci budżetu obywatelskiego. Tam mogły korzystać stowarzyszenia i wszystkie inne organizacje, które do tego były przystosowane, w tym młodzi ludzie. Czy wyodrębnienie budżetu tylko i wyłącznie dla młodych ludzi będzie skuteczne? Tym wszystkim trudno im powiedzieć. Był taki pomysł i jest powiedziane, dobrze, to teraz będziecie mogli robić to, co chcecie. No nie wiem do końca, czy to jest droga. Napisaliśmy wspólnie z radnymi interpelację, która dotyczy tego raportu odnośnie dlaczego, co jest nie tak z tym miastem.
1: No ten pomysł jest też tak jakby konsekwencją tego raportu.
0: Tak, i uważamy, że rozwiązania tutaj muszą być zdecydowanie szersze i systemowe. To nie może być tak, że dziecko przychodzi do domu i mówi, mamo, ja wyjadę, jeżeli mi nie dasz kasy na nowego iPhone'a, tak? To nie jest tak, bo dawanie pieniędzy na nowego iPhone'a też nie rozwiązuje problemu. Ten problem jest zdecydowanie szerszy. Dlatego myślę, żeby współpraca z młodzieżą miała sens, to trzeba do tego podejść systemowo i zdecydowanie szerzej. Twórcą tego pomysłu i wyodrębnieniu tego życzę wszystkiego dobrego. Trzeba to jednak przygotować pod względem merytorycznym przede wszystkim, bo finanse wymagają pewnej dyscypliny. A to być może to nauczenie się dyscypliny jest dobre, bo ja w swoim prywatnym domu też miałam, moje dziewczynki też miały pieniążki do dyspozycji, miały swój budżet, musiały nim tak operować, żeby on wystarczył im, powiedzmy, do końca miesiąca, i to też jest rodzaj nauki odpowiedzialności za tą formę, ale nie uważam, że to daje odpowiedź na to, czy będzie lepiej.
1: No bo młodzi ludzie pewnie tak czy tak w większości wyjadą. Pytanie, czy wrócą i czy taki budżet obywatelski to jest coś, co sprawi, że wrócą, czy raczej inne aspekty są ważne?
0: No ja myślę, że tym najważniejszym aspektem jest to, żeby miał do czego wracać, czyli po pierwsze rzecz, budujemy razem to nasz wspólny dom, bo miasto to jest dom, tak? Miasto to nie jest hotel. Jeżeli my traktujemy miasto jako hotel, w którym się wszystko buduje, wszystko się dostaje i się oczekuje, no to nigdy w życiu nie będziemy tego traktowali jako własnego domu, do którego się wraca z przyjemnością. Więc podstawowa jednostka to jest to, żeby budujemy tożsamość, czyli budujemy wspólnie nasz dom. Dom, który jest miastem. Druga sprawa to są miejsca pracy, tak? Czyli żeby były zakłady pracy, gdzie można mieć dobrą pracę, żeby były przedszkola, żłobki, szkoły, gdzie można posłać swoje dzieci, żeby były drogi dojazdowe, żeby były miejsca, gdzie można iść do lekarza spokojnie i dostać się bez żadnego problemu. To są rzeczy takie, które chyba młodych ludzi mogą przyciągnąć tak naprawdę. Bo tutaj ludzie są pragmatyczni, potrzebują zwyczajnej kasy do tego, żeby żyć i miejsca do tego, żeby mieszkać, czyli żeby były dobre mieszkania, możliwość dostania mieszkania, czy tam miejsca, tak jak powiedziałam, w żłobku czy w przedszkolu dla dzieciaczka, którego dla swojego potomka, żeby można było łatwo się przemieścić, nie wiem, chociażby do innych dużych miast, bo jesteśmy w dobrym położeniu jako miasto w Gorzowie. Także to są takie elementy, które tutaj przede wszystkim powinno młodych przyciągać ludzi. Wiadomo, że to jest taka normalna tendencja. Dzieciaki jeżdżą do większych ośrodków, zdobywają wykształcenie ich i czasami te ośrodki wciągają po prostu. Mają tam lepsze perspektywy rozwoju i z tym się trzeba pogodzić, że tak właśnie jest. A z drugiej strony budować u nas takie sfery życia społecznego, żeby młodzież chciała wrócić, a przede wszystkim nie tylko po sentymentalne jakieś powroty, ale przede wszystkim po to, żeby czuły, że to jest ich dom, do którego mogą zawsze, w którym czują się dobrze, i to jest dla mnie to jest istotne.
1: Dwie sprawy, które pani zgłaszała, no to dalej będziemy przy dzieciach i to takich małych. Pytała pani o to, czy przedszkola w Gorzowie mogłyby zacząć pracować, nazwijmy to tak, na dwie zmiany, tak żeby rodzice, którzy mają na przykład na popołudnie, żeby także mogli zostawić swoje dziecko bez obawy właśnie w dobrych rękach. I coś miasto już odpowiedziało?
0: Tak, miasto tu podjęło, ja tutaj podniosłem notatki sobie, że było skierowane badanie ankietowe do rodziców dzieci, to jest około 6 z 26 ankiet było wyprowadzonych do rodziców dzieci, które chodzą w przedszkolu i do pracowników przedszkoli. Z tych ankiet wynika, że 80% ankietowanych jest zadowolonych z obecnego stanu, natomiast 20%, czyli tak naprawdę co piąta rodzina, chciałaby, żeby były przedłużone godziny pracy. Albo część chciałaby, żeby wcześniej zaczynać, część chciałaby, żeby później kończyć, bo jest to przede wszystkim związane z długością pracy. Więc myślę, że to zastanowienie się nad chociażby dwuzmianowością, czy rozszerzeniem godzin pracy w przedszkolach jest ważne. Wiadomo, że przyzwyczajenie do takiej stałej pracy, do stałych godzin pracy, pracownicy też niechętnie chcieliby się początkowo, myślę, zgodzić na to. Natomiast to jest kwestia wytłumaczenia, rozmów przede wszystkim, ustaleń, na jakich zasadach, kto, kiedy, na czym polegałoby to, bo naszym głównym zadaniem jako miasta jest tak przygotować wszelkiego rodzaju sfery życia społecznego, w tym korzystania z placówek wychowania przedszkolnego czy żłobków, żeby one służyły ludziom, którzy mają dzieci. I sprawa nie została zamknięta, bo spotkał się zespół, który te ankiety opracowywał i rozważał na te tematy. I jest, w tym roku jeszcze będzie spotkanie i będzie się rozważało, żeby wyznaczyć ewentualnie placówki w takich miejscach, gdzie to zapotrzebowanie na wydłużony czas pracy było większe, wyznaczyć takie placówki i spróbować wprowadzić taki system, być może nawet już w 2027 roku, jeżeli jest taka potrzeba. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że tak szybko to poszło i tak szybko się rozwija, bo to na tym to polega, żeby rodzicom było łatwiej, żeby dzieci czuły się dobrze w tych placówkach, w których są, nie żeby były w różnych placówkach, tylko żeby ta właśnie placówka, w której są, mogła im służyć na przykład przy wydłużonych godzinach pracy. Też nie chodzi o to, żeby te dzieci były tam po 12 czy 14 godzin, tylko żeby mogły być przyprowadzone na przykład na 10 czy na 12, tak jak mama idzie po południu do pracy, czy tata, i być odebrane później, powiedzmy, do tej 19, tak jak mama kończy swoje. Także są prowadzone ankiety, były prowadzone ankiety, są prowadzone rozmowy na ten temat, sprawa jest otwarta i mam nadzieję, że w tym kierunku pójdziemy i te rozwiązania będą na pewno prospołeczne i prorodzinne.
1: Dobrze. O jubileuszu miasta chciałem chwilę porozmawiać, no bo to pani zgłasza, no, że w przyszłym roku taki bardziej okrągły jubileusz czeka. Mm-hmm. Mówi pani, że trzeba byłoby się już przygotowywać. Prezydent mówi spokojnie, mamy czas, teraz jeszcze mamy ten jubileusz mniej okrągły. Jak będziemy po nim, to zabierzemy się. Taka odpowiedź panią satysfakcjonuje?
0: No nie, bo dwa razy pisałam interpelację w tym kierunku i prosiłam o szersze podejście do tego jubileuszu jako bardziej sprawy tożsamościowe, jako elementu, który by mógłby połączyć różnego rodzaju grupy społeczne po to, żeby przygotować to wydarzenie, żeby zbudować tak naprawdę ten jubileusz. A my tutaj chyba rozmawiamy z panem prezydentem o wydarzeniu, czyli o takiej jednorazowej, być może dwu- czy trzydniowej wydarzeniu, które będzie urodzinami miasta. Tak jak wzorem naszego zespołu, jubileusz budujemy przez wiele miesięcy, budujemy przez za pomocą przede wszystkim pomysłów i chęci wielu ludzi, którzy są związani z naszym zespołem. A to wymaga pracy, to wymaga czasu, wymaga pomysłów, zamknięcia wielu organizacyjnych rzeczy. W związku z tym myślę, że 770 lat to jest taki jubileusz, który wymagałby poświęcenia czasu jemu i przede wszystkim zaangażowania społeczeństwa, bo ludzie chcą pracować dla miasta i chcą pokazać swoje zaangażowanie i emocje, które są związane. Natomiast chyba nie mają takiej okazji, może nikt im nie podał ręki, nie powiedział, słuchajcie, zbudujmy coś fajnego, spotkajmy się, porozmawiajmy na ten temat, co możemy zrobić, jak wycelebrować te nasze wielkie urodziny. Bo miasto to nie jest hotel, miasto to jest dom, który budujemy, tak samo jubileusz, urodziny naszego miasta powinniśmy zbudować razem, stąd jest taka postawa nasza, że czas najwyższy, żeby rozmawiać. Po lipcowej uroczystości drugiego urodzin miasta tegorocznych przychodzą wakacje. To są dwa miesiące tak naprawdę nie twórcze tak naprawdę, bo wszyscy idą na urlopy. Potem przychodzi wrzesień, zaczyna się rok szkolny i rozmowy na temat budżetu miasta następnego, czyli znowu jest wielka robota z innymi sprawami. I rozmawianie o jubileuszu uważam, że to już będzie za późno w tym momencie. To będzie, boję się, że będzie tylko to jednorazowe wydarzenie. Nie twierdzę, że ono będzie źle przygotowane, absolutnie. Tylko jubileusz miasta, duży, okrągły, postrzegam jako wydarzenie społeczne. Jako wydarzenie, które jest zbudowane przez mieszkańców naszego miasta wspólnie. Jak wspólny dom, to i wspólne wydarzenie, wspólne duże urodziny. I mogłoby to zawierać i zarówno włączyć i przedszkola, i szkoły, i kluby sportowe, i organizacje pozarządowe, wszelkiego rodzaju osoby prywatne, które chciałyby tak naprawdę się włączyć. To jest kwestia pomysłu i chęci. Ale jak widać, pan prezydent ma własną wizję na ten temat i zobaczymy, powiedzmy, zobaczymy, jak to będzie się wydawało. Ale mam też może, bo też jest dobry taki chyba pomysł, 777, czyli 3 siódemki za 7 lat będą. 777-lecie miasta, to jest ładna cyfra. Może wtedy będzie można się skupić bardziej nad celebracją tego wielkiej urodzin. Natomiast szkoda by było, gdybyśmy pominęli to tylko jednym wydarzeniem.
1: Okej. To na koniec jeszcze o sprawie, która wywołała spory rezonans na ostatniej sesji. Pytanie, gdzie mieszkają gorzowscy radni? No bo zgodnie z przepisami kodeks wyborczy określa tak, że radny powinien stale zamieszkiwać na terenie swojej gminy. W naszym przypadku na terenie Gorzowa. No są podejrzenia, które zgłosił chociażby radny Sebastian Pinkowski, że kilkoro radnych, i to akurat z pani klubu, No może niekoniecznie.
0: Nie tylko z naszego, ale to...
1: No ale akurat wymienił tę piątkę z pani klubu, że być może no, jednak domy mają już za granicami Gorzowa. I co z tym fantem zrobić?
0: Artykuł 10 Kodeksu Wyborczego mówi, że kandydat na radnego musi być osoba, która stale zamieszkuje w obszarze danej gminy, tak, czy danego miasta. I przy rozszerzeniu tego zapisu mówi się, że to nie chodzi tylko o zameldowanie, czyli o tym, gdzie rzeczywiście funkcjonujemy, gdzie mamy meldunek, tylko o to, czy w tym mieście jesteśmy, przebywamy, żyjemy, pracujemy dla tego miasta, mamy swoje rodziny, wychodzimy codziennie na kawę, czy chociażby jeździmy samochodem i załatwiamy sprawy społeczne, bo to tak naprawdę to jest takie szerokie podejście do tego, gdzie mieszkamy. Tak naprawdę nie wiem, jakie mają zameldowanie te osoby, które są radnymi i trudno mi o tym powiedzieć. Ale jeżeli tak się wydarza i to trwa już to 2 lata, więc dlaczego akurat teraz? Czy nie jest to jakiś temat zastępczy, który miał wywołać po prostu burzę i skierowanie ludzkiego oka właśnie na te sprawy? Radni, którzy zostali wymienieni przez pana Pieńkowskiego, to są radni z klubu Koalicji Obywatelskiej. Są to bardzo aktywni radni, którzy działają dla miasta od 2 lat bardzo intensywnie i ja współpracuję z nim bardzo blisko i naprawdę tworzymy taką społeczność, która spotyka się regularnie. Spotykamy się po to, żeby tworzyć to miasto, po to, żeby rozwiązywać problemy, po to, żeby dyskutować na tematy, które są ważne, istotne dla miasta, dla rozwoju tego naszego, a nie żeby... A tu nagle taka trochę wrzutka. Radny Zmora powiedział, jeśli cokolwiek jest niezgodne z prawem, jeśli coś nie jest zgodne z tym i odpowiednie służby są do tego w stanie, mogą to udowodnić i trzeba będzie ponieść konsekwencje, to tak się stanie.
1: No tak, tylko że jeżeli chodzi o kwestię zamieszkania, to właśnie Rada Miasta jest tym organem, który się powinien tym zająć. Pani zdaniem na następnej sesji jednak ta sprawa powinna być przedmiotem obrad, no bo wspomniany Sebastian Pieńkowski chciał, żeby o tym rozmawiano na ostatniej sesji, żeby Rada się tym zajęła. No, większość nie zgodziła się na to, ale czy w maju, pod koniec maja taka dyskusja powinna się przetoczyć?
0: Ja myślę, że to jest kwestia też przygotowania się do tego, o czym dyskutujemy i jaki to ma cel, tak? Bo jeżeli rzeczywiście nie jest to zgodne z prawem i z przepisami administracyjnymi, to tak się powinno stać, że ponosi się konsekwencje swojego wyboru. A jeżeli jest to zgodne z prawem i nie koliduje to z obecnie działającymi prawami przepisami sądów administracyjnych, no to oczywiście o tym trzeba przedyskutować. Miesiąc jest do tego, żeby na ten temat porozmawiać i ja myślę, że warto, żeby po prostu uspokoić i wyczyścić tą sytuację, bo nie ma nic gorszego niż sytuacja taka nieczysta, która wywołuje niepotrzebne zamieszanie i niesprawiedliwy chyba trochę kieruje wzrok naszej społeczności tak jakbyśmy jakieś złe działania wobec miasta. Ja tego absolutnie tak nie postrzegam i uważam, że nie ma tutaj takiego problemu. Natomiast trzeba przedyskutować i jeżeli będzie potrzeba wrócenia do Rady Miasta, bo Rada Miasta ma taką możliwość podjęcia decyzji wobec radnego, który nie zamieszkuje na terenie miasta, ale to mówię, to zamieszkiwanie jest taką szeroką, jest zdecydowanie szerzej postrzegane przez sądy, to warto do tego podejść, żeby zwyczajnie wyczyścić sytuację i spowodować, że znowu będzie fair.
1: A czy w pani klubie już były takie rozmowy? Rozmawialiście na to, na ten temat?
0: Tak,
1: rozmawialiśmy. I jakie wnioski?
0: Znaczy mamy teraz, dopiero spotkania klubowe będziemy mieli, bo jesteśmy świeżo po sesji, więc kilka spraw w tej chwili się zbiera i będziemy rozmawiali na ten temat i będziemy podejmować decyzję, czy w jaki sposób to zrobić, żeby było wszystko dobrze i żebyście państwo nie czuli się z naszej strony w jakiś sposób poszukiwani, bo to nie na tym polega. Absolutnie nikt z nas nie chce tego robić. Mamy inne zupełnie zadania i chcemy pracować dla miasta, pracujemy i dlatego to oczyszczenie jest dla nas ważne.
1: Okej. Okay. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem panią Marię Szupiluk, radną Gorzowa i dyrektorkę artystyczną zespołu Mali Gorzowiacy.
0: Bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów. Vox FM.

0: słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Na początek Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptoaktywów. Złożono 4 projekty, ale Sejmowa Komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Debacie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Rawa.
1: To w wielu momentach nie była debata o regulacjach rynku kryptoaktywów, tylko polityczne zderzenie polityków PiSu i Koalicji Obywatelskiej z aferą Zonda Krypto w tle. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmuk stwierdził, że przez ustawę rządową żadna firma z branży nie będzie chciała prowadzić w Polsce działalności.
2: To jest postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji i pana prezydenta.
3: I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce. Czy pan ma jakąś odrobinę elementarnego honoru?
1: Odpowiadał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują w piątek.
0: Ustawa później trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Wnioski w tej sprawie będą szybko rozpatrywane, a transkrypcje wydawane, zadeklarował w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chodzi o uznawanie przez polskie urzędy małżeństwa osób tej samej płci zawieranych za granicą. Warszawa dokonała w czwartek pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Prezydent stolicy zapowiedział, że wszystkie wnioski, które do stołecznych urzędów stanu cywilnego trafiły w tej sprawie wcześniej, zostaną odwieszone i rozpatrzone.
5: Dzisiaj w świetle tej linii orzecznictwa nie ma żadnego powodu, żeby tych wniosków nie odwiesić.
4: Mówił Rafał Trzaskowski w nawiązaniu do niedawnego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ratusz zapewnia, że oznacza to także zmianę w sprawie wniosków, które wcześniej zostały odrzucone.
5: Jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, no bo wtedy obowiązywało inne prawo, no to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek i wtedy ta transkrypcja będzie przez Urząd Stanu Cywilnego wykonana.
4: Tłumaczył prezydent stolicy. Na dniach rząd zamierza zatwierdzić też nowy wzór aktu stanu cywilnego, który będzie uwzględniał małżeństwo osób tej samej płci. Warszawa, Mateusz Chłystun.
0: Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała o tym minister kultury Marta Cienkowska. To pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski, który wie, jak oficjalnie tłumaczono tę dymisję.
6: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Tak zwany szczeciński wątek sprawy Funduszu Sprawiedliwości trafi na wokandę. 22 czerwca rozpocznie się proces posła PiS Dariusza Mateckiego i 7 innych osób. Taką decyzję podjął w czwartek Sąd Okręgowy w Szczecinie. Sprawa dotyczy nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. O szczegółach Krzysztof Baziuniak.
7: Śledczy zarzucają oskarżonym wyłudzanie środków publicznych i pranie pieniędzy. Sprawa dotyczy 3 konkursów, które według śledczych miały być od początku ustawione, a zwycięstwo i wielomilionowe dotacje miały trafić do 2 organizacji. Stowarzyszenia Fidei Defensor oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Materiał dowodowy ma być obszerny, a sam akt oskarżenia liczy ponad 200 stron.
0: Dodajmy, że na Dariuszu Mateckim ciążą już zarzuty w innej sprawie. Chodzi o fikcyjne, zdaniem śledczych, zatrudnianie w Lasach Państwowych. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest o molestowanie uczennic poniżej 15 roku życia oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata więzienia. Apelację złożyli prokurator i obrońca.
8: Sąd pierwszej instancji zmienił kwalifikację prawną czynów zarzucanych Ryszardowi D. i uznał go za winnego seksualnego wykorzystania 3 małoletnich dziewczynek. Uniewinnił go natomiast od zarzutów dotyczących 2 innych nieustalonych pokrzywdzonych. Został wtedy nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Dzisiejsza rozprawa, podobnie jak w pierwszej instancji, odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Ryszard D. został doprowadzony z aresztu, gdzie przebywa od zatrzymania w 2024 roku.
0: O czym z Rzeszowa mówiła Julia Ranosz. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel. Posłuchajcie jej fragmentu.
9: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marek Sawicki, poseł PSL, ambasador reformy służby zdrowia. Zapytałem sztuczną inteligencję o to i wie pan, co odpowiedziała? PSL intensywnie promuje swój program ochrony zdrowia. Co wie sztuczna inteligencja, czego ja nie wiem, bo ja nie widzę tej intensywności.
10: No więc pewnie sztuczna inteligencja zauważyła, że po pierwsze odbyło się już pierwsze wysłuchanie w Komisji Trójstronnej w siedzibie Dialog. Ono było bardzo interesujące, prawie 3 godziny dyskusji na temat tego projektu. Była też debata organizowana przez Dziennik Gazetę Prawną. Dzisiaj jest nawet już na stronach, że tak powiem, wersji papierowej. Więc ta debata już się odbyła. Też byłem na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pacjentów. Ono się odbywało w Czytelniku, więc kilka tych debat było. Mamy porozumienie strategiczne, programowe z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Oni są współautorami tego projektu, więc oni też na swój sposób ten projekt promują. W związku z tym być może dlatego sztuczna inteligencja to zauważyła.
9: No to chwała jej, bo Ministerstwo Zdrowia na przykład nie zająkuje się nawet o tym, żeby pracowało nad waszym projektem.
10: A ministerstwo pierwsze było zaproszone do konsultacji tego projektu i pani minister Sobierajska-Grenda z panem ministrem Berkiem byli na spotkaniu u marszałka Piotra Zgorzelskiego, gdzie razem z wiceministrem Kosem i szefem Federacji Przedsiębiorców, ale także panem Łukaszem Kozłowskim, ekspertem piszącym ten projekt, żeśmy rozmawiali. Rozmowa też była prawie 2-godzinna. Na początku bardzo taka, bym powiedział, nerwowa, no bo gdzie tu ktoś z zewnątrz próbuje coś ministerstwu zaproponować, ale potem w miarę wyjaśnień coraz więcej, że tak powiem, sympatii, przychylności, łącznie z tym, że no ciekawy projekt, no ale wiecie, my nie możemy tego wziąć jako rządowy, ale będziemy wspierać. Więc,
9: to po cichu wspierają,
10: więc
9: ale
10: czekamy.
9: Nie,
10: to jest, panie redaktorze, to co jest jakby najistotniejsze, to co znów sobie kuku zrobił Sejm, że tak powiem, rękami marszałka Hołowni, bo myśmy sobie wprowadzili dla projektów poselskich, żeby tak z poselskimi nie gonić, coś, co jest przypisane dla projektów rządowych. Rządowe projekty muszą mieć oceny skutków regulacji, a my domniemane skutki regulacji, czyli tak zwane DSR-y. No i teraz do naszego projektu pani marszałek Wielichowska wysłała zapytanie do posła wnioskodawcy, czy są gotowe rozporządzenia wykonawcze do projektu. Domniemane skutki regulacji to nie są pełne, gotowe rozporządzenia. To jest ocena. Ile to może kosztować budżet? Jakie przyniesie to efekty finansowe?
9: Dokonaliście takiej oceny?
10: Oczywiście, że tak. Dokonaliśmy takiej oceny, tylko że nie napisaliśmy rozporządzeń i zwracałem uwagę wczoraj także marszałkowi Zgorzelskiemu, żeby w ramach prezydium Sejmu porozmawiali, jak rozumie się domniemane skutki regulacji w odróżnieniu od OSR-u.
0: A całość rozmowy do wysłuchania na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. I w piątek obchodzimy Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
11: Kangurowanie, czyli bliski kontakt skóra do skóry. W Bydgoszczy personel Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 uświadamia rodziców, jak ważny jest on dla rozwoju dziecka. To bliskość, która leczy, podkreśla pediatra profesor Iwona Sadowska-Krawczenko.
12: Dla rozwoju psychiki, dla tworzenia prawidłowej więzi. Mniej zakażeń te dzieci mają, kiedy są kangurowane.
11: To niezwykłe doświadczenie także dla ojców, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
13: Ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem, a on czuł moje bicie serca. Ten zapach, te małe paluszki, nigdy się tego nie zapomni.
11: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
0: Dla rodziców kangurowanie jest ważne, bo wzmacnia więź z dzieckiem od pierwszych chwil, daje poczucie bliskości i pomaga szybciej odnaleźć się w nowej roli. Rodzice właśnie wyróżnili klinikę neonatologii Bydgoskiego Szpitala w ogólnopolskim plebiscycie Fundacji Matkowe Love. W top 5 znalazły się jeszcze szpitale w Opolu, Krakowie, Warszawie i Środzie Wielkopolskiej. Była gęś, potem kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. To on króluje na straganach z pamiątkami na krupówkach. Co prawda towar z Chin, ale jak komentują niektórzy, przynajmniej cokolwiek ma wspólnego z regionem. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?
14: Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
15: Tak. Widziałam na straganie.
14: Podoba się to?
15: Nie.
14: Nie, ale regionalne trochę.
15: No tak, nie, no regionalne, tak.
16: Chyba nie związane z Zakopanem na pewno.
14: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze, nie? Kapelusz góralski jako tako.
17: Pamiątka Zakopanego? Standardowo magnes na lodówkę. To takie polskie. No wiadomo, oscypki się weźmie dla rodziny czy coś, nie?
18: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, dlaczego sprzedają takie badziewie, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie.
0: Oscypek o turystów walczy z magnesami na lodówki. Najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatry i Zakopanego. Taką pamiątkę można już kupić za 5 zł. Z kolei pluszowy oscypek to wydatek od 30 zł w górę, w zależności od wielkości serka. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć nastolatkowie. We Wrocławiu rozpoczęło się pierwsze święto tańca senioralnego. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się 16 zespołów z całej Polski. Dla wielu z nich wyjście na parkiet to znacznie więcej niż walka o puchar.
19: Jesteśmy z zespołu Kapitango.
20: No staramy się jak najlepiej zaprezentować. Nagrody i inne rzeczy są nieistotne. Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
21: Ciężko było?
19: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla siebie, dla zabawy.
21: To luz bluz Wrocławia.
22: No pan dzisiaj nie tańczy, pan jest trenerem. Stresuje się pan, są emocje?
21: Oczywiście troszeczkę są emocje, tak żeby panie jak najlepiej wypadły, ale przede wszystkim ma być to przyjemność i radość dla nich.
19: Kamila Polańska, Wrocławskie Centrum Seniora. Wspaniałe układy, ale również kolorowe, piękne, barwne stroje, oryginalne, wspaniałe emocje i myślę, że wszystkie te zespoły zaskoczą nas niesamowitą energią, pozytywną energią i pokażą, udowodnią, że swoje zainteresowania i pasje można rozwijać w każdym wieku.
0: Na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień, a ja dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.
23: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
24: Powiemy wam, co planują mali gorzowiacy. Będzie także o nocy muzeów w Santoku i w Gorzowie. Na początek jednak o dwóch sprawach związanych z pracą organów ścigania. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów.
25: Ponad 200 kg narkotyków wartych fortunę znaleźli mundurowi w dwóch laboratoriach w Jeżykach pod Gorzowem i w powiecie sulęcińskim. Zarzuty usłyszały 3 osoby. CBŚP na początku kwietnia zlikwidowało 2 miejsca produkujące klofedron. Funkcjonariusze zatrzymali 2 osoby, później ujęli też 3. powiązaną z nielegalną działalnością. Czarnorynkową wartość narkotyków wyceniono na około 3,5 miliona złotych, mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.
26: Na początku kwietnia funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania ukierunkowane na zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Działania te miały miejsce na terenie województwa lubuskiego. W 2 miejscowościach zlokalizowanych w powiecie gorzowskim oraz sulęcińskim ujawniono i zlikwidowano 2 laboratoria służące do produkcji klofedronu. Nielegalne instalacje znajdowały się w zabudowaniach gospodarczych i były przystosowane do prowadzenia produkcji na dużą skalę. Podczas realizacji zatrzymano 2 mężczyzn, którzy bezpośrednio nadzorowali proces wytwarzania narkotyków. Byli to tak zwani chemicy. W krótkim czasie po tym funkcjonariusze ujęli kolejną, 3. osobę, która była bezpośrednio powiązana z tą nielegalną działalnością. Na miejscu prowadzonych czynności ujawniono znaczne ilości tych narkotyków, a w tym dokładnie było 50 kg już gotowego do sprzedaży klofedronu, a także ponad 150 kg innych substancji odurzających i psychotropowych, które obecnie będą poddawane szczegółowym analizom w laboratorium kryminalistycznym policji. Ponadto policjanci przejęli ponad 0,5 tony półproduktów, które są wykorzystywane do produkcji tego rodzaju narkotyków. Szacunkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających na czarnym rynku wynosi około 3,5 miliona złotych. W trakcie działań zabezpieczono również jednostkę broni palnej, która została również przekazana do dalszych badań przez biegłego. Z naszych ustaleń wynika, że rozbita grupa mogła prowadzić swoją działalność od grudnia ubiegłego roku. Zatrzymane osoby w prokuraturze krajowej usłyszały zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu wobec wszystkich mężczyzn został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
25: Za wytwarzanie znacznych ilości narkotyków grozi do 20 lat więzienia. Oskarżeni na proces czekają w areszcie.
24: 6 osób oskarżonych chodzi o nieprawidłowości podczas przebudowy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie. Według śledczych brali oni pieniądze za roboty, których nie wykonali. Chodzi o ponad 3 miliony złotych. Śledztwo trwało 5 lat. To osoby odpowiedzialne za nadzór i kierowanie robotami. Nie przyznały się do zarzucanych im czynów, mówi Bartosz Kulej z lubuskiej policji.
1: W 2021 roku prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa, m.in. związanego z poświadczeniem nieprawdy w dokumentacji przy realizacji robót budowlanych, w wyniku czego wprowadzono w błąd przedstawicieli urzędu i doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 3 milionów złotych. W trakcie prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że pracownicy firmy wykonującej przebudowę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz osoby zajmujące się nadzorem oświadczyły nieprawdę w dokumentacji, w wyniku czego podczas robót nie wykonano istotnych prac. W związku z takim działaniem remontowany budynek nie spełniał niezbędnych wymogów przeciwpożarowych. Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją, pracując nad sprawą, wykonali ogrom czynności procesowych, przesłuchali kilkudziesięciu świadków i przeanalizowali setki różnego rodzaju dokumentacji. Ponadto śledczy przeprowadzili liczne przeszukania oraz oględziny rzeczy. Nadzór nad postępowaniem sprawowała prokuratora okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki czasochłonnej pracy funkcjonariuszy zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który pozwolił prokuratorowi przedstawić zarzuty 6 osobom. Wszystkim podejrzanym zarzuca się poświadczenie nieprawdy w dokumentacji budowlanej w celu uzyskania korzyści majątkowej oraz wprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia.
24: Oskarżonym zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe. Grozi nawet do 8 lat więzienia.
2: Drogi w gminie Deszczno do remontów. Umowę podpisano na 6 zadań za 5 milionów złotych. Prace prowadzone będą na ulicy Brzozowej, na Siedlu Poznańskim, Sielskiej w Ulimiu, Akacjowej w Gliniku, Słonecznikowej w Deszczynie oraz Gajowej w Borku. Największym wyzwaniem i najdroższym będzie przebudowa ulicy Zacisze w Gliniku, mówi Aleksander Szperka, wicewójt Deszczna.
3: Nie zwalniamy, bo my tutaj jednym z koników wójta Tymszana i naszym, no oczywiście, ze wszystkich pracowników urzędu jest to, żeby komfort dla mieszkańców był jak największy i staramy się, wiadomo, zapewniać to poprzez budowę dróg, także oświetlenia. I teraz, jeżeli chodzi o nowe drogi, które powstaną, to mieliśmy podpisanie umów. To między innymi ulica Brzozowa w osiedlu Poznańskim, łącznie z takim wejściem po łuku w ulicę Migdałową. Tam akurat robimy to, etapujemy tą drogę ze względu na gazociąg gaz systemu. Tam niestety musimy część drogi wykonać jedynie. Dalszy odcinek będzie zrobiony w momencie, kiedy gaz system na to zezwoli, pamiętam. Mamy oczywiście również ulicę Gajową, która również w Brzozowcu będzie wykonana. Mamy ulicę Słonecznikową, tutaj akurat będzie firma Kamix. Dwie wcześniejsze to firma Budomex, pana Zuzy. Mamy oczywiście również ulicę Akacjową, to jest ulica w Gliniku, jedna z mniejszych. Mamy ulicę Sielską w Karlinie, mamy również ulicę najbardziej skomplikowaną, dlatego że robimy tam również kanalizację sanitarną, a teren jest dosyć trudny, bo wiemy, że jest wysoki poziom wód gruntowych, czyli mamy ulicę Zacisze, która będzie robiona razem z kanalizacją, a następnie będzie robiona nakładka asfaltowa na tą kanalizację. To jest najtrudniejsza dokumentacja i jednocześnie najdroższa z tych dróg. Łącznie wartość ponad 5 milionów złotych. I tak widzimy, że rynek się jakby nieco zagęścił, bo zakładaliśmy, że drogi będą zdecydowanie droższe kosztorysowo. Na niektórych oszczędności były po 40-45%. Także ceny pozytywnie nas zaskoczyły. No, nie wiem, jaki to jest wskaźnik, nie chcę może się bawić złego proroka, jaki to jest wskaźnik gospodarczy, natomiast jeżeli chodzi o nas jako inwestora, to jesteśmy bardzo zadowoleni z cen, które uzyskaliśmy w tegorocznym przetargu i to mogę oczywiście powiedzieć.
4: Kiedy mieszkańcy będą się cieszyli z tych dróg? Kiedy będą mogli z nich korzystać?
3: Generalnie to też jest koniec roku. Tutaj zależy nam na pewno na ulicy Brzozowej, żeby ona była zrobiona wcześniej, dlatego że tam jest dofinansowanie z FOGR-u prawie 200 tysięcy złotych. i tutaj chcielibyśmy, żeby wykonawca, tu akurat w tym przypadku Budomek, skupił się na tym, żeby ją zrobić jako pierwszą ze względu na to rozliczenie. Także, ale co do zasady, to będzie blisko końcówki roku. Tutaj mieszkańcy, mam nadzieję, że już będą mogli jeździć po nowych drogach.
2: Wyremontowanymi drogami mieszkańcy powinni przyjechać pod koniec roku. Natomiast już kierowcy mogą korzystać ze świeżo dodanej drogi Dzierżów-Płonica. Wspólna inwestycja powiatu gorzowskiego gminy Deszczno kosztowała 7,5 miliona złotych. To 2 km równej i gładkiej jezdni.
24: Sztuczna inteligencja ma pomóc w utrzymaniu porządku na gorzowskim bulwarze w ramach modernizacji nadbrzeża. Na dominancie zostanie zamontowana nowoczesna obrotowa kamera. System oparty na sztucznej inteligencji będzie rozpoznawał zagrożenia i informował o nich odpowiednie służby. Do tematu będziemy wracać.
2: W Gorzowie rodzice nie zapisali do szkół 215 siedmiolatków. Część rodziców zapomina o tym obowiązku. Sytuacja nie jest nowa, bo powtarza się co roku. Powodów jest w sumie kilka. Większość dzieci zapisanych zostanie do szkół prywatnych. Część rodzin mogła się wyprowadzić z Gorzowa. Jest też grupa rodziców, którzy zapomnieli, że ich dzieci należy zapisać do szkoły. Mówi Renata Piszga, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.
5: No jest to obowiązkiem rodzica, żeby zapisać dziecko do szkoły. Ten zapis do szkoły odbywa się poprzez zgłoszenie. Trzeba taki druk wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły obwodowej. Miejsce oczywiście na te dzieci i tak będzie czekało, natomiast bardzo prosimy rodziców, żeby w miarę możliwości zrobić to jak najszybciej, ze względu na fakt, że nam to w bardzo dużym stopniu pomoże od strony organizacyjnej, żebyśmy utworzyli odpowiednią liczbę oddziałów, nie musieli robić tego na ostatnią chwilę w końcówce sierpnia. To taki głęboki apel do rodziców, dzieci siedmioletnie, czyli rocznik 2019, zapraszamy rodziców do zgłoszenia dzieci do szkoły. Najczęściej wśród tych 215 kandydatów nie zgłoszonych na razie znajdują się dzieci, których rodzice podejmą decyzję, że chcą zapisać do szkoły niepublicznej i jak najbardziej mają ku temu prawo. Są być może też i takie, które my widzimy w systemie, ale tak naprawdę już nie mieszkają w Gorzowie. Są takie sytuacje, także to co roku się powtarza, to nie jest nic dla nas nowego. Tak naprawdę zdarzają się sytuacje, kiedy w tej grupie 215 kandydatów niezgłoszonych na chwilę obecną na pewno spora część dotyczy szkół niepublicznych. To zdarza się nam co roku, ale apel do wszystkich rodziców, żeby pamiętać, że takie zgłoszenie należy zrobić, jeśli dotyczy oczywiście szkoły obwodowej w zakresie szkół publicznych.
6: Nawet jeżeli rodzic wybierze szkołę niepubliczną, to powinien zgłosić dziecko do szkoły publicznej?
5: Nie zgłosić do szkoły publicznej. My będziemy widzieli to później w systemie, natomiast chodzi o tych, którzy nie mają takich planów ani względem szkoły publicznej, a są nadal mieszkańcami Gorzowa, no to tutaj to dziecko należy zgłosić i w tej szkole obwodowej, żeby ono swoje miejsce znalazło. Zdarzało nam się już w poprzednich latach, że rodzice budzą się w pierwszych dniach września. I to jest dla nas wtedy naprawdę duży problem. No oczywiście te dzieci musimy przyjąć i to robimy. Natomiast tu jest po prostu prośba o to, żeby w miarę możliwości odpowiednio wcześnie dzieci zgłosić do naboru we właściwej szkole.
2: Rekrutacja uzupełniająca potrwa od 21 do 29 maja. W tym roku do gorzowskich podstawówek trafi 1100 siedmiolatków.
25: Gra terenowa, bajki retro i inne opowieści przygotował gorzowski Spichlerz na tegoroczną noc muzeów. W sobotę od godziny 17 muzealnicy czekać będą na zwiedzających. Na wejściu rozdawane będą karty do gry Nocny Tropiciel Muzealny. Na terenie Spichlerza ukryte będą przedmioty, które należy odnaleźć, mówi Hanna Kotas z gorzowskiego muzeum.
7: 16 maja zapraszamy również do naszej filii w Gorzowie Wielkopolskim w Spichlerzu przy ulicy Fabrycznej 1-3. W tym roku od godziny 17 do godziny 23.30 będą mogli Państwo uczestniczyć nie tylko w wernisażu wystawy, ale również w zabawach przygotowanych i dla dużych, i dla małych. Rozpoczynamy o 17.30. Już wówczas będą rozdawane karty do naszego nocnego tropiciela muzealnego, corocznej gry, która cieszy się ogromną popularnością, pozwala zwiedzić nasz obiekt w nieco taki nietypowy, nieszablonowy sposób, rozwiązując zagadki, poszukując różnych ukrytych przedmiotów. O godzinie 18 rozpocznie się wernisaż wystawy malarstwa. Pan Wojciech Plus zaprezentuje swoje prace. Będzie ich ponad 70, z czego zdecydowana większość to prace, które zostały stworzone w tym roku. Pan Wojciech jako barwny artysta, barwny plastyk, na pewno z chęcią opowie o swojej pracy, o swojej twórczości, przybliży swoje dalsze plany, no i z pewnością z chęcią spotka się ze wszystkimi, którzy będą chcieli poświęcić troszeczkę czasu, żeby tutaj zwiedzić wystawę, którą zlokalizowaliśmy na drugim piętrze. O godzinie 19 i o godzinie 21 rozpoczną się pokazy bajek retro. Z takiego klasycznego projektora na kliszę będziemy włączać bajki, dzieci będą sobie losować te bajki, przybliżymy historię. Takie barwne, wspaniałe, które myślę rozbudzą sentymentalną nutkę u starszych osób, a u młodszych pozwolą zobaczyć, jak to kiedyś spędzało się radośnie wolny czas. Natomiast o godzinie 20 i o godzinie 22 kustosz Jan Zalewski zaprasza na swój wykład opowieści z wojskowej skrzyni o nakryciach wojskowych głowy. Także, szanowni Państwo, dla każdego coś miłego zapraszamy serdecznie do Spichlerza 16 maja.
25: O godzinie 19 i 21 będzie pokaz bajek retro. Użyte będzie rzutniki klisze. Z kolei o godzinie 20 i 22 dowiedzieć się będzie można, co żołnierze nosili na głowach. Spichlerz czynny będzie do 23.30.
2: Zwiedzanie i piaskogród na Noc Muzeów w Santoku. W sobotę będzie sporo atrakcji. Muzealnicy zapraszają całe rodziny od godziny 16. Na początek zwiedzanie wystawy Dary Puszczy Noteckiej, potem wycieczka po prawobrzeżnym Santoku. Mówi Małgorzata Pytlak, kierownik muzeum.
8: Około 16.15 zaczniemy kuratorskim oprowadzaniem po wystawie Dary Puszczy Noteckiej. Kuratorzy, czyli pani Teresa i Roch Kaczorowscy, opowiedzą Państwu bliżej o swoich zbiorach, które prezentują i pokazują Dary Puszczy Noteckiej właśnie w naszym muzeum. Następnie proponujemy wycieczkę po prawobrzeżnym Santoku. Na ogół Państwa prowadzimy na Grodzisko, ale tym razem będzie troszkę inaczej. Nasza pani przewodnik Agata Wyganowska zabierze na taką półtora godzinną wycieczkę po miejscowości i myślę, że zaciekawi wieloma niespodziankami, które tam się znajdują. W międzyczasie na terenie Piaskogrodu, czyli takiej naszego placu zabaw przy muzeum, będą organizowane dla młodszej młodzieży gry i zabawy, na które serdecznie zapraszamy. Tym bardziej, że obok w kiosku panie z koła gospodyń wiejskich zaproponują coś słodkiego, które same jak zwykle produkują, łącznie z kawą i herbatą. O godzinie 20 ponownie Państwo Kaczorowscy wystąpią tym razem jako leśnicy, którzy myślę, że zainteresują osoby odwiedzające, bo opowiedzą o współczesnej gospodarce leśnej. Jest dużo mitów, jest dużo wiadomości medialnych, jak wygląda ta gospodarka, na ile ona jest rabunkowa. I tu będzie można zadać bezpośrednio pytania osobom, które się na co dzień zajmują tym tematem. Także serdecznie zapraszamy. Będzie też kursowała przeprawa promowa.
2: Muzeum Grodu Santok można zwiedzać w sobotę do godziny 23. Wstęp jest bezpłatny.
24: A mali gorzowiacy przeleją krew. Zespół organizuje akcję krwiodawstwa z okazji 45-lecia istnienia. Zbiórka w sobotę od godziny 9 do 13 przed siedzibą MDK-u przy ulicy Śląskiej. Tam na chętnych będzie czekał krwiobus. Mówi Maria Szupiluk, dyrektor artystyczna Małych Gorzowiaków.
9: Jubileusz budujemy jako społeczność naszego zespołu, czyli budujemy my jako profesjonalni artyści czy profesjonalni nauczyciele, budują rodzice, którzy są w stowarzyszeniu, a przede wszystkim w zarządzie i buduje to też młodzież i dzieci. I to, że razem wspólnie budujemy, daje nam taką formę, którą możemy pokazać szeroko, którą możemy się szeroko podzielić. Między innymi młodzież wymyśliła sobie, że chciałaby w tym roku oddać krew, tak jak oddawaliśmy chyba 10 lat temu. I 16 maja od 9 do godziny 13 w Młodzieżowym Dom Kultury, to jest na Śląskiej 20, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby oddać krew. To jest hasło krew, która łączy pokolenia. Taka jubileuszowa akcja krwiodawstwa. Będzie tam odpowiedni autobus, będą ludzie do tego przygotowani, żeby tą krew zebrać. Zobaczymy, ile nam się zebrać. 45 litrów, nie wiem, bo to jest dużo, ale jest to niewątpliwie taki impuls ze strony młodzieży, że chcieliby się podzielić sobą.
24: Dodajmy, że akcja to pomysł młodzieży tańczącej w zespole.
25: Tego na stadionie Edwarda Jancarza dawno nie było. Na derbach ma być komplet publiczności. Piątkowy mecz Gazet Stali Gorzów ze Stal Betfalubasem Zielona Góra zaczyna się o godzinie 20.30. Bramy stadionu otwarte zostaną już o 18.15. Kto chce uniknąć kolejek, warto przyjść wcześniej. Organizatorzy przypominają, że spotkanie ma status podwyższonego ryzyka, mówi Małgorzata Kozicka, dyrektor marketingu Stali Gorzów.
10: Powinni się przede wszystkim przygotować psychicznie na stanie w kolejkach, i uzbroić się w cierpliwość, zabrać ze sobą dowody i wszelkie dokumenty, które pomogą potwierdzić tożsamość przy wejściu. Jeżeli chodzi o dokumenty, to są to zarówno dowody tradycyjne, jak i aplikacja mObywatel. Jak najbardziej legitymacje szkolne będą bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o identyfikację dzieci z rodzicami. No, bilety bardzo przyspieszyły. Jeżeli chodzi o sprzedaż, właśnie dostałam informację, że no kurczy się ilość, więc zachęcam do kupna. Na kibiców czekają atrakcje inne niż zwykle. Gdzieś tam się pojawiają na innych meczach, dlatego że mamy do wygrania dwa samochody z portfolio firmy GZ. Te samochody są do wygrania, do wypożyczenia na dowolny weekend, jeżeli chodzi o markę samochodu, czy to ma być samochód elektryczny, spalinowy, czy jakikolwiek inny. Może być jeszcze hybrydowy oczywiście. To decyduje o tym ta osoba, która zdobędzie nagrodę. Jeżeli chodzi o zasady konkursu, to będziemy je ogłaszać przed samym meczem, jak i w trakcie.
25: Mecz na żywo obejrzy też 1000 kibiców zielonogórskiej drużyny, mówi Michał Wasilewski, dyrektor administracyjny Stali Gorzów.
11: Kibiców Zielonej Góry i kibiców Alobazu potwierdzonych mamy około 1000 osób. To będą otwarte dla nich sektory gości. Tutaj oczywiście razem wspólnie z policją to wszystko tutaj uszykujemy, tak żeby sprawnie mogli wejść na już swój sektor. Wczoraj spotkaliśmy się z policją, będą wpuszczane osoby systematycznie, tak żeby w miarę komfortowo

0: Dawno jeszcze już w Gorzowie nie było.
1: Stal i Falubas spotkają się po raz 107. Jest oficjalne potwierdzenie, jest też termin. Tour de Pologne oficjalnie po 24 latach wraca do Gorzowa. 5 sierpnia w naszym mieście będzie miał miejsce start trzeciego etapu wyścigu. Najlepsi kolarze świata przejadą przez Strzelce Krajeńskie z Świebodzin i Sulechów. Meta w Zielonej Górze. Odcinek będzie liczył niecałe 200 km. Cały kolarski tour wystartuje 3 sierpnia w nadmorskiej Gdyni. Finisz 9 sierpnia. Finałowa czasówka planowana jest w Wieliczce w niedzielę 9 sierpnia. Impreza odbędzie się pod hasłem Północ-Południe. Warta Gorzów nie zagrała, ale i tak się utrzymała. 13 maja podopieczni Grzegorza Bajko powinni według terminarza rozegrać wyjazdowy mecz ze Stalą Jasień. Ekipa z południa województwa lubuskiego przed rundą wiosenną wycofała się jednak z rozgrywek i na konto warciarzy wpadły łatwe 3 punkty. Przewaga nad strefą spadkową jest na tyle duża, że bordowo-granatowi są już pewni utrzymania w trzeciej lidze w tym sezonie. Na boisko wybiegną w piątek, podejmą o godzinie 17 rezerwy Zagłębia Lubin.
2: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad Wartą w radiu Vox FM Gorzów.
3: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, ze mną kolejny radiowy gość, Michał Pilch, psycholog, psychoterapeuta, związany z gorzowskim TZN-em, związany z Ośrodkiem Szansa. Witam cię serdecznie.
4: Witam serdecznie.
3: No Michał, nie widzieliśmy się jakiś czas, w ogóle wiadomo, czas leci i myślę, że to jest w ogóle problem z czasem, żeby on zwolnił, ale to niestety nie od nas zależy. Spotykamy się, no bo jak zawsze wiele się dzieje, mamy różne problemy, no a kolejne dochodzą. No i na początek myślę, to co gorące, to co najważniejsze, to co w tym czasie mamy do czynienia, bo tak, minęły w lutym 4 lata wojny w Ukrainie, ale mamy kolejne konflikty, świeżo niedawno Izrael-Palestyna, teraz mamy amerykańsko-izraelski i irański konflikt, no i też są Polacy w to uwikłani na całym świecie, ale my to odczuwamy na sobie, w Gorzowie. Właśnie, jak my sobie z tym radzimy? Jak ty ze swoimi pacjentami rozmawiasz o tym właśnie, że takie konflikty wojenne, militarne się dzieją? My o tym słyszymy, to do nas napływa. I jak my reagujemy?
4: Przede wszystkim reagujemy najprostszym ludzkim lękiem. I to jest bardzo ważne, żeby też sobie to jasno też uzmysłowić i też tak jakby po prostu przyznać się do tego, zaakceptować, że lęk jest nieodłączną częścią życia, bo trochę informuje nas o tym zagrożeniu, które występuje, bo mamy ogólnie dwa rodzaje też. Mamy i strach, i lęk. I o ile strach jest takim naturalnym uczuciem, kiedy mamy realne zagrożenie, czyli wiesz, wychodzę na ulicę, jedzie szybko samochód i widać, że chyba nie zahamuje, no to czuję strach i uruchamia tą reakcję, walcz, uciekaj lub się zamroź. To są takie te naturalne nasze instynkty biologiczne. No mamy też takiego analizatora w głowie, tutaj w płatach czołowych w naszym czole, który mówi nam, będziemy przewidywać niebezpieczeństwo i tam często jest siedliskiem lęku, a zobacz sobie na to jakby pod tym kątem, to jest daleko. Mimo tego boimy się, będąc tutaj w Gorzowie, w województwie lubuskim. I to jest naturalne, żeby też mówić sobie, ej, to jest okej, że się boję, to jest ludzkie. I to jest pierwsza rzecz w ogóle, żeby to zauważyć, nazwać i że mamy prawo się bać, bo takie rzeczy po prostu jednak wpływają na nas, bo pojawia się ta naturalna myśl, taka automatyczna. A co jeśli to przyjdzie do nas? Szczególnie no wcześniej była Ukraina, 4 lata temu. Cały czas to trwa. No granica ukraińska jest bardzo blisko. Szczególnie, że Rosja też dochodzą informacje.
3: Sąsiedni kraj.
4: Tak, mówią też o nas jako tych, powiedzmy w cudzysłowie, złych. Wiadomo, że działa to w ten sposób. Druga sprawa, też kwestia czy Dubaju, czy też ataków, które są. No teraz jest informacja, że ceny zaczynają paliw prawdopodobnie rosnąć coraz bardziej w wyniku konfliktu. No to powoduje lęk. Więc naturalne jest to, żeby po pierwsze nazwać, ej, ja się boję i to jest okej.
3: Tak sobie też myślę, że wiadomo, że mamy obawy, wątpliwości i tak dalej, ale też myślę, że jesteśmy atakowani, tu użyję takiego właśnie specjalnie tego słowa, właśnie przez media społecznościowe, ogólnie jakieś artykuły, materiały, nie wspominając oczywiście o tradycyjnym odbiorniku telewizora. Zewsząd to gdzieś jest słyszalne, jakby nie daje nam od tego odpocząć, bo wiadomo, jeżeli coś jest gorące, dzieje się w danym momencie, no to wiadomo, że wszyscy o tym mówią. Czy my możemy jakoś się od tego oderwać, nie zwracać na to uwagi?
4: Mhm. Myślę sobie, że tutaj musimy stosować taką zasadę złotego środka. Czyli z jednej strony tak, wiemy, że się dzieje, więc jeżeli zaczniemy teraz skrajnie unikać tego, to prawda jest taka, że nasza głowa, nasz realizator, nasz tutaj wróż Maciej w środku będzie przewidywał, ej, lepiej zobacz, co się dzieje. Więc wiadomo, że ten lęk będzie i będzie potęgowany. Więc dobrze jest, żeby mieć to gdzieś tam raz sobie na jakiś czas oglądać. I teraz wiadomo, że skrajnością będzie teraz siedzenie cały czas na jakimś serwisie 24-godzinnym i szukaniu informacji, bo to nas nakręca. To jest naturalny nasz mechanizm i nasz nasz umysł potrzebuje takiego przekierowania uwagi.

0: Więc tutaj często jest tak, że jak sobie pracujemy nad tym, zauważamy ten lęk, tutaj zaraz jeszcze do tego dojdę, ale w sytuacji, czyli sprawdzam informacje i później przekierowuję uwagę na inne rzeczy, czyli trochę skupiam się na życiu w Gorzowie, na pracy, na tym, co robię, bo nasz ten umysł, ten górny, ta górna część, ona bardzo fajnie ulega jakby przekierowaniu, na przykład, nie wiem, skupię się na sprzątaniu, robieniu fajnych rzeczy, czyli w ogóle spędzaniu czasu i z rodziną, i z innymi. Czyli jakby tutaj, czyli tak, zwracajmy na to uwagę, tylko dawkujmy to rozsądnie. To trochę chyba jak ze wszystkim, że możemy iść na fast fooda, ale jedzenie codziennie nam zaszkodzi. Podobnie jest z tym lękiem. Czyli pierwsza rzecz, miejmy to w kontakcie, gadajmy z tym. Ja na przykład z moimi pacjentami, klientami często stosuję taką metodę, to jest w terapii poznawczo-behawioralnej, w której się szkolę, jest tak zwany dialog sokratejski. To jest takie trochę pogadanie z tymi myślami i wysnucie tej najbardziej takiej zdrowej myśli. I na przykład wtedy, jak jest ojejciu, coś się stanie, będzie wojna. I na przykład sobie zadajemy pytanie o najgorszy scenariusz. No dobra, słuchaj, jaki będzie według tej głowy twojej najgorszy scenariusz? No wybuchnie wojna i tutaj może coś się zdarzyć, rakiety. Ja mówię, okej, super, że o tym mówisz. To wyobraźmy sobie, że to się dzieje. W jaki sposób mógłbyś zadbać o siebie? I tutaj często dochodzi do tego momentu już pierwszego, kiedy my nagle odkrywamy, że tak, możemy tu pojechać, to zrobić, tamto i odkrywamy nasze zasoby. A kiedy głowa jest cała napełniona lękiem, to my tego nie widzimy. My widzimy tak zwaną katastrofizację, czyli będzie dużo, to nas przerazi, zniszczy i sobie nie poradzimy w żaden sposób. I to pierwsze pytanie otwiera. Drugim pytaniem wtedy zadajemy potem, no okej, a jaki jest najlepszy możliwy scenariusz? Taki najlepszy, idealny. No, że ta wojna się skończy, albo wszystko to przeminie, nic tu się w Gorzowie nie będzie działo. Ja mówię, okej, fajne. I wtedy już uruchamiamy tą drugą część naszego płata czołowego, która uruchamia te takie myślenie już bardziej, trochę bliższe realizacji. Oczywiście nie prawdziwe. No i potem trzecie pytanie. Słuchaj, a jaki jest najbardziej realistyczny scenariusz na ten moment dzisiaj w Gorzowie, jak siedzimy? No, że się chwilę poboję, pójdę, potem pojadę, zjem sobie śniadanie, no i w sumie trochę pooglądam, poboję się, a później zapomnę o tym. Ja mówię, okej, to jakie z tego wnioski? No, chyba się lepiej na tym nie skupiać tak mocno. I wiesz, i zaczynamy pracować i zobacz, że jesteśmy z tym lękiem, ale go trochę normalizujemy, bo mówię, nasz płat czołowy ma taką umiejętność, że on przewiduje, ale to nie znaczy, że mówi prawdę. Są zawsze trzy rodzaje myśli. Prawdziwe, fałszywe i trochę prawdziwe.
1: Rozumiem. To trochę tak, jak nieraz się mówi o wizualizacji pewnych działań i rzeczy, na przykład, nie wiem, wizualizuję sobie, że zdam egzamin, tak, żeby to było pozytywnie. Tylko tak też sobie myślę, że wiadomo, no każdy jest inny, każdy ma inny charakter, czy jakieś tam mają wspólne cechy, ale każdy inaczej podchodzi i jeden jakby przyjdzie nad tym faktycznie po takim rozkmince, w cudzysłowie, do codziennych rzeczy, a drugi jednak nie.
0: Zgadza się. I tak może być, bo ważne jest to, że my mamy różne doświadczenia, że tak jakby to ta górna głowa ma doświadczenia, które czerpie z naszych doświadczeń. Tam mamy swój magazyn. Mamy jeszcze drugi magazyn, taki dotyczący tej naszej biologicznej natury. To się tak ładnie nazywa ciało migdałowate. To jest taka struktura, takie dwa migdały dosłownie. Nazywane jest liczbą pojedynczą z jakiegoś powodu. I co najważniejsze, ta właśnie struktura nas chroni. To trochę wyobraź sobie taką sytuację, w której właśnie jest czerwone światło, wychodzi ci na przykład pieszy i nagle zaczynasz szybko hamować. To jest automatyczne takie jeszcze przedświadomienie. I to właśnie ta struktura to robi. I ona trochę zapisuje inaczej informacje, naszymi zmysłami. Wyobraź sobie tak, jesteś w dzieciństwie, gryzie cię pies. Wiesz, bolało cię, cierpiałaś, dodatkowo jeszcze krzyczeli na ciebie, że co robiłaś. I ta struktura to zapisuje. Pies równa się ból, cierpienie i tak dalej. I potem powiedzmy mija parę lat, ja mam dwa cudowne, malutkie pieseczki, kochane, które po prostu atakują miłością od samego początku. Ale ty reagujesz nagle dziwnym napięciem. Twoja głowa racjonalna mówi, ej, nie ma się tego bać, te psy w ogóle nikogo krzywdy nie zrobią. Ale ty się dalej boisz. I ta struktura, ona reaguje jakby pamięcią właśnie taką, było i jest uczucie. I ona nawet nie musimy pamiętać, co się działo, ale czujemy lęk. I wtedy trzeba zastosować trochę inny sposób, bo tamtą da się przekonać. A tą będziemy uspokajali ciałem. Czyli na przykład oddechem. W ogóle najprostsza rzecz na świecie, zwalnianie oddechu. Jaki to jest głęboki, wolny oddech? To jest taki, że oddychamy wdech naturalnie, taki króciutki, ale bardzo długi wydech. I to jest bardzo podobne. Na przykład, nie wiem, czasami jak ziewamy, to jest tak, że mamy ten długi wyziew i to jest właśnie, uspokaja nas ten układ nerwowy i nasze ciało migdałowate mówi, okej, nie ma niebezpieczeństwa. Bo zobacz sobie, skojarz, jak walczymy, jak biegamy, ćwiczymy czy uciekamy, to oddychamy szybko, nie? Wdech, wdech, wdech, wdech. Ale kiedy się relaksujemy przed kanapą, to często jest tak, że my tak powolutko robimy wdech i ten wydech długo. I w ogóle to jest pierwsza rzecz, jak ja często uczę klientów z różnymi zaburzeniami, lękowymi szczególnie, to nauka prawidłowego oddychania. Czasem 2 minuty dziennie, wziąć sobie karteczkę na lustrze z napisem oddech, żeby pamiętać, bo to jest trudne pamiętać, wbrew pozorom. i sobie usiąść na kanapie 2 minuty, wziąć sobie na przykład, policzyć sobie w głowie na wdechu dwie cyfry, 121, 122, a później 4 cyfry, 125, 126, 127, 128 na wydechu i przytrzymać jeszcze 2. I to nas trochę uczy. Uczy nas to przede wszystkim właśnie tego, żeby nasz układ się uspokajał, nie? A w drugą stronę, jakbyśmy chcieli się pobudzić, to bierzemy szybki wdech i szybki wydech, czyli taki na zasadzie raz, dwa, jak biegamy. I to też pozwala nam tu się pobudzić, ale w tym drugim wariancie uspokoić, bo ważne jest to, że my musimy działać na 2 lęki. Ten, który jest w głowie racjonalny i ten, który jest taki nasz biologiczny.
1: Bo czasami psychicznie taki... i fizycznie.
0: Tak, dokładnie. Szczególnie, że tutaj nam pomaga oddech. Od razu też oczywista prawda, nasza adrenalina, która się wydziela przez ciało migdałowate, musi zostać spalona. Tak jak w jakiś dobry hamburger, żeby nie przytyć. Trzeba iść poćwiczyć. 20 minut w ogóle aerobów, jakiegoś, nie wiem, szybkiego spaceru. To dzisiaj jest ciepło, więc polecam. Czy na przykład jakiegoś rowerka, cokolwiek, powoduje, że przez 1,5 godziny zmniejsza nam się napięcie mięśniowe. Czyli nasze mięśnie robią taki po prostu luz. Każdy, kto ćwiczył, zna to uczucie po. I co najważniejsze, 6 do 8 godzin, tam albo 4 do 8, już teraz niedokładnie nie pamiętam, mogę się tu mylić, obniża nam się aktywność ciała migdałowatego, czyli ono się trochę uspokaja. Trochę jakby dziecko przytulić, które było przestraszone i ono się uspokaja, więc polecam też 20 minut dziennie serio wystarczy dla naszego aparatu psychicznego.
1: No, wydaje się, że to takie niby nic trudnego, proste czynności, ale bywa, że właśnie one gdzieś mogą sprawiać problem, ale trzeba jakby wejść w taką rutynę, jak to się mówi, i powtarzać. Wracając do tego przykładu, co podałeś, to tak w sensie trochę trafiłeś do mnie, tylko że ja mam coś takiego, że zdarzyło mi się, że właśnie pojechałam do rodziny i taki włochaty, fajny piesek mnie capnął w nogę. To nie było jakieś mocne i tak dalej, ale... Jak zawsze jadę, bo on cały czas żyje, funkcjonuje i tak dalej, to zawsze mam do niego obawę, ale tylko do niego. Nie mam też przekładania, przełożenia jakby na inne psy, że mnie zaatakują, od razu ugryzą. Sama mam psa też, ale jak zawsze do nich jadę, to zawsze mówię, ale słuchajcie, tego ode mnie weźcie, nie? Żeby tam gdzieś za blisko nie podchodził. Chociaż on tam podchodzi, później wiadomo, wącha, do głaskania i tak dalej, ale jednak do niego mam taki właśnie, no... w cudzysłowie, uraz.
0: Tak, i dobrze, że o tym mówisz, bo to właśnie tak działa, że czasami jak mamy jedno doświadczenie, takie pojedyncze, i mamy równocześnie inne pozytywne, to tam się zapisują inne pary doświadczeń. I przez to jakby mózg nasz działa na tej zasadzie jak mięsień. Który jest silniejszy, to ten wykorzystuje do pracy. Czyli jak masz więcej doświadczeń, jak mówisz, z tymi pieskami fajnymi, no to wtedy się nie boisz wszystkich psów. Ogólnie lęk ma tendencję do generalizacji, że jak mamy doświadczenia i unikamy, to jest najgorsze, jak unikamy doświadczeń podobnych, czyli byś w ogóle psów unikała, wszystkich, to ten lęk by się zwiększał na inne psy. A że tak nie robiłaś, czyli wiesz, weszłaś w tak zwane doświadczanie, czyli jakby boisz się i robiłaś dalej, to ten lęk zaczyna się zmniejszać. Czyli zobacz, że twój obrońca wewnętrzny chroni ciebie przed tym konkretnym psem, ale nie przed wszystkimi. I to jest super. To jest w ogóle fajny przykład i dzięki, że to podałaś. Takiego właśnie radzenia sobie z lękiem. Tak, czyli na przykład wiesz, to trochę jak jest taka terapia. Boisz się pająków, to powolutku zaczynasz doświadczać jakieś tam, nie wiem, my często w wyobrażeniach oglądamy filmy. Potem na przykład umawiam się z kimś, kto ma ptasznika, pająka i na przykład on sobie chodzi wokół. Oczywiście to jest w ramach terapii, jak ktoś ma takie duże zaburzenia lękowe i z czasem to ciało migdałowate się przyzwyczaja, że to nie krzywdzi. Ja sam też pamiętam takie doświadczenie, że miałem właśnie klienta i fobię przed pająkami i on zaczął chodzić i naturalnie my się boimy takich włochatych stworzeń jeszcze z igłami.
1: Jeszcze duża.
0: Tak, i on zaczął iść w moim kierunku. I powiem ci, że moje ciało migdałowate też zaczęło działać takim, wiesz, lękiem, ale mówię, dobra, Michał, oddychaj. Wiesz, te same techniki, które tobie mówię. Zacząłem spokojnie oddychać i wiesz, on zaczął w ogóle wchodzić na mnie. Nic się nie stało, ale ważne jest to, że to doświadczenie mi też zapisało i miałem później drugą taką sytuację i ten lęk był mniejszy, a ptasznik był większy, bo to taki, wiesz, z końcami jadowymi. Oczywiście była adrenalina obok i tak dalej, ale wiesz, uspokajało to ciało migdałowate, że ej, jest bezpiecznie. I wiesz, jak ja nie mam lęku przed pająkami, ale gdybym miał, to byłoby leczące, czyli te doświadczenia pozytywne. Dlatego zobacz, że w radzeniu sobie z lękiem to nie tylko głowa, bo czasami naprawdę, jak inaczej, jak nie działa nam głowa, nie możemy się racjonalnie przetłumaczyć, to jest taka opcja, że ten na dole, to ciało migdałowate potrzebuje naszego wsparcia, czyli trochę jak dziecko otulenia.
1: Ja też coś sobie takiego przypominam, to też z dzieciństwa, tylko właśnie to była taka bardziej ciekawość, bo kiedyś pamiętam, wiadomo, wymyślało się, że pod łóżkiem są jakieś stwory i tak dalej. Niezaglądne, nie. A po chwili głowa w dół pod łóżko i było zaglądanie. To też takie, że niby jakby się boję, ale mimo wszystko chcę zobaczyć i jak patrzę, no nie ma, nic tam się nie dzieje, no to jest okej.
0: Dokładnie. I to jest właśnie to, co jakby należy robić, żeby ten lęk oswajać. Bo tu nie chodzi o to, że mamy się niczego nie bać. Jeżeli widzimy przepaść, na przykład, nie mamy lęku wysokości, ale jesteśmy nad przepaścią, to ten lęk naturalny, ten strach się pojawi. Nawet bardziej strach, bo widzimy jakby biologicznie, ej, mogę spaść i umrzeć. Więc to dobrze, że to jest, bo to trochę nas chroni, żeby na przykład chodzić po górach uważnie, jak jesteśmy, powiedzmy, na jakiejś skarpie. Równocześnie chodzi o takie sytuacje właśnie, jak mówisz, że boję się potwora pod spodem. Ja nie wiem, czy pamiętasz, był taki film The Ring. Dziewczynka wychodząca z telewizora.
1: A, no jasne.
0: Tak, ja do dzisiaj...
1: Klasyk przecież.
0: Tak, ja pamiętam, oglądałem jeszcze japońską oryginalną wersję, jeszcze na kasecie wideo prawdziwej, co było ciekawe. I pamiętam, jak miałem telewizor naprzeciwko łóżka w swoim domu rodzinnym. I jejcie, jak ja się tego bałem, bo to jednak robiło. I wiesz, ciało migdałowate działało. Wiesz, wtedy jeszcze tego nie rozumiałem, ale wiesz, przez to, że ten telewizor był, oglądałem różne rzeczy, to się unormowało. Ale na przykład jak już bym zakrywał telewizor albo go wyniósł, to ten lęk by się zwiększał. Bo jakby im bardziej czegoś unikamy, to nasze ciało migdałowate się uczy, o, to zadziałało. To trochę jak w uzależnieniach, wiesz, bo zobacz, czujemy lęk, napięcie, złość i pijemy alkohol, czujemy ulgę. Sytuacja, uczucie, zapisano w pamięci na stałe. Bo ważne jest to, że tak, my na przykład nie pamiętamy niektórych rzeczy, na przykład nie wiem, co uczyłaś się w 4. klasie szkoły podstawowej na biologii, to ja też nie pamiętam. I to jest ta pamięć górna, ale ta dolna będzie pamiętała, że w wieku 3 lat pogryzł mnie pies, właśnie ten konkretny. I to jest właśnie ta rzecz, że czasami możemy czuć lęk, nie wiedząc, albo strach, nie wiedząc, jaki jest tego powód. I to warto sobie powiedzieć, aha, to mój ochroniarz, taki obrońca reaguje.
1: Jasne. Ja sobie też myślę tak, że te przykłady jak najbardziej właśnie uzmysławiają nam, jak powinniśmy działać i się ćwiczyć. Tylko tak sobie teraz myślę, że wiadomo, że dorośli inaczej reagują, choć może nie zawsze, ale teraz zajmijmy się grupą najmłodszych, czyli dzieci. Bo to wiadomo, właśnie, te media społecznościowe, wiadomo, różne te platformy i tak dalej, te informacje się gdzieś tam co rusz pojawiają. Influencerzy, youtuberzy, wszyscy, że tak powiem, święci omawiają, mówią, pokazują. No i te dzieciaki są zewsząd atakowane. Wiadomo, jedni się przejmą, chociaż wydaje mi się, że większość ma takie obawy, może mniejsza grupa nie, ale co my możemy zrobić właśnie? Bo rozmowa, przetłumaczyć, wiadomo, w telewizji, w szkole też wiadomo, też jest o tym mowa, tak, jeżeli coś się dzieje. Tym bardziej, jak mieliśmy obok początek wojny na Ukrainie, no to przecież u nas bardzo dużo osób się pojawiło. Pojawiły się dzieci w szkołach, w przedszkolach, które też tak pewnie po jakimś czasie opowiadały o tych swoich przeżyciach. I teraz, jak my tu mamy funkcjonować? Jak z dzieciakami właśnie się obchodzić? Co im mówić? Zakazać oglądania? Jak to wygląda?
0: Przede wszystkim też pierwszą zasadą jest rozmawiać wprost, na jakby adekwatnie do wieku dziecięcego, bo wiadomo, inaczej rozmawia się z 6-latkiem, inaczej z 12-latkiem, inaczej z 18-latkiem, bo każdy z nas to rozumie na inny sposób, ma inny zasób. Więc też na przykład, nie wiem, powiedzmy, że idzie małe dziecko i widzi się czegoś boi, to też nazywamy to, bo naszym zadaniem to jest takie budowanie bezpiecznego przywiązania, żeby nazywać, okej, widzę, że się boisz, słuchaj, czasem to jest normalne, tata się kiedyś też bał. Albo tłumaczymy właśnie, że to są na przykład, no powiedzmy, jak mówimy o dzieciach z Ukrainy, czyli też była nowa sytuacja, bo no my jesteśmy narodem bardzo takim zunifikowanym, jeżeli chodzi o narodowość. Jest, jakby nie mamy dużo mniejszości. Teraz się to na szczęście zmienia, bo to też są zalety. To też nazywajmy to, że są dzieci z tego kraju, że przeżyły różne rzeczy, że to są tacy sami jak ja, żeby też unormować pewne rzeczy, szczególnie, że w aspekcie, kiedy pojawia się lęk, mamy tendencję do chronienia się albo unikowo, albo agresywnie, albo biernoagresywnie. Tutaj jakby to jest ten nasz ulubione etykietowanie. Pojawi się jedna osoba, nie wiem, innej narodowości i zachowuje się jakoś przekraczająco granicę, no to my od razu robimy co? Wszyscy tacy są. To tak samo jak u nas, stereotyp Polaka za granicą. Ja akurat niedawno wróciłem tam z króciutkich wakacji w Norwegii, to na przykład tam był mit Polaka, też troszkę oszusta, czasami dobrego pracownika, ale na zasadzie oszusta, który chce tylko wyciągnąć kasę, co nie jest prawdą, bo tam wiele mieszka ludzi wysoko wykształconych i sobie układają życie. Na szczęście to się zmienia, ale wymaga czasu, więc tu trzeba tłumaczyć, że na przykład, nie wiem, to, że to dziecko tak zareagowało, to nie jest o wszystkich dzieciach, więc po pierwsze w ogóle mówić. Druga rzecz, jeżeli chodzi o media, no to właśnie to, co mówiłaś, influencerzy bywają różni, mają różne kompetencje. To tak jak ja bym chciał mówić na temat dziennikarstwa, nie mam zielonego pojęcia. Rozmawiamy przy mikrofonach i tyle, na tyle kończy się moja wiedza.
1: No tak, teraz dużo osób właśnie się nazywa taką czy taką osobą, a tak naprawdę jakby z pewną branżą nie ma nic do czynienia.
0: Dokładnie. I w Chinach na przykład, tutaj odchodząc oczywiście od tego, jakie Chiny mają prawo dotyczące, wiadomo, kontroli i tak dalej, to wprowadzili jedno ważne prawo, które mi się z punktu widzenia terapeuty czy psychologa podoba. To, że tam influencer musi mieć udowodnione, że ma papier z danej dziedziny wiedzy. Czyli jak ja bym tworzył kanał na temat wiedzy psychologicznej, to ja mam pokazać papiery, żeby w ogóle wypuścić takie rzeczy. Pod konsekwencją kary nawet finansowej. Nie wiem, czy więzienia, ale tutaj mogę się mylić. No niestety u nas takiego prawa nie ma i to po naszej stronie jest, żeby też to weryfikować. Czyli trochę po pierwsze sprawdzać kompetencje ludzi. Czyli zobacz, jak ty byś przyszła do mnie do gabinetu, to ty masz prawo zapytać mnie o kompetencje. Przy okazji jest ustawa o zawodzie psychologa, za jakiś czas będzie rejestr psychologów, gdzie moje imię, nazwisko będzie pod numerem. I to jest super w ogóle. Tak samo też życzę sobie tego, żeby był zawód psychoterapeuty tak samo. Mam nadzieję, że tak będzie za jakiś czas. W internecie możemy sprawdzać, bo każde kompetencje da się sprawdzić, które są sprawdzone państwowo. I druga rzecz, i to ja zawsze zachęcam moich klientów, nie ufajcie mi tylko dlatego, że mam MGR psychologii, czy jestem psychoterapeutą. Sprawdzajcie też, czy na przykład ja odnoszę się do wiedzy naukowej, bo psycholog, moim zadaniem jako psycholog jest przekazywanie wiedzy, która jest zgodna z etyką naukową, czyli są sprawdzone. Ja nie mogę sobie mówić o tym, że coś działa, jeżeli to jest mój prywatny pomysł. Ja mogę sobie przedstawić moje prywatne zdanie, ale zaznaczyć. Czyli, wiesz, ja robię tak, ale zaznaczam, że w psychologii jest i tak, i tak, i tak, i tak, i to może pomóc, to może pomóc. I to jest bardzo ważne i też właśnie uczmy dzieci, żeby przede wszystkim weryfikować źródło.
1: No, tu ci wejdę w słowo, bo z tym jest problem. Mhm. To nawet nie chodzi o jakieś takie dzieciaki w szkole podstawowej, ale także na przykład w liceum, właśnie takie dzieciaki, które, no, młodzież, która, wydaje mi się, że jakby dla nich, jakby nie ma to znaczenia. Takie mam nieraz wrażenie. Mhm. Bo na przykład, że ktoś coś powiedział, czy tam coś nagrał, zadaję takie pytanie, no dobra, ale co ta osoba ma z tym związanego? Na przykład ja pytam. Dla mnie to jest jakby normalne pytanie. Jakby, dlaczego ona się wypowiada na ten temat, co ona ma? Oczywiście każdy może swoje zdanie powiedzieć, ale jeżeli coś sugeruje, do czegoś nakłania, no to wtedy jakby dlaczego? Jakie ma ku temu kompetencje? Ale właśnie dzieciaki podchodzą do tego, okej, okay, no nie jest fajne rzeczy robił, tak? Jakieś tam wyzwania, jakieś fajne gry, jakieś, no tam różne rzeczy się dzieją. I te dzieciaki im zawierzają. I nie wydaje mi się, żeby gdzieś dzieciak szukał i sprawdzał, co on ma, jakie wykształcenie i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie mi się wydaje, że to inny rejon dla tych dzieci jest w ogóle jakieś źródło. Źródło to jest właśnie on. Czy ta dziewczyna, czy ta influencerka, czy ten youtuber.
0: Tak, to jest taki efekt, który został nazwany efektem autorytetu. Był kiedyś badany, był taki eksperyment Milgrama, gdzie ludzi rażono prądem, mieli razić pod wpływem decyzji osoby w kitlu lekarskim, który mówi, proszę razić prądem. To jest taki bardzo fajny, ciekawy eksperyment. Polecam na YouTubie różnych też właśnie autorów, oczywiście sprawdzonych naukowo, bo też jak podają źródło, to jest okej. I pokazało to, że my ulegamy tej iluzji autorytetu. Czyli na przykład jakbym przyszedł tutaj, nie wiem, w kitlu lekarskim albo jeszcze w okularach, to też jest trochę śmieszny efekt, ale działa.
1: Z stetoskopem.
0: Tak, albo po prostu na tej zasadzie to jest to wpływ jakby tego, że o, ja tu jestem takim. Dlatego ludzie czasami też używają to do manipulacji, że zobacz, jakie mam kompetencje, a potem jak wychodzi sprawdza, może się okazywać, że nie. I to jest naturalne, że temu ulegamy. I to, co możemy chronić dzieci i jakby to nauczyć się właśnie tego magicznego pytania, które ty powiedziałeś, dlaczego? Albo jak to jest? Albo sprawdzam. Bo jakby krytyczne myślenie, bo jakby to znowu wracam do naszego płata czołowego, on przewiduje rzeczywistość, ale to nie znaczy, że mówi prawdę. Podam ci przykład. Wyobraź sobie idealne wakacje swoje. No i sobie pewnie coś teraz wyobrażasz, nie? Płat czołowy pracuje, ale przecież to się teraz nie dzieje.
1: No dokładnie.
0: I tak samo działa przeszłość, jak i przyszłość, jak i teraźniejszość. Nam tworzą historię, ale trzeba zweryfikować. I to jest właśnie to krytyczne myślenie, które w terapii się sprawdza. Ja na przykład zadaję wtedy takie dwa pytania. Na przykład ktoś mówi, powiedzmy, pracuje z klientem i wysnuwa taką myśl. To przeze mnie to się stało na przykład. A ja mówię, okej, zadajmy sobie dwa pytania i wypiszmy sobie na tablicy. Jakie są dowody na to, że to prawda? A później jakie dowody są na to, że ta myśl może częściowo lub na 100% kłamać? I nagle jak sobie to wypisujemy, nagle się pojawia... Często taka myśl, chyba jest trochę inaczej, że nie do końca mówi to prawdę. I to jest właśnie ta nauka krytycznego myślenia, więc to, co możemy dzieciom robić, to zadawać takie dwa pytania, dowody za, dowody przeciw. To też jest element dialogu sokratejskiego, bardzo fajny, bo nie mówimy dziecku, bo to budzi opór. Ma być tak, ty masz tak, ja wiem lepiej. Najgorsze, co można dziecku powiedzieć, no bo to budzi naturalny opór, każdy z nas to przeżył.
1: Jasne.
0: Ale możemy trochę mówić, ty słuchaj, a jak myślisz, czemu tak jest? I on rozmawia, kurczę, ale wiesz co, a są jakieś kwestie, jakichś dowodów, jakiś pomysł masz, że to może nie do końca mówić prawdę, bo zobacz, ostatnio zrobiłeś to, co ty myślisz? I to dziecko zaczyna pracować i właśnie ten proces zapisuje się w głowie, czyli nie proces tego konkretnej rozmowy, ale tego, jak prowadzić rozmowę. Bo właśnie kluczem jest to, jako na przykład terapeuta uczyłem się zadawać pytanie dlaczego. Taki w różnych formach. Uruchamiać ciekawość, a nie, że zawierzyć autorytetom. Też osobiście zdarza mi się ulec temu. I trzeba sobie to przypominać. A, poczekaj, sprawdź, bo to nie do końca prawda. Każdy z nas to przechodził i to jest kwestia nauki, więc dobra wiadomość jest to, że tego się da nauczyć. Kluczem jest to, żeby próbować wzbudzać w dzieciach ciekawość i my jako rodzice jesteśmy autorytetami wtedy i możemy to wykorzystać, żeby zbudować ten rodzaj takiego trochę przyjaznego rodzica. Jest takie w ogóle, jeszcze na koniec ci powiem tego wątku, fajne pytanie z jednej książki psychoterapeutycznej dotyczącego zdrowego wychowania w rodzinie. Było super pytanie. Wyobraź sobie, że twoi rodzice są twoimi znajomymi. Czy znając ich jako rodzice, chciałbyś się z nimi kolegować i przyjaźnić? Czy chciałbyś z nimi być w kontakcie? I to jest super pytanie w ogóle, które zadaje mi pytanie, jak ta relacja wygląda, ale też jako rodzic mogę zadać pytanie. Bo jeżeli on by chciał się kolegować ze mną, to znaczy, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Jeżeli odpowiedź brzmi nie, to tutaj jest bardzo fajny obszar do psychoedukacji, do nauczenia się tego, no bo przypominam, jesteśmy ludźmi, którzy popełniają błędy. Nie ma dobrych rodziców, są wystarczająco dobrze i możemy to naprawiać.
1: Jasne. Ja tak sobie myślę, że właśnie rozmowa podstawa i się trzymajmy tych zasad. Fachowiec, mogę powiedzieć, wie najlepiej. To jeszcze na koniec przypomnę, moim gościem był Michał Pilch, psycholog, psychoterapeuta związany z gorzowskim TZN-em oraz ośrodkiem Szansa i właśnie w tych miejscach możecie też znaleźć pomoc.
0: Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. A rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
2: Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Na początek Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptoaktywów. Złożono 4 projekty, ale Sejmowa Komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Debacie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Rawa.
1: To w wielu momentach nie była debata o regulacjach rynku kryptoaktywów, tylko polityczne zderzenie polityków PiSu i Koalicji Obywatelskiej z aferą Zonda Krypto w tle. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmuk stwierdził, że przez ustawę rządową żadna firma z branży nie będzie chciała prowadzić w Polsce działalności.
2: To jest postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji i pana prezydenta.
3: I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce. Czy pan ma jakąś odrobinę elementarnego honoru?
1: Odpowiadał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują w piątek.
0: Ustawa później trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Wnioski w tej sprawie będą szybko rozpatrywane, a transkrypcje wydawane, zadeklarował w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chodzi o uznawanie przez polskie urzędy małżeństwa osób tej samej płci zawieranych za granicą. Warszawa dokonała w czwartek pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Prezydent stolicy zapowiedział, że wszystkie wnioski, które do stołecznych urzędów stanu cywilnego trafiły w tej sprawie wcześniej, zostaną odwieszone i rozpatrzone.
5: Dzisiaj w świetle tej linii orzeczniczej nie ma żadnego powodu, żeby tych wniosków nie odwiesić.
4: Mówił Rafał Trzaskowski w nawiązaniu do niedawnego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ratusz zapewnia, że oznacza to także zmianę w sprawie wniosków, które wcześniej zostały odrzucone.
5: Jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, no bo wtedy obowiązywało inne prawo, no to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek i wtedy ta transkrypcja będzie przez Urząd Stanu Cywilnego wykonana.
4: Tłumaczył prezydent stolicy. Na dniach rząd zamierza zatwierdzić też nowy wzór aktu stanu cywilnego, który będzie uwzględniał małżeństwo osób tej samej płci. Warszawa, Mateusz Chłystun.
0: Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskani został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała o tym minister kultury Marta Cienkowska. To pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski, który wie, jak oficjalnie tłumaczono tę dymisję.
6: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Tak zwany szczeciński wątek sprawy Funduszu Sprawiedliwości trafi na wokandę. 22 czerwca rozpocznie się proces posła PiS Dariusza Mateckiego i 7 innych osób. Taką decyzję podjął w czwartek Sąd Okręgowy w Szczecinie. Sprawa dotyczy nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. O szczegółach Krzysztof Baziuniak.
7: Śledczy zarzucają oskarżonym wyłudzanie środków publicznych i pranie pieniędzy. Sprawa dotyczy 3 konkursów, które według śledczych miały być od początku ustawione, a zwycięstwo i wielomilionowe dotacje miały trafić do 2 organizacji. Stowarzyszenia Fidei Defensor oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Materiał dowodowy ma być obszerny, a sam akt oskarżenia liczy ponad 200 stron.
0: Dodajmy, że na Dariuszu Mateckim ciążą już zarzuty w innej sprawie. Chodzi o fikcyjne, zdaniem śledczych, zatrudnianie w Lasach Państwowych. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest o molestowanie uczennic poniżej 15 roku życia oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata więzienia. Apelację złożyli prokurator i obrońca.
8: Sąd pierwszej instancji zmienił kwalifikację prawną czynów zarzucanych Ryszardowi D. i uznał go za winnego seksualnego wykorzystania 3 małoletnich dziewczynek. Uniewinnił go natomiast od zarzutów dotyczących 2 innych nieustalonych pokrzywdzonych. Został wtedy nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Dzisiejsza rozprawa, podobnie jak w pierwszej instancji, odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Ryszard D. został doprowadzony z aresztu, gdzie przebywa od zatrzymania w 2024 roku.
0: o czym z Rzeszowa mówiła Julia Ranosz. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel. Posłuchajcie jej fragmentu.
9: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marek Sawicki, poseł PSL, ambasador reformy służby zdrowia. Zapytałem sztuczną inteligencję o to i wie pan, co odpowiedziała? PSL intensywnie promuje swój program ochrony zdrowia. Co wie sztuczna inteligencja, czego ja nie wiem, bo ja nie widzę tej intensywności.
10: No więc pewnie sztuczna inteligencja zauważyła, że po pierwsze odbyło się już pierwsze wysłuchanie w Komisji Trójstronnej w siedzibie Dialog. Ono było bardzo interesujące, prawie 3 godziny dyskusji na temat tego projektu. Była też debata organizowana przez Dziennik Gazetę Prawną. Dzisiaj jest nawet już na stronach, że tak powiem, wersji papierowej. Więc ta debata już się odbyła. Też byłem na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pacjentów. Ono się odbywało w Czytelniku, więc kilka tych debat było. Mamy porozumienie strategiczne, programowe z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Oni są współautorami tego projektu, więc oni też na swój sposób ten projekt promują. W związku z tym być może dlatego sztuczna inteligencja to zauważyła.
9: No to chwała jej, bo Ministerstwo Zdrowia na przykład nie zająkuje się nawet o tym, żeby pracowało nad waszym projektem.
10: A ministerstwo pierwsze było zaproszone do konsultacji tego projektu i pani minister Sobierajska-Grenda z panem ministrem Berkiem byli na spotkaniu u marszałka Piotra Zgorzelskiego, gdzie razem z wiceministrem Kosem i szefem Federacji Przedsiębiorców, ale także panem Łukaszem Kozłowskim, ekspertem piszącym ten projekt, żeśmy rozmawiali. Rozmowa też była prawie 2-godzinna. Na początku bardzo, tak abym powiedział, nerwowa, no bo gdzie tu ktoś z zewnątrz próbuje coś ministerstwu zaproponować, ale potem w miarę wyjaśnień coraz więcej, że tak powiem, sympatii, przychylności, łącznie z tym, że no ciekawy projekt, no ale wiecie, my nie możemy tego wziąć jako rządowy, ale będziemy wspierać. Więc,
9: to po cichu wspierają,
10: więc
9: ale
10: czekamy.
9: Nie,
10: to jest, panie redaktorze, to co jest jakby najistotniejsze, to co znów sobie kuku zrobił Sejm, że tak powiem, rękami marszałka Hołowni, bo myśmy sobie wprowadzili dla projektów poselskich, żeby tak z poselskimi nie gonić, coś, co jest przypisane dla projektów rządowych. Rządowe projekty muszą mieć oceny skutków regulacji, a my domniemane skutki regulacji, czyli tak zwane DSR-y. No i teraz do naszego projektu pani marszałek Wielichowska wysłała zapytanie do posła wnioskodawcy, czy są gotowe rozporządzenia wykonawcze do projektu. Domniemane skutki regulacji to nie są pełne, gotowe rozporządzenia. To jest ocena, ile to może kosztować budżet, jakie przyniesie to efekty finansowe.
9: Ale dokonaliście takiej oceny?
10: Oczywiście, że tak. Dokonaliśmy takiej oceny, tylko że nie napisaliśmy rozporządzeń i zwracałem uwagę wczoraj także marszałkowi Zgorzelskiemu, żeby w ramach prezydium Sejmu porozmawiali, jak rozumie się domniemane skutki regulacji w odróżnieniu od OSR-u.
0: A całość rozmowy do wysłuchania na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. I w piątek obchodzimy Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
11: Kangurowanie, czyli bliski kontakt skóra do skóry. W Bydgoszczy personel Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 uświadamia rodziców, jak ważny jest on dla rozwoju dziecka. To bliskość, która leczy, podkreśla pediatra profesor Iwona Sadowska-Krawczenko.
12: Dla rozwoju psychiki, dla tworzenia prawidłowej więzi. Mniej zakażeń te dzieci mają, kiedy są kangurowane.
11: To niezwykłe doświadczenie także dla ojców, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
13: Ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem, a on czuł moje bicie serca. Ten zapach, te małe paluszki, nigdy się tego nie zapomni.
11: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
0: Dla rodziców kangurowanie jest ważne, bo wzmacnia więź z dzieckiem od pierwszych chwil, daje poczucie bliskości. lekkości i pomaga szybciej odnaleźć się w nowej roli. Rodzice właśnie wyróżnili klinikę neonatologii bydgoskiego szpitala w ogólnopolskim plebiscycie Fundacji Matkowe Love. W top 5 znalazły się jeszcze szpitale w Opolu, Krakowie, Warszawie i Środzie Wielkopolskiej. Była gęś, potem kapibara, stitch, a teraz pluszowy oscypek. To on króluje na starganach z pamiątkami na krupówkach. Co prawda towar z Chin, ale jak komentują niektórzy, przynajmniej cokolwiek ma wspólnego z regionem. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?
14: Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
15: Tak. Widziałam na straganie.
14: Podoba się to?
15: Nie.
14: Nie, ale regionalne trochę.
15: No tak,
16: nie, no regionalne,
15: zawsze
16: tak.
17: Jest. Trochę bardziej związane z Zakopaną na pewno.
14: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze, nie? Kapelusz góralski jako tako.
16: Pamiątka Zakopanego? Standardowo magnes na lodówkę. To takie polskie. No wiadomo, oscypki się weźmie dla rodziny czy coś, nie?
18: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, dlaczego sprzedają takie badziewie, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie.
0: Oscypek o turystów walczy z magnesami na lodówki. Najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatry i Zakopanego. Taką pamiątkę można już kupić za 5 zł. Z kolei pluszowy oscypek to wydatek od 30 zł w górę, w zależności od wielkości serka. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć nastolatkowie. We Wrocławiu rozpoczęło się pierwsze święto tańca senioralnego. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się 16 zespołów z całej Polski. Dla wielu z nich wyjście na parkiet to znacznie więcej niż walka o puchar.
19: Jesteśmy z zespołu Kapitango.
20: No staramy się jak najlepiej zaprezentować. Nagrody i inne rzeczy są nieistotne. Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
21: Ciężko było?
19: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla siebie, dla zabawy.
21: To luz bluz z Wrocławia. No pan dzisiaj nie tańczy, pan jest trenerem. Stresuje się pan, są emocje?
22: Oczywiście troszeczkę są emocje, tak żeby panie jak najlepiej wypadły, ale przede wszystkim ma być to przyjemność i radość dla nich.
19: Kamila Polańska, Wrocławskie Centrum Seniora. Wspaniałe układy, ale również kolorowe, piękne, barwne stroje, oryginalne, wspaniałe emocje i myślę, że wszystkie te zespoły zaskoczą nas niesamowitą energią, pozytywną energią i pokażą, udowodnią, że swoje zainteresowania i pasje można rozwijać w każdym wieku.
0: Na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień, a ja dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marek Sawicki, poseł PSL, ambasador reformy służby zdrowia. Zapytałem sztuczną inteligencję o to i wie pan, co odpowiedziała? PSL intensywnie promuje swój program ochrony zdrowia. Co wie sztuczna inteligencja, czego ja nie wiem, bo ja nie widzę tej intensywności.
2: No więc pewnie sztuczna inteligencja zauważyła, że po pierwsze odbyło się już pierwsze wysłuchanie w Komisji Trójstronnej w siedzibie Dialog. Ono było bardzo interesujące, prawie 3 godziny dyskusji na temat tego projektu. Była też debata organizowana przez Dziennik Gazetę Prawną. Dzisiaj jest nawet już na stronach, że tak powiem, wersji papierowej. Więc ta debata już się odbyła. Też byłem na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pacjentów. Ono się odbywało w Czytelniku, więc kilka tych debat było. Mamy porozumienie strategiczne, programowe z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Oni są współautorami tego projektu, więc oni też na swój sposób ten projekt promują. W związku z tym być może dlatego sztuczna inteligencja to zauważyła.
1: No to chwała jej, bo Ministerstwo Zdrowia na przykład nie zająkuje się nawet o tym, żeby pracowało nad waszym projektem.
2: A ministerstwo pierwsze było zaproszone do konsultacji tego projektu i pani minister Sobierajska-Grenda z panem ministrem Berkiem byli na spotkaniu u marszałka Piotra Zgorzelskiego, gdzie razem z wiceministrem Kosem i szefem Federacji Przedsiębiorców, ale także panem Łukaszem Kozłowskim, ekspertem piszącym ten projekt, żeśmy rozmawiali. Rozmowa też była prawie 2-godzinna. Na początku bardzo taka, bym powiedział, nerwowa, no bo gdzie tu ktoś z zewnątrz próbuje coś ministerstwu zaproponować, ale potem w miarę wyjaśnień coraz więcej, że tak powiem, sympatii, przychylności, łącznie z tym, że no ciekawy projekt, no ale wiecie, my nie możemy tego wziąć jako rządowy, ale będziemy wspierać. Więc,
1: to po cichu wspierają,
2: więc
1: ale
2: czekamy.
1: Nie,
2: to jest, panie redaktorze, to co jest jakby najistotniejsze, to co znów sobie kuku zrobił Sejm, że tak powiem, rękami marszałka Hołowni, bo myśmy sobie wprowadzili dla projektów poselskich, żeby tak z poselskimi nie gonić, coś, co jest przypisane dla projektów rządowych. Rządowe projekty muszą mieć oceny skutków regulacji, a my domniemane skutki regulacji, czyli tak zwane DSR-y. No i teraz do naszego projektu pani marszałek Wielichowska wysłała zapytanie do posła wnioskodawcy, czy są gotowe rozporządzenia wykonawcze do projektu. Domniemane skutki regulacji to nie są pełne, gotowe rozporządzenia. To jest ocena. Ile to może kosztować budżet? Jakie przyniesie to efekty
1: finansowe? Ale dokonaliście takiej oceny?
2: Oczywiście, że tak. Dokonaliśmy takiej oceny, tylko że nie napisaliśmy rozporządzeń i zwracałem uwagę wczoraj także marszałkowi Zgorzelskiemu, żeby w ramach Prezydium Sejmu porozmawiali, jak rozumie się domniemane skutki regulacji w odróżnieniu od OSR-u.
1: Wie pan, że jestem daleki od tego, żeby kiedykolwiek być złośliwy w rozmowach z politykiem, więc i teraz to nie będzie złośliwa uwaga, lecz następująca. Im więcej długich spotkań polityków, tym służba zdrowia będzie lepiej działała. To chyba jest dla każdego oczywiste. Panie marszałku, bo ja rozumiem, że ludzie muszą z tobą rozmawiać, to jest całkiem jasne.
2: Panie dyrektorze.
1: Tylko co z tego?
2: Tu nie potrzeba długiej dyskusji, tu potrzeba odwagi i decyzji.
1: No właśnie, do tego zmierzam.
2: I problem polityków polega na tym, że często nie mają odwagi do podejmowania decyzji, ale lubią o tych decyzjach długo dyskutować. Ja jestem jednym z tych polityków, który jest bardziej, że tak powiem, nerwowy i jeśli się czegoś podejmuje, to chcę to zrobić szybko. Albo jest decyzja, albo jej nie ma, bo w mojej ocenie największym problemem jest, że tak powiem, brak decyzji. Bo decyzję, nawet złą, zawsze może pan poprawić, a decyzji nie podjętej nigdy pan nie zmieni.
1: I teraz wcielę się w rolę adwokata Ministerstwa Zdrowia. Proponujecie w drugim filarze, żeby... Zresztą, ile razy w życiu usłyszałem tę propozycję? No na pewno ze 20, żeby tak zracjonalizować mądrość szpitali, mianowicie, żeby był jeden taki, to chyba jest lucytyt, wiodący i wokół niego te mniejsze, a jeżeli
2: wiodący potrzeba,
1: to pacjenta dowozić do tej odpowiedniej placówki, której mu potrzeba. Wie pan, no pamiętamy, że kilka miesięcy temu omal rządu nie zdmuchnęła nienawiść Polaków do tego, że zaczęto tam urealniać, mówić o urealnieniu sieci placówek zdrowia, aby poszukać trochę oszczędności. No to pamięta pan, co się działo. To teraz nie dziwię się, że panie minister zdrowia, jak rozmawia z Markiem Sawickim i słyszy, że jeszcze raz ma powiedzieć, będziemy teraz racjonalizować sieć szpitali, to po latach przyniesie nam wszystkim korzyści, to po prostu się boi.
2: Nie, panie redaktorze, nie racjonalizujmy. Nie róbmy nic. W tej chwili na ten rok oceniany deficyt w Narodowym Funduszu Zdrowia to jest około już 17 miliardów złotych. Jeśli nie będziemy robili nic i dalej tak kontraktowali usługi, jak się to robi do tej pory, to już w 2028 roku będzie to ponad 70 miliardów. Więc jeśli minister finansów Domański i pani minister Sobierajska-Grenda mają pieniądze, żeby w 2028 roku dorzucić kolejne 50 miliardów brakujące w tym systemie, to przecież można nie robić nic. Tylko panie redaktorze, dyskusja rozpoczęła się od tych słynnych porodówek i od Leska. Brzesk jest 40 km od Leska. To jest tak daleko, jak wszyscy mówili, że 150 km nie da się pacjentki dowieźć. Tylko powiem tak. Dzisiaj ciąże są normalnie prowadzone przez lekarzy. I oczywiście biologia ma to do siebie, że nie wszystko da się przewidzieć. I są trudne przypadki. Ale powiem panu szczerze, że bałbym się, żeby moja wnuczka rodziła w ramach tego trudnego przypadku w szpitalu, w którym jest jeden poród na tydzień, a czasami mniej. Bo nie będzie tam specjalistów, żeby jej pomóc w sposób profesjonalny. Stąd też, jeśli mamy w okolicach Siedlec, w promieniu 25-35 km, 6 szpitali, we wszystkich są porodówki. I we wszystkich tych porodów w wojewódzkim jest około 700, ale w powiatowych już schodzimy poniżej 300. To pytanie. I do każdego trzeba dołożyć 5, 10, 11 milionów. To pytanie, czy nie zrobić 3 porządnych oddziałów porodowych zamiast 6 kulawych? No, najlepiej, panie redaktorze, najlepiej powiem tak z punktu widzenia lekarza i położnej. Najlepiej mieć dyżur na takim oddziale, w którym przez tydzień czasu nie rodzi się żadne dziecko.
1: Ja rozumiem, do czego pan zmierza. I nie jest mi to obce rozumowanie, ale...
2: No mamy... Trzeba to zracjonalizować, bo sieć szpitali funkcjonująca od lat 70. poprzedniego stulecia była planowana na populację powyżej 40 milionów ludzi. No tak. Dziś mamy już 37. I wiemy, że demografia jest nieubłagalna, tak, że tak. Za chwilę będzie nas jeszcze mniej.
1: Panie marszałku...
2: Więc naprawdę trzeba to zracjonalizować, bo nie da się w szpitalu, gdzie jest 50 tysięcy mieszkańców w powiecie, utrzymywać 11 oddziałów, w tym jeszcze 3 oddziały na poziomie trzeciej, na trzecim poziomie referencyjności, czyli na poziomie klinicznym.
1: Ale mamy już nie za długo, jak to w Polsce, wybory. I te wybory, możemy obstawiać u bukmacherów, będą to wybory o wszystko. I te wybory o wszystko może się wydarzyć, że...
2: Panie redaktorze, każde wybory są o wszystko. Ja naprawdę sporo w polityce jestem. Ja nie pamiętam wyborów, żeby nie było o wszystko.
1: I teraz wie pan, jeżeli to są kolejne wybory o wszystko, decydujące o losach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej na najbliższych 200 lat, to nie możemy ich przegrać. A z sondaży, to nie jest to jedyny sondaż, który na to pokazuje, ale z niedawnego sondażu, choćby robiony przez Wirtualną Polskę, widać, że Koalicja Obywatelska może wybory wygrać, a rządu nie utworzyć. Bo jak PSL nie przeskoczy, jak Lewica będzie miała mało głosów, nie daj Boże też nie przeskoczy, to nie będzie z kogo utkać koalicji rządowej. I w takiej atmosferze przychodzi PSL i mówi tak, mamy pewien pomysł na racjonalizację wydatków. Na razie będzie bałagan, bo zawsze przy racjonalizacji jest bałagan, ale za to za 5 lat będzie mieć tylko pozytywne skutki. Proszę pana, Donald Tusk musiałby być świętym Franciszkiem, żeby powiedzieć, tak, to świetny pomysł.
2: Panie redaktorze,
1: nie będzie koalicji.
2: Panie redaktorze, Donald Tusk nie musi podejmować w tej sprawie żadnych decyzji. Koalicja też nie musi podejmować w tej sprawie żadnych decyzji. Możemy czekać, już panu powiedziałem. W 2028 roku będzie nas to kosztowało kolejne 50 miliardów. Jeśli od 2022 roku do roku 2026 wydatki na służbę zdrowia podwoiły się, a kolejki się wydłużyły i pacjenci mają przekonanie i doświadczenie, że jakość usług i dostępność do usług spada, no to odpowiedzialnością polityków jest nie chowanie głowy w piasek i udawanie strusia, tylko zrobienie porządnej reformy. I na początku rzeczywiście ona może kosztować, ale trzeba ją zrobić. To jest też drugi projekt, o którym mówimy i na który mamy zgody Rady Naczelnej. To są te kwestie związane z zapowiedzią pana premiera kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy złotych. Rozpisaliśmy pięknie projekt na 3 lata, żeby w pierwszym roku skutki dla budżetu będą rzędu kilku miliardów, 2-3 miliardów, w drugim roku już około 9, ale w trzecim roku już będą to skutki rzędu 27 miliardów złotych. Ale nie 64, jak pierwotnie do propozycji pana Donalda Tuska w zapowiedziach 100, że tak powiem, zadań na 100 dni były rozpisywane przez ministra finansów. Więc też poważny projekt, poważnie rozpisany.
1: Chodzi rozpisać.
2: No dobrze, ale jedno wiem, że jeśli nie poprawi się sytuacja w służbie zdrowia i nie zrealizujemy tej obietnicy kwoty wolnej od podatku podniesienia i emerytury bez podatku, to rzeczywiście ta większość parlamentarna dziś rządząca będzie zagrożona.
1: Z przekąsem mówił pan o polskich politykach. Nie był pan jedynym w polskich dziejach, który tak zrobił. Inaugurujemy teraz rubryczkę Słowo się rzekło. To słowo było takie. Do polityki garną się ludzie, którzy nic nie osiągnęli. A więc nieudacznicy i darmozjady. Polityka to dla nich deska ratunku. Mogą godnie żyć, nie dając w zamian nic. Kto to powiedział? I nie Marek Sawicki, mogłoby tak być, ale nie. Proszę pana, Józef Piłsudski. Czyli jest pan w dobrym szeregu ludzi, którzy kąśliwie mówią polskim.
2: Otóż, panie redaktorze, zanim poszedłem do polityki, to po pierwsze zajmowałem się...
1: I to było 33 lata temu, jak pan posłem został,
2: to dodajmy. Po pierwsze zajmowałem się swoim gospodarstwem. Po drugie pracowałem na uczelni, pracowałem w technikum rolniczym, pracowałem w cukrowni jako inspektor surowcowy. Byłem 6 lat wójtem gminy, wybranym na radnego i do gminy, i do województwa. Więc to nie jest tak, że nie mam za sobą doświadczenia i odpowiedzialności za to, jakich zadań się podejmowałem. Przez 6 lat gminę z zacofanej, bezinwestycyjnej uruchomiłem, że przez co najmniej 25 lat była w regionie uważana za gminę wzorcową. Więc mamy jakąś satysfakcję z tego. Natomiast rozumiem, w jakim kontekście mówi pan Józef Piłsudski. I ja nie odbieram absolutnie jemu ani jednego, że tak powiem, ani jednego milimetra zasług w zakresie odzyskania niepodległości. Ale to, co wydarzyło się po uchwaleniu konstytucji marcowej, po odmowie przez pana Piłsudskiego, a pan jest historykiem, objęcia funkcji prezydenta, bo przecież prezydent miał okrojone, że tak powiem, prerogatywy w stosunku do naczelnika państwa. I po przewrocie majowym, no, Piłsudski wprowadził kraj nie w okres demokracji, tylko w okres dyktatury. I wszyscy prężyli mu skuły, wszyscy opowiadali, jaka to Polska jest wielka, silna, zwarta i gotowa do obrony przed atakiem zewnętrznym. Głównie myślano o Niemcach, przecież bolszewicy też byli gotowi do wojny. Pakt Ribbentrop-Mołotow już był znany. Minister Beck twierdził, że nie oddamy ani guzika, a potem cała generalicja i rząd zostawili naród i uciekli za granicę.
1: Wie pan, obyśmy tych słów kiedyś nie żałowali, bo przyznam panu, że czasami mi ciarki przechodzą, kiedy bardzo tutaj cenię wicepremiera Kosiniaka-Kamysza za różne jego działania, ale jak parę dni temu na takiej ważnej konferencji przemysłu zbrojeniowego mówił pan wicepremier, mamy najlepszą armię na świecie, mówię o polskiej armii, potem pochwalił orkiestrę, że mamy najlepszą orkiestrę wojskową na świecie. I w to drugie, to bardziej jestem gotów uwierzyć niż to pierwsze, to tak właśnie mi dzwonią te, wie pan, nie oddamy ani guzika.
2: Tak, prawda? Tak, ale rolą ministra obrony narodowej jest rzeczywiście nie tylko zadbanie o pieniądze i uzbrojenie dla polskiego wojska, ale też słabienie jego godności. I wydaje się, że to musi i powinien robić minister obrony narodowej. Natomiast jak wojsko, jak przemysł zbrojeniowy wykorzysta te szanse, to już jest sprawa do dyskusji. I oczywiście trzeba o tym dyskutować, trzeba tego pilnować. Kontrakty są niesamowite. My nie odstępujemy jeszcze od tego zielonego sejfu, który zaproponował pan prezydent z panem prezesem Narodowego Banku Polskiego. I nie jest prawdą, że w Narodowym Banku Polskim nie ma pieniędzy. W Narodowym Banku Polskim nie ma zysku. Ale tak jest on skonstruowany, że on zysku mieć nie musi. Ale jest pytanie, czy Narodowy Bank Polski musi mieć rezerwy powyżej biliona. Wydaje mi się, że nie musi. I w związku z tym, gdyby rzeczywiście ta propozycja, o której mówił profesor Glapiński, zmaterializowała się, to ja proponowałem, żeby przy tym projekcie Safe Ludowców wpisać ramy tego deficytu. W odniesieniu na przykład ramy rezerw. W odniesieniu na przykład do deficytu albo do wartości importu czy eksportu. Tak, żebyśmy mieli jakieś ramy odnoszące się. I w tych ramach prezes Narodowego Banku Polskiego musi dbać o to, żeby te rezerwy były. Natomiast jeśli są powyżej, to można je kapitalizować i przeznaczyć na inwestycje.
1: Rozumiem. Natomiast po prostu, no dobra, nie chcę otwierać tej puszki, wie pan, zbrojeniowej Pandory, dlatego że kiedy zaczynamy mówić o zbrojeniach, to wiemy dobrze obaj, prawda, jako ludzie nie najmłodsi, że wartość zbrojeń się sprawdza dopiero na polu bitwy, czyli najlepiej nigdy. I do tego, ale do tego momentu, prawdę mówiąc, ale, ja nie jestem w stanie słuchać jasno ekspertów, którzy mówią, Abramsy do niczego.
2: Nie chcesz właśnie wojny, musisz być do niej gotowy.
1: Musimy wydać mnóstwo pieniędzy, prawdopodobnie znaczna część tych pieniędzy wydamy kompletnie idiotycznie i oby to nigdy nie zostało sprawdzone.
2: Czasami na ulicy, na rynku ludzie zatrzymują i pytają, panie Marku, a czy będzie wojna?
1: Tak.
2: To ja im odpowiadam, że jeśli przemysł zbrojeniowy nakręca tak mocno koniunkturę i produkcję, no to gdzieś ten sprzęt później musi wykorzystać.
1: O nie. Proszę pana, mówiliśmy przez chwileczkę o stuleciu zamachu majowego. Szperając, wie pan, w głowie, przypomniałem sobie, że na 90. rocznicę zamachu majowego Polskie Stronnictwo Ludowe wniosło projekt pomnika ofiar zamachu majowego.
2: Tak.
1: I czy nie jest troszkę tak z planami na przykład dotyczącymi służby zdrowia, jak jest z planami tego pomnika? Bo jak nie stoi, tak nie stoi.
2: Ale tablicę udało nam się wmurować.
1: A gdzie?
2: Stulecie. No tuż za plecami pana marszałka Piłsudskiego. Bo nie było godnego miejsca w katedrze warszawskiej, nie było godnego miejsca w katedrze polowej Wojska Polskiego. Znalazło się godne miejsce przy placu Piłsudskiego i tak tę tablicę żeśmy 12 w strugach deszczu, tuż po mszy świętej, gdzieś mniej więcej około godziny 10:30 odsłaniali. I to jest pierwszy tego typu akt upamiętniający to stulecie zamachu majowego.
1: A myśli pan tak zupełnie poważnie, czy taki pomnik by się w Polsce przydał? W Warszawie chyba, bo to jest miejsce
2: walki. Pan, dużo mówiło się o pomniku Bitwy Warszawskiej w Osowie. I poprzednicy o nim mówili, myśmy go zbudowali. Ten pomnik już jest praktycznie Muzeum Bitwy Warszawskiej już jest praktycznie gotowe i na 15 sierpnia z pewnością będzie otwarte.
1: Wie pan, to ja tak mówię na serio, zupełnie pytam.
2: Bo my tą politykę historyczną autentycznie realizujemy jako Polskie Stronnictwo Ludowe. Inni o niej opowiadają. I na tyle, na ile możemy. Bo przecież też zbudowanie pomnika to są naprawdę duże decyzje. Proszę sobie przypomnieć, ile lat nam zajęło zbudowanie pomnika batalionów chłopskich. Przecież biliśmy się o to w Warszawie co najmniej 30 lat. Jest zbudowany przy Gagarina Czerniakowskiej na skrzyżowaniu. Piękny pomnik, już chyba czwarty rok stoi.
1: Proszę pana, no nie tylko wy dbacie o politykę historyczną, ale również jeden z klonów dawnej samoobrony. Bo kto by pomyślał?
3: Zostałem zamordowany, ale nie o to chodzi. Mam godnych następców. Wspierajcie Samoobrona Odrodzenie. Polska dla Polaków. Tylko ta partia może zrealizować moje zadania. Zawsze ufałem takim ludziom. A co do PiSu, my was znajdziemy.
2: Panie Andrzeju, spoczywaj w pokoju, a ci, którzy szargają, że tak twoje, powiem, twoją pamięć, niech naprawdę pójdą po rozum do głowy.
1: Wie pan, że wiele rzeczy widzieliśmy i teraz często żeśmy sami mówili, no sztuczna inteligencja da takie możliwości robienia różnych podłych rzeczy, ale to jest taka podłość welhamowa, prawda? Ja myślę, że obawiam się, że są ludzie, którzy nie wiedzą, że Andrzej Leper po prostu nie żyje. Nie znam tych ludzi, których rzekomo w tym filmiku pochwala jako swoich następców, czyli no, to nie jest tak, jakbyście Witosa zrobili. Wiadomo, że Fidesz dawno nie żyje i że...
2: W ostatnich miesiącach życia pana Andrzeja Lepera kilka razy się z nim spotykałem. Byłem u niego tam także w siedzibie w jego biurze. On był u mnie w Ministerstwie Rolnictwa. Rozmawialiśmy także na temat wsparcia jego w trudnej sytuacji, jeśli chodziło o jego gospodarstwo. Na tyle, na ile Ministerstwo Rolnictwa mogło, więc... Troszkę ten czas pamiętam i mocno współczułem wtedy panu Andrzejowi, ale robienie tego, co zrobili jego koledzy, jest po prostu zwykłym draństwem.
1: No, nie wszyscy, co prawda.
2: Nekropolityki nie warto uprawiać.
1: Na pewno miałem nadzieję, że tak będzie. Inna rzecz, że to pokazuje taką trochę słabość tych kandydatów na następców Andrzeja Lepera, że nie są w stanie sami w takim filmiku się po prostu postawić, wypowiedzieć coś, co by trafiło do serc ludzi, tylko muszą wymyślać wypowiedzi no, swego ojca założyciela nieżyjącego.
2: Pewnie coś w tym jest.
1: Bo, wie pan, teraz się oburzamy. Kto wie, czy za kilka tygodni, miesięcy, najdalej lat, nie będzie to zupełnie oczywiste, że wszyscy będą robić filmiki ze wszystkimi. I wie pan, rzeczy, które dziś nam się wydają, to się nie może wydarzyć, po prostu będą codziennością. Świat idzie w złą stronę.
2: No to niewykluczone, że Piłsudski jeszcze raz przejedzie przez Warszawę do Belwederu, gdzie nie zastanie Wojciechowskiego, no i powie, no sorry, skoro ty prezydent na mnie nie czekasz, to ja wezwę cię na pojedynek.
1: Czy możemy być pewni, że oficjalna wersja śmierci Andrzeja Lepera jest w 100% prawdziwa? Ma pan takie przekonanie?
2: Panie redaktorze, niczego nie jesteśmy pewni, niczego nie możemy być pewni, dlatego że wymiar sprawiedliwości, prokuratura, pan doskonale wie, że funkcjonuje nie najlepiej. Wszystko to, co się dzieje wokół Funduszu Sprawiedliwości i byłego ministra sprawiedliwości wskazuje na to, że te organy nie funkcjonują należycie. Dwa.
1: Ale nie działają teraz należycie, czy nie działały poprzednio? Czy
2: i nie działały,
1: poprzednio
2: i nie działają. I nie działały, i nie działają. To jest moja ocena. Chcę jasno powiedzieć, że w sprawie afery gruntowej przecież skazano pana Wąsika i pana Kamińskiego, a więc udowodniono, że jednak była to inspiracja służb, a nie faktyczne działanie ze strony ministra rolnictwa. Ale ktoś w Ministerstwie Rolnictwa te papiery zalegalizował. Ktoś nadzorował Departament Gospodarki Ziemią. I w stosunku do tych ludzi nie słyszałem, żeby były postawione jakiekolwiek zarzuty, żeby byli przesłuchiwani. Gdzieś tylko jednym fragmentem prokuratura się zajęła. Pozostałymi nie. Więc czy wszyscy za to odpowiedzieli? Nikt nie odpowiedział, bo w końcu pan prezydent także i tych inspiratorów ułaskawił.
1: Ale czy skoro są wątpliwości w sprawie działania służb, a potem w sprawie wykrywania lub niewykrywania działania służb, to może warto było powołać komisję śledczą, bo właśnie sejmową, bo one właśnie od tego są, prawda? Tam, gdzie nie dowierzamy instytucjom prokuratury, no to bardziej dowierzamy swoim.
2: Panie redaktorze, poza jedną komisją śledczą, tak zwaną Rywina, wszystkie pozostałe niczego nie udowodniły, niczego nie wyjaśniły. Teraz mamy zapowiedź pani poseł Sroki, że już część jawna raportu dotyczącego Pegasusa jest gotowa, jeszcze dopasowują część tajną.
1: Czyli czegoś się dowiedzieliśmy.
2: Nie wiem, czy czegoś dowiedzieliśmy się, dlatego że tak jak rozmawiałem z panią poseł, oczywiście ona mi szczegółów nie powiedziała, ale jej zdaniem ilość materiałów, które muszą być utajnione, sprawia, że tak naprawdę ten raport też nie będzie raportem pełnym.
1: No to rozumiem. Może opinia publiczna nie dowiedziałaby się wtedy pełnej prawdy o ewentualnych, możliwych, hipotetycznych matactwach w sprawie wykrywania przyczyn śmierci Andrzeja Lepera, ale uczestnicy komisji by wiedzieli. Gdyby pan był uczestnikiem tej komisji, to przynajmniej miałby pan taką satysfakcję, że no, wiem, nie mogę powiedzieć, ale wiem.
2: Panie redaktorze, naprawdę w dobrze zorganizowanym państwie jest pewien porządek. I są służby od tego, żeby łapać przestępców, żeby wykrywać przestępstwa i żeby kierować sprawy do sądu. I jeśli sądy funkcjonują prawidłowo, a prokuratura i prokuratura dobrze przygotowuje materiały, no to możemy być pewni, że sprawiedliwość wcześniej czy później zostanie wymierzona. Ale jeśli w przypadku Zbigniewa Ziobry zamiast postawić 3-4 najważniejsze zarzuty i uchylić immunitet i zaprowadzić pana Zbigniewa do prokuratury, niech by usłyszał te zarzuty i przekazać sprawę do sądu, to nie, musieliśmy pójść na całość. Nie tylko wniosek o uchylenie immunitetu, ale także wniosek o areszt, a to jest upokorzenie byłego ministra sprawiedliwości. Ja głosowałem przeciwko aresztowi, bo wiedziałem, że to jest czas, który dostaje Zbigniew Ziobro na to, żeby on i jego prawnicy wykorzystali wszystkie kruczki prawne w zakresie uniknięcia odpowiedzialności. I tak się dzieje.
1: Nie myśli pan, że to w sumie dla nas wszystkich dobrze, że tak się dzieje, że jak jest Zbigniew Ziobro w Ameryce, można się oburzać, można wpisać tam listy protestacyjne, a nie trzeba widzieć ministra sprawiedliwości, co prawda byłego, w procesie, może za kratami. Ale
2: panie redaktorze,
1: na raka, może, po co nam to wszystko?
2: Może z tego będzie jakiś naprawdę wielki pożytek także dla polskich mediów, no przecież teraz jest korespondentem ważnej stacji, ważnej rozgłośni, więc być może na tym polu wykaże się dużo lepiej niż jako minister sprawiedliwości.
1: A jak pan skomentuje fakt, że niektórzy z pisowców, ci tacy, co nie są najbliżej prezesa, dodajmy, oficjalnie, nie tak off the record, mówią tak, mam wątpliwości, czy ta sprawa nam służy z Zbigniewem Ziobrą. Tak, Szczucki tak mówił, Paweł Jabłoński, prawda? Że
2: ale panie redaktorze,
1: żeby przyjechał do Polski, zmierzył się z tym niesprawiedliwym wymiarem niesprawiedliwości tu.
2: Muszę panu powiedzieć, że czasami mam wrażenie, że to ściganie Zbigniewa Ziobry jest nieco udawane. I ono oczywiście sprawia, że ta polaryzacja sceny popisowej nadal się utrzymuje. Tylko jestem przekonany, może się mylę, ale jestem przekonany, że w ostatecznym rozrachunku jedna i druga strona straci. Bo strona pisowska musi się wstydzić za to, że ich szeryf, ten symbol siły budowy państwa sprawnego, ucieka przed tym sprawnym państwem, które zbudował. Bo przecież on uwierzył, że upolitycznił, upartyjnił prokuraturę, sądy i teraz, skoro służyły dobrze partii PiS, no to teraz dobrze służą obecnej koalicji. W związku z tym on uwierzył, że je upartyjnił. A nawet w 23 roku w lipcu sam prezes Kaczyński i sam premier Morawiecki powiedzieli, że reforma wymiaru sprawiedliwości panu Ziobrze się kompletnie nie udała. I z drugiej strony, no jeśli tak obecne służby państwa podchodzą do ścigania tych wielkich przestępstw, przekrętów, wyłudzeń, defraudacji, etc., no to świadczy o słabości tych służb. Czy a więc o słabości obecnej koalicji.
1: Właśnie koalicji obecnej, której jest pan częścią.
2: Nie, no one są, panie redaktorze, pod nadzorem i ministra sprawiedliwości, bo to są różne, i także ministra Siemoniaka. No przecież wiemy, że i jedni, i drudzy no, mają jakiś nadzór nad tym.
1: To kiedy zaczniecie krytykować Donalda Tuska?
2: Ja nie krytykuję. Ja jak mam własną ocenę, panie redaktorze, jak mam własną ocenę, to przecież nieustannie od już prawie 3 lat jasno tą ocenę wyrażam.
1: Ja pamiętam, że znacznie dłuższy ma pan dorobek własnych ocen i rzeczywiście jest pan poseł, jest pan politykiem zawodowym z dobrym dorobkiem. Józef Piłsudski na pewno nie myślał o panu, ale też nie myślał to o sobie, przecież sam też się wziął do polityki i nie sądzę, żeby przez sekundę myślał o sobie, że jest nieudacznikiem. Zresztą, że słusznie, bo jednak ale nieudacznikiem nie był. Chętnie bym jeszcze...
2: Otóż, panie redaktorze, wczoraj żeśmy w klubie tak patrzyli na plejadę posłów i zastanawialiśmy się, jak to się dzieje, że akurat jesteśmy w takim składzie i reprezentujemy taki poziom, że tak powiem, intelektualno-polityczny. No, ludzie nas wybierają. jesteśmy w jakimś sensie emanacją tego społeczeństwa.
1: Ludzie, pomyślcie, czy emanacja nie może być jednak jeszcze trochę lepsza. To jest takie wezwanie do narodu, którym zakończymy, dziękując za to uczestniczenie w rozmowie z zawodowym posłem, który swoje o życiu wie, Markiem Sawickim. Rozmowa.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Na początek Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptoaktywów. Złożono 4 projekty, ale Sejmowa Komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Debacie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Rawa.
1: To w wielu momentach nie była debata o regulacjach rynku kryptoaktywów, tylko polityczne zderzenie polityków PiSu i Koalicji Obywatelskiej z aferą Zonda Krypto w tle. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmuk stwierdził, że przez ustawę rządową żadna firma z branży nie będzie chciała prowadzić w Polsce działalności.
2: To jest postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji i pana prezydenta.
3: I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce. Czy pan ma jakąś odrobinę elementarnego honoru?
1: Odpowiadał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują w piątek.
0: Ustawa później trafi do Senatu. Na to i ostatecznie na biurko prezydenta. Wnioski w tej sprawie będą szybko rozpatrywane, a transkrypcje wydawane, zadeklarował w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chodzi o uznawanie przez polskie urzędy małżeństwa osób tej samej płci zawieranych za granicą. Warszawa dokonała w czwartek pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Prezydent stolicy zapowiedział, że wszystkie wnioski, które do stołecznych urzędów stanu cywilnego trafiły w tej sprawie wcześniej, zostaną odwieszone i rozpatrzone.
5: Dzisiaj w świetle tej linii orzeczniczej nie ma żadnego powodu, żeby tych wniosków nie odwiesić.
4: Mówił Rafał Trzaskowski w nawiązaniu do niedawnego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ratusz zapewnia, że oznacza to także zmianę w sprawie wniosków, które wcześniej zostały odrzucone.
5: Jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, bo wtedy obowiązywało inne prawo, to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek i wtedy ta